miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Sobota prezentuje Rok Potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Reklama.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Radomskie lotnisko będzie działać także po 2040 roku. To najważniejszy zapis umowy o współpracy pomiędzy spółką PPL a władzami Radomia. Dokument mówi także o wspólnych działaniach dotyczących stworzenia warunków dla kolejnych inwestycji. Są firmy, które chciałyby rozwijać działalność pozalotniskową w Radomiu, mówi Marcin Daniu, wiceprezes PPL.
1: Mam świadomość tego, że od wielu lat w kontekście portu lotniczego Warszawa-Radom miałem okazję wypowiadać taki pasus, że port lotniczy Warszawa-Radom ma szansę i stanie się biegunem wzrostu gospodarczego dla naszego miasta. Nie tylko dla naszego miasta, ale także dla naszego regionu. I dziś mam świadomość, że podpisanie tej umowy, o której ramowo opowiedział pan prezes Marcin Daniu, to jest kolejny krok i kolejny etap w wykorzystaniu potencjału gospodarczego naszego portu lotniczego. Ale też i cieszę się, że pan prezes również w swojej wypowiedzi to zauważył. Chcemy jako władze samorządowe, generalnie nie tylko jako władze, jako samorząd, jako nasza wspólnota radomska, pokazać, że ten projekt jest dla nas bardzo ważny i jesteśmy gotowi na współpracę, taką pełną współpracę z PPL-em. Nie chcemy stać bokiem, nie chcemy stać plecami do naszego lotniska i tylko patrzeć na działalność PPL-u i rozliczać władze PPL-u, bo to też robimy. To też robimy, bo wiemy, jaka jest sytuacja. PPL jest właścicielem portu lotniczego Warszawa-Radom. Natomiast jeśli są te punkty styczne, jeśli jest płaszczyzna do wspólnego działania, do rozwijania także tej działalności pozalotniskowej, to my jesteśmy do tego gotowi. Mamy też świadomość, proszę Państwa, obaj z prezesem Daniłem, że należy wysłać taki mocny sygnał w świat. Korzystając z lotniska, możemy mówić, operować takimi metaforami do tych przedsiębiorców, którzy w tej chwili siadają do stołu i rozmawiają o rozwoju tej działalności pozalotniskowej, że również władze samorządowe są gotowe do współpracy i ten kapitał, który w perspektywie kilkunastu i miejmy nadzieję, że kilkudziesięciu, choć mówiąc kilkadziesiąt lat, to oczywiście, ale w biznesie model inwestowania, który podlega weryfikacji przez kilkadziesiąt lat, to nie jest nic nadzwyczajnego, prawda? Więc mówiąc, chcemy wysyłać w świat taki sygnał do tych przedsiębiorców, że wasz kapitał jest bezpieczny, zarówno PPL jest gotowy zaangażować swoje siły, ale również mając świadomość, że duża część tego terenu, która jest potencjalnie w grze i przedsiębiorcy mogą być nimi zainteresowani, w najbliższych latach także jest pod kontrolą samorządu. Więc tym porozumieniem również pokazujemy to, że jako samorząd chcemy się w to angażować i chcemy być takim bezpiecznikiem dla tych przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w działalność inną niż działalność taką stricte lotniskową, a o tej działalności właśnie mówił pan prezes Marcin Daniu. Proszę Państwa, na koniec oczywiście chciałbym podziękować i to na ręce pana prezesa, dla całego zarządu PPL-u. Mam świadomość tego, że te rozmowy trwają. Ja akurat wiem więcej niż pan prezes mógł powiedzieć i dlatego tak myślę, że z mojej wypowiedzi Państwo wyczytujecie duży optymizm i takie dobre nastawienie w przyszłość, bo myślę, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy w tym miejscu będziemy również mogli mówić o dobrych podjętych decyzjach przez PPL, przez przedsiębiorców, a za każdą taką decyzją również będzie stał dobry klimat tworzony przez samorząd, przez naszą wspólnotę radomską, więc...
0: Widzimy tutaj rolę w rozwoju branży pozalotniczej, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
2: O tyle bardzo dla nas to jest ważne porozumienie, można powiedzieć kamień milowy, ponieważ to jest część naszej strategii. Przypominam, że ta strategia zakłada również rozwój biznesu pozalotniczego. Będziemy stawiać na szkolenia, będziemy stawiać na serwis techniczny statków powietrznych, tak zwane MRO, będziemy stawiać na logistykę, magazyny cargo. I to porozumienie mówi nie mniej, nie więcej, tylko że dwie strony będą się wspierały, będziemy mogli poddzierżawiać nieruchomości, które należą do miasta Radomia, miasta gminy Radom i oferować je naszym kontrahentom, naszym partnerom, którzy będą realizowali swoje zadania w zakresie takim, o którym wspomniałem. Jest to bardzo istotne. To pokazuje, że port oprócz ruchu pasażerskiego, a ten ruch rośnie. Mamy rekord 100 tysięcy pasażerów obsłużonych, ale to pewnie jeszcze powiemy później o tym. W każdym razie jest to bardzo ważne i pozwala nam na dalsze rozmowy, negocjacje z kontrahentami. Co jeszcze jest bardzo ważnego i na co chciałem zwrócić uwagę, to, że strony potwierdzają chęć kontynuowania działalności lotniczej tutaj w Radomiu na lotnisku po okresie umowy. Bo dzisiaj jesteśmy związani umową do roku 2040. Po 2040 dalej będziemy tu prowadzić działalność lotniczą i tą pozalotniczą, o której wcześniej wspomniałem. Niestety jesteśmy związani umową poufności z każdym kontrahentem, natomiast mogę zdradzić, że mówimy o 4 hangarach kodu C, czyli dla kodu C samolotu Boeing 737 Airbus 320, 2 hangarach kodu E, czyli Dreamliner. Mówimy również o spedycji, mówimy również o cargo, mówimy o szkoleniach. Centrum szkoleniowe pewnej, bardzo znanej i istotnej dla Polski firmy. Rozmawiamy z kontrahentami, jest duże zainteresowanie, mamy feedback, że właśnie jak podpiszemy porozumienie, to będziemy mogli iść dalej. Więc bardzo się cieszymy. Kamień milowy w naszej strategii tego rozwoju w działalności pozalotniczej. No i skupiamy się na tej współpracy, gdzie już wiemy, gdzie będziemy potrzebowali wsparcia miasta, a miasto jak gdyby wykorzysta naszą wiedzę i nasze kontakty w branży, żeby jak najlepiej to zaprojektować z korzyścią i dla portu, i dla regionu, bo tu mówimy o branży, która będzie potrzebowała pracowników, która będzie potrzebowała dodatkowych usług i tak dalej, czyli w tym łańcuchu dostaw. To jest nie tylko pracownik, tylko wszyscy, którzy kooperują.
0: Lotnisko w Radomiu od początku roku obsłużyło już 100 tysięcy pasażerów. Potencjał więc jest, mówi Marcin Danił, wiceprezes PPL.
2: Tak, 100 tysięcy, rekord sierpień 29 tysięcy, 26 tysięcy lipiec, więc to są historyczne wyniki lotniska w Radomiu, ale to jest sezon. Ogłosiliśmy przetarg, bo to mogę powiedzieć, na połączenie do Oslo. Zgłaszają się, widzieliśmy, że zgłaszają się przewoźnicy. Od lata, czyli z końcem marca, jest szansa, że uruchomimy. To będzie połączenie całoroczne z dużą częstotliwością. Rozmawiamy z turoperatorami, to też mogę powiedzieć, o uruchomieniu również połączeń wakacyjnych całorocznych. Czyli mamy Egipt, mamy dzisiaj Turcję, która jest całoroczna, mamy Tunezję. Jest szansa, nie chciałbym powiedzieć, w jakim okresie czasu, do podwojenia ruchu, dojścia do 200 tysięcy pasażerów obsługiwanych w okresie jednego roku, ale no, nie jestem w stanie powiedzieć, dlatego że to nie jest tak, że turoperatorzy czy przewoźnicy wahają się, bo widać, że Radom zaczyna być interesujący, jeżeli chodzi o obsługę Warszawy, Mazowsza. Ale na przykład tour operatorzy skarżą się, że nie mają samolotów dostępnych do tego, żeby je... Oni je czarterują czy tam leasingują. Jak będzie podaż samolotów większa, no to na pewno Radom na tym skorzysta. To będzie pewnik, moim zdaniem. Więc jak wróci ta flota, każdy ma apetyt na wzrost. Największe wzrosty dzisiaj w Polsce ma Kraków. To są 15%, my jako Warszawa 8-9%, ale wynika to z tego, że brakuje slotów, więc cały czas zachęcamy, żeby tak, Warszawa, tu możecie osiągnąć te najwyższe wzrosty, skorzystajcie z lotniska Warszawa-Radom. Więc te rozmowy prowadzimy, mamy w departamencie, w biurze tak naprawdę sprzedaży, cały zespół dedykowany do sprzedaży produktu Radom, Warszawa-Radom. Jeździmy na Rutsy, jeździmy na różne konferencje turystyczne i tam jak gdyby cały czas prowadzimy rozmowy, zachęcamy do tego, żeby wziąć pod uwagę Radom, spróbować, bo to jest dla linii lotniczej, to nie jest duże ryzyko, bo jak decyduje się o tworzeniu połączenia, to pamiętajmy, że wprowadza to w systemy rezerwacyjne i widzi, jak przebiega sprzedaż i zawsze może w odpowiednim czasie z wyprzedzeniem zrezygnować, ale Oslo my bardzo wierzymy, czekamy na zakończenie przetargu i wtedy już podamy oficjalną informację.
0: 91 projektów zostanie zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Z regionu radomskiego zwyciężyło w sumie 11 pomysłów. To m.in. modernizacja w oddziałach szpitala na Józefowie, organizacja Radomskiego Teatru Pokoleń czy cykl turniejów koszykówki 3x3. W tej edycji oddano wiele głosów, mówi Adam Struzik, marszałek województwa.
3: Rekordowe zainteresowanie i ogromne zaangażowanie. Tak można podsumować tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybrali 91 projektów, na których realizację samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych. Jednocześnie ustanowiono nowy rekord liczby oddanych głosów. Oddano ich ponad 210 tysięcy. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy regionu radomskiego, którzy oddali 32 tysiące głosów, ciechanowskiego ponad 21 tysięcy i ostrołęckiego ponad 15 tysięcy. Te 210 tysięcy to nowy rekord i najlepszy dowód na to, że mieszkańcy Mazowsza chcą współdecydować o swoim otoczeniu. Rok temu głosowało 187 tysięcy, a dziś jest nas o 20 tysięcy więcej. To wspólny sukces całego regionu.
0: Budżet obywatelski Mazowsza cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi Sara Michalska z Urzędu Marszałkowskiego.
4: Mamy 7. edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza, wyjątkowa edycja, limitowana. Mamy zgłoszonych 333 projekty w tej edycji, z czego faktycznie bijemy rekordy, jak co roku. Ustalamy sobie bardzo wysoką poprzeczkę. Ponad 20 tysięcy zebranych głosów i aż 91 projektów do realizacji. To nas bardzo cieszy, dlatego że mamy bardzo dużo miękkich projektów, które mieszkańcy województwa mazowieckiego wybrali do realizacji, co jest dla mnie osobiście wielkim sukcesem. Jeżeli właśnie chodzi o liczbę realizowanych projektów, 91 projektów, dlatego że w większości mieszkańcy województwa mazowieckiego wybrali projekty miękkie do realizacji i stąd ten rekord. Przypominamy, że projekty miękkie to 240 tysięcy złotych, a projekty inwestycyjne do 1,2 tysięcy złotych.
0: Na realizację projektów z tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza przeznaczono 30 milionów złotych, mówi Marcin Podsendek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa.
5: Budżet obywatelski Mazowsza to inicjatywa, którą uchwalił już 7 lat temu Sejmik na wniosek pana marszałka. Bardzo słuszna inicjatywa, która jest znana i w gminach, i w powiatach, w całej Polsce. Budżet partycypacyjny, czyli to mieszkańcy decydują, to mieszkańcy przeznaczają środki finansowe, które my jako samorząd województwa przekazujemy w ich ręce. W tym roku to kwota 30 milionów złotych. Ta kwota rokrocznie rośnie. I myślę, że w przyszłym roku w budżecie również ta kwota zostanie zwiększona w odpowiedni sposób, ponieważ ja wychodzę z założenia, że najlepiej jest, gdy środki finansowe trafiają do samych zainteresowanych, którzy wiedzą, jak najlepiej je zagospodarować. My, jako powiedzmy decydujący, wybierani w wyborach, powinniśmy dawać jak największą przestrzeń właśnie mieszkańcom na decydowanie o tym, gdzie środki powinny być alokowane, bo to oni najlepiej wiedzą. A sama idea budżetu, gdzie ludzie, wspólnoty lokalne angażują się bardzo mocno w jakimś projekcie, w jakiejś idei, jakiejś sprawie, która ich jednoczy, jest kwintesencją samorządu i dlatego uważam, że powinniśmy wspierać tę inicjatywę i jeszcze bardziej finansowo ją, że tak powiem, wzmacniać. Projekty są bardzo różne, od projektów miękkich, które dotyczą na przykład organizacji różnego rodzaju pikników, zaczynając poprzez projekty już twardsze, drogowe, które na przykład dotyczą doświetlenia miejsc pieszych na drogach wojewódzkich, bo budżet obywatelski Mazowsza dotyczy inwestycji mazowieckich. Jeżeli mówimy o projekcie inwestycyjnym, kiedy mówimy o projekcie miękkim, tak naprawdę dowolność jest bardzo, bardzo duża i w tym momencie nie ma aż takich bardzo wielkich barier, jeżeli chodzi o pomysł. Natomiast jeśli chodzi o projekty inwestycyjne, no to musimy pamiętać o tym, że my jako Mazowsze musimy być, że powiem, czy to właścicielem drogi, czy właścicielem instytucji, czy na przykład właścicielem gruntu, w którym powstaje jakaś inicjatywa. Jeżeli chodzi o inicjatywy, są bardzo różne również pod kątem zdrowia. Ja na przykład bardzo cenię sobie inicjatywy, w których na przykład doposażane są szpitale w karetki pogotowia. Wiemy, że tych karetek nigdy nie jest za wiele i także kibicuję takim projektom. Tak, kultura w tym roku, jak widać, w 2026 roku na tej gali dominuje i rzeczywiście projekty o charakterze kulturalnym mają swój dzisiejszy dzień zwycięstw. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo pamiętajmy, że zdrowe i silne społeczeństwo jest silne poprzez swoją kulturę.
0: Wypadku można uniknąć, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Mazowieccy policjanci apelują do kierowców o ostrożność w pobliżu przejazdów kolejowych. Przed jego przekroczeniem zawsze upewnijmy się, czy nie nadjeżdża pociąg. Nie należy także wjeżdżać na przejazd, jeśli za nim nie możemy kontynuować jazdy, a także wyprzedzać na nim i bezpośrednio przed. O czym jeszcze warto pamiętać, mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z zespołu prasowego Mazowieckiej Policji.
6: Skrzyżowania kolejowo-drogowe są to takie jedne z najbardziej newralgicznych miejsc, gdzie jeżeli kierowcy wykażą się brakiem rozsądku, może dojść do tragedii. Główną taką przyczyną tych zdarzeń to jest przede wszystkim lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa. O ile mamy przejazdy strzeżone, wtedy są to przejazdy zarówno z rogatkami, jak i sygnalizacją, bądź tylko sygnalizacją, ale bez rogatek. Musimy tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co nadaje nam sygnalizator. Czyli te dwa sygnalizatory S1, które nadają sygnał czerwony, one mówią jednoznacznie, że zabrania się wjazdu na przejazd kolejowy. Szanowni Państwo, nie przeceniajmy umiejętności naszych i możliwości naszego pojazdu, ponieważ w każdej chwili może się okazać, że ten pociąg, który nadjedzie, będzie w takiej odległości, że my nie zdążymy zjechać z tego przejazdu. Jeżeli już nadawany jest sygnał czerwony, który zabrania wjazdu na ten przejazd, a rogatki są jeszcze nieopuszczane, to pamiętajmy, że na taki przejazd nie możemy wjeżdżać. Do momentu, kiedy ta rogatka nie zostanie do końca otworzona i nie przestanie wyświetlać się czerwony sygnał, musimy oczekiwać na wjazd na taki przejazd w bezpiecznej odległości. Oczywiście przed przejazdami są wymalowane linie bezwzględnego zatrzymania. Są to linie w tak bezpiecznej odległości, aby nie doszło do kolizji, zahaczenia pociągu o pojazd. Szanowni Państwo, nie zapominajmy też, że taryfikator za niestosowanie się do sygnalizacji zabraniającej nam wjazd na przejazd kolejowy, bądź wjeżdżanie przy nieotwartych do końca rogatkach, bądź już w trakcie zamykania ich, przewiduje mandat w wysokości aż 2000 zł. Nie zapominajmy też, że jeżeli popełnimy to wykroczenie w przeciągu 2 lat jeszcze raz, to ten mandat jest mnożony razy 2. Sama wysokość tego mandatu musi dać do zrozumienia uczestnikom ruchu, że w sytuacji kolizyjnej z pociągiem, niestety nie ma takiego pojazdu, który by nas uchronił. Bardzo często w większości tych zdarzeń są to pojazdy osobowe. Nie zapominajmy, że w kontakcie z setkami ton, jak waży pociąg, w momencie zderzenia się z 1,5-tonowym czy 2-tonowym pojazdem osobowym, niestety uczestnicy, którzy są w tym pojeździe, nie mają najmniejszych szans. Na pewno odniosą obrażenia w takim zdarzeniu, a bardzo często też i mogą przepłacić życiem.
7: Mówił Pan jeszcze o tym, jak wygląda to na strzeżonym, a na co zwracać uwagę na takim niestrzeżonym właśnie przejeździe kolejowym?
6: Jeśli chodzi o niestrzeżony przejazd kolejowy, oczywiście każdy przejazd kolejowy jest oznaczony znakami ostrzegawczymi. Jeżeli to jest przejazd niestrzeżony, dobrze wiemy, że jest to znak w kształcie trójkąta o żółtej barwie i w wymalowanym piktogramie pociągu. Tak? Więc tutaj wiemy, że mamy do czynienia z przejazdem niestrzeżonym. To oczywiście od kierowcy wymaga zachowania szczególnej ostrożności, czyli zatrzymania się, upewnienia się, czy możemy przejechać przez taki przejazd. Oczywiście wcześniej też mamy ustawione znaki mówiące, czy mamy do czynienia z przejazdem jednotorowym, czy wielotorowym. Tutaj mówię już o znaczeniu takiego przejazdu znakiem tak zwanego Krzyża Świętego Andrzeja. Więc kierowcy muszą wiedzieć, że w tych miejscach zignorowanie przepisów ruchu drogowego może skończyć się niestety tragicznie i nawet śmiercią. Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji na przejeździe, bo bardzo często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że pojazdy próbują wjechać na ten przejazd, rogatki są już w trakcie opuszczania i się okazuje, że ta rogatka zatrzymuje się na dachu naszego pojazdu. Obserwujemy, że są to nawet i autobusy. Szanowni Państwo, nie bójmy się wtedy włączyć biegu wstecznego. Wycofajmy się, nawet jeżeli byłoby to spowodowane z wyłamaniem tej rogatki, a jeżeli już utkniemy na tym przejeździe, to wyłammy tą rogatkę i spróbujmy się tym pojazdem wycofać oczywiście. Sytuacja wygląda troszeczkę inaczej w momencie, kiedy nasz pojazd ulegnie awarii na takim przejeździe, bo też takie sytuacje mają miejsce, że ten pojazd może się nam po prostu zwyczajnie zepsuć. Szanowni Państwo, wtedy najważniejsze jest zachować zimną krew, nie panikować. Pierwsze co, to opuszczamy torowisko, szukamy żółtej nalepki PLK. One są zawsze umieszczone na wewnętrznych częściach napędów rogatek, bądź z tyłu na krzyżach właśnie Świętego Andrzeja. I tam na tej żółtej nalepce PLK jest wytłuszczony, wygrubiony 9-cyfrowy kod. Jest to kod właśnie identyfikujący to skrzyżowanie kolejowo-drogowe. Dzwonimy na numer alarmowy 112, mówimy, że znajdujemy się na przejeździe kolejowo-drogowym, nasz pojazd ulega awarii, podajemy ten kod 9-cyfrowy, wtedy radiooperator łączy się szybko z nadzorem ruchu kolejowego i te wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na torach, informują maszynistę, który porusza się właśnie pociągiem po tym torze, aby zachował szczególną ostrożność. Bardzo często w takich sytuacjach udaje się uniknąć nawet zdarzeniu, bo wtedy maszynista ma obowiązek zatrzymać taki skład. No nie okłamujmy się, że wielotonowe pociągi nie zatrzymają się w miejscu. Bardzo często dochodzi do sytuacji, że pociąg zatrzymuje się 300, 400, 500 metrów dalej już za miejscem zdarzenia, pomimo tego, że już wcześniej hamował. Więc szanowni Państwo, nie lekceważmy tych przepisów, nie przeceniajmy swoich możliwości i pamiętajmy o tym, że w tych miejscach naprawdę nasz jeden błąd może kosztować nasze życie.
0: A teraz propozycja dla tych, którzy szukają ukojenia i regeneracji. Chcesz zminimalizować skutki złych emocji i poczuć się lepiej, to przytul się do drzewa. Do takiej aktywności zachęcają leśnicy. O dobroczynnym działaniu przytulania drzew mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
8: Dendroterapia jest to ostatnio taka moda na przytulanie się do drzew. Ma to wiele oczywiście takich łagodzących, uspokajających właściwości. Ogólnie przytulanie jest bardzo miłe, prawda? Czy do drugiej osoby, a do drzewa też. Więc osoby, które spacerują po lesie, mogą się przytulić do jednego drzewa, do drugiego drzewa, poczuć, zamknąć oczy i posłuchać, poczuć tej przyrody. Tego nawet tętniącego życia wokół nas. Może czasami też usłyszymy, jak te soki płyną w drzewach. Jest to po prostu uspokajające, łagodzące. Ogólnie przyroda jest taka uspokajająca. Można się zrelaksować w tym codziennym życiu, w tej bieganinie, którą mamy do praca, takie wyjście do lasu i takie złagodzenie tego stresu jest jak najbardziej w współczesnym świecie nam potrzebne. Wybierając się, planując taką wyjście do lasu, oczywiście trzeba troszeczkę dłuższy czas sobie poświęcić, nie 5 minut, 10, bo idąc do lasu, to idziemy na taką dłuższą terapię, można powiedzieć, relaksacyjną. Bo nie tylko to przytulanie do drzew, ale też i dźwięki. Teraz na wiosnę zapachy, bo dużo kwiatów kwitnie, więc możemy ten las poczuć wszelakimi zmysłami. Więc należy wybrać jakieś takie miejsce spokojniejsze, nie blisko drogi, tylko może dalej trzeba wejść szlakiem turystycznym, wybrać jakieś takie drzewo, które akurat w tym momencie wpadnie nam w oko, które możemy objąć dłońmi, rękoma, przytulić się, zamknąć oczy. Posłuchać, po prostu wyciszyć się, posłuchać. I tutaj musimy poświęcić troszeczkę więcej czasu niż te 15 minut, ale naprawdę taka terapia, można powiedzieć, przyrodą. Ja mówię, że to jest przyroda. To tu my zmysły działają. Jest bardzo łagodząca, uspokajająca. I myślę, że każdemu taka terapia by się przydała. I każdy po prostu będzie się później lepiej czuł. Kontakt z przyrodą jest niesamowity, bo możemy ją poczuć, jak wspominałem, wszelakimi zmysłami. Nawet możemy smakować przyrodę, bo wiele roślin jest, które możemy degustować, nawet surowych. Możemy poczuć zapachy, możemy poczuć, posłuchać szumu drzew, liści, więc to wszystko jest, ma taki łagodzący, uspokajający rytm. Więc no mówię, tutaj jak najbardziej, kto jest mocno zabiegany, niech poświęci sobie raz w tygodniu, na weekendzie te pół godziny, godzinkę na taki relaksujący spacer z tymi doznaniami, o których wspominałem. Ja myślę, że czy w pojedynkę, czy rodzinie, czy większej grupie można, tylko wiadomo, trzeba, jak już idziemy z całą rodziną, czy ze znajomymi, to też na spokojnie. Nie bądźmy zbytnio hałaśliwi, uspokójmy się, wyciszmy się, no i niech każdy w jakimś niedalekim sąsiedztwie tą terapię lasem po prostu realizuje. Też można wspólnie. Tutaj nie jest zakazane, nie zabronione, ale trzeba wyciszyć się. Przede wszystkim telefony wyciszyć, pozostawić gdzieś, nie wiem, w samochodzie albo w kieszeni wyłączyć, żeby też nie przeszkadzało. I każdy może wspólnie poddać się tym przyjemnym rzeczom w lesie. Świat przyrody jest bardzo bogatym światem. Większość osób wie, że to iglaste to jest choinka, chociaż takiego gatunku nie ma, bo to jest tylko to drzewko świąteczne, które ubieramy. I warto sobie nawet dzienniczek, czy nawet jakiś mały atlas, nie wiem, drzew czy ptaków ze sobą mieć i rozpoznać. Wiadomo, biała kora jest to oczywiście brzoza. sosna ma bardziej takie uszczącą się korę i bardzo często można spotkać na przykład żywicę, która wycieka. Więc warto też znać drzewa, które rosną wokół nas, żeby po prostu nie przykleić się do takiej żywicy i do sosny. No tego typu. Dęby mają bardziej grubą, popękaną taką korę. Też zależy to od wieku drzew, bo młodsze mają troszeczkę inną, starsze troszeczkę inną, ale mówię, rozpoznawanie tych podstawowych gatunków leśnych jest bardzo ważne dla naszej świadomości też, żebyśmy wiedzieli, jakie te drzewa rosną wokół nas.
9: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
10: Vox FM Radom.
11: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Fikcyjne przeglądy techniczne w powiecie przysuskim i setki zarzutów dla dwóch diagnostów. Mężczyźni w wieku 36 i 67 lat podbijali pieczątki bez sprawdzania stanu pojazdów. O szczegółach Marcin Sawicki z zespołu prasowego Mazowieckiej Policji.
12: Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy z prokuratorami Prokuratury Okręgowej w Radomiu od pewnego czasu prowadzili analizę nieprawidłowości na jednej ze stacji kontroli pojazdów w powiecie przysuskim. Zgromadzony materiał dowodowy potwierdził, że w grudniu 2024 roku dwaj pracownicy stacji 36-latek i 67-latek poświadczyli nieprawdę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wprowadzili oni do systemu informatycznego wpisy o pozytywnym wyniku badań technicznych, mimo że nie przeprowadzili wymaganej procedury. W środę 23 września funkcjonariusze zatrzymali obu diagnostów, mieszkańców powiatu przysuskiego. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów z artykułu 271 paragraf 3 kodeksu karnego. Wobec podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości odpowiednio 20 tysięcy i 35 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd. Zabezpieczono także ich majątek na poczet przyszłych kar. Za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Policjanci analizują zabezpieczoną dokumentację i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
11: Zakończyły się prace renowacyjne zabytkowej polichromii na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Żeromskiego 23 w Radomiu. Na pracę miasto przyznało właścicielowi budynku 90 tysięcy złotych dotacji. Dzięki tym działaniom chronimy zabytki miasta przed zniszczeniem, mówi Bartosz Bednarczyk, wiceprezydent Radomia.
13: Polichromia w Radomiu to jest jedna z takich perełek, których nie do końca wszyscy Radomianie są świadomi. Tak naprawdę wiele z kamienic w ścisłym centrum miasta od połowy XIX wieku na szczycie klatek schodowych były zdobione właśnie tymi bogato kolorystycznie zdobionymi polichromiami. I ponieważ no to jest cechą charakterystyczną. Nie zawsze fasady, nie zawsze to, co widzimy w takim naszym ogólnym planie, to jest to, co jest charakterystyczne. Czasami te szczegóły są w środku. To tak samo, jeżeli byśmy spojrzeli na architekturę naszych budynków, żeliwne balkony. Ze względu na to, że właśnie huty żeliwa były wokół Radomia dość rozpowszechnione, to te balkony, balustrady wykonane właśnie z żeliwa, to też taka część naszego dziedzictwa, o której warto pamiętać. Uchwała dotycząca dofinansowania remontu polichromii, renowacji polichromii oraz przygotowania projektu remontu kamienicy przy ulicy Sienkiewicza, to takie dwa kroki w przyszłość. Po latach znów wróciliśmy do projektów na rewitalizację miasta i tej zabytkowej naszej infrastruktury i tego dziedzictwa, które od pokoleń było tutaj kształtowane właśnie w samym, szczególnie centrum naszego miasta. A w latach następnych chcemy rozwinąć ten program. Ten tegoroczna edycja pozwoliła nam na wyciągnięcie wniosków co do przyszłości. Spodziewaliśmy się więcej projektów dotyczących renowacji, elewacji zabytków, bo o tym każdy z nas wie, że idąc ulicami widzimy takie potrzeby, ale stajemy przed prostym problemem ze strony właścicieli prywatnych, wspólnot. Tu do każdej inwestycji potrzebny jest projekt. Same projekty nie są dotowane, w związku z tym warto wesprzeć naszych tutaj właścicieli i wspólnoty w tym aspekcie, bo później element wykonawczy, czyli inwestycja i budowa, to są już takie działania, które mogą być w jakiś sposób objęte pożyczką, kredytem, ale także są dofinansowane z różnych źródeł publicznych. Natomiast ten element projektowy to jest pierwszy krok do każdego działania, więc warto też wyodrębnić takie środki na to, żeby ta nasza przestrzeń architektoniczna w obrębie tych zabytkowych części miasta zmieniała się, no i przywracać jej ten pierwotny stan. Każdy z wnioskodawców mógł wnioskować o 100% dofinansowania i rzeczywiście większość tych ofert składanych w konkursie miała taki charakter. My oczywiście premiowaliśmy te, gdzie właściciele czy zarządcy wspólnot wykazali już jakąś inicjatywą w zakresie pozyskiwania środków lub też wykonali już pewne prace. Budynek, w którym jest polichromia, w 2/3 jego elewacja jest już wykonana. W związku z tym także wiemy, że te budynki, część budynków, która posiada te bogate polichromie, są otwarte, taki jak i ten tutaj u rogu Witolda Jrząskiego, dla wycieczek. Można się z zarządcą spotkać, umówić na to, żeby zobaczyć, jak wygląda ten fragment naszego dziedzictwa. W związku z tym ta otwartość jest też dla nas ważna. Zespół, który oceniał projekty powołany przez prezydenta Radosława Witkowskiego, to był zespół interdyscyplinarny, gdzie mieliśmy naprawdę tutaj wysokiej klasy specjalistów znających nie tylko samą historię sztuki, ale przede wszystkim historię i dziedzictwo naszego miasta.
11: Chcą uczyć empatii i wrażliwości na potrzeby seniorów. Fundacja Klementyna zachęca szkoły do udziału w projekcie edukacyjnym Lekcje Empatii. Wolontariusze odwiedzą placówki uzbrojeni w ciężki, specjalistyczny kostium, tak zwany symulator starości, ucząc, z czym musi zmagać się osoba dotknięta ograniczeniami jesieni życia, mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji Klementyna.
14: I odwiedzamy szkoły z takimi, nazywamy to lekcjami empatii. Wtedy uczymy dzieci i też młodzież, jak wygląda starość, o tym, jakie ona niesie ze sobą ograniczenia. I też te ograniczenia pokazujemy na symulatorze starości. To jest taki strój, w który ubieramy uczniów i oni faktycznie mają te ograniczenia stawów, mają taką trochę wizualizację i sami mogą poczuć, jak ten senior funkcjonuje na co dzień. I chcemy im pokazywać, że to, że seniorka musi usiąść w autobusie, czy że idzie wolno chodnikiem, coś wolniej załatwia w urzędzie, to nie jest jej zła wola. To nie jest to, że chce być złośliwa dla młodszych osób. Tylko chcemy pokazać, że faktycznie tu jest raczej potrzeba pomocy i wsparcia takiej osoby, niż tej złości i frustracji. Tak naprawdę na samym początku, kiedy rozmawiamy, na początku jest sama rozmowa o starości, no to widzimy znudzenie na twarzach uczniów. Ale kiedy już wyjmujemy ten symulator starości, on wygląda trochę jak taki wielki strój snajpera. To zaczyna się taki śmiech, kto się ubierze, nikt nie chce i w końcu, kiedy zgłasza się ta pierwsza osoba i musi podnieść długopis, musi napisać coś na kartce, czy przejść się po schodach, wtedy wtedy widzimy, jak w tych młodych ludziach uruchamia się takie głębsze myślenie o starości. Widzimy szok na twarzach i kiedy tłumaczymy, że widzicie, wy mieliście ten symulator na sobie dosłownie 10 minut, a osoba starsza nie ma od tego odpoczynku. Ona nie może zdjąć swoich ograniczeń. Widzimy, że faktycznie te lekcje dają tym dzieciakom dużo. I też więcej niż jakakolwiek prezentacja, to, że oni mogą to poczuć na własnej skórze. Mhm. I my bardzo chętnie odwiedzamy. I tak naprawdę wtedy, kiedy możemy wyjść do młodych, same oglądać to, jak zmienia się ich myślenie, to jest naprawdę pięknie. I zawsze bardzo chętnie bierzemy w tym udział.
15: Jak można się zgłaszać?
14: Tak naprawdę każdą możliwą drogą. Można do nas zadzwonić. Jest kontakt na naszej stronie internetowej. Można do nas napisać na Facebooku, na Instagramie. Jesteśmy otwarci, odczytujemy wszystkie wiadomości, jakie do nas dochodzą. Można też odwiedzić nas w fundacji, wtedy ugościmy herbatą i porozmawiamy dłużej o tym problemie.
11: W ramach programu edukacyjnego Klementyna odwiedziła szkoły z Radomia, Białobrzegów i Grójca. Coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne to tylko niektóre z objawów wypalenia zawodowego. Jak mówi Anna Mołaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, to poważna sprawa, której nie należy bagatelizować.
16: To jest bardzo poważna sprawa, polegająca generalnie, już w takim bardzo prostym skrócie, na takim funkcjonowaniu, mówiąc już tak nie książkowo, tylko chodzi o takie zrozumienie, na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia i funkcjonowania, które nie są bezpieczne. Dlatego też będzie to objęte nawet L4 i powinno być również objęte w takich już krańcowych, w tych trzecich stopniach, również terapią psychologiczną. Ponieważ są to naprawdę ogromne dramaty, które się dzieją i w korporacjach, i głównie osoby, które są narażone na to, to są te osoby, no również i państwo, którzy pracujecie z mediami, wszyscy handlowcy, związane to wszystko z tymi relacjami międzyludzkimi. I oczywiście są stopnie tego wypalenia zawodowego i oczywiście są objawy, temat jest bardzo szeroki i bardzo skomplikowany i nie we wszystkich przypadkach taki jednostkowy. Każdy przypadek jest inny, ale powiem tak, trzy główne cechy. Pierwsze to związane z tym, że jest całkowity brak energii. Człowiek nie ma energii i tak naprawdę nie ma kompletnie siły. Energetyka, w szczególności ta emocjonalna, jest bardzo ważna. I oczywiście można to rozszerzyć, ale tak, sen, problemy ze snem bardzo duże. Nie możemy spać, sen jest bardzo płciutki. Też budzimy się między 3-5 rano. Czasami nie możemy oddychać. Niechętnie wstajemy, niechętnie idziemy do pracy. Później w dalszych, oczywiście już tam w drugim, w trzecim stopniu, może to doprowadzić do depresji, do uzależnień, do narkotyków, do jakichś hazardów. Mózg musi być wyspany. Druga rzecz w tych obszarach takich czysto emocjonalnych to jest złośliwość. Niechęć do kontaktów. Człowiek jest zirytowany, unika często. L4 się wtedy też pojawiają, bo bardzo często ludzie, nie mogąc poradzić sobie, nie mając siły na dalsze funkcjonowanie, są bardzo oschli, wycofani z życia i tak jakby odcięci od kontaktów z innymi osobami. No i trzecie, wydajność w pracy tego typu ludzi spada maksymalnie. Także taki pracownik jest bardzo, bardzo mało wydajny, bardzo zmęczony, bardzo cierpiący. Powinno nam się zapalić takie światełko w tunelu, jeżeli ja idę do pracy i już idę do tej pracy niechętnie. Bo oczywiście możemy być zmęczeni, może być jakiś bardzo duży stres, jakaś sprawa nam nie wyszła, prawda? Ale wystarczy, że ją rozwiążemy, wystarczy, że zmęczenie, piątek, sobota, niedziela, jest weekend i my wypoczniemy w ten weekend i w skowronkach od poniedziałku zaczynamy nowy tydzień pracy. Natomiast jeżeli jest to tak, że trwa to tydzień, 2, 3, 4 tygodnie, że jest konflikt, że jest zła organizacja pracy. Bardzo często jak ludzie tutaj też i do nas przychodzą, to natłok pracy. Pracują po 10, po 16 godzin na dobę. Małe wynagrodzenie, czyli gdzieś coś nie tak się dzieje w pracy. Małe wynagrodzenie następuje bardzo szybko. Nawet jak lubiłam tą pracę, oczywiście zakładam, że szłam do tej pracy i był to ten wymarzony zawód, chciałam iść do tej pracy i wszystko się układało, tak? Natomiast generalnie ta organizacja powoduje, że już nie jest to takie miłe, takie chętne. Nie mam siły, nie mam weny, nie mam energii i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo krótki okres można wytrzymać, ale jeżeli to jest dłuższy okres, to niestety zaczyna się nasze własne ja i nasz prywatny świat pomału zawalać. Później to przenoszę do domu, odreagowanie na wszystkich członkach rodziny. Mało tego, to co ja w tej w pierwszej części swojej wypowiedzi zaczynają być niezadowolenie z siebie, taka autoagresja trochę w stosunku do siebie i to się tak rozlewa i rozszerza na całość naszego domu, na moje ja, moje własne funkcjonowanie. Zaczyna być jeden wielki problem, który trzeba rozwiązać i pójść i prosić o pomoc fachowców. To jest naprawdę duży problem.
11: Chcą wesprzeć bezdomne czworonogi i promować ideę adopcji. Siatkarze WKS Czarni Radom oraz inne lokalne kluby ruszają z wyjątkową akcją. Podczas meczów domowych na telebimach w radomskiej hali pojawiać się będą zdjęcia bezdomnych psów i kotów, które szukają domu przed nadchodzącą zimą, mówi Sylwia Sułkowska, prezes klubu.
15: Jako WKS Czarni Radom chcemy aktywnie włączyć się w akcję promowania adopcji bezdomnych zwierząt z radomskiego schroniska. Wierzymy, że klub sportowy to nie tylko rywalizacja na boisku, ale także wspieranie lokalnych inicjatyw i działanie na rzecz mieszkańców, ale również tych, którzy sami zabrać głosu o swoje dobro nie mogą. Przed nami bardzo trudny okres zimowy, dlatego taka symboliczna forma wsparcia, czyli emisja baneru promującego adopcję bezdomnych zwierząt podczas naszych meczów domowych, to taka mała cegiełka od naszego klubu, żeby wesprzeć, a nóż widelec, ktoś zobaczy ten apel i poruszy się jego serce i pupil, który będzie umieszczony na danym banerze, skradnie jego serce i zechce go adoptować, także taki jest nasz cel. Co mecz planujemy pokazywać innego pupila, który czeka na bezpieczny i ciepły dom, zwłaszcza na ten okres zimowy, także mamy nadzieję, że te biedne i zapłakane oczęta przemówią do serca naszych kibiców. Bardzo cieszy mnie ta inicjatywa, że została podjęta spontanicznie, że spotkała się z bardzo dużą akceptacją wielu klubów sportowych, bo nie jesteśmy jedyni, natomiast jesteśmy pierwsi. Akurat tak kalendarze rozgrywek się ułożyły, że ten WKS zainicjuje tą inicjatywę. Natomiast myślę, że wszystko przed nami i tutaj na pewno internauci i nasi kibice pomogą nam w zdefiniowaniu i nadaniu nazwy tej inicjatywie. Inicjatorem całej akcji jest pan Bartosz Giziński z ramienia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radomiu. Wspólnie tutaj w porozumieniu myślę, że stworzymy jakąś taką formułę konkursową, która rozstrzygnie tą nazwę. Taki spacer wprost zawodnika z psiakiem będzie na pewno świetną okazją do tego, żeby te psiaki przypromować. Psiaki czy kociaki, bo wiem, że też koty mają się tutaj na tych banerach docelowo pojawiać. WKS Czarni Radom to jest jedna wielka rodzina. Tworzymy naprawdę świetny czarni team. Większość takich akcji sobie konsultujemy, omawiamy. Panowie mają ogromne serce dla zwierząt, zwłaszcza dla tych bezdomnych. Wielu z nich też jest szczęśliwymi posiadaczami swoich własnych czworonożnych przyjaciół. Także myślę, że dużo dobrego popłynie z tej akcji, a nasze zaangażowanie i radość i frajdę, jaką nam przyniesie ta inicjatywa, będzie widoczna dla wszystkich.
11: Sezon na grzyby w pełni, a radomianie chętnie wybierają się do lasu w poszukiwaniu leśnych skarbów. Niestety często wybierają lasy, których nie znają. Jak zaplanować wyjście, by nie zgubić się w gąszczu drzew, mówi Edyta Nowicka, rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Radomiu.
17: Każde wyjście, także wyjście do lasu powinniśmy zaplanować, a niestety badania pokazują, że tendencje są takie, że ludzie robią wszystko na łapu-capu i nie planują wizyty w lesie. A tutaj przydałaby się chociaż prosta mapka. Dzisiaj mamy dużo map, ale i w formie elektronicznej są dostępne te mapy, choćby ta na naszej stronie internetowej www.radomlasy.gov.pl, ale też inne portale oferują mapy. To jest ważne. Ważne jest to, żeby często wybieramy się rodzinami do lasu i wciągają nas tak te grzyby, że nie wiemy, gdzie nasze dzieci są. No, dla dzieci ten las jest bardziej niebezpieczny z różnych powodów. choćby z tak prostych powodów, że tam są różne gałęzie. No, las to jest jednak taki ekosystem, który swoimi prawami się rządzi. Jest tam prowadzona też gospodarka leśna. Są pniaki, jest mokro, są doły, różne oczka wodne. Pilnujmy swoich dzieci i poinstruujmy ich, tak jak każdą brygadę, która do jakiejkolwiek pracy się wybiera. Bądźmy ostrożni, umówmy się co do jakiegoś charakterystycznego punktu, gdzie w razie czego się spotykamy. Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach komórkowych, bo dzisiaj GPS-y też wciąż nie działają wszędzie, ale w wielu miejscach działają. Warto też naładować po prostu.

lasami gospodarczymi, a nawet w rezerwatach przyrody, które są już taką ostoją ochrony przyrody, są słupki oddziałowe. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Te słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których co jakiś czas, jeżeli są niewidoczne, odnawiane są numery. I jeżeli wiemy, obok jakiej miejscowości się znaleźliśmy, powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję, czy ten 112, że jesteśmy w takim a takim miejscu, a widzimy słupak oddziałowy i odczytajmy te numery, które są na każdym z tych stron, z lic tego słupka wypisane, bo to pozwoli na zasięgnięcie nawet przez służby porządkowe porady leśników i zorientowanie się, w którym oddziale jesteśmy. A w określonych obszarach lasu te oddziały mają taką numerację analogiczną jak mapy i leśnicy doskonale wiedzą, w którym miejscu dana osoba jest i jak do niej trafić. Dlatego, że cały las podzielony jest na takie prostokąty, na oddziały. I nawet jeżeli nie widzimy takiego słupka, to obierzmy jakiś jeden kierunek, obierzmy taką jakby niewielką drogę, wizurę leśną i na pewno do takiego słupka w jednym czy w drugim kierunku po kilkuset metrach dojdziemy. I to jest taka dobra rzecz, jeżeli naprawdę czujemy, że się zgubiliśmy. Inna rzecz, to stańmy cichutko i spróbujmy wysłuchać, czy nie słychać samochodów. Wybierajmy drogę, na której są ślady samochodu, bo taka droga z reguły prowadzi do jakiejś coraz lepszej drogi, aż wyjdziemy na jakąś drogę asfaltową. Warto poinstruować, bo wiele osób jednak w tym lesie w okresie tych grzybobrań z różnych powodów ginie. Niektórzy czują się na siłach, a później okazuje się, że sił brakuje. Warto po prostu poinstruować tych, z którymi idziemy, jakie są zasady, gdzie w razie czego się spotykamy. Oczywiście nie można powiedzieć, że spotykamy się pod grubą sosną, bo takich sosen jest dużo, czy starym dębem, bo to też nie jest dobry wskaźnik. Ale pamiętajmy o tych telefonach, o słupkach oddziałowych, o tym, że też są drogi leśne, które służą do celów przeciwpożarowych w okresie tym tak zwanym sezonu PPOSZ. I one mają swoje numery, też leśnicy mają to na mapach, ma to Straż Pożarna na mapach. My współpracujemy jako służby mundurowe ze sobą. Mamy wspólne szkolenia, oni wiedzą, jakie są zasady oznakowania lasów, a my wiemy, jakie u nich są procedury i to warto mieć na względzie, jak się zgubimy. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zwracajmy uwagę na tablice. W lesie prowadzone są prace gospodarcze. Często to są związane prace ze ścinką drzew, ze zrywką, z innymi pracami gospodarczymi, z pielęgnacją lasu, czy po prostu wykaszaniem upraw, zależy jaka to jest pora roku. Zwracajmy uwagę, jeżeli taka tablica stoi, szczególnie jeśli to jest dzień powszedni, to naprawdę tam są prace i tam jest niebezpieczne. Poinstruujmy również dzieci, żeby tam nie wchodzić. Tak samo w terenach, gdzie wydarzyły się różne katastrofy, takie jak huragany. Wtedy nadleśniczy bardzo często wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu i to jest po to, żeby nic w takim lesie się tym, którzy tam się znajdą, nie stało. Po prostu nie wolno tam wjeżdżać ani wchodzić. To jest kolejna sprawa. Ja też przestrzegam przed wietrzną pogodą. Las jednak to jest miejsce, gdzie jest dużo drzew, są gałęzie. Jak bardzo wieje, to może poczekajmy parę godzin, nie idźmy tego dnia do lasu. Niewiele jest jadowitych w Polsce gatunków, ale no, tak najpopularniej to żmij się boimy. Nie rozróżniamy ich często od zaskrońców. Próbujemy rzucać się. Po co? Przede wszystkim unikajmy kontaktu z nimi. I jeżeli widzimy, że taki gad jest w pobliżu, to po prostu wycofajmy się delikatnie i też poinstruujmy dzieci. Uczmy swoje dzieci, jak zachować się w lesie. Na pewno nie bierzmy patyka i nie próbujmy z taką żmiją ją odganiać i tak dalej, bo ona może zwrotna być bardziej niż my mamy zdolność do ucieczki. No i podstawowa rzecz, jeśli wychodzimy do lasu, to nie zakładajmy butów w typie sandałów, czy zwykłych trampek z odsłoniętą kostką tenisówek, dlatego że tak naprawdę najwłaściwsze obuwie w lesie to są wysokie gumowce, dlatego że nawet jeżeli wówczas nadepnęlibyśmy przez przypadek na żmiję, to nie ugryzie nas, nie ukąsi nas. Długie spodnie, długi rękaw również. Jeżeli jest gorąco, to załóżmy, nie wiem, koszulkę na ramionczkach i do tego koszulę flanelową, która dobrze oddycha, dlatego że pamiętajmy, że w lesie są też kleszcze i są komary. Jest jedna podstawowa zasada, jeżeli chodzi o kleszcze. Przebrać się, w zasadzie to nawet wziąć prysznic i wzajemnie się dokładnie obejrzeć.

0: FM Radom. Vox FM Radom. Tu w Radomiu na 96,9.
1: Vox FM Radom.
2: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Warto raz w roku wykonać komplet badań, przypominają lekarze kardiolodzy. Wczoraj, 29 września, obchodziliśmy Światowy Dzień Serca. Choroby tego organu nie dają żadnych wczesnych objawów, dlatego ważna jest profilaktyka. Wpływ na serce mają też choroby genetyczne, dlatego warto zacząć od EKG, mówi Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
3: Tak naprawdę około 60% tego, w jaki sposób przebiega nasze życie, stanowią o tym nasze geny. I tego oczywiście nie możemy zmienić. Natomiast jest te 40%, na które mamy wpływ. I oczywiście możemy zapobiegać i spowalniać choroby serca, jak również proces w ogóle starzenia się. I tak naprawdę mamy kilka rzeczy, które każdy człowiek dbający i ceniący sobie swoje życie powinien zrobić. Pierwszą rzeczą jest to, że nie powinniśmy palić papierosów. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Drugą niezwykle ważną rzeczą, absolutnie fundamentalną, to jest ruch. Chciałbym podzielić to w ogóle w naszą populację na dwie grupy pacjentów. Takich, których nazwalibyśmy zdrowymi, czyli prewencję pierwotną i prewencję wtórną, czyli takich pacjentów, którzy już przebyli jakiś incydent sercowo-naczyniowy. I każda z tych grup odnosi niebagatelne korzyści z tego, że się rusza. Ile powinniśmy się w związku z tym średnio ruszać? Standardy zarówno kardiologiczne, jak i standardy innych towarzystw mówią, że ilość ruchu powinna wynosić około 150 minut w tygodniu. Najlepiej ruszać się oczywiście codziennie. Masa ciała, czyli dieta. I tutaj na przykład Towarzystwo Diabetologiczne pacjentom z nadwagą mówi, przynajmniej obniżcie poziom masy ciała o 7% i starajcie się to później utrzymać. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w ogóle stanu zdrowia to jest sen. On nie jest do końca umieszczony w standardach ani kardiologicznych, ani diabetologicznych. Natomiast bardzo jest ważna higiena snu, dlatego że noc to jest ten moment, kiedy organizm musi posprzątać wszystko, co się nagromadziło złego w organizmie. To jest niezwykle ważne, żeby poza odpowiednią długością snu, ten sen był dobrej jakości. I jednym z elementem dającym dobrą jakość snu dla organizmu jest spanie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Takim absolutnie ciemnym. Niezwykle ważne jest w ramach profilaktyki chorób kardiologicznych ciśnienie tętnicze. Ono musi być prawidłowe. Oczywiście te elementy, o których wspomniałem, czyli dieta może nie, ale przede wszystkim ruch trochę pozwala regulować nam ciśnienie. Ale my musimy po prostu bardzo starannie ten parametr monitorować. Jest to bardzo łatwe. Tu mówiliśmy o takich chorobach w ogóle cywilizacyjnych, tak? Czyli nadciśnienie, cukrzyca, coś, co nazywamy zespołem metabolicznym, co wiąże się bezpośrednio właśnie z tą otyłością. Ale przecież choroby układu krążenia to nie tylko choroby miażdżycowe, ale również epidemia niewydolności serca. Mamy tutaj dwie podstawowe typy niewydolności serca. To jest niewydolność serca z obniżoną tak zwaną frakcją wyrzutową, czyli sytuacja, w której komora wyrzuca za małą ilość krwi procentowo z tego, co ma w sobie. I drugi rodzaj niewydolności to jest zachowaną frakcją wyrzutową, kiedy ten procent wyrzucanej krwi jest relatywnie duży, ale jest nieadekwatny ten przyrost rzutu w czasie wysiłku. I w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży postęp w zakresie farmakoterapii niewydolności serca z niską frakcją wyrzutową. Generalnie jedyną chorobą, która daje bóle w klatce piersiowej, to jest choroba niedokrwienna serca. W momencie, kiedy mamy niedokrwienie, jest wyzwalany ból. W typowej chorobie wieńcowej ból ma charakter wysiłkowy. Ten ból jest bólem, my w medycynie nazywamy typu trzewnego, w związku z tym on nie jest ostro scharakteryzowany. Może to być gniecenie, może to być pieczenie, może to być ściskanie, rozpieranie w klatce piersiowej. Ten ból ma również inne cechy, promieniuje nieraz do gardła, do lewej ręki, w okolicę międzyłopatkową. I jest to typowy objaw choroby przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej, czyli choroby, która jest wywołana zwężeniem w tętnicy wieńcowej. I to jest jak gdyby jeden wzorzec przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Drugi wzorzec to jest ostry zawał serca. Dotyczy to pacjentów, którzy dotychczas często byli absolutnie zdrowi. I pojawia się nagły ból, który ma te cechy, które wymieniłem. Ja je przypomnę, czyli może to być ściskanie, rozpieranie, dławienie. Może też być w przypadku często zawałów ściany dolnej serca ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Często tym dolegliwościom bólowym, które są intensywne, towarzyszą objawy tak zwane wegetatywne, czyli nagłe pocenie się. Ci pacjenci przyjeżdżają i mówią, panie doktorze, wstałem i nagle oblałem się zimnym potem. I również to charakterystyczne promieniowanie do ręki, do gardła, do okolicę międzyłopatkową. Jeżeli występuje nagle o sporej intensywności, należy wezwać po prostu karetkę. I to są objawy typowe dla choroby niedokrwiennej serca. Zupełnie inaczej wyglądają objawy niewydolności serca. Tutaj głównym objawem jest łatwe męczenie się. Czyli pacjent mówi, panie doktorze, ja nie mogę wejść na trzecie piętro. Muszę się co piętro zatrzymywać. I teraz w którym momencie trochę winy spada na pacjenta? Mianowicie jak on kilka lat temu wchodził na to trzecie swoje piętro bez problemu, to pierwszym objawem jest to, że musi się zatrzymać na drugim. A często problemem jest to, że on przychodzi, jak już się zatrzymuje co pół piętra. Czyli jeżeli państwo zauważycie, że nagle spada wasza wydolność wysiłkowa, macie duszność, musicie na przykład w nocy wstać i chwilę poddychać, żeby zlikwidować tą duszność, to są to sygnały alarmowe, że trzeba się na spokojnie zgłosić do swojego lekarza i te wszystkie objawy przedyskutować. Takie duże badania obserwacyjne pokazują, że pacjent, który ma absolutnie prawidłowe EKG, najczęściej nie ma niewydolności serca. Ale oczywiście to jest to badanie typowo przesiewowe. Jeżeli chodzi o wykrywanie niewydolności serca, mamy możliwości badania laboratoryjnego, to jest oznaczenie peptydu natriuretycznego. I teraz jeżeli ten parametr jest podwyższony, to wskazuje na to, że duszność ma pochodzenie sercowego. Drugim badaniem, które już jest badaniem obrazowym, to jest oczywiście echokardiografia, echo serca, które pokazuje, jaka jest frakcja wrzutowa, jakie są ściany serca, czy nie ma wady zastawkowej, czy nie ma innych problemów w strukturze serca, które mogą powodować te objawy. I teraz właśnie to badanie laboratoryjne jest takie o tyle dobre, że też jest można je traktować jako badanie przesiewowe, natomiast badanie obrazowe jest już badaniem, które pokazuje nam nie tylko, czy jest niewydolność serca, ale mniej więcej określa nam również przyczynę tej niewydolności serca, tak żeby można dalej ukierunkować dalsze badania.
2: Brak zainteresowania potrzebami dziecka czy nadmierna kontrola to najczęstsze powody, przez które młodzież sięga po alkohol czy narkotyki. Jak zauważa Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, rodzice za mało czasu poświęcają swoim dzieciom.
4: Na to się składa wiele czynników, a najbardziej pokutującą rzeczą jest to, że rodzice wielokrotnie za mało czasu poświęcają swoim dzieciom. Nie rozmawiają o ich potrzebach, nie rozmawiają o tym, co było w szkole, nie rozmawiają o tym, jak lubią spędzać czas. Po prostu zaganiani uważają, że to, że dziecko ma swój pokój, tak, że ma jakieś tam kieszonkowe większe, mniejsze, no oczywiście dostęp do internetu, to ma wszystko.
5: Ale też nie organizują czasu albo za bardzo organizują ten czas, zapisując na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i stosują tak zwaną spychologię.
4: Tak, dziecko cały czas chodzi na, nie wiem, kółka zainteresowań, zajęcia z angielskiego, jakieś rytmiki, jakieś tańca towarzyskiego, do tego jeszcze masę zajęć w szkole i tak dalej. Ten młody człowiek czy chce robić to, co do tej pory nie mógł robić. I często przy robieniu tego, co chce robić, traci kontrolę nad racjonalnym, właściwym, bezpiecznym postępowaniem. Zdarzają się takie sytuacje na przykład totalnego upojenia alkoholowego, tak? Czy na przykład jakichś agresywnych zachowań wręcz, czy właśnie niepowrotu do domu na noc. To wszystko w sytuacji takiej, kiedy rodzice mają dobry kontakt z dziećmi, kiedy rozmawiają o tych wszystkich problemach, tak? O zmęczeniu, przeciążeniu rokiem szkolnym, o tych dodatkowych zajęciach, o sposobie spędzenia czasu wolnego, o jakichś, nie wiem, sprawach uczuciowych, pierwszych miłościach. Jeśli te relacje, te kontakty są dobre w tym kontekście, że rozmawiamy o tych trudnych tematach z naszymi dziećmi, umiemy ich słuchać, to prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska, jak na przykład ucieczka z domu, czy jakieś, nie wiem, totalne upojenie alkoholowe, czy na przykład niewrócenie na noc 16-17-latka, jest raczej mało prawdopodobne. Wcześniej by na pewno zapytał rodziców, czy skonsultował z rodzicami, żeby rodzice o tym by wiedzieli, tak, że on na przykład ma zamiar iść gdzieś do kolegi na jakąś imprezę. Natomiast najczęściej jest to różny sposób komunikacji. Nie można wychowywać dzieci na zasadzie nakazów, zakazów. Nie, bo nie.
5: No właśnie, bo też jest druga skrajność. Albo rodzice się nie interesują tym, co robi dziecko, właśnie organizując mu ten czas, ale bywa też tak, że są za bardzo się tym dzieckiem interesują i trzymają go pod tak zwanym kloszem. I wtedy takie dziecko, no też może właśnie w tej skrajności, w skrajność wpaść.
4: Tak, to ja mówię, no jest kwestia trzymania dziecka pod kloszem jest o tyle niebezpieczna, że dziecko jest jak gdyby nieodporne na wszelkiego rodzaju zagrożenia zewnętrzne, ponieważ to dziecko jest jak gdyby no otoczone taką nadmierną opiekę rodziców. Ono w sytuacji takiej, kiedy znajdzie się w środowisku rówieśników gdzieś poza domem, może mieć trudności z adaptacją, z komunikacją z nimi, może się załamać nerwowo, wraca się tęsknota, to najczęściej widać na różnego rodzaju koloniach i obozach, tak, które myśmy na przykład organizowali i widać było te dzieci właśnie wychowane pod kloszem, które nie potrafiły się adaptować do warunków właśnie poza domem i poradzić sobie z tęsknotą za rodzicami, nie potrafiły być w pełni samodzielne w wykonywaniu podstawowych czynności, tak, bo zawsze były przyzwyczajone do tego, że rodzice coś powiedzieli, czy zrobili za nich. Dlatego taka nadmierna, taki nadmierny klosz, taka forma, może to niewłaściwe słowo, ale niestety no, ono od wielu lat kursuje w pojęciach psychologiczno-pedagogicznych, sposób tak zwanego bezstresowego wychowania jest jak najbardziej szkodliwy, ponieważ każdy stres, nawet ważne jest to, żeby był dopasowany do możliwości osobowości danej osoby. Inny stres powinno mieć dziecko, tak? Inny stres powinien przeżywać młody człowiek w wieku na 100 lat, inny dorosły, tak? Ponieważ wtedy ta psychika, ta dojrzałość emocjonalna sobie z tym stresem, z tą sytuacją stresową poradzi. Ale stres również ma działanie mobilizujące. Mobilizujące w sensie pozytywnym, tak? Na przykład mobilizujące do dobrej nauki, w sensie otrzymania dobrej oceny, do dobrych wyników sportowych, do czegoś, na co otrzyma się na przykład, nie wiem, jakąś pochwałę, czy ma się satysfakcję, że na przykład zrobiło się coś dobrze i jeszcze lepszym od innych, tak? Bo to jest też kwestia tego pozytywnego stresu. Ważne, powtarzam, żeby ten pozytywny stres był dopasowany do możliwości poradzenia sobie z nim tego młodego człowieka, tak? I tutaj nie można mówić o tym, że stres jest tylko w negatywnych warunkach, bo jest też i w pozytywnych, tak? Podobnie jak kwestia rozmowy z rodzicami, sposoby rozmowy rodziców z dziećmi, tak? Jeśli chcemy coś zakazać, bo oczywiście, no, jeśli przychodzi, nie wiem, jak to często bywa, 15-letnia dziewczyna mówi, że ona chciała pojechać, nie wiem, z chłopakiem 18-letnim pod namiot gdzieś tam, no to mama mówi nie, absolutnie, nigdzie, absolutnie, i tak dalej, stwarzając dwa elementy, stwarza syndrom zakazanego owocu, a to, co zakazane z reguły lepiej smakuje. I druga rzecz, nie pozostawia alternatywy tej dziewczynie, która tak bardzo pragnęła wyjechać z chłopakiem tam właśnie gdzieś na jakąś wycieczkę, że ona po prostu, no, namawiana często przez tego drugiego, z tego domu ucieknie. I wtedy zaczyna się ogromny problem. Problem polega na tym, że po takiej ucieczce jest ogromny stres rodziców, co się stało. Z reguły ci uciekinierzy do 48 godzin dają sygnał, tak, SMS-owy czy telefoniczny, że są cali, zdrowi, nie martwcie się. Ale później jest syndrom kolejny, strachu przed powrotem, przed konsekwencjami. Ja powiem pani redaktorze, wielokrotnie negocjowałem z uciekinierami a rodzicami ich bezpieczny powrót do domu, ponieważ boją się wrócić ze względu na to, jakie poniosą konsekwencje za to, co zrobili. Dlatego lepiej takich sytuacji kryzysowych unikać i rozmawiać o wszelkim problemach z tym związanym, zanim to się, one się zdarzą. Jeśli na przykład coś zabieramy, mówimy nie, to mówimy dlaczego. Dlaczego nie puścimy dziewczyny 15-letniej, bo ją bardzo kochamy, bo się o nią będziemy martwić, bo tam jest niebezpiecznie, tam się może coś złego stać. Proponujemy coś w zamian, tak? Czyli nie wiem, jakiś wspólny wyjazd, czy wyjazd, no, bardziej bezpieczny, mówią dokładnie tam, gdzie będziemy mogli w jakiś sposób mieć pewność, że nic złego się tej dziewczynie nie stanie, tak? I to powoduje, że takie relacje pozytywne powodują, że ta dziewczyna rzeczywiście zastanowi się, zanim coś zrobi głupiego, tak? Natomiast często my w tych relacjach, często pod wpływem, nie wiem, stresu, gniewu, jakichś takich sytuacji właśnie stresowych, w tym negatywnym sposobie znaczenia, mówimy nie, absolutnie nigdy nie powiedziesz, nie ma mowy, koniec, kropka. I to powoduje właśnie tą reakcję. I większość tych uciekinierów, z którymi rozmawiamy, to jest kwestia tego typu, że oni uciekli dlatego, że właśnie nie mieli alternatywy żadnej, tak? Było nie, bo nie i koniec, tak? Dlatego czasami warto poświęcić w ciągu dnia pół godziny na to, żeby porozmawiać ze swoim dzieckiem na każdy temat i żeby dziecko czuło to wewnętrznie, że ma nasze wsparcie, że może nam się zwierzyć z każdego problemu. I to nie tylko dotyczy, bo rodzice najczęściej zaczynają takie rozmowy poważne, jak dziecko ma 14, 15, 16 lat. Ale taką relację trzeba budować znacznie wcześniej. Trzeba budować, kiedy dziecko jest w wieku przedszkolnym, kiedy idzie do szkoły. Sposób rozmowy z dzieckiem, sposób komunikowania się jest stałym elementem procesu wychowawczego. I to musimy my wszyscy dorośli pamiętać, że te relacje nie stworzy się z dnia na dzień. Te relacje trzeba stworzyć przez cały okres dorastania naszego dziecka. Od tego najmłodszego wieku, tak, od wieku przedszkolnego, aż po wiek szkolny, tak. I wiek dorosły również, tak. Więc tutaj jest to niezmiernie ważne. Słuchajmy naszych dzieci i rozmawiajmy z nimi na każdy temat. I wtedy unikniemy takich drastycznych, przykrych dla rodziców wydarzeń, jak na przykład ucieczka z domu, czy zdarzenia typu, nie wiem, pierwszy dzień wolności, czyli jakieś totalne pijaństwo.
2: Las receptą na nasze zdrowie. Jesień to idealny czas na leśne wędrówki. Obcowanie z naturą według naukowców może mieć zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Leśny spacer pomaga zredukować stres, zachęca Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
6: Las to zdrowie dla naszego umysłu. W Polsce, a szczególnie tutaj u nas w regionie, gdzie jest dużo lasów, w zasadzie wystarczy 30 minut, żeby dostać się do lasu. I naprawdę las jest niesamowitym miejscem, w którym możemy w erze przebodźcowania, kiedy jesteśmy wszystkim czasami zmęczeni, możemy odpocząć w bardzo prosty sposób, po prostu spacerując, siedząc w tym lesie, wdychając powietrze. W powietrzu leśnym są tak zwane fitoncydy. Olejki drzew, szczególnie iglastych, zawierają właśnie te fitoncydy, czyli substancje, które hamują rozwój bakterii i grzybów. Szczególnie w sosnowym lesie możemy głęboko odetchnąć i poczuć te fitoncydy. Jeżeli jest słoneczna pogoda, to tym bardziej. Oprócz tego możemy na przykład sobie zrobić herbatę, na przykład z igieł sosnowych, czy jakieś inne syropy na bazie właśnie pączków, czy tych igieł, czy młodych szyszeczek, oczywiście nie niszcząc całych drzew, tylko korzystając racjonalnie z tych zasobów. Tak więc w lesie znajdziemy wszystko, co może powodować zdrowie. Zwykły spacer, kijki, nordic walking i nawet taki samotny, tym bardziej właśnie samotny spacer w lesie, czy jazda na kijkach stwarza okazję do nie tylko rozmyślań, albo w ogóle możemy nie myśleć i to jest też ideą czegoś, co nazywa się Shinrin-yoku, czyli kąpiele leśne. Wymyślono to w Japonii. I to jest forma leśnych spacerów, ale z takim uważnym doświadczeniem lasu, który ma nam zapewnić zdrowie, szczęście i spokój. Po prostu chodzi o to, byśmy się zatrzymali i na przykład tutaj się wykorzystuje różne faktury, kolory, zapachy. Można po prostu położyć rękę na mchu, który obrasta pień drzewa czy na korze i poczuć fakturę, poczuć to, jak wieje wiatr w koronach drzew, jak śpiewają ptaki. W lesie to wszystko jest, tylko musimy się przestawić na tą uważność, żeby nauczyć się spostrzegać. Przecież ci, którzy doskonale znają się na przyrodzie, to jeżeli pójdziemy z nimi do lasu, to zaraz rozpoznają gatunki ptaków po ich głosach, rozpoznają gatunki płazów czy gadów też po głosach, bo nie zawsze tylko żaba kumka, ale i różne zwierzęta, gady, płazy wydają właśnie podobne dźwięki. Oprócz tego ssaki, takie jak lis, kozioł, który szczeka, czyli samiec sarny, to też dla niektórych jest ogromne zdziwienie i naprawdę myślą, że to jest na przykład pies. I tego wszystkiego możemy się też uczyć, a więc to będzie dla nas lekcja przyrody. Szczególnie ważna część tych obserwacji to jest obserwacja ptaków i jest cały dział psychoterapii, można powiedzieć. Nazywa się to ornitoterapia. To jest terapeutyczny wpływ obserwacji ptaków na ludzi, którzy właśnie wtedy zajmują się tylko tym, mogą skierować swoje myśli tylko na te obserwacje ptaków i dzięki temu odpoczywamy od różnych problemów, od tego, co znajdujemy w codziennym życiu. I to jest bardzo ważne. Mówi się, że 20 minut przebywania w naturze wystarczy już, aby znacząco obniżyć poziom hormonu stresu, kortyzolu. Także powinniśmy pamiętać o tym, że na wyciągnięcie ręki mamy źródło spokoju, możemy odpocząć i się zrelaksować.
2: Głód wolności, radomski bunt, czerwiec 1976 to tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy obrazy, grafiki, plakaty czy rzeźby. O szczegółach Jerzy Brukwicki i Damian Jędrzejczyk, kuratorzy wystawy.
7: To była wielka przyjemność przygotować tę wystawę tu w Radomiu, w muzeum, które szczyci się jedną z najciekawszych kolekcji w polskim muzealnictwie, polskiej sztuki współczesnej, o przesłaniu patriotycznym, wolnościowym. Dwaj panowie, Mieczysław Szewczyk i Zbigniew Kamiński, przez kilka lat odbywali pielgrzymki po Polsce. Z pracowni artystek i artystów zdołali uzyskać co ciekawsze prace świadczące o sztuce i jej poziomie polskiej sztuce niepodległościowej. Na wachlarz nazwisk, które znalazły się w zbiorach Radomskiego Muzeum, ten wachlarz zawiera sporo ciekawych nazwisk, a jeszcze więcej ciekawych, znaczących prac. Szkoda tylko, że o tym właśnie niesamowitym, nawet na poziomie światowym ruchu kultury niezależnej, w tej chwili w Polsce niewiele się mówi. Nadchodzi taki czas, o którym się o tych wydarzeniach przypomina. I tutaj trzeba podkreślić rolę Radomia, Płocka i Ursusa. Bo to były miasta, w których 25 czerwca 1976 roku wybuchły protesty robotnicze. Ten dzień otworzył nowe karty w dziejach Polski. Ukształtował się już w miarę zorganizowany ruch oporu przeciwko władzy PZPR-owskiej, władzy komunistycznej. Ale przy okazji też zaczęły pojawiać się przeróżne inicjatywy kulturalne o przesłaniu niepodległościowym, wolnościowym. Ja już nie chcę tutaj wspominać o sytuacji politycznej, ale chcę podkreślić tylko, że rodziły się wówczas zręby ruchu kultury niezależnej. Powstawały wydawnictwa. Apogeum ruchu kultury niezależnej zaistniało po 13 grudnia 1981 roku, kiedy to PZPR-owska władza wprowadziła stan wojenny. I chcemy wystawą Głód Wolności zasygnalizować, przypomnieć starszym, a w ogóle przekazać wiadomości młodym o tym, jak ten ruch wyglądał. Stąd ta nasza wystawa w Muzeum Malczewskiego ma przypominać swoją atmosferę, swoim klimatem wystawy podziemne, publikacje książkowe, które się ukazywały, bo trzeba pamiętać, że ten ruch wydawniczy liczy się w tej chwili już na tysiące pozycji, tytułów, nie tylko gazet i czasopism, ale i książek. Oczywiście Polska nie była pomijana w tym obiegu książek bez cenzury, książek przypominających wartościowe chwile w polskich dziejach. Istniała przecież paryska kultura, istniały niezależne wydawnictwa w Niemczech czy we Włoszech. Młodzi ludzie szmuglowali te publikacje poprzez góry, szukali różnych dróg, wykorzystywano polską pocztę, żeby one do kraju docierały. Ale trudno byłoby szmuglować koncerty muzyczne, spektakle teatralne i to wszystko właśnie w latach 80. osiągnęło swoje apogeum. Pod koniec lat 80. ruch już trochę zamierał, ale my poprzez naszą wystawę chcielibyśmy przypomnieć o tych wartościowych chwilach w polskiej sztuce współczesnej, która konsekwentnie o tych wydarzeniach przypominała, komentowała je i interpretowała. Także zapraszam gorąco na wystawę.
8: Tutaj prawie wszystko zostało już powiedziane. Ja tylko mogę od siebie dodać, że to już jest kolejna wystawa organizowana przez nasze muzeum na przestrzeni lat z okazji okrągłych rocznic czerwca 76. Na wystawie pokażemy około 70 prac, 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej. Będą to prace, które bezpośrednio odnoszą się do wydarzeń czerwcowych, takie jak podróże autostopem Edwarda Dwornika, czy prace artystów związanych z grupą Wprost, którzy w swojej twórczości nierzadko odwoływali się do kondycji człowieka w ustroju totalitarnym. Nie może zabroknąć także wątków radomskich. Pokażemy także prace środowiska radomskiego, a także imponujący zbiór plakatów solidarnościowych i społecznych z kolekcji właśnie współautora wystawy Jerzego Brukwickiego. Serdecznie zapraszamy.
2: Wystawę można oglądać do końca października.
0: XFM Radom. XFM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9. XFM Radom. Radom. Radom.
2: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Powoli dobiega końca budowa dworca autobusowego w Białobrzegach. Wykonawca kończy układanie krawężników. Przygotowano już także miejsca pod montaż wiaty autobusowej, a wewnątrz budynku prowadzone są prace wykończeniowe. Wiemy, że to bardzo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców, mówi Adam Bolek, burmistrz Białobrzegów.
9: Dobrą wiadomością jest to, że udało nam się pozyskać środki rządowe z Polskiego Ładu na budowę dworca autobusowego w Białobrzegach w wysokości prawie 7 milionów. Złotych. Te pieniądze pozwolą na budowę niewielkiego budynku dworca autobusowego u zbiegu ulic Mikowskiej i Spacerowej. Dworzec będzie składał się z dwóch peronów, z poczekalni oraz część budynku będzie przeznaczona na małą gastronomię, na taką restaurację, kawiarnię z zapleczem kuchennym. I myślę, że zdecydowanie poprawi się infrastruktura towarzysząca transportowi zbiorowemu. Jednocześnie oczywiście staramy się o to, żeby zwiększyć ilość połączeń między szczególnie Białobrzegami, tutaj w kierunku Radomia i Warszawy. Zawiązała się taka grupa, powiat białobrzeski, powiat grójecki, do której gmina Białobrzegi zadeklarowała przystąpienie. Właśnie grupa, która ma organizować taki transport zbiorowy razem z przedsiębiorstwem PKS-em Grójec. I mam nadzieję, że to w połączeniu z tym nową inwestycją w Białobrzegach przyczyni się do tego, że ten transport zbiorowy zacznie lepiej funkcjonować niż funkcjonuje obecnie. Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że dworzec jest potrzebny chociażby dla uczniów, którzy dojeżdżają do białobrzeskich szkół średnich. Oni często muszą czekać na autobus po kilkadziesiąt minut czy nawet godzin, żeby się dostać do swoich miejscowości. I czekają na zimnie po prostu. Więc myślę, że tutaj te warunki zdecydowanie by się poprawiły. Dworzec będzie niewielki, tak jak mówię, bo nie mamy aż tak dużych potrzeb, jeśli chodzi o ten zakres. Będzie zlokalizowany tutaj bardziej na wschodnich rubieżach naszego miasta, co też pozwoli autobusom jadącym obwodnicą trasą S7 na szybki wjazd i szybkie wydostanie się z miasta. Dzisiaj niestety autobus wjeżdżający na dworzec na Poświętnej traci 15 minut co najmniej na to, żeby wjechać i wyjechać. Więc być może też dlatego wiele firm transportowych nie zajeżdża do Białobrzegów, bo traci zbyt dużo czasu. Myślę, że będziemy zadowoleni, jeśli chodzi o sferę wizualną tego dworca, jak również o sferę funkcjonalną.
2: Koszt budowy dworca autobusowego to ponad 7 milionów złotych. Wraz z oddaniem do użytku dworca siatka połączeń zyska 4 pospieszne linie autobusowe łączące Białobrzegi ze stolicą oraz Radomiem. Osoby uzdolnione artystycznie, sportowo lub zaangażowane społecznie mogą liczyć na wsparcie finansowe w kwocie 5000 zł. Ruszył nabór wniosków o stypendium Rady Miejskiej w Radomiu. Będzie ono przyznawane w 3 kategoriach. Jak mówi Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu, celem jest wsparcie młodych radomian.
10: Wracamy jak co roku, 3 razy po 10 tysięcy dla młodych, zdolnych radomian. Stypendium imienia Jacka Malczewskiego za osiągnięcia artystyczne, aktywność społeczną dla absolwentów radomskich szkół, którzy rozpoczynają studia. Stypendium imienia Józefa Piłsudskiego za wyniki w nauce i też działalność społeczną, bo tą działalność społeczną tu trzeba podkreślać, że oceniamy jako kapituła nie tylko osiągnięcia te w cudzysłowie branżowe, czyli artystyczne bądź w nauce, ale też zaangażowanie społeczne, zaangażowanie w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanie w tak naprawdę budowanie tego swojego dobrego, najbliższego sąsiedztwa, bo jesteśmy przekonani, głęboko wierzymy jako Rada Miejska w Radomiu, że tak naprawdę to lepsze jutro miasta zaczyna się właśnie na etapie, gdy ci młodzi ludzie chodzą do szkoły. Jeśli już się angażują, to trzeba ich za to nagradzać, trzeba, żeby byli przykładem dla swoich rówieśników i żeby zachęcać do tego, aby nie tylko chodzili do szkoły, nie tylko angażowali się w działalność artystyczną, ale też angażowali się w działalność na rzecz swojego najbliższego otoczenia. I trzecie stypendium imienia Czortka i Paździora za osiągnięcia sportowe oraz właśnie zaangażowanie społeczne tutaj dla przedstawicieli gier, które są i sportów, które są na Igrzyskach Olimpijskich. Tutaj idziemy tak jak w zeszłym roku, natomiast będziemy rozmawiać o tym, czy nie poszerzyć tej formuły, czy być może nie stworzyć dodatkowego stypendium, które będzie przeznaczone dla przedstawicieli gier nieolimpijskich, ale to na przyszłość. W tym roku jeszcze zostajemy w ramach sportów olimpijskich. Zachęcam do składania wniosków do 15 października w Biurze Rady Miejskiej. Na biuletynie informacji publicznej dostępne są formularze. Proszę się zapoznać. Zachęcamy do składania. W zeszłym roku było 50 wniosków. Mamy możliwość nagrodzenia więcej niż jednego przedstawiciela, jednego laureata w każdej z tych kategorii, więc tak naprawdę szanse na to, że kapituła, która składa się z ludzi o uznanym dorobku w danej dziedzinie, czy to sportowej, czy naukowej, czy też artystycznej. Co roku nowy skład kapituły, w tym roku też powołamy kapitułę, uzupełnimy ją przynajmniej o kolejne nazwiska. Są to ludzie, którzy osiągnęli sukces w tych dziedzinach, więc są też w stanie ocenić zaangażowanie młodego człowieka, czy ono ma szansę na rozwinięcie się też w coś więcej, bo taki jest cel, żeby pomóc w rozwoju, w postawieniu kolejnego kroku. Oczywiście zapraszamy też do kapituły przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radomiu, żeby ci młodzi ludzie również włączyli się w proces nagradzania i oceniania swoich rówieśników. Oni już są zaangażowani społecznie, więc to jest taki kolejny pole, na którym mogą się wykazać. Także to nie jest tak, że urzędnicy czy politycy nagradzają. To nagradzają ludzie, którzy zasiadają w kapitule, a którzy w tych dziedzinach życia mają bardzo duże osiągnięcia.
2: Ciężka sytuacja życiowa, materialna, samotność czy brak partnera to najczęstsze powody, dla których radomianki oddają dzieci do adopcji. Zanim jednak podejmą tą trudną decyzję, mogą uzyskać pomoc. W Radomiu działa punkt pomocy dla kobiet w ciąży, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, mówi Małgorzata Jamka, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, oddział zamiejscowy w Radomiu.
11: My jako ośrodek adopcyjny oferujemy wsparcie i pomoc takich kobiet, które myślą, rozważają powierzenie swojego dziecka do adopcji, ale nie tylko w takiej sytuacji. Też kiedy właśnie spostrzegają swoją sytuację jako trudną, a dziecko jako problem, bo nie zawsze ocena sytuacji jako trudnej musi prowadzić do ostatecznej decyzji powierzenia dziecka do adopcji. Oferujemy wsparcie i pomoc kobietom, które czują, że ta sytuacja je przerasta, że są w kryzysie, potrzebują rozmowy, potrzebują wsparcia, potrzebują czasami po prostu, żeby ktoś ich wysłuchał, ktoś pokierował, co mogą zrobić, gdzie mogą pójść, gdzie mogą tej pomocy szukać. Decyzja powierzenia dziecka do adopcji powinna być zawsze decyzją dobrze przemyślaną, przeanalizowaną, bo tej drogi nie ma powrotu. Także chcielibyśmy, żeby wszystkie kobiety, które są w takiej sytuacji, wiedziały, że przyjście tutaj do ośrodka adopcyjnego to nie oznacza, że ja decyduję się, tak, ja chcę oddać dziecko do adopcji, chcę je powierzyć do adopcji, ale żeby też wiedziały, że mogą przyjść wcześniej, jeszcze będąc w ciąży, czy już po urodzeniu, a po prostu chcą porozmawiać, chcą się zastanowić, czy to jest dobra opcja, dobre rozwiązanie dla nich, dla dziecka, bo często bywa tak, że po tych spotkaniach tutaj w ośrodku kobieta nie decyduje się pozostawić dziecko, powierzyć je do adopcji. Czasem po prostu potrzebuje usłyszeć, że może sobie poradzić w tej trudnej sytuacji, że są miejsca, są osoby, które tego wsparcia jej udzielą. Także my zawsze staramy się taką kobietę wysłuchać, zobaczyć, jakie ona ma potrzeby. Jeżeli jest rzeczywiście przekonana, że nie podoła opiece nad dzieckiem, jeżeli rzeczywiście uważa, że adopcja jest najlepszym rozwiązaniem, to też dajemy jej wsparcie w tej sytuacji, w której się znajduje. Pomagamy jej przeprowadzić całą tą procedurę, proces do momentu, kiedy dziecko będzie już mogło być w nowej rodzinie.
2: Decyzja o oddaniu maleństwa musi być przemyślana.
11: Nie musi podejmować decyzji w dniu urodzenia dziecka. Są różne opcje, są różne możliwości. Jeżeli jest nastawiona, przekonana, że jest to najlepsza opcja, adopcja jest najlepszą opcją dla niej i dla dziecka, może już będąc na oddziale w szpitalu i rodząc dziecko, poinformować personel medyczny o tym, że chciałaby powierzyć swoje dziecko do adopcji. Personel jest zobowiązany też takiej kobiecie udzielić wsparcia w zależności od tego, czego ona również oczekuje. Może w tym momencie zapewnić jej pomoc psychologiczną, kontaktując się z ośrodkiem adopcyjnym. Może odizolować dziecko od matki, jeżeli ona ma takie oczekiwanie, że nie chce go widzieć po urodzeniu, nie chce go karmić, nie chce się nim zajmować. Jeżeli kobieta zadeklaruje w szpitalu, że ma taki zamiar, chęć powierzenia dziecka do adopcji, to w tej sytuacji szpital informuje ośrodek adopcyjny, informuje sąd o tym, że takie dziecko jest, tak, że matka chce, żeby zostało umieszczone w rodzinie adopcyjnej, żeby zostało powierzone do adopcji i kobieta, opuszczając szpital, pozostawia dziecko na oddziale. Ono w dalszej jakby kolejności tej procedury trafia do rodziny zastępczej na czas, kiedy matka będzie mogła zastanowić się i przemyśleć, czy rzeczywiście to jest najlepsza decyzja, najlepsza opcja. Obecnie wygląda to tak, że matka ma czas około 6 tygodni, 42 dni po urodzeniu dziecka na to, żeby przemyśleć, zastanowić się, czy chce powierzyć swoje dziecko do adopcji. W tym okresie może zmienić swoje zdanie, może zwrócić się do ośrodka adopcyjnego czy do sądu z prośbą o to, żeby odzyskać dziecko. Nie jest to skomplikowana procedura, nie wiążą się z nią żadne koszty dla matki. Po prostu wystarczy, że ona zgłosi chęć przyjęcia dziecka, a w ciągu kilku dni do tygodnia taka możliwość po decyzji sądu następuje. Jeżeli mimo wszystko podtrzymuje swoją decyzję, to te 6 tygodni to jest czas, żeby właśnie zastanowić się i przeanalizować, i tutaj my bardzo zachęcamy do tego, żeby właśnie przyjść do nas, do ośrodka adopcyjnego, bo możemy przede wszystkim wspólnie przyjrzeć się, jak wygląda sytuacja kobiety. Możemy wspólnie rozpoznać, czy rzeczywiście ona jest gotowa na to, żeby taki krok, jak powierzenie swojego dziecka do adopcji, zrobić, czy jednak tu waha się. Jeżeli widzimy, że się waha, jeżeli widzimy, że jest chęć czy pragnienie, żeby swoim dzieckiem się zająć, to pracujemy też w taki sposób z kobietą, żeby ją umocnić w tym, że ona da radę, żeby jej udzielić wsparcia, żeby jej pokazać, dokąd może pójść, gdzie tą pomoc może uzyskać. Często kobiety boją się, że pozostawienie dziecka w szpitalu czy zgłoszenie, że ja chcę swoje dziecko powierzyć do adopcji, spowoduje, że będą mieć jakieś trudności, kłopoty, problemy, na przykład, że sąd zainteresuje się tym, w jaki sposób sprawują opiekę nad innymi dziećmi, jeśli takie dzieci mają. To nie jest tak, to tutaj nie warto jakby martwić się takimi aspektami tej sytuacji, bo tak naprawdę sąd nie ingeruje tu we władzę rodzicielską kobiety wobec jej dzieci, nie przygląda się temu. My tutaj zajmujemy się tylko tą konkretną sytuacją. Kobieta, która zdecyduje się powierzyć swoje dziecko do adopcji, po upływie tych 6 tygodni musi złożyć oświadczenie w sądzie, oświadczenie, że wyraża zgodę na adopcję bez wskazania osób przysposabiających. To znaczy, że decyduje o tym, dokąd trafi dziecko, do jakiej rodziny, ośrodek adopcyjny. I to jest jakby jedyne takie najważniejsze zadanie, jeżeli ona jest gotowa pójść tą drogą, bo bez złożenia oświadczenia adopcja nie będzie możliwa. My też tu w tym procesie pomagamy, tak żeby kobieta nie musiała sama zgłaszać się do sądu, szukać informacji, jak to wygląda, co ma zrobić. Zazwyczaj, jeżeli zgłosi się do nas, to kierujemy całym tym procesem, żeby sama czuła jak największy komfort, wsparcie z naszej strony, bo tutaj często są różne obawy, tak, co ja mam zrobić, gdzie do tego sądu mam pójść, komu mam zgłosić, że chcę złożyć oświadczenie, jak to wygląda, tak. My, jeżeli kobieta do nas przyjdzie i rozważamy tą decyzję, jej decyzję powierzenia dziecka do adopcji, to o tym rozmawiamy, o tym informujemy, jak wygląda cała ta procedura dalej. Także najlepiej jest zgłosić czy pracownikowi socjalnemu szpitalu, czy zgłosić się do ośrodka, po to właśnie, żeby nie być samotnionym w tym okresie oczekiwania na podjęcie tej decyzji, po to, żeby to wsparcie otrzymać.
2: Bezpłatnej pomocy udziela Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, oddział zamiejscowy przy ulicy Mokrej 2 w Radomiu. Dom Wojciecha Fangora w Błędowie w powiecie grójeckim, otwarty dla zwiedzających, stał się oddziałem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Dom i pracownię zakupił samorząd województwa mazowieckiego. Mamy określone plany dotyczące tego miejsca, mówi Wioletta Kotkowska, dyrektor radomskiej elektrowni.
12: Przygotowanie tego projektu było wielomiesięcznym procesem prowadzonym we współpracy z Fundacją Twórczości, Promocji Twórczości Wojciecha Fangora oraz samorządem województwa mazowieckiego. Zależało nam, aby zachować wyjątkowy charakter tego miejsca i jego autentyczność. Dom Państwa Fangorów nie będzie tradycyjnym muzeum. Chcemy opowiadać historię artysty poprzez przestrzeń, w której żył, pracował i tworzył, pokazując odwiedzającym również mniej znane aspekty jego twórczości. Wojciech Fangor należał do grona najwybitniejszych polskich artystów współczesnych. Był malarzem, grafikiem, plakacistą i współtwórcą Polskiej Szkoły Plakatu. Światową renomę przyniosły mu nowatorskie eksperymenty z kolorem, przestrzenią i iluzją optyczną. Jako pierwszy polski artysta doczekał się indywidualnej wystawy w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Po powrocie do kraju związał się właśnie z Mazowszem i od 1999 roku mieszkał i pracował w Błędowie. Przejęcie domu Fangora wpisuje się w działania samorządu województwa mazowieckiego na rzecz ochrony i upowszechniania dorobku artysty. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia posiada już w swoich zbiorach jego dzieła, w tym przekazane przez panią Magdę Schumer-Fangor cykl 7 bezcennych obrazów zatytułowanych 7 Magdalen. Utworzenie oddziału w Błędowie pozwoli połączyć opiekę nad kolekcją z ochroną miejsca, które stanowi ważną część biografii twórcy. W efekcie, szanowni państwo, na Mazowszu powstanie unikatowy ośrodek dokumentujący i popularyzujący życie i twórczość Wojciecha Fangora.
2: Cieszę się, że powstaje miejsce poświęcone twórczości malarza, mówi Piotr Patkowski, prezes Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Fangora.
13: Pomysł zrodził się w głowie pana Pawła Witkowskiego. Rozmawialiśmy o tym chyba już, nie wiem, 5 lat temu. I ja też zastanawiałem się, co będzie z tym domem w przyszłości. Moja rodzina jest trochę rozsiana po świecie. Nie wyobrażałem sobie, żeby tu ktokolwiek z rodziny zamieszkał. Z drugiej strony byliśmy bardzo przywiązani do tego miejsca. Oczywiście ogromną wartość sentymentalną i dużo wspaniałych wspomnień, więc razem z panem Pawłem zaczęliśmy się zastanawiać, co tu by można było zrobić, żeby utrwalić twórczość Fangora w tym miejscu i mojej mamy i jak to zabezpieczyć i jak to dalej pociągnąć. No i właśnie nawiązując do tego spotkania z panem Rafałem, niesamowicie entuzjastycznie pan Rafał do tego podszedł. Byłem bardzo też mile zaskoczony, że tak powiem. Od samego początku chyba nawiązaliśmy jakąś taką ciepłą, miłą współpracę i wszystko się potoczyło dosyć szybko. Od tego czasu pan marszałek Adam Struzik zaaprobował to też od samego początku, także no, dostaliśmy rzeczywiście ogromne wsparcie. Także jeszcze jedna może ciekawostka, bo Wojciech Fangor miał takie marzenie i może nie plan, ale bardzo chciał mieć jakieś miejsce w Polsce, gdzie jego sztuka byłaby na stałe wystawiana, bo jego obrazy są rozsiane po całym świecie, ale właściwie nie ma takiego miejsca, gdzie można by zobaczyć jego przekrój jego twórczości w jednym miejscu. No i tutaj też Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu postanowiło zbudować całe nowe skrzydło, które będzie poświęcone częściowo sztuce Van Gogha. Z wielką przyjemnością podarowaliśmy już kilka obrazów do tego obiektu i mam nadzieję, że w ramach darowizny pokażą się tam inne dzieła Van Gogha. Także całe to przedsięwzięcie pięknie się razem zgrało i razem pasuje i jesteśmy rzeczywiście bardzo szczęśliwi jako rodzina, jako fundacja i ja osobiście, że to miejsce będzie w dobrych rękach i zostanie tak zabezpieczone właściwie jak było, jak pamiętam. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim i chciałem też zadeklarować, że osobiście i moja rodzina i Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Van Gogha będzie pracować z Centrum Sztuki Współczesnej i z województwem, dopiąć ten projekt do końca.
2: Czy w Radomiu jest wyspa? Gdzie rośnie najstarsze drzewo? Na jakim osiedlu mieszka nosorożec? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące historii Radomia mogą odnaleźć najmłodsi radomianie w książeczce Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. Książeczka została złożona z kilkudziesięciu króciutkich gawęd adresowanych do dzieci, mówi autorka Marta Trojanowska.
14: Nasze radomskie wydawnictwo wydało książeczkę pod tytułem Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. To jest książeczka przeznaczona dla naprawdę młodych czytelników, bo tak naprawdę od wieku przedszkolnego już przystosowana dla takich dzieci, ale myślę, że szkoły podstawowe również jeszcze skorzystają, ale ja mam taką nadzieję, że ta książka będzie taka pokoleniowa, to znaczy przyjemność będą czerpać i dzieci, ale też i ich rodzice i dziadkowie. Tak jest pomyślana, żeby czytać ją na spacerach po mieście, no i odkrywać sobie ten Radom, trochę go odczarować, ale przede wszystkim pokazać dzieciom.
15: No właśnie, mówi pani, że jest to zbiór ciekawostek. Jakich ciekawostek? Czego ci najmłodsi radowianie mogą dowiedzieć się z tej książki?
14: No ciekawostek wszelakich tak naprawdę, bo książeczka jest złożona z takich króciutkich gawęd tematycznie poukładanych. No i czego mogą się dowiedzieć? No czy w Radomiu mieszka nosorożec na przykład? Gdzie jest park bez drzew? Co kryją mury biblioteki? Gdzie jest najstarsza kapliczka? I jaki ptak siedzi na budynku Resursy Obywatelskie na przykład. Także takie rzeczy mniej znane, zapomniane, bo na przykład gdzie była kiedyś wioska indiańska i kto się w niej bawił, czy jak to się stało, że wybudowano ruiny zamku. Takie rzeczy, które dorośli być może wiedzą, ale może już o tych elementach naszego miasta zapomnieli, a dzieci dopiero się dowiedzą i mam nadzieję, że spodobają im się te ciekawostki.
15: O tych ciekawostkach nie będziemy mówić, żeby właśnie młodzi radomianie no, sami zasięgnęli do tej książki, ale powiedzmy o ilustracjach. Czy jest to bardzo ilustrowana pozycja, czy właśnie jest więcej słowa?
14: Ilustrację i oprawę graficzną wykonał Mariusz Dański, radomski artysta i doktor, i wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu naszego Radomskiego. Ona nie jest bardzo mocno podilustrowana, te ilustracje są symboliczne, są troszeczkę inne niż w typowej książce dla dzieci, ale myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby trochę wyobraźnią ruszyć. Na pewno przydałoby się też od razu oglądanie zdjęć Starego Radomia przy okazji lektury, ale też ta książeczka ma na celu właśnie taki impuls do tego, by tych starych zdjęć, starych ilustracji poszukać, bo jest na przykład mowa o tym, jak wyglądała kiedyś fasada domu Esterki, domu Gąski, i tutaj jest sugestia, żeby właśnie dzieci spróbowały z pomocą rodziców zdjęcie znaleźć i przekonać się, jaka jest różnica.
15: Powiedziała Pani, że jest to zbiór gawęd. Czy jest to jeden konkretny gawędziarz, czy jest może jakiś główny bohater tych wszystkich historyjek?
14: Główny bohater to jest tylko i wyłącznie zilustrowany chłopczyk, który gdzieś od czasu do czasu na tych ilustracjach sobie tam zza jakiegoś pomniku czy miejsca się wychyla. Ale nie, po prostu to jest taki głos piszącego do dzieci, cały czas w kontakcie z dzieckiem i w ten sposób są skonstruowane.
15: Z tego, co zrozumiałam, jest to taka książka właśnie trochę historyczna na temat Radomia, żeby dzieciom przybliżyć historię naszego miasta.
14: Jest historyczna, oczywiście. Jednym z takich moich ulubionych wątków są, ponieważ jednym z moich ulubionych wątków są radomskie posadzki, nie mogło tego zabraknąć. I jest na przykład mowa o posadzce w Zakładzie Grodzickiego. I to służy temu, żeby dziecko ten motyw w ogóle poznało. No jest to dziwny motyw w książce dla dzieci, ale jednak można to jakoś przełożyć, żeby poznało i żeby wiedziało, że to ma jakąś wartość, tak, żeby potem, kiedy zobaczy taką posadzkę gdzieś w którejś z instytucji czy kamienicy, wiedziało, że to jest ważne, że to jest cenne.
0: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.
1: Vox FM. Radom.

0: Znamy wasze sztuczki.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

0: radom.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Tydzień temu byli Polacy, którzy wyjechali szukać lepszego życia do Brukseli. No i oni mi tam mówili, jedź do Siemiatycz na Podlasiu. Siemiatycze to jest taka mała Belgia. Właściwie to jest 20. dzielnica Brukseli. No to pojechałem.
3: No stolica Belgii, no.
4: Stolica Belgii, Siemiatycze.
3: Tak.
4: Dlaczego pan tu wrócił do Polski?
5: Bo tam jest liba i tam się dzieją cyrki, no po prostu. A zresztą już zarobki takie same.
3: Co dla mnie się tam nie podoba? To znaczy się taki wyścig szczurów, tak?
6: Teraz ja przyjeżdżam odwiedzać dzieci. Tak się staram być raz na 6 tygodni. Taka dłaszka, no.
7: Dziewczyna wyjechała do Belgii. Koniec, proszę pana. Naszym dziewczynom to bardzo imponowali ci Turcy, wie pan, no wiadomo, przystojni, cholera, a później płaczy, zgrzytanie zębów.
8: Zarabiać takie 4000 to jest najniższa krajowa, to żyć nie umierać nie da się przeżyć za te pieniądze.
9: Czy co jednak myślisz, żeby...
8: Kierunek, zagranica.
7: Kto pobył w Brukseli rok czasu, tak by budował dom.
4: Tamta strona, gdzie ja panów prowadzę, to nazywaliśmy osiedle biednych.
9: Ale już domy raczej na bogate.
2: Dzisiaj co ludzie powiedzą z malowniczego, pięknego, trzeba powiedzieć, miasteczka na Podlasiu. Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
2: Tysiące mieszkańców Siemiatycz wyjeżdżały do Brukseli za pracą. Symbolem tej emigracji stały się autobusy, które regularnie kursowały do stolicy Belgii i z powrotem. W szczytowym okresie, to było kilkanaście lat temu, mówiło się, że z Siemiatycz wyjechała nawet 1/5 mieszkańców.
7: Byłem, ale to lat temu 20 jeszcze. O, powiem panu wrażenie, no nie mam prawa mówić o Polakach, bo wie pan, sam jestem Polakiem, ale postępowanie, wie pan, naszych krajów, no to tu urągało.
9: Naciął się pan tam na Polaka?
7: Oj, tak.
9: To na budowie jakiejś, czy jako...
7: Tak, to, wie pan, czyściłem taki stary dom. Natomiast, no, Polak jak to Polak, no.
9: Ale co, że nie zapłacił w końcu tyle, ile się umówiliście?
7: No, oczywiście, oczywiście, tak jakby pan wyjął mi z ust.
9: Krótko mówiąc, nie za dobre doświadczenie, to jak i wrócił.
7: Dobre, nie za dobre. Z tego, że pan to wróciłem, wie pan. Cześć.
10: Dzień dobry. A pan był w tej Brukseli kiedyś?
11: Więcej.
10: Dzień dobry.
11: Witam. Byłem w Brukseli, pracowałem przy pracach wykończeniowych. Dlatego wróciłem, ponieważ tutaj w Siemiatyczach o wiele lepsze mam warunki, mam dużo znajomych. Jestem ogólnym fachowcem, prawda? Teraz obecnie hydraulikiem jestem i serwisuję piece gazowe, tak?
9: Można zarobić.
11: Można zarobić, jest okej, można zarobić, jest dobrze. Jeżeli ktoś chce pracować, to będzie pracował, prawda? Ja tam bardziej pojechałem odwiedzić, tak? Zobaczyć, co się dzieje, tak, odwiedzić kolegów. No i tak ponad miesiąc, półtorej miesiąca sobie popracowałem i przyjechałem z powrotem.
9: Dlaczego przyjechałeś? Co ci się tam nie podobało?
11: Co dla mnie się tam nie podoba? To znaczy się taki wyścig szczurów, tak? Że biegniesz za tą robotą, za tym pieniądzem, za tego, ale przychodzi weekend i znowu wydajesz i znowu pożyczasz, wydajesz, tak? Duże miasto, większe możliwości, prawda? Człowiek nie usiedzi, człowiek młody nie usiedzi na miejscu, ale ktoś chce bardzo mocno pracować, no to będzie pracował i odłoży sobie. Niektórzy przyjdzie, kupują sobie mieszkania, samochody, prawda?
7: Na Nordzie, czy no.
11: Nie, ja na Nordzie na takie rzeczy nie chodzę.
9: Do ja pracy. Byłem, pokazywałem, jak to wygląda, ta dzielnica czerwonych latarni tam, gdzie są te...
11: Ja znam bardzo dużo takich porządnych dziewczyn, także nie muszę chodzić po Nordach. Dziękuję, miłego. Od 15 lat jest tu te całe.
9: Od 15 lat w Polsce. A pan był w tej Belgii, w Brukseli? I co, dlaczego pan tu wrócił do Polski?
5: Bo tam jest liba i tam się dzieją cyrki, no po prostu.
9: W tej Brukseli, tak?
5: Tak.
9: Że co, że tam na ulicach jakieś... Tak, no jest, tak. Bo tam jakaś wojna gangów jest, co, strzelają się.
5: Tak.
9: Co, nie podobało ci się to? Jak...
5: Nie.
9: No tu spokojniej na pewno się...
5: Dużo spokojniej, a zresztą już zarobki takie same.
9: Jak to takie same?
5: Takie same.
9: Tak?
5: Jeżeli ktoś ma fach w ręku...
9: To no ile tam mogłeś zarobić, a ile tu?
5: Te samo. Teraz.
9: Czyli co, nie wiem, tam 2000 euro powiedzmy i co, tu też
5: no
9: może...
5: No tutaj ja 15.
9: A jako kto?
5: Elektryk.
9: Jako elektryk. Czyli, że tutaj nawet można więcej zarobić albo podobnie?
5: Tam byłem może pół roku i już mi się nie spodobało. No po prostu... Wiesz, o co chodzi.
9: A, że chodzi o...
5: No tych...
9: No dobra, czyli elektryk, nie ma co, czego tam szukać w tej Brukseli.
5: Pewnie, że tak.
9: Tu lepiej.
5: Pewnie, że tak.
9: No dobrze.
5: Ja na swoim teraz robię.
7: A propos kobiet, wie pan. Dziewczyna wyjechała z Belgii. Koniec, proszę pana. Małżeństwo się rozpadło. Co zauważyłem, wie pan, naszym dziewczynom to bardzo imponowali ci Turcy, wie pan. No wiadomo, przystojni, cholera. a później płacze i zgrzytanie zębów. Zajeżdża kolega z Siemiatycz, szuka żony, a żona oczywiście, no. Z Turkiem czy z Barkańczykiem, już to tego tak. Wyszedłem zwiedzić Brukselę. Idę. I zwróciłem uwagę na taki szczegół. Myślę, kurde, co tyle tych zakonnic? Wie pan, poubierane w tych takich, kurde, tylko. Myślę, ale zakonnice, nie? Ale zaintrygował mnie fakt, że te zakonnice mają dzieci. Myślę, zakonnice, dzieci. A to po prostu no Marokanki z dzieciakami, no i...
9: Naprawdę pan myślał, że to są zakonnice?
7: Ja myślałem, że, na pierwszy rzut oka myślałem, że to może gdzieś z jakiego kościoła prowadzą.
9: A nigdy pan nie widział na oczy, tak? Takiego.
7: No nie widziałem w tych burkach tych Marokanek.
9: W Siemiatyczach, to rzeczywiście...
7: Nie było, no lat temu dwa... Jak miałem 10 franków na godzinę, przepracowałem 10 godzin, to proszę pana, jakie były relacje. No, kto pobył w Brukseli rok czasu, tak budował dom, no.
9: Wie pan, o, te tutaj domy też, tak?
7: Tam. Nie, to już Ameryka. To ci co pierwsze, chodź Ramzes.
9: Tak, a Bruksela?
7: A Bruksela tam dalej.
9: Kolejne.
7: Chodź Ramzesi. Tamta strona, gdzie ja panów prowadzę, to nazywaliśmy osiedle biednych.
9: Ale już domy raczej na bogato.
7: Nie, domy to nie, bo to były właśnie ci, co byli w Ameryce. Pierwsza ta fala taka z zagierkowskich czasów, to wyjeżdżała do Stanów i ci, co przyjeżdżali, to budowali piękne domy. Tam są domy piękne. No.
9: A potem tam kolejne jeszcze to są ci z Brukseli, co przyjeżdżali.
7: Tam Anglia i tak dalej.
9: I to biednych, gdzie już bogate domy, bogaci ludzie z emigracji.
7: Antagonistycznie, wie pan, dlatego nazwane te osiedle biednych, bo wszystko takie murowane.
2: Po mieście i okolicach oprowadzał nas Marek Bujnowski, siemiatyczanin od urodzenia. Jeszcze do niego wrócimy. Teraz Adam Miłkowski, którego spotkałem gdzieś tam między blokami. No i okazuje się, że on mieszka w Belgii od 18 lat i raz na jakiś czas tylko przyjeżdża do Siemiatycz, żeby zobaczyć się z dziećmi.
1: Co ludzie powiedzą?
9: Minęliśmy się w tej Brukseli.
5: No i dom pana.
9: Byliśmy 2 tygodnie temu.
5: Tak.
9: Nagrywaliśmy. Nie spotkaliśmy się.
5: No ja akurat przebywam częściej w Leuven, nie? Prowadzę ze wspólnikiem mały sklep budowlany, B-Switch Store. Sprzedajemy głównie materiały na elewację. W Belgii jestem od 2008 roku.
9: Od 2008, czyli miałem?
5: 18 lat.
9: 18 lat, a ile miałeś lat, jak wyjechałeś?
5: Właśnie, miałem 19, czyli połowę życia spędziłem w Belgii. Jak wygląda Belgia naprawdę? Od 2008 roku byłem i na normalnej płaszczyźnie, i na samym dnie. I czasami miałeś 10 euro i myślałeś sobie tak, czy kupić sobie paczkę papierosów, czy kupić sobie sandwicha, czy kupić na przykład kartę za 10 euro i podzwonić po ludziach, poszukać roboty. Żyjąc w Polsce, masz mniejsze pieniądze, nie możesz pozwolić sobie może na takie różne ekstrawaganckie wakacje, ale tak naprawdę masz czas cały czas. Masz czas jakby to piątek, kończysz robotę, się nie stresujesz, możesz spędzić w sobotę weekend z dziećmi. Teraz ja przyjeżdżam odwiedzać dzieci. Tak się staram być raz na 6 tygodni, a mieszkam tam sam, nie? Taka to łaska, no. Możesz mieć samochód za 100 tysięcy euro, ale coś zaszłysz, czegoś nie masz, nie? Nie ma tak, żeby w życiu mieć wszystko na raz, tak? Żeby mieć to. Może tam nielicznym się uda, nie? Mam znajomych, którzy wrócili. Niektórzy wrócili z dużym kapitałem, czyli już mają tam swoje mieszkania na wynajem. Niektórzy wrócili z kapitałem jakby to zerowym, tylko z doświadczeniem pracy i też sobie radzą. Przetorowałem sobie już tą wszystko drogę i tam zaczynam jakieś tam zarabiać pieniądze, pojawia się jakieś tam światełko w tunelu. Mnie bardziej zastanawia tak, co będzie z tym kryzysem, który nadejdzie, bo jak już mamy teraz kryzys ekonomiczny, powoli się zaczyna robić z ropą ten wojenny. Tutaj też ja myślę, że jakby się spodziewam, jeżeli chodzi o wojnę, to może być wojna jakaś regionalna o Suwałki. To myślę, że to też akurat nas to dotyczy bardzo tutaj Podlasia. Szczerze, mam takie rozdwojenie jaźni. Bardzo bym chciał, ale boję się odważyć, nie?
9: Chcę się wrócić, tak?
5: Tak. Jeżeli chodzi o usługi budowlane, w Siemiatyczach ludzie chcą zarobić więcej niż w Warszawie. Niektórzy byli w Brukseli chwilowo, zobaczyli za jakie pieniądze można pracować, a dużo ludzi tak mówi, a ty w Belgii jesteś, to stać cię zapłacić i wymagają od ciebie takich pieniędzy, że
6: za daną usługę, gdzie ja nawet w Belgii nie robię takiej ceny, nie? Są takie przypadki i ogólnie tak się zrobiło, że to jest rynek budowlany bardzo drogi, jeżeli chodzi o płytki, jeżeli chodzi o ocieplenia, to nawet mogę powiedzieć, że w Warszawie dla mojego brata teraz robię ocieplenia po 125 zł, tutaj są 160.
9: Skąd to się w ogóle wzięło, że to akurat do Brukseli ludzie zaczęli jeździć i to co, wszyscy twoi znajomi?
6: Jednym przyczyn to było zamknięcie Hortexu, gdzie pracowało tutaj 2,5 tysiąca osób. Z dnia na dzień 2,5 tysiąca osób z regionu straciło pracę. Było tutaj dwóch cinkciarzy i oni sprzedawali wizę za równowartość hektara ziemi albo za równowartość konia. Czyli była wiza do Belgii, nie? I jakby to ojciec z matką poświęcali hektar ziemi, wysyłając syna do Belgii, który sobie poradził, to sobie poradził, a dużo też niestety sobie nie poradziło, bo też znalazła się duża ilość ludzi bezdomnych w Belgii, którzy mieli problemy z alkoholem. Potem się zrobiło tak, że w 97 roku, gdzie moi bracia jeszcze pracowali w Warszawie i wyjeżdżali do Belgii, to było łatwiej wyjechać do Belgii niż do Warszawy, bo większość ludzi znałeś, którzy są w Belgii, niż którzy pracują na budowie Warszawy.
2: No to już wiadomo, dlaczego akurat Bruksela, a nie jakiś Berlin czy Londyn. Do tego doszło regularne połączenie autobusowe z Siemiatycz. Ten autobus wciąż kursuje, ale tylko raz w tygodniu. I bywa, że do stolicy Belgii wozi tylko powietrze. A dlaczego ludzie już nie wyjeżdżają tak chętnie jak kiedyś? No to posłuchajcie.
9: Co ty tu robisz? Dlaczego nie siedzisz w Brukseli, tylko tu?
0: Nie, ja tam u siebie robię tam działalność, nie? Spawamy i tam takie rzeczy robimy. Ja mam swoją firmę spawalniczą, nie?
9: Byłeś w tej Brukseli czy gdzieś tam?
0: Nie, w Polsce jest lepiej.
9: Nie korczyło cię nigdy, bo to wiesz, koledzy jacyś na pewno tam pojechali, siedzą,
0: tak,
9: pracują.
0: Coś tam, no byli, ale wracają i tak. Nie wiem, no Polska to Polska, ja tu jestem Polakiem, także no nie wybieram się nigdzie za granicę.
9: To ile to można w Polsce zarobić, jak się tak dobrze ogarnia temat?
0: No powiedzieć, no zależy, no.
9: No ale co, tak zdychę na rękę?
0: No tak, no zdychę można ogarnąć, no.
9: A to w Brukseli tam zarobi niewiele więcej.
0: Może no trochę... może, no nie wiem, no 20 tysięcy tam czy tam.
9: Ale nie ciągnęło cię, żeby tam zamienić te 10 tutaj na
0: Nie, Polska w Polsce jest super i młodzież tam jeszcze pracuje w tej Belgii, a starzy już schodzą.
9: A, że emerytury się dorobili, wracają?
0: No tak.
9: No tak, jest wtedy komu te schody spawać czy coś? Bo jak przyjechali, pieniądze są.
0: No wiadomo, nie?
9: To coś się zaczęło kręcić też, nie? Jak zaczęli zjeżdżać.
0: Ma się podwórka kawałek tak, a tam wszystko pod wynajem raczej, tak? A żeby się dorobić, no to trzeba ze 20 lat tam popracować pewnie, tak? Żeby jakiś ten, nie? Polska to Polska, nie?
8: W Polsce dobrze się żyje, mi się wydaje.
9: No ale tam wciąż można zarobić jednak, tak jak rozmawialiśmy, no to tak 8-9 tysięcy złotych, no tak powiedzmy w przeliczeniu na rękę, no tutaj to ciągle chyba nie ma jeszcze aż tak dobrze, co?
8: U nas jest chyba spokojniej generalnie. No takie Podlasie się metycze, tak u nas jest tutaj swojsko, sielsko i spokojnie.
9: Tu jakaś koza, coś.
8: Ze względu na bezpieczeństwo tutaj jest w Polsce jednak bezpieczniej niż na zachodzie.
9: Tak, no tutaj jedyne co nam grozi to, że o...
8: To atak kozy. To akurat jest miasto Belgowców, tak? Tak to się mówi?
9: Tak. Tutaj mała Belgia.
8: Mała Belgia. Się miasto, czy to jest mała... No, mała Belgia, tak? Ja jeżdżę do babci za granicę, która mieszka we Francji.
9: Nie ciągnie was tak, żeby tam do pracy wyjechać, żyć tam za granicą? Tutaj jest okej?
8: Okay? Szczerze mówiąc, w Polsce to mnie nic nie trzyma i zarabiać... Takie 4000 to jest najniższa krajowa, to żyć nie umierać, nie da się przeżyć za te pieniądze.
9: Czy co jednak myślisz, żeby w którymś momencie kierunek...
8: W momencie po prostu kierunek za granicę, ale no nie wiem.
9: Nie wiesz jeszcze, czy Bruksela akurat.
8: Nie wiem.
2: Wciąż są chętni, ale no nie ma takiego ciśnienia jak kiedyś. W Brukseli można zarobić tak ze dwa razy tyle, co w sklepie w Siemiatyczach. Jak w Brukseli trzeba wynająć mieszkanie, a trzeba, no to robi się to mało opłacalne. To już nie jest taka ziemia obiecana, kiedy w trzy dni można było zarobić tyle, co w Polsce w miesiąc. Są też ciemne strony tej emigracji, trudne sprawy. No, wiele rodzin nie wytrzymało rozłąki.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
9: Co piąty mieszkaniec Siemiatycz to w Brukseli siedział albo siedzi ciągle.
12: Tak, ciągle jeszcze siedzą.
9: To skąd to się wzięło?
12: Mocno, nie wiem. Wyjechał chyba jeden, ciągnął drugi.
9: Za tym jednym drugi, za tymi dwoma czterech, za tymi czterema
12: no i tak.
9: Ośmiu i...
12: Tak to.
9: Zjeżdżają z tej Brukseli tutaj na święta, tak, to nagle miasto ożywa.
12: Tak.
9: A tak to co, hula tylko wiatr
12: i emeryci, jak pan widzi.
9: A panią nie ciągnęło nigdy tam, żeby do tej Brukseli innego świata zaznać, posmakować?
12: Nie. Dobrze mi w Polsce było, jest. I najlepiej u nas. Starczyło mi zawsze tego, co mam.
9: Tam zawsze te dwa razy więcej można zarobić, a kiedyś to pięć razy więcej.
12: A rodzina? No, mam koleżanki, no, mają pieniądze, mają domy, ale już rodziny niestety nie mają. I to jest tak...
9: Aha, że gdzieś tam...
12: Rodzę się pogubiła rodzina.
9: Rozpadało się.
12: Rozpadało się, tak.
9: To był pan kiedyś tam za granicą w pracy?
13: Kiedyś, ale to dawno, bo nie.
9: Ale w Brukseli akurat? Tak jak wszyscy tutaj?
13: Tak, no stolica Belgii, no.
9: Stolica Belgii Siemiatyczy?
13: Tak.
9: Tak mówią?
13: Tak było. No, tak jest.
9: To ile pan tam był, jak długo?
13: 2 miesiące.
9: 2 miesiące tylko?
13: Tak, tylko.
9: A to dlaczego pan wrócił?
13: No, rodzina potrzebowała mnie. Nie? Dziecko mi się urodziło i wróciłem.
9: Warto tam było jechać do tej Brukseli, czy nie warto? Była pani tam kiedyś?
14: Mam 3 dni po samochód. Nie miałam jechać na tydzień do swoich kumów, a pojechałam na 3 dni. Kupiłam samochód i nogi.
9: I co, nie kusiło panią, żeby tam zostać w tej Brukseli?
14: Sobie sprzątać. Och. Jakbym lubiła sprzątać, to bym była 20 lat albo 30.
9: No właśnie, bo tam żyje.
14: Moje koleżanki jakieś tam wspaniałe, to są właśnie.
9: Oj, bo panowie to raczej na budowę, a dziewczyny do sprzątania.
14: Wszystko się porozpadało i panowie, i panie się wszystko porozpadało. Małżeństwo przeważnie się rozłożyły. Właśnie prężnie działa nasz tutaj Związek Emerytów i Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo jest bardzo dużo pojedynczych osób. Bardzo mało małżeństw. Tutaj przynajmniej w naszej grupie dosłownie 4-5 małżeństw. Wolne kobiety, albo wdowy, albo rozwódki, mężczyźni, dbajcie o siebie. No za mało was jest, no to jak idą tańczyć.
9: Warto jeszcze jechać tam, czy jednak...
14: Warto tutaj przyjeżdżać i tutaj ściągać ludzi. No w tej chwili, no to chyba trzeba patrzeć na turystykę. Bo Podlasie było zaniedbane, teraz się zrobiło piękne. Bo nie mieliśmy dróg, nie mieliśmy nic.
9: No, tak, teraz nagle to naprawdę się... Tam jakieś fontanny tryskają.
14: U nas jest dużo ładniej niż w Augustowie.
2: Może zarobki są trochę gorsze, ale Siemiatycze zmieniły się przez te lata. Na lepsze, wypiękniały. Teraz wracamy do Marka Bujnowskiego, który nas tam oprowadzał po mieście i zaprowadził nas nad zalewy, a tam amfiteatr, plaże, place zabaw dla dzieci. Wszystko nowe, eleganckie, wszystko jest, tylko no trochę brakuje ludzi, którzy mieliby z tego korzystać.
7: Tutaj tak zwany Czesuła. Krowy pas, o tutaj, w tym miejscu. Tu się krowy topiły, no. A mieliśmy operatywnego burmistrza.
9: O, i teraz elegancko.
7: No, tu, widzi pan, jest amfiteatr, no, duży na 2000. Mm-hmm. Nie jest, to kurde, będzie multum ludzi do tego Skolima.
9: No, teraz Europa.
7: Miasto, powiem panu szczerze, to jest, jak wychodzę wieczorem z psem, to puste miasto wymarło, miasto emerytów i rencistów. Na wakacje oczywiście młodzi przyjeżdżają.
9: No tak, wtedy odżywa to wszystko.
7: Tutaj tu żyje, to...
9: No ale mają gdzie wracać.
7: No mają gdzie wracać, no ładnie jest, no.
2: Nie widać jakichś masowych powrotów w Siemiatyczach. Młodzi wciąż próbują ułożyć sobie życie w Belgii, a jak wracają do Polski, no to nie zawsze przecież do samych Siemiatycz, niekoniecznie na Podlasie. Wciąż brakuje tam pracodawcy, który płaciłby więcej niż minimalną. Na pewno emeryci wracają z Belgii, z belgijskimi emeryturami.
15: No byłem swego czasu, jak wszyscy wyjeżdżaliśmy za chlebem.
9: W Brukseli?
15: W Brukseli, tak. 97 rok był.
9: No i co pan tam robi?
15: Jako konserwator w szkole pracowałem. Mhm. Chciałem tutaj wrócić w tym wieku takim emerytalnym, chciałem być w Polsce, nie? Bo wie pan, na stary drzew się nie przesadza, nie? Na starość ciągnie tutaj. Pan by też na panu wrócił. Ja widzę to z oczu, panu patrzysz.
9: No, ja jeszcze nie wyjechałem, wie pan, na razie, póki co.
15: No, nie wyjeżdżaj pan. U nas jest dobrze. Polska dobrze stoi w porównaniu z innymi krajami. Tam gorszy bałagan jest jeszcze.
9: Udało się panu coś odłożyć, jakieś pieniądze? Pan tu sobie rancho jakieś kupił, coś?
15: Nie, ja to, jakbym tutaj pilnował Polski, to bym więcej miał rancho. Nie trzeba było wyjeżdżać, trzeba było patrzeć to, co po dziadkach było, dopilnować swojego.
9: A, tak to gdzieś tam pana nie było, się rozeszło?
15: Tak się rozeszło.
9: No tak.
15: No, masz.
9: To więcej pan stracił na tej Belgii jeszcze.
15: Tak, ja na Belgii to straciłem dużo. Nie powiem, że zarobiłem. W ogóle majątku bym więcej miałby dopilnował, nie? Tylko, że tych takich, tych nie miałby tego towarzystwa, tych śpiewów, nie? Tych ludzi by nie poznał z całego świata, wspaniałych. No, to dla mnie to o to chodziło. Tylko. Nie pieniądz się nie liczył.
9: Opowie pan taką imprezę jedną, gdzie co wy tam robiliście?
15: Impreza? Co byłem na takiej. Nie mogę, bo jak żona usłyszy, to nie, lepiej nie, o nie.
2: No, co było w Brukseli, to zostaje w Brukseli. I tym takim, no, niedopowiedzeniem kończymy, co ludzie powiedzą, prosto z Podlasia, prosto z Siemiatycz. Adam Feber, do usłyszenia za tydzień.
1: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feber.

0: Aż 6-0 na Narodowym. Biało-Czerwoni pokonali Rumunię w Lidze Narodów. Kibice zadowoleni.
1: Widać chęć do grania była u nich.
0: Niższe ceny stały się faktem. Posłuchajcie, ile od dzisiaj zapłacimy na stacjach paliw. Cały dochód przeznaczy na chore dzieci. Barber ze Szczecina rusza z całodobowym wyzwaniem. Posłuchajcie. Minęła 9:00, wiadomości Vox FM, Paweł Donzbach, dzień dobry, zapraszam. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Nasza piłkarska reprezentacja aż 6-0 pokonała Rumunię w meczu Ligi Narodów. Hat-tricka zaliczył Robert Lewandowski, a gole strzelili jeszcze Piotr Zieliński i Jan Bednarek. Rywale wbili sobie też gola samobójczego, a od 22:00 minuty grali w osłabieniu. Wysoka wygrana cieszy kibiców, bo po dwóch poprzednich meczach na kadrowiczów spadła lawina krytyki.
2: To my tacy mocni, czy Rumunia taka słaba?
3: No wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
1: Tak, oczywiście, że.
2: Czyli przekonał po tym meczu?
1: Czas pokaże w poniedziałek, ale myślę, że tak, na dzisiaj.
2: Ale jesteście zaskoczeni, że aż tak wysoko wygrali?
1: No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, nie oszukujmy się. No ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: To głos kibiców, z którymi na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. A w poniedziałek Polaków czeka ostatni mecz na obecnym zgrupowaniu. Na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Po trzech spotkaniach zajmują trzecie miejsce w swojej grupie Ligi Narodów. Nawet kilkadziesiąt złotych mniej przy jednym tankowaniu. Od północy jest taniej na stacjach paliw. To efekt powrotu programu CPN. Ze szczegółami nasz reporter Rafał Różycki.
4: Różnica jest duża.
5: Diesel tanieje o złote 21 na litrze, benzyna 95 złote 24.
4: Powiedziała mi Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie. Do poniedziałku włącznie cena za diesel nie może przekroczyć 7 złotych 88 groszy na litrze, a benzyna 95 6 zł 73 groszy.
6: Zaraz będę tankował, oby te ceny się utrzymały, nie wzrastały.
4: Obniżenie akcyzy i VAT na paliwo ma potrwać do końca tego roku.
0: A to nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. Ceny ropy zaczęły spadać również na światowych rynkach. Do tego tematu wrócimy za godzinę.
7: To są wiadomości Vox FM.
0: A w nich przenosimy się na Ukrainę. Nad ranem Rosja zaatakowała kolejną przeprawę na Dnieprze w Kijowie. Na moście północnym uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Ruch z lewego na prawy brzeg został całkowicie zamknięty, poinformował mer miasta Witalij Kliczko. Wczoraj, przypomnijmy, rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra. Atak ten zmusił władze do zamknięcia ruchu w obu kierunkach.
8: Na razie my nie możemy...
0: Nie możemy się nigdzie dostać, metro nie kursuje, transport publiczny nie działa, taksówki po prostu nie da się zamówić. To jest jakiś kompletny chaos. Nie wiadomo, kiedy uda się dotrzeć do pracy. Wszyscy są zaniepokojeni, bo to naprawdę straszna sytuacja.
8: Mowa nie tomu się, co żachliwa.
0: Mówiła nam jedna z mieszkanek Kijowa. Eksperci oceniają, że rosyjskie uderzenia w mosty w Kijowie mogą być elementem nowej strategii. Chodzi o paraliżowanie miasta, pogarszanie warunków życia mieszkańców i osłabienie ich stanu moralnego. To już 20 lat samolotów F-16 w polskim wojsku. W bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki. Dowódcy wojsk podkreślali, że maszyny jeszcze długo posłużą.
9: Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi. To było całkiem inne dla mnie życie, całkiem inny świat.
10: Generał brygady, pilot Norbert Chojnacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
11: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką gruntowną, middle line upgrade.
0: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16. W dobę ostrzyże 50 klientów. Barber ze Szczecina rusza właśnie z wyzwaniem, dzięki któremu chce pomóc chorym dzieciom. Cały dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
12: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zarobić pieniądze. Kto to robił dla siebie, bez szans. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł. Jak wyjdzie, to wszystko będzie okej.
0: Mówi pomysłodawca akcji Kirill Kejko. Wydarzenie właśnie wystartowało w salonie przy Alei Piastów 3. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże na północnym zachodzie i północy. Na pozostałym obszarze kraju raczej bezchmurnie. Lokalnie na północy słabe opady deszczu. A na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie i miejscami północy kraju oraz lokalnie w rejonach podgórskich do 20-23 na pozostałym obszarze. Wiatr raczej słaby, ale ciśnienie wysokie. Wynosi około 1030 hektopaskali.
13: Olga Rudnicka, Lilit. Czyta Anna Derżowska.
14: Nie bez pewnej złośliwości pomyślała, że mężowi łatwiej było podjąć decyzję o porzuceniu przyjaciół i znajomych miejsc, by przenieść się na koniec świata. Tak właśnie Lidka postrzegała Lipniów i dworek, który teraz miał się stać jej nowym domem. Piotr mieszkał z rodzicami w wielu miejscach. Jego ojciec pracował w dyplomacji, więc byli przyzwyczajeni do przeprowadzek. Mąż mógł rozpocząć nowe życie wszędzie i w każdej chwili, pod warunkiem, że z nią. Tak przynajmniej zapewniał. Wolny zawód pozwalał mu pracować gdziekolwiek. Był świetnym architektem. W dodatku interesowało go wyłącznie projektowanie. Pracę w terenie pozostawiał innym. Jemu wystarczał komputer i internet. Lidka natomiast zrezygnowała z pracy, gdy tylko się dowiedziała, że jest w ciąży. Przedtem dwukrotnie poroniła w pierwszych miesiącach, więc teraz woleli dmuchać na zimne. Piotr najchętniej umieściłby ją w specjalistycznej klinice i to pod namiotem tlenowym. Ale właśnie zaczął się drugi trymestr. Ciąża przebiegała prawidłowo i mimo świadomości, że wiele może się jeszcze wydarzyć, Lidia była spokojna. Spokojna o dziecko, chociaż sama stała się kłębowiskiem napięcia i skrajnych emocji. Tak więc teraz uznała, że może pomysł przeniesienia się do cichego i pięknego miejsca nie jest zły. To tylko pomoże jej skołatanym nerwom i dziecku będzie wspaniale na wsi, rozmyślała. Świeże powietrze, mogliby wziąć psa albo nawet dwa i koty. Lidia uwielbiała psy, ale zwierzak męczyłby się w dużym mieście na betonowym osiedlu. Teraz wszystko miało się zmienić na lepsze. A przynajmniej tak sobie powtarzała, broniąc się przed uporczywymi obawami. Miała wszystko, czego tylko mogła pragnąć, ale wciąż czuła napływające fale niepokoju. Jak zawsze, gdy otrzymywała od życia więcej, niż w swoim mniemaniu zasługiwała. Starała się odsuwać pesymistyczne myśli, tylko że jej zdaniem cała ta sprawa była dziwna. Piotr w ogóle nie wiedział o istnieniu owego nieznanego stryja ani o rodzinnym gnieździe. Jego rodzice mieszkali od lat w Londynie, a wiadomość o spadku była dla nich takim samym zaskoczeniem jak dla Piotra. Po obejrzeniu archiwum rodzinnego ustalono dość daleki stopień pokrewieństwa. Jeśli dobrze zrozumieli, stryj Leopold był najmłodszym bratem dziadka matki Piotra. Teoretycznie więc to ona powinna zostać nową właścicielką rodzinnego majątku, ale dziedziczenie z mocy testamentu sporządzonego przez stryja dotyczyło wyłącznie męskiego potomka. Teściowa Lidki została pominięta. Nie zamierzała podważać testamentu. W końcu nie zależało jej na pieniądzach, a przecież i tak dostawał je ukochany jedynak. Piotr kpił z obaw żony dotyczących dalekiego krewnego, o którym nikt nic konkretnego nie wiedział, a którego istnienie odkryto dopiero po jego śmierci.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Zaraz za miastem skręcili w wiejską wyboistą drogę, obsadzoną po obu stronach szpalerem powykrzywianych wierzb. Ciągnęła się kilka kilometrów aż do ogromnej, wykutej z żelaza bramy. Piotr wysiadł i podszedł do ogrodzenia, by zdjąć łańcuch z kłódką broniącą dostępu obcym. Żeliwne, wysokie pręty ogrodzenia zasłaniał równie wysoki żywopłot, przerośnięty i nierówny. Jechali teraz wolno żwirowanym podjazdem. Spośród drzew wyłonił się dworek, który zdawał się rosnąć w oczach. Zafascynowana Lidia nie mogła oderwać od niego wzroku. Czuła się tak, jakby trafiła do innego stulecia. Z tyłu jest ogród. Piotr zaparkował tuż przy schodach. Delikatnie podtrzymując żonę, pomógł jej wysiąść z samochodu. Lidka rozglądała się wokół z ciekawością. Trawa się zieleniła, liście na drzewach błyszczały jaskrawym seledynem, zapach wiosny unosił się w powietrzu. Sam dworek, widziany teraz z bliska, wyglądał równie przygnębiająco jak na zdjęciach. Mimo to jednak był piękny. Wystarczyło, by wyobraziła sobie odmalowane fasady i nowe okiennice, by poprawił się jej nastrój. Dom wymagał ogromnej pracy, ale oczyma wyobraźni widziała tutaj dużą, szczęśliwą rodzinę. Chodź. Piotr pociągnął ją za rękę. Najpierw musisz zobaczyć ogród. Cieszył się jak mały chłopiec. Widok, który ukazał się ich oczom, zapierał dech w piersiach. Cały teren był wprawdzie zaniedbany i zarośnięty, ale pozostały wyraźne resztki klombów, gdzie kiedyś rosły kwiaty. Wystarczyło przyciąć wybujałe krzewy, przywrócić im właściwy kształt i usunąć chwasty wypełniające wąskie dróżki wśród drzew. Pośrodku ogrodu stała podniszczona fontanna. Stanowiła wierną kopię tej na rynku, choć znacznie mniejszą. Na dnie zbiornika leżała gruba warstwa pleśni i grzybów. Czas i zmienna pogoda pozostawiły swój ślad na figurach stojących po obu stronach alejek. Mimo to panował tu nobliwy spokój, a całe to miejsce miało niepowtarzalny urok. Lidia odwróciła się i spojrzała na dom. Do ogrodu można było się dostać tylnym wyjściem przez kamienny taras, z którego opadały kręte schody z kamienną balustradą. Spojrzała pytająco na męża. Zrozumieli się natychmiast. Mam tylko klucze do głównych drzwi, powiedział przepraszająco.
2: W porządku, uśmiechnęła się. Miałeś rację, tu jest pięknie.
1: Westchnęła z zachwytu, wdychając zapach wiosennych pąków i kwiatów.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Edyta obserwowała nową znajomą. Litka wydawała się żywiołową, spontaniczną kobietą. Zdecydowanie dawała się lubić. Propozycja wspólnego posiłku, z którą tak nagle wystąpiła, zaskoczyła ją samą, ale od pierwszego spotkania polubiła tę sympatyczną blondynkę. Litka sama miała w sobie coś z dziecka. Skąd te malowidła? Lidia wskazała na ściany, gdy złożyły zamówienie. I rzeźba na rynku? Wyglądają identycznie. To coś oznacza? Dopytywała się z zaciekawieniem. Nie wiesz? Na twarzy jej rozmówczyni pojawiło się zaskoczenie. Lipniów to raj dla wszelkiego autoramentu czarownic.
2: Co?
1: Zszokowana Litka aż się zakrztusiła. Edyta zerwała się i uderzyła ją kilkakrotnie między łopatki. Już lepiej? Pytała zatroskana. Widząc, że tamta odzyskuje normalne kolory, wróciła na miejsce, udając, że nie widzi ciekawskich spojrzeń.
2: Tak, dzięki, ale czarownice? W XXI wieku?
1: No cóż. Właścicielka księgarni wzruszyła ramionami. Uważamy, że to właśnie tu, w Lipniowie, odbył się ostatni, naprawdę ostatni, zaakcentowała, w Polsce proces czarownic. Naprawdę o tym nie wiedziałaś?
2: Nie miałam pojęcia,
1: przyznała się Litka. Tyle miałam na głowie, że nie szukałam żadnych informacji o waszym miasteczku. Zdaje się, że nie odrobiłam zadania domowego, zażartowała. Myślałam, że utknę na jakimś zadupiu i nawet nie pomyślałam, że to miejsce może mieć jakąś ciekawą historię.
3: Lipniów naprawdę na tym zarabia, zapewniła ją Edyta. Miasto nie jest duże, ale w tym tkwi jego atrakcyjność. Są turyści, więc miejscowy interes kwitnie. Moja księgarnia, a właściwie antykwariat, lepiej tutaj prosperuje niż miałby szansę w wielkim mieście. Ludzi fascynują takie historie. Lipniów mógłby się szybciej rozrastać, ale wtedy straciłby swój klimat.
2: Dziwne.
1: Litka w zamyśleniu przeżuwała kawałek kurczaka.
2: Piotr mi nie wspominał o tej historii.
1: Powinien wiedzieć takie rzeczy. Dlaczego? Edyta starała się nie okazywać zainteresowania, jakie wzbudziła w niej uwaga nowej znajomej. Z informacji, jakie udało jej się zdobyć na temat Sianeckich, nie wynikało, by mieli coś wspólnego z Lipniowem. Podobno mąż Litki odziedziczył dwór poniekąd przypadkiem. Nikt tutaj nie podejrzewał, że staruszek miał jakąś rodzinę.
2: Jest architektem,
1: odpowiedziała jej nowa znajoma takim tonem, jakby miało to wszystko wyjaśniać. Przecież nie projektował tego miasta, zauważyła Edyta, zastanawiając się, jak pociągnąć tamtą za język bez wyjawiania zbyt wielu informacji.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Więc co chciałabyś jeszcze wiedzieć? Edyta się poddała.
2: Dlaczego to takie...
1: Lidia wskazała na fresk na ścianie.
2: Takie erotyczne,
1: zakończyła.
2: W końcu to restauracja, a nie lokal, no wiesz, jaki...
1: Przewróciła oczami. Jeśli chodzi o to, dlaczego naga kobieta jest na ścianie lokalu restauracyjnego, a nie w salonie masażu erotycznego, to powinnaś zapytać właścicielkę.
2: To może zostańmy przy samej postaci Lilith.
1: Lidka nie miała tyle tupetu, aby rozmawiać na ten temat z zupełnie nieznajomą jej osobą. No cóż, na twarzy Edyty pojawił się uśmiech. Lilith uważana jest za królową sukubów, czyli kobiecych demonów nawiedzających we śnie mężczyzn. Jest uosobieniem seksu, matką wampirów i złych duchów. Inne podania mówią, że porywa małe dzieci i wysysa z nich krew. Do wyobraźni ludzi najbardziej przemawia kobieta kusicielka i dlatego zmarła hrabina w pewnym momencie zaczęła być utożsamiana nie z czarownicą, tylko właśnie z demoniczną kochanką, sprowadzającą nieszczęście. W końcu, a to akurat fakt, ród Lipnowskich wyginął. Hrabia i jego brat byli ostatni i żaden nie pozostawił potomka. Ludzi jednak bardziej interesuje to, co mogło się wydarzyć, a nie to, co się wydarzyło. Krew, przemoc i seks sprzedają się od wieków.
2: Niesamowite.
1: Lidka musiała przyznać, że wstrząsnął nią dreszcz.
2: Czyli miasteczko, w którym odbył się ostatni w Polsce proces czarownic, karmi się legendą o kobiecym demonie i wykorzystuje kult widca?
1: Podsumowała po namyśle.
2: Na to wygląda.
1: Edyta obserwowała ją uważnie. Była zaskoczona powagą, z jaką nowa znajoma potraktowała jej opowieści.
2: Rzeczywiście, pomieszanie z poplątaniem.
1: Nieoczekiwanie parsknęła śmiechem, uzmysłowiwszy sobie absurdalny splot legend nakręcający koniunkturę Lipniowa.
2: Czekaj, czekaj,
1: zreflektowała się Lidka.
2: Legenda legendą, ale mówiłaś, że tę kobietę naprawdę spalono.
1: Zawiesiła pytająco głos.
2: Mieszkał tu taki nawiedzony biskup, brat hrabiego. Straszny zamęt siał wśród ludzi. Uważał się za inkwizytora. Inkwizycja już wtedy nie działała, ale cóż, najwyraźniej to do niego nie docierało.
1: Chcesz powiedzieć, że to on się przyczynił do spalenia własnej bratowej?
2: Brrr!
1: Otrząsnęła się, gdy Edyta przytaknęła.
2: Musiał być strasznym fanatykiem.
3: Pewnie tak, ale zapłacił za to, do czego doprowadził.
2: Co się z nim stało?
1: Powiesił się tej samej nocy, kiedy została spalona Anastazja.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Chwilę później, ostrożnie niosąc parujący kubek, weszła do biblioteki. Uznała, że poświęci ranek na przestudiowanie kupionej książki. Usiadła wygodnie w fotelu, podciągając kolana i okryła się polarowym kocem. Była połowa kwietnia, ale dom nie należał do najcieplejszych. Dawały się we znaki marmurowe posadzki. Piotr nie pozwolił rozkładać dywanów, żeby nie uległy zniszczeniu podczas remontu i teraz od podłogi bił niemiłosierny ziąb. Na okładce książki widniała postać kobiety, którą Lidka wcześniej widziała wszędzie w miasteczku. Teraz przynajmniej dowiedziała się, skąd to wyobrażenie Lilith. Malowidła ścienne w restauracji stanowiły kopię obrazu Johna Colliera, Lilith. Wprawdzie różniły się kilkoma szczegółami, ale główny motyw pozostawał ten sam. Długowłosa, naga kobieta spleciona w uścisku z wężem. Na obrazie Colliera Lilith stała we wdzięcznej pozie z przechyloną lekko głową, odrzucając włosy i przyciskała płaski łeb ohydnego gada do ramienia. Małomiasteczkowy artysta nadał restauracyjnemu freskowi więcej erotyzmu. Ta Lilith spoglądała wyzywająco przed siebie, a na jej twarzy widniał pełen ironii zachęcający uśmiech. Lidka odniosła wrażenie, że kobieta jest pewna swojej niszczycielskiej siły. Demoniczna kochanka wiodąca na zatracenie. Przerzuciła kilka kartek. Ku swemu zdumieniu odkryła, że postać Lilith występuje w wielu kulturach. Utożsamiana była na przykład z mezopotamskim demonem porywającym niemowlęta. Grecka Lilith, nazywana Lamią, była libijską królową związaną z Zeusem, której Hera zabrała potomstwo, co doprowadziło Lamię do obłędu i zaczęła porywać obce dzieci. Lidkę szczególnie zaintrygowała informacja, którą uraczyła ją Edyta, że Lilith uważana jest za pierwszą żonę biblijnego Adama, jeszcze przed Ewą. Lidia nigdy nie uważała się za religijną i nie przypominała sobie, by w Księdze Rodzaju była mowa o tej postaci. Toteż lektura książki pochłonęła ją całkowicie. Lilith nie godziła się ponoć z podległością wobec Adama i porzuciła go. Według demonologii zdecydowała się uciec do piekła, gdzie została kochanką najwyższego w hierarchii szatana. Wysłano w pogoń trzy anioły – Senoja, Sensonoja i Semangelofa, by ją sprowadziły z powrotem. Zagroziły zabijaniem dzieci Lilith, jeśli nie wróci do raju. Ta była nieugięta i w odwecie zapowiedziała zabijanie dzieci Adama i Ewy. Do raju nigdy nie powróciła. W średniowieczu powszechnym zwyczajem było noszenie amuletu z imionami trzech aniołów, które miały chronić dzieci przed krwiożerczym demonem. Czując przechodzące po plecach lekkie ciarki, Lidka opuściła kilka barwnych opisów. Jej wzrok przyciągnęło słowo sukub, którego użyła Edyta. Zaczęła czytać. Lilith uważana jest też za królową sukubów, mówiła cicho do siebie. Kobiecych demonów, które nawiedzają we śnie mężczyzn i kradną im nasienie lub wysysają z nich energię życiową. Kabaliści przedstawiali ją jako nagą kobietę o ciele zmieniającym się w wężowe sploty. W każdym podaniu jest niebezpieczną kusicielką, nienasyconym demonem o niezwykłej urodzie.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Jak go poznałaś? Spytał niezadowolony.
2: To znajome Edyty.
1: Aha. Piotr się uspokoił.
2: Właśnie, a propos tego komisarza, wiesz, że w Lipniowie zaginęła dziewczyna? Miała 15 lat.
1: Nie żyje? Popatrzył na nią z troską.
2: Wierzę, że się znajdzie cała i zdrowa, zawołała gorąco. Nawet tak nie mów.
1: Powiedziałaś, miała 15 lat, odparł, więc co miałem pomyśleć?
2: Nie wiem, dlaczego tak mi się powiedziało.
1: Przez chwilę poczuła wyrzuty sumienia, gdy przypomniała sobie twarz Bartkowiaka. Ojciec Eli byłby wstrząśnięty, gdyby użyła przy nim czasu przeszłego.
2: Wiesz, przyjechała jakieś 2 miesiące temu do Lipniowa i dalej nie wiadomo, ślad się urywa.
1: Myślisz, że coś jej się tu stało?
2: To takie spokojne miasteczko. Ten komisarz uważa, że mogła pojechać gdzieś dalej.
1: Jak to dalej? Przerwał jej Piotr. Nie rozumiem. Powiedziałaś, że zaginęła.
2: Uciekła z domu, dokładnie rzecz ujmując. Ojciec jej szuka, matka nie żyje. Udało mu się dowiedzieć, że dziewczyna dotarła tutaj. Widział ją właściciel pizzerii i jakiś dostawca jeszcze. I na tym koniec. Nawrocki uważa, że wyjechała. Jutro razem z jej ojcem będą przepytywać kierowców i pracowników dworca. Może na coś trafią.
1: Nie chciałbym nikogo zniechęcać, ale to jak szukanie igły w stogu siana, stwierdził Piotr.
2: Wiem.
1: Lidka oparła głowę na jego ramieniu.
2: Chciałabym im jakoś pomóc.
1: Niby jak?
2: No, wiesz, i tak nie mam co robić. Mogłabym pojeździć po okolicy, popytać.
1: Ani mi się waż, zaprotestował. Nie wolno ci się denerwować, żadnego śledztwa.
2: Mówisz tak samo jak Edyta,
1: rozzłościła się Lidka. Rozsądna kobieta, oświadczył Piotr zdecydowanie. Miałaś się zająć strychem, przypomniał jej.
2: No wiem, ale chciałabym pomóc.
1: Lidka się nadąsała. Najbardziej pomożesz, nie stając się kolejną poszukiwaną, oświadczył stanowczo. Żadnych jazd po okolicy.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Z trudem odzyskiwała przytomność. Potrząsnęła głową, by mrok przed oczami zniknął. Wokół panowała ciemność. Tylko piekący ból uzmysłowił jej, że jest przytomna. Zimno bijące od kamiennej posadzki świadczyło, że nie błądzi już we mgle własnego umysłu. Sięgnąwszy na oślep ręką, dotknęła jakiejś ściany. Nie próbowała wstać. Częściowo na kolanach, częściowo pełznąc, przesuwała się wzdłuż niej, aż natrafiła na łóżko. Weszła pod drapiący koc i zwinęła się w kłębek. Nadal czuła, jak jej ciałem wstrząsają dreszcze, ale powoli zaczynała się rozgrzewać. Zamknęła oczy i leżała wsłuchana we własny oddech. W przejmującej ciszy słyszała bicie swojego serca. Był to zegar odmierzający jej czas. Każde uderzenie przybliżało koniec. Jak długo można czekać na śmierć? Zastanawiała się, kiedy jej serce uderzy po raz ostatni. Nagle w jej świadomość wdarły się znajome dźwięki. Kroki, szuranie, szczęk zasuwy, błysk światła i znowu kroki. Zjawiał się regularnie. Nasłuchiwała w ciemności i oczekiwała na jego przyjście. Za każdym razem była tak samo przerażona. Za każdym razem jej serce zaczynało swój potępieńczy taniec, a oddech przypominał sapanie parowozu. Nienawidziła strachu, który nieodmiennie ją wówczas ogarniał. Nie rozumiała, jak można pogodzić się ze śmiercią, wyczekiwać jej i za każdym razem drżeć, że to już. Za moment. A potem rozczarowanie, że jeszcze żyje. Nadal czuje zimno i strach. Wciąż ma w płucach powietrze, a jej serce przypomina o sobie głośnym bam-bam, bam-bam. Ogarnął ją obłąkańczy śmiech, który z trudem stłumiła. Otworzyła oczy i nie poruszając się czekała. Patrzyła tempo przed siebie, obserwując mężczyznę ubranego w obszerną szatę z kapturem. Na ramieniu niósł nieruchomą dziewczynę. Położył ją na łóżku i przez chwilę patrzył na nią w milczeniu. Postawił świecę na stole i nie rozglądając się już, wyszedł. I znów zabrzmiały te same dźwięki, szczęk zasuwy, echo kroków i odległe szuranie. Leżała jeszcze chwilę bez ruchu, aby się upewnić, że mężczyzna nie wróci. Nie wolno im było rozmawiać, jakby ten zakaz miał znaczenie. Znów musiała powstrzymywać wybuch śmiechu. Czuła, że traci zmysły. Jej współtowarzyszka niedoli nie odezwała się ani słowem od dnia, w którym ją tu przyniesiono po raz pierwszy. Nie wiedziała, jak tamta ma na imię. Domyślała się, że są w podobnym wieku. Ona sama miała 15 lat, gdy tu trafiła. Teraz była starsza. Ale o ile? Nie miała pojęcia. Dni, tygodnie i miesiące biegły poza nią. Dostrzegała upływ czasu jedynie po zmianach, jakie następowały w jej ciele.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Witam kolegę.
2: W drzwiach stanął komisarz Chmiel, bez pukania oczywiście. Co jest?
1: Michał nie zamierzał udawać. Po ich ostatniej ostrej wymianie zdań, dobre maniery przyprawiłyby go o zawał. Słyszałem, że szukasz tej dziewczyny.
2: Mówiłem ci i powtórzę raz jeszcze, nic ci do tego, jak spędzam wolny czas, warknął.
1: Zastanawiałem się trochę nad tą sprawą.
2: Tamten zachowywał się tak, jakby prowadzili przyjacielską pogawędkę.
1: Pomyślałem, że im szybciej się przekonamy, że tej małej nie ma w Lipniowie, tym lepiej dla miasta i ojca dziewczyny.
2: Rzucił trzymaną w ręku teczkę na biurko.
1: Co to jest?
2: Nawrocki popatrzył podejrzliwie.
1: Podzwoniłem trochę tu i tam,
2: wzruszył nonszalancko ramionami.
1: Moim zdaniem pasuje.
2: Michał niechętnie otworzył teczkę. Na ułamek sekundy przymknął oczy. Widząc czarno-białe zdjęcie zwłok, poczuł przelotny ból w sercu. Na pozór beznamiętnie przejrzał wszystkie fotografie. Zmusił się do sprawdzenia danych.
1: Kobieta, lat około 15-18, włosy blond, wzrost 1,70 m, waga szacunkowa 50 kg.
2: Krzysztof, recytując z pamięci dane, usiadł na krześle nawprost niego.
1: Pasuje.
2: Przyczyna śmierci, wykrwawienie, obrażenia wskazują na gwałt. Nawrocki przerwał czytanie i odłożył teczkę.
1: Czas śmierci 12 tygodni przed znalezieniem zwłok,
2: usłużnie dopowiedział Chmiel. Dziewczyna była tu widziana 8 tygodni temu, zauważył Michał.
1: Około 8,
2: doprecyzował jego rozmówca.
1: Równie dobrze mogło to być wcześniej, albo to nie była ona. Może w tym czasie pojawiła się inna dziewczyna, której rysopis pasuje do naszej zaginionej i została błędnie rozpoznana.
2: Udał, że nie widzi uniesionych w niemym zdumieniu brwi siedzącego naprzeciwko kolegi.
1: Przez dwóch świadków?
2: Nawrocki z trudem opanował emocje, słysząc o naszej zaginionej.
1: A wiesz, jacy są świadkowie,
2: kontynuował przyjacielskim tonem Krzysztof.
1: Sam miałem niedawno taką sytuację, że świadek rozpoznał faceta na okazaniu, a w sądzie wskazał na jego kumpla, który siedział wśród publiczności. Okazało się, że z całego zdarzenia zapamiętał tylko, że facet był blondynem i miał złamany nos. Na okazaniu wskazał tego, kto miał te same cechy, a dopiero jak zobaczył właściwego, to skojarzył. Koszmar!
2: Udał, że się wzdraga. Daruj sobie, już to słyszałem. I to nie raz, podkreślił złośliwie Michał.
1: A skąd pewność, że to moja zaginiona? Nikt jej nie zidentyfikował. Czas w zasadzie się zgadza, rysopis też. Jeśli można mówić o rysopisie w przypadku osoby, która 3 miesiące przeleżała w ziemi.
2: Odparł z uśmiechem Chmiel.

0: rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
4: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
5: No co wy, spawane z profili będą git.
6: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
4: Siadek.
6: No co,
7: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
9: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 2 i 3 października. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie, a otrzymasz voucher rabatowy 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Kupujesz i odbierasz klucze od ręki. Twoje mieszkanie czeka na Ciebie. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.

0: set. Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
11: Reklama.
12: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
13: Powie mi Pan, co się stało? Spytała cicho, gdy odsunął talerz. W Brzezinach zostało znalezione ciało młodej dziewczyny. Rysopis pasował, choć zwłoki były w takim stanie rozkładu, że nie można było jej rozpoznać. Pojechałem dzisiaj z Jankiem. Rozpoznał Elkę. Stracił przytomność. Zabrali go Erką do szpitala. Stan przedzawałowy. Michał zrelacjonował jej w skrócie wydarzenia dzisiejszego dnia.
14: Powiedział pan, że ciała nie można było zidentyfikować,
13: szepnęła wstrząśnięta.
14: Więc jak?
13: Ją rozpoznał? Dokończył pytanie. Przy zwłokach znajdowało się kilka drobiazgów. Janek jest przekonany, że należały do jego córki.
14: Jak zginęła?
13: Naprawdę chcesz wiedzieć? Edyta w milczeniu skinęła głową. W rzeczywistości nie chciała wiedzieć. Nie chciała wiedzieć niczego. Gdyby miała wybór, wolałaby nigdy nie słyszeć o tej dziewczynie i jej ojcu, ale stało się inaczej. Uduszenie, odparł krótko komisarz.
14: Cierpiała?
13: Tak. Przez moment chciał skłamać, ale zrobił błąd i spojrzał jej prosto w oczy. Złote plamki zdawały się żyć własnym życiem. Odniosła pewne obrażenia, które wskazują na gwałt. To było dziecko, dodał cicho. Edyta zamknęła oczy. Jej serce na moment zacisnęło się z bólu. Dobrze się czujesz? Zaniepokojony Michał pochylił się i dotknął z wahaniem jej dłoni.
14: Bardzo cierpiała.
13: Cofnęła rękę. Trudno powiedzieć. Odsunął się. Leżała w tym dole przez 3 miesiące. Ciało zaczęło się rozkładać. Wiele śladów zniknęło.
14: Jak to 3 miesiące? 3 miesiące? To nie może być Elka.
13: Poczuła, jak wraca jej energia.
14: 2 miesiące temu była przecież tutaj.
13: Bartkowiak jest pewien, a świadkowie mogą się mylić. Rozpoznał jej rzeczy osobiste.
14: Jest pewien?
13: Tak, dziewczyna miała przy sobie medalik po matce. Podobno nigdy go nie zdejmowała, wyjaśnił Nawrocki.
14: Może to tylko zbieg okoliczności?
13: Edyta resztkami sił czepiała się nadziei. Może, przyznał Nawrocki. Ale trochę za dużo tego. Wiek, waga, kolor włosów. Zaczął wyliczać na palcach. Medalik. Janek rozpoznał też ubranie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że to ktoś inny? Zapadła cisza, przerywana tylko tykaniem zegara.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Po wyjściu przyjaciółki Edyta przeanalizowała na spokojnie przemyślenia Litki. Mimo pozornego bezładu, wszystko wydawało się bardzo przekonujące i logiczne. Mogła mieć rację. Niewykluczone, że w okolicy działa wielokrotny morderca, którego nikt nie szuka. Michał próbował działać na własną rękę, ale jeśli dobrze go zrozumiała, bez badań DNA nic nie da się zrobić. Nie wolno mu się angażować w sprawy spoza ich terenu, a jakiekolwiek informacje może uzyskać wyłącznie prywatnie dzięki uprzejmości kolegów policjantów. Niepewna, czy postępuje właściwie, ale zdecydowana działać, wybrała numer podany jej przez Bartkowiaka. Z nim samym nie mogła się skontaktować, ale w mieszkaniu jego siostry prędzej czy później z pewnością ktoś odbierze telefon. Tak, słucham? Usłyszała melodyjny kobiecy głos. Dzień dobry, nazywam się Edyta Mielnik. Przedstawiła się lekko zdenerwowana. Nie spodziewała się, że ktoś od razu podniesie słuchawkę. Czy pani Małgorzata Milner? Tak, o co chodzi? Jestem znajomą pani brata, Jana Bartkowiaka. Nie mogę się z nim skontaktować od jakiegoś czasu, a mam pilną... Urwała zaskoczona szlochem kobiety. Pani nic nie wie. Jej rozmówczyni z trudem się opanowała. Janek nie żyje. Nie wiedziałam. Edyta była wstrząśnięta. Kiedy to się stało?
2: Tydzień temu był pogrzeb. Nie znam pani nazwiska. Czy pani Janek...
1: Tamta zawiesiła znacząco głos. Nie, nic z tych rzeczy. Zaprzeczyła pospiesznie Edyta.
2: Jak umarł? Serce? Nie, wypadek samochodowy. Uderzył w drzewo.
1: Wypadek? Powtórzyła wstrząśnięta. Drzewo? Stanęła jej przed oczami sytuacja sprzed 2 lat, gdy zszokowana patrzyła, jak straż pożarna rozcina drzwi pogruchotanego auta, by wydobyć ciało. Zemdlała wówczas, ale podczas identyfikacji zwłok matki już nawet nie drgnęła jej powieka. Potwierdziła sucho tożsamość i wyszła. To wspomnienie nawiedzało ją często.
2: Czy mogę do pani przyjechać?
1: Zapytała, odsuwając od siebie prześladujące ją sceny.
2: To ważne. Bardzo panią proszę.
1: Nalegała, gdy kobieta nie odpowiedziała od razu.
2: Koniecznie muszę się z panią zobaczyć. Wiem, że jest pani trudno.
1: Dobrze. Zgodziła się z westchnieniem Małgorzata Milner.
2: Kiedy może pani...
1: Wyjadę natychmiast. Będę u pani wieczorem. Odłożyła słuchawkę, zanim tamta zdążyła się rozmyślić.

0: robić z twoimi raportami, wiesz?
1: Domyślam się.
0: Domyślasz się? Ha, to dobre. On się domyśla. Ty powinieneś wiedzieć!
1: Michał postanowił poczekać. Jak stary się wykrzyczy, to może uda się cokolwiek wytłumaczyć.
0: Jest sprawa, czy nie ma?
1: Głos zabrzmiał już nieco spokojniej.
2: Jest, powiedział stanowczo Nawrocki. Są lepiej zorganizowani niż myślałem, ale zdecydowanie nie można teraz przerwać dochodzenia. Trzeba je prowadzić do końca.
0: Nie masz dowodów, nie masz świadków, nie masz nic. Jedyne, co masz, to stracony czas. W dodatku bawisz się w domorosłego detektywa. Zamierzam cię oddelegować...
1: Potrzebuję trochę czasu, przerwał mu Michał. Mam kilka wątków, muszę je tylko powiązać.
0: Czy sprawa zaginionej dziewczyny ma z tym coś wspólnego?
1: Możliwe, odparł wymijająco.
0: Tak czy nie?
1: Tak podejrzewam, ale nie mam dowodów, przyznał niechętnie Nawrocki.
2: Tak podejrzewam, tak sądzę,
0: tak myślę, ironizował szef. Daję ci czas do końca czerwca.
1: Autorytatywny ton nie pozostawiał wątpliwości, że to termin ostateczny. Nawrocki nie zamierzał się poddawać. Był dobry w swojej robocie właśnie z powodu nieustępliwości.
0: Do końca czerwca? Zaprotestował. To niecałe 2 tygodnie. Potrafię liczyć, poinformował go oschły głos.
1: Do końca lipca, próbował się targować Michał. Jeżeli do tej pory nic nie znajdę, wracam.
0: Nawrocki!
1: Proszę, szefie, wszedł mu w słowo. Koniec lipca.
0: Nic z tego. Miałeś wystarczająco dużo czasu. 15 lipca widzę raport z dowodami albo ciebie. To wszystko, komisarzu Nawrocki.
1: Jak mam zdążyć, to potrzebuję tych danych. Wiem, że pozornie nie ma związku, ale...
0: Próbował ukryć radość, że udało mu się wybłagać u szefa jeszcze te 2 tygodnie. Dobrze. Powiem Słowikowskiemu, żeby ci przesłał, co potrzebujesz.
1: Jego rozmówca złagodniał.
0: Dzięki, szefie. Michał odetchnął z ulgą. Nie dziękuj, tylko bierz się do roboty. I jeszcze jedno.
1: Tak, szefie?
0: Słowikowski cię nie wsypał. Może nie jestem najmłodszy, ale wiem, co się dzieje na moim podwórku. Nie jestem tu bez przyczyny.
1: Wiem, szefie. Nie zamierzałem sugerować...
0: Nie udało mu się dokończyć zdania. Telefon milczał.
1: Komisarz Nawrocki z roztargnieniem przeczesał ręką włosy.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: O mój Boże! Szepnęła przerażona, klękając przy leżącej na środku szosy nagiej dziewczynie. Była w zaawansowanej ciąży. Jej ciałem wstrząsały drgawki, z kącika ust spływała krew. W błękitnych oczach malowała się pustka.
2: Wezwijcie pogotowie!
1: Krzyknęła do przyglądających się młodych ludzi.
2: Trzymaj się, mała.
1: Wzięła ją za rękę, nie mając pojęcia, co mogłaby zrobić, by pomóc rannej. Oczy dziewczyny spoglądały nieruchomo w górę, ale usta nagle się poruszyły. Edyta pochyliła się, usiłując usłyszeć, co tamta mówi.
2: Musiałam. Przepraszam. Musiałam.
1: Już dobrze. Pogłaskała ją po czole. Zaraz będzie lekarz. Wytrzymaj. Mówiła chaotycznie.
2: Dajcie koc!
1: Krzyknęła do stojącej obok młodej dziewczyny. Ta odwróciła się bez słowa i pobiegła do samochodu. Pogotowie zaraz będzie. Oznajmił męski głos, ale Edyta nie odwróciła głowy, usiłując przytrzymać szarpiącą się dziewczynę. Nie ruszaj się, błagała. Nic ci nie będzie, ale leż spokojnie. Przytrzymała ją delikatnie, ale mocno za ramiona.
2: Nie, nie, nie.
1: Tamta umilkła. Głowa opadła jej bezwładnie.

0: padnie na bok.
1: Mam koc!
0: Do Edyty dotarł czyjś piskliwy głos. Nie trzeba, powiedziała dziwiąc się, jak spokojnie zabrzmiały te słowa. Albo może właściwie trzeba. Michał z piskiem opon zatrzymał samochód. Część drogi była zablokowana. Dwóch policjantów przesłuchiwało kilkoro młodych ludzi, którzy opowiadając gestykulowali gwałtownie. Rozejrzał się w poszukiwaniu Edyty. Przyjechał tu tylko ze względu na nią. Był już po służbie i miał wracać do domu, gdy usłyszał zawiadomienie o wypadku. Gdzie jest Edyta Mielnik? Złapał za ramię jednego z funkcjonariuszy kręcących się w pobliżu. Spojrzał we wskazanym przez niego kierunku. Stała na poboczu, obejmując się ramionami. Długie włosy zasłaniały jej twarz. Patrzyła na leżące na szosie ciało. Edyta! Zawołał, podbiegając do niej. Michał? Odwróciła się zdziwiona. Objął ją mocno i przygarnął do siebie. Edyta zarzuciła mu ręce na szyję i wtuliła się w niego. Nic ci się nie stało, szepnął, odsuwając ją po dłuższej chwili.
2: Nic mi nie jest, ale ona...
0: Głos jej się załamał. Nie patrz tam. Przytrzymał ją stanowczo, zdecydowanym ruchem ujmując za podbródek i zmuszając, by spojrzała na niego. Zalała go fala ulgi. Nie zauważył u Edyty żadnych śladów obrażeń, nawet zadrapania.
1: Ona nie żyje,
0: szepnęła.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Pamiętasz naszą wczorajszą rozmowę? Przerwała mu Litka, zwracając się do Edyty. Powiedziałam ci, że jeśli znaleziona dziewczyna to nie Elka, a facet sam ujawnił ciało, żeby nikt do niego nie dotarł w związku z Elką, to znaczy, że w Lipniowie działa seryjny morderca, który moim zdaniem ma na sumieniu co najmniej dwie ofiary. Zamilkła na chwilę, żeby nabrać tchu. Widząc, że Edyta przytakuje, a komisarz słucha uważnie, kontynuowała. Wiem, wciąż myślisz, że odnajdziesz tę Bartkowiak żywą, ale po co facet miałby ryzykować i ją przetrzymywać? Myślę, że ona też nie żyje, powiedziała przepraszającym tonem. Michał tylko skinął głową. Miał te same obawy, ale nie chciał wypowiadać ich na głos, jakby to miało oznaczać przypieczętowanie losu nastolatki. Powiedziałam też, że nikt go nie szuka, bo nikt nie łączy tych spraw, zakończyła Litka. To nie zupełnie tak, zaoponował. Nikt nie łączy tych spraw, bo nikt nie wie, że są dwie. Tak długo, jak znaleziona w tamtym jarze dziewczyna będzie uważana za Elżbietę Bartkowiak, tak długo będziemy mieli do czynienia z pojedynczym przypadkiem śmierci. Nie można nic zrobić? Jestem pewna, że kiedy pan Bartkowiak zobaczy to zdjęcie, to zmieni zdanie i... On nie żyje, przerwała jej Edyta. Co takiego? Nawrocki był zszokowany. Jesteś pewna? Skąd w ogóle o tym wiesz? Litka zareagowała podobnie. Jestem. Zeszłej nocy wracałam od jego siostry. Nazywa się Małgorzata Milner. To słaba, schorowana kobieta. Niewiele się od niej dowiedziałam. Dlaczego wczoraj nie chciałaś tego powiedzieć policji? Spytał Nawrocki. Bo nie ufam temu człowiekowi. Któremu? Litka nie miała pojęcia, o kim mowa. Krzysztofowi Chmielowi. Michałowi nie udało się wymówić tego nazwiska obojętnym tonem. Poznałam go. Robi sympatyczne wrażenie. Spotyka się z Darią. Mówiłam ci. No tak, ale co to ma do rzeczy?
2: Ma, oświadczyła twardo Edyta. Zresztą ja nie ufam Darii. A Michał nie ufa temu facetowi. Więcej powodów nie potrzebuje.
1: Przecież nic nie mówię.
2: Litka wzruszyła ramionami. Jak umarł? Zapytał Nawrocki. Podejrzewał, jaka będzie odpowiedź. Edyta nie ukrywałaby tej wiadomości, gdyby chodziło o zawał.
1: Wypadek samochodowy. Przyczyn nie wyjaśniono. Chociaż nie, policja stwierdziła, że zasłabł za kierownicą i dlatego uderzył w drzewo. Jego siostra uważa, że się załamał i zabił. Mnie to nie przekonuje. To niemożliwe, powiedziała z namysłem Litka.
2: Kolejny zbieg okoliczności? Komisarz pochylił się do przodu, patrząc na Edytę. Nie sądzę, odpowiedział sam sobie.

0: mama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 2 i 3 października. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie, a otrzymasz voucher rabatowy 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Kupujesz i odbierasz klucze od ręki. Twoje mieszkanie czeka na Ciebie. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kilogramy.
6: Kierowcy nie kryją radości, od dzisiaj ceny paliw mocno w dół.
7: W końcu musimy pojechać na wycieczkę z dwójką dzieci.
6: A po podpisaniu ustawy paliwowej polityczny spór. Prezydent kieruje ją do Trybunału. Posłuchajcie dlaczego. Ile elementów z konstrukcji da się ocalić? To sprawdzają muzealnicy. Pod Nowym Sączem przenoszą 17-wieczny dwór. I o tym za chwilę. Minęła 10. Wiadomości Vox FM, Paweł Donsbach, zapraszam. Od dzisiaj ulga przy tankowaniu. Ceny paliw na stacjach spadły i to nawet o złoty 50 na litrze. To po tym, jak rząd przywrócił pakiet CPN. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. I to na stacjach od rana przekłada się na spory ruch.
8: Czekał pan może z tankowaniem?
7: Troszeczkę, nie ukrywam, ale bardziej czekałem też na to, że w końcu musimy pojechać na wycieczkę z dwójką dzieci.
9: Bardzo się cieszę, jest różnica. Złotówka robi swoje.
8: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
10: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no. Kupiłem sobie skuter 3 dni temu, tak rozwiązałem problem. No. A samochód i tak trzeba zatankować.
8: A jaka idealna będzie cena benzyny?
9: No, myślę, że te 5,19 to będzie super.
6: Mówili kierowcy w Warszawie naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Rząd przywrócił pakiet CPN po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ma to przynieść zyski do budżetu państwa, które pokryją koszt obniżenia cen paliw. Tymczasem o tę ustawę trwa polityczny spór. Karol Nawrocki jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
11: Prezydent przekonuje, że w ustawie brakuje mechanizmu, który zapewni przekazanie wpływów z podatku na obniżenie cen paliw. Żąda, żeby każda pozyskana złotówka służyła temu właśnie celowi. Podtrzymuje też zarzut niekonstytucyjności przepisów i zapowiada ich zbadanie przez Trybunał. Warto przypomnieć, że podobny podatek od nadmiarowych zysków wprowadzono za rządów PiS i objął branżę węglową, przypomina politolog Mateusz Zaręba.
12: Zgadzam się, że ta ustawa budzi moje jako politologa, ale nie prawnika, zastrzeżenia co do samego pomysłu na rozwiązanie, tak samo jak wtedy budziła. Więc to święte oburzenie opozycji dzisiaj mnie trochę bawi.
11: Jastrzębska Spółka Węglowa zapłaciła w ramach tak zwanej składki solidarnościowej łącznie 1,6 mld złotych.
6: A komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: To są wiadomości Vox FM.
6: A w nich zaglądamy na drogi i mamy ważne informacje dla kierowców. Zablokowana jest Krajowa 11 w Opolskiem. W Biskupicach na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. W wyniku wypadku zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Na miejscu pracują służby, policja wyznaczyła objazdy. Tymczasem śledczy wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Lubelskiem. To w nocy na trasie S12 w pobliżu miejscowości Jakubowice-Konińskie.
14: Pomiędzy węzłami Lublin-Rudnik a Lublin-Czechów na wysokości Jakubowic-Konińskich zderzyły się dwie ciężarówki. W wyniku zderzenia doszło do pożaru jednego z pojazdów, którego kierowca zginął na miejscu. Natomiast dwie pozostałe osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.
6: O czym informował nasz reporter Arek Michlewicz. Nie ustalono, czym jest. Urząd Morski w Słupsku ma już wyniki badań próbek substancji, której grudki wyrzucił Bałtyk. Leżały na odcinku blisko 50 km plaż. Potwierdzono, że to substancja ropopochodna, ale laboratorium nie było w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Wiadomo, że krótkotrwały z nią kontakt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Prace idą zgodnie z planem. Trwa przenoszenie 17-wiecznego drewnianego dworu z Wielogłów koło Nowego Sącza. Miejsce docelowe – nowosądecki skansen. Obecnie muzealnicy sprawdzają, ile elementów uda się uratować, a które będzie trzeba zrobić na nowo.
15: W tej chwili jesteśmy w trakcie selekcji materiału konstrukcyjnego do odtworzenia budynku. Wykonane zostały na tym etapie podpiwniczenie razem z okładziną fundamentalną piwnic, które w tej chwili są wznoszone.
6: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Placówka kupiła zabytek od prywatnego właściciela. Dwór będzie można zwiedzać od 2028 roku. I sprawdźmy, które miasto obecnie wygrywa, jeżeli chodzi o ciepło. Tu musimy ruszyć na zachód kraju. 15 stopni mamy w Gorzowie Wielkopolskim, ale tylko jedna kreska mniej we Wrocławiu, Katowicach, Koszalinie, Gdańsku. 13 mamy w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Rzeszowie czy w Opolu. Na pozostałym obszarze 12, najchłodniej w Suwałkach tylko 10 stopni, ale spokojnie, będzie więcej. Podobnie słońca dzisiaj nam nie zabraknie. Jedynie więcej chmur na Pomorzu, a ciśnienie wynosi 1030 hektopaskali.
13: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
16: Anna Wadowska, zapraszam. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu obchodziło w tym roku 20-lecie działalności. To miejsce, które przez dwie dekady budowało swoją pozycję nie tylko jako galeria i przestrzeń wystawiennicza, ale także jako centrum spotkań, debat i wydarzeń kulturalnych. Zajrzymy do elektrowni tak troszkę od kuchni. Sprawdzimy, kto ją odwiedza, jak dobierani są artyści, których sztukę możemy oglądać i jaką rolę pełni instytucja dla lokalnej społeczności. O tym rozmawiam z dyrektorem artystycznym placówki Łukaszem Rudeckim.
17: Jaką rolę taka placówka powinna pełnić w społeczności lokalnej? Sztuka współczesna nie jest jakby też sztuką łatwą, ona porusza bardzo różne tematy, często też i kontrowersyjne. Więc jaką rolę widzi tutaj pan dla takiej instytucji, jeśli chodzi o tą społeczność lokalną?
18: To jest szeroki dyskurs generalnie o tym, jaką rolę ma odgrywać kultura wyższa, czy też no, sztuka współczesna należy do tej takiej, powiedzmy, elitarnej, czyli węższej, kierowana jest, czy powiedzmy, do węższej liczby odbiorców. Oczywiście w opozycji do sztuki czy kultury popularnej, która jest kierowana do jakiegoś masowego odbiorcy. Niemniej jednak naszym celem stało się jednak otworzenie, poszerzenie tego grona odbiorców, nie tylko na specjalistów, którzy rzeczywiście pasjonują się sztuką generalnie i szukają jej i tak czy owak oni trafią do naszej instytucji, ale także poprzez prezentowanie różnorodnych postaw artystycznych, bo to jest niezmiernie ważne, żebyśmy sobie budowali społeczność szeroką, która będzie naszym stałym odbiorcą. Oczywiście część wystawiennicza to jest tylko element naszej też misji, ale także mamy kino studyjne, które jest jedynym takim w mieście kinem z nieco innym repertuarem niż te kina, które mamy. Kładziemy duży nacisk na tą sferę edukacyjną, więc tutaj edukujemy młode pokolenia, robimy warsztaty oprowadzania, więc to jest też niezmiernie ważny element tejże misji, bo przygotowujemy sobie kolejnych odbiorców i to jest również dla nas bardzo, bardzo cenne. Oczywiście jesteśmy, no staramy się, żeby nasza instytucja była ambasadorem, powiedzmy, i miasta, i miejsca, Mazowsza, oczywiście, bo jesteśmy mazowieccy, tutaj ukłon w stronę samorządu województwa mazowieckiego, który nas wspiera oczywiście i możemy robić tak wspaniałe wystawy i budować tak wspaniałą kolekcję, bo oczywiście to wiąże się oczywiście ze środkami, z finansami, więc tutaj mamy bardzo, bardzo duże wsparcie. No i tak jak słyszałem właśnie, tu odbieram dużo różnych telefonów, propozycji, bodajże właśnie usłyszałem, że to był telefon z Polski, że elektrownia jest ambasadorem Radomia w Polsce i nie tylko, więc to było dla mnie bardzo takie no, istotne i właściwie bardzo byłem zadowolony, że tak jesteśmy odbierani, więc budujemy przede wszystkim, koncentrując się na tej sztuce współczesnej, budujemy też wizerunek profesjonalnej instytucji kultury na Mazowszu, ale jesteśmy w Radomiu, więc tutaj jesteśmy też kojarzeni z miastem, więc też cieszę się, że budujemy ten pozytywny wizerunek miasta w Polsce i nie tylko. To też było takie bardzo miłe zaskoczenie.
19: Mhm, czyli generalnie można powiedzieć, że instytucja, czyli elektrownia, tak naprawdę jest już znana nie tylko tutaj lokalnie, jest znana też mazowiecko, ale też jest znana krajowo i międzynarodowo. Czy jest to takie ukontentowanie, jeśli chodzi o rozwój instytucji dla pana jako dyrektora artystycznego?
18: Tak, to też było celem moim od początku i tutaj zespół, z którym pracuję, tu także chciałbym podkreślić tą rolę zespołu całego, bo zarządzanie oczywiście jest istotne, ale dobry zespół to jest fundament i tutaj z moim najbliższym współpracownikiem Pawłem Witkowskim, panią dyrektor Kotkowską tutaj, która też jest otwarta na te nasze pomysły, idee i tworzymy dobry zespół. Tutaj jeszcze był z nami dyrektor Pujanek, oczywiście już nieżyjący, ale tworzymy dobry zespół i rzeczywiście kierujemy wzrok nasz, sięga nieco dalej i to jest istotne, że sztuka współczesna jest dosyć niszowa, więc szukamy odbiorców dalej i tak naprawdę bardzo cieszy to, że na nasze wydarzenia, no ostatnio na finisażu Wojciecha Fibaka znów była frekwencyjny rekord, bo przyjechało kilkaset osób i to takich z całej Polski, więc to też jest dla nas ważne, że nie tylko lokalny odbiorca, który jest dla nas równie istotny i cenny, ale on jest tutaj już z nami, ale też w branży i nie tylko chodzi taka fama, to tak powiem kolokwialnie, że elektrownia jest kultowym miejscem i warto tutaj przyjechać, więc bardzo to nas cieszy, że właściwie przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski i to jest taka obowiązkowa punkt na mapie kulturalnej instytucji w kraju, które trzeba odwiedzić. Tu się warto pokazać, tu warto sobie zrobić zdjęcie, być, porozmawiać i to jest element właśnie tej całej naszej strategii budowania społeczności szerokiej i to też jest uzasadnieniem do rozbudowy, którą tu planujemy, która też jest osobnym wątkiem, ale także niezmiernie istotny.
19: Czyli Fangorium, to może troszkę szerzej słuchaczom o tym, bo to jest kolejna przestrzeń, która może się pojawić, jeśli chodzi o przestrzeń wystawienniczą, ale też i nie tylko, tak?
18: To, że mamy bardzo ważny zbiory, jeden z ważniejszych w kraju i dowodem tego była wystawa duża już rok ponad temu w Zamku Królewskim. Tam odbyła się wystawa Sztuka Widzenia Nowosielski Inni. Kurator Paweł Witkowski i Monika Przypkowska z Zamku Królewskiego. No, niesamowita wystawa, frekwencyjny sukces. Została przedłużana z uwagi na taką popularność, tak dużą popularność. Przekrojowa duża wystawa. Zbiory łączone, bo my w swoich magazynach mamy sztuka współczesna, no to jest historia też na osobne pewnie spotkanie długa, ale generalnie mamy w swoich magazynach depozyt kolekcji Muzeum Miasta Jacka Malczewskiego i ta, którą my teraz tworzymy, ponad 1000 obiektów już elektrowni, jest jakby kontynuacją, dopełnieniem tych dzieł artystów, które po prostu były zbierane przez lata, ówcześnie jeszcze przez m.in. Mieczysława Szewczuka z Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Jacka Malczewskiego, więc tutaj mamy zbiory jedne z ważniejszych, co też ciekawe. W Zamku Królewskim ludzie no, dziwili się, byli generalnie bardzo zdziwieni, że takie zbiory mamy w Radomiu, więc no, naprawdę jesteśmy w posiadaniu wielkiego skarbu, który chcemy teraz wyeksponować, który chcemy pokazać szerokiej społeczności i liczymy, wierzymy, że będą do Radomia, do elektrowni przyjeżdżały właśnie osoby nie tylko z całej Polski, ale także Europy, świata. Fangor jest takim nazwiskiem międzynarodowym już, który z pewnością wart jest tego, żeby go promować i żeby Radom stał się rozpoznawalny poprzez Fangora i innych oczywiście, bo Wojciech Fangor będzie miał stałą ekspozycję, dużą w nowo wybudowanej siedzibie. w budynku, ale także będzie otoczony największymi ze swojego okresu i nie tylko, bo także rozpoczęliśmy w ostatnim czasie taką modyfikację w profilu kolekcji o artystów międzynarodowych, więc to też jest taka przestrzeń bardzo szeroka, jeszcze nieodkryta i generalnie w Polsce mało eksploatowana. Także liczymy, że to będzie jedna z piękniejszych prezentacji stałych w Polsce.
19: A teraz jako dyrektor artystyczny, no tych wystaw jak widać jest bardzo dużo i wystaw współtworzonych. Którą z tych wystaw uważa pan jako dyrektor artystyczny za taką szczególnie ważną?
18: Jeśli miałbym tak odpowiedzieć natychmiast teraz to, co mi tak przychodzi ad hoc, wie państwo, to oczywiście Woman Art Power, bo to była pierwsza moja wystawa jako dyrektora artystycznego. Kiedy się pojawiłem w elektrowni, no to już miałem oczywiście część wystaw już z programu wynikających, ale Woman Art Power była taką pierwszą wystawą, która była powiedzmy pod moim szyldem kuratorstwa Pawła Witkowskiego, więc to było to odświeżenie. Po tej wystawie się wiele zdarzyło, wiele osób się z nami zaczęło kontaktować. Pamiętam tą wystawę jako pewnego rodzaju spontaniczną, bo ona dosyć szybko została przygotowana, ale jeśli chodzi o pewien przekaz, dobór artystów, pewną energię bijącą z tych prac, taką oddziaływanie w sztuce bardzo ważne jest dla mnie. Więc ta wystawa po prostu nadmiar tych emocji wzbudziła. Potem były jeszcze kontynuacje. Prezentowaliśmy ją w części na warszawskich targach sztuki. Wspaniała wystawa kobieca. Ideą taką w skrócie tej wystawy było pokazanie kobiecej siły sztuki. Ale w taki sposób, że kurator jakby nie programował tego, co tam ma się znaleźć, tylko jakby oddał głos samym artystkom. Więc to było wspaniałe. No i one też to wielokrotnie podkreślały, że tam nie było żadnej modyfikacji, nie było manipulacji ze strony mężczyzny, który chciał coś tam uzyskać, tylko że to był taki głos oddany artystką kobietą i to mi się bardzo, bardzo co podobało. No i zostało przyjęte z takim dużym entuzjazmem. Planujemy w przyszłym roku kolejną edycję tejże wystawy, także już szykujemy się naprawdę na duże wydarzenie. I kolejną wystawą to jest Sport Games, która też była taką wystawą wyjątkową, zbiorową, międzynarodową. Ja tam współkuratorowałem z Pawłem i to było takie naprawdę wyjątkowe spojrzenie na sport w sztuce. To byli artyści o sporcie i generalnie to też ciekawostka, że to temat pomijany mocno przez kuratorów, jeśli chodzi o wystawy. Ostatnia taka poważna wystawa odbyła się tam ponad 10 lat temu w Mocaku, ale to był sport w sztuce. U nas Sport Games, czyli tak naprawdę o tych emocjach, które towarzyszą po prostu w sporcie. Jako, że my też koncentrujemy się na emocjach w sztuce, więc to po prostu zagrało i często to artyści, którzy byli sportowcami, opowiadali o tym, co się właściwie dzieje pośród w tej rywalizacji, czym jest ten w ogóle sport i inny. Tu też wspaniała idea, bo taką osią narracyjną tej wystawy było to, że właściwie idea olimpizmu to było połączenie ciała i ducha, bodajże do roku 40 któregoś bądź 50 któregoś, już nie pamiętam. Medale olimpijskie były przyznawane także w dyscyplinach artystycznych. Rzeźba, malarstwo, muzyka i tak dalej, więc mieliśmy złotego medalistę olimpijskiego w kategorii rzeźba w 30 bodajże drugim roku, więc to też jest taka wspaniała oś narracji tego, że ciało i duch, sport, sztuka, one się gdzieś tam łączą. Świetny odzew, międzynarodowa wystawa z Australii, ze Stanów mieliśmy artystów z całej Polski, w ogóle no, niesamowita energia towarzysząca na tej wystawie.
19: Z tego, co pan tutaj opowiada, generalnie też taką misją bardzo mocną, jak widać, łączycie tutaj wiele poziomów, jeśli chodzi o możliwość odebrania tej sztuki, tak? Łączycie ducha, łączycie czy jakieś dziedziny życia, czy to sport, czy inne rzeczy. I też dajecie w przypadku wystawy kobiecej taką wolność do kreacji artyście, ale także i odbiorcy. Czy w tym też jest taka misja edukacyjna, o której pan mówi, bo też realizujecie dużo takich projektów właśnie edukacyjnych, także i dla młodzieży, czyli otwieracie się też na tą grupę docelową, czyli młodzież, młodych ludzi, czyli jakby pokazywać trochę też różne strony tak naprawdę myślenia i odbioru sztuki i tego, co ona robi w nas. To może trochę szerzej właśnie o tej misji, o tej edukacji.
18: Ten aspekt wolności, on jest niezmiernie istotny i tak jak sztuka powinna być wolna i ta debata o tym, gdzie są granice sztuki, gdzie gdzie należy ingerować w tą sztukę, czy kurator powinien ingerować, czy artysta ma prawo mówić więcej i tak dalej, to jest oczywiście nieodłączna dyskusja i ona cały czas trwa. Zawsze są zwolennicy i przeciwnicy, ale tutaj to, co pani zauważyła, że ważna jest ta otwartość i różnorodność, prawda? Czyli my nie narzucamy narracji pewnych, czyli siła sztuki kobiecej może to być, kojarzy się z pewną energią, ale to może być równie dobrze coś delikatnego, coś cichego, spokojnego, prawda? Więc tutaj nie narzucamy narracji, czym dla danej osoby, dla danego artysty jest bodajże jakiś aspekt, w tym przypadku siła. Ten element edukacyjny, on jest niezmiernie ważny, bo my też musimy bardzo delikatnie tutaj działać, bo mamy odbiorcę w różnym wieku, prawda? Mamy dzieci w wieku przedszkolnym, mamy młodzież szkolną, mamy nastolatków, mamy dorosłych, mamy seniorów, więc każda z tych grup, powiedzmy, społecznych troszkę inaczej odbiera rzeczywistość, troszkę inaczej percypuje, więc tutaj ten dobór tych środków, takich narzędzi, które po to, żeby pokazać, na ile pokazać, żeby stworzyć pewien taki klimat artystyczny, żeby oddać ducha bardziej danego dzieła, danego właśnie artysty, jego siły i przekazu, a nie konkretnie koncentrujemy się na jakimś wytworze, który sobie przygotujemy. I tu chodzi o to, żeby zrozumieć pewną koncepcję, a nie wykonać wedle schematu, powiedzmy, jakiegoś przygotowanego.
19: Czyli ta wolność.
18: Tak, to jeszcze raz podkreślam, to jest właśnie bardzo niezmiernie istotny element właśnie pracy twórczej wolność, czyli artysta powinien być wolny, przynajmniej wewnętrznie, po to, żeby móc tworzyć, więc społeczeństwo, wychowanie, one nas w pewien sposób ograniczają, no i też tworzą pewnego rodzaju granice. Ale to też jest ciekawe, żeby badać, przekraczać i z jakąś konsekwencją oczywiście. Bardziej artystyczną czy mniej, ale jest to zawsze pole doświadczeń, badań i poszukiwań i to jest w sztuce chyba najpiękniejsze, żeby być otwartym na coś, co jest nowe, coś, co jest nieoczekiwane, coś, co może przyjść spontanicznie, moim przypadkiem.
19: Mówimy tutaj o szerokiej wolności, mówimy tutaj o edukacji, prowadzicie też warsztaty. No i teraz generalnie ten odbiorca jest jakby tym najważniejszym elementem tak naprawdę waszej pracy i także i artystów, bo wtedy jest to spełnienie, jest to crème de la crème tak naprawdę, kiedy przychodzi odbiorca i obserwuje tą sztukę. Czy przez pryzmat lat i obcowania tak naprawdę ze sztuką współczesną i osób odwiedzających elektrownię, czy ta publika się zmieniła, czy społeczność też nasza i lokalna jest bardziej otwarta na sztukę współczesną? Czy widać też wzrost zainteresowania?
18: Oczywiście społeczeństwo się zmienia, bo czasy się zmieniają, zupełnie inaczej odbierają pewne rzeczy seniorzy, inaczej i młodzi ludzie. Ważne, żeby po prostu słuchać, patrzeć, obserwować. Jeśli słuchamy i słyszymy, to my też jesteśmy w stanie pewne rzeczy odebrać, powiedzmy, przygotować. Generalnie sztuka współczesna jest takim polem, które stwarza raczej dystans niż otwartość, poprzez oczywiście swoją formę, która czasem może być po prostu bardzo, jak to nazwać, znikoma.
19: Albo zaskakująca.
18: Tak. Często jakimś elementem sztuki współczesnej jest prowokacja, więc to też musimy być otwarci na jakąś interakcję, na zachowanie właśnie odbiorców. Więc generalnie budowanie społeczności to jest budowanie jakiegoś otwarcia na pewne rzeczy, których nawet nie do końca rozumiemy. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że odbieramy, powiedzmy, dzieło sztuki jako pewnego rodzaju związane dzieło z kunsztem wykonania, z jakimś takim pięknem szeroko pojętym. A to wcale nie jest koniecznym wykładnikiem dzieła sztuki współczesnej, więc a wręcz przeciwnie, tak? Jest to oparte na pewnej estetyce, antyestetyce i tak dalej. Oczywiście indywidualizm pracy artysty jest niezwykle cenny, więc artyści też przekraczają, badają pewne sfery i formy plastyczne i treści po to, żeby się wyróżnić, żeby się stać indywidualną osobą, osobą na scenie, powiedzmy, artystycznej, bo takie też są poszukiwane i przez kolekcjonerów, i przez instytucje, i przez, powiedzmy, szeroko pojętych odbiorców, więc to poszukiwanie pewnej tożsamości artystycznej związanej z indywidualizmem i przekraczanie pewnych granic już natury formalnej, to właściwie tam wszystko zostało powiedziane, więc też jest eksperyment z mediami, jest jakaś jakiś eklektyzm, jakieś łączenie, jakieś po prostu nawiązywanie do pewnych idei.
19: Czy ten odbiorca jest gotowy na te zmiany, które się dzieją? Bo ta sztuka współczesna, ona właśnie może być taka konfrontacyjna, tak? Ona nawet też i trochę poniekąd ma takie zadanie. I czy ten odbiorca, powiedzmy, lat 10, a ten odbiorca, który jest teraz, jest trochę większa możliwość pokazania różnych kontrowersyjnych rzeczy? Czy ten odbiorca się zmienił?
18: Tak, wie pani, tak, ale to wszystko zależy od środowiska danego odbiorcy, bo jesteśmy dziećmi naszych rodziców, rodzice są też swoich rodziców, więc to, w jakiej my atmosferze po prostu wyrastamy, czy jesteśmy otwarci na coś, czy zamknięci, no to potem to chłoniemy i tak też taki mamy też stosunek do różnych szeroko pojętych w życiu sytuacji. Młodzi ludzie generalnie są szalenie otwarci. Ja pracuję też ze studentami, więc uwielbiam młodych ludzi. Ich nieszablonowość, nieszablonowy sposób myślenia, analizowania rzeczywistości. Mam nastoletnie dzieci też, właśnie uwielbiam z nimi rozmawiać, pokazywać pewne rzeczy. Ale oczywiście to dorośli w jakiś sposób w te schematy, w szablon wpychają te dzieci, bo wszystkie, wydaje mi się, są otwarte, krytyczne, bo trzeba być krytycznym. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że odbieranie sztuki współczesnej nie ma być oparte na pewnym bezkrytycznym przyjmowaniu. Powinniśmy być krytyczni i analityczni, analizować, jeśli się nam coś nie podoba, werbalizować po prostu, żeby się nie bać tej sztuki współczesnej i żeby nie bać się nazwać pewne rzeczy takimi, jakimi one są, bo często to jest element prowokacji artystycznej i one bazują na tym, żeby wciągnąć danego odbiorcę w pewną grę, w pewną interakcję, bo brak emocji jest chyba najgorszy dla artystów, jeśli dane dzieło sztuki nie budzi żadnych emocji, jeśli wyraża coś, co czyni obojętnym odbiorców, no to chyba gorzej być nie może.
19: To skupmy się może też teraz na kolekcji, którą ma Elektrownia, bo to jest też jeden z ważniejszych obszarów waszej instytucji, czyli kolekcjonowanie. Jakie są najważniejsze elementy tej kolekcji?
18: Kolekcja sztuki współczesnej to jest zbiór bardzo złożony, bo jest bardzo starannie selekcjonowany. Dobór dzieł do takiej kolekcji to jest złożony proces, który składa się z pewnych etapów weryfikacji. Mamy komisję do spraw właśnie zakupów przede wszystkim, ale także i darowizn, czyli nie każdy artysta, który sobie wymarzy, żeby być w naszych zbiorach, jeśli przyniesie pracę, no ona tam się znajdzie. Mamy profil opracowany przez specjalistów, profil, który jest uzupełnieniem, tak jak już powiedziałem, tej kolekcji, którą mamy w depozycie, a jest Muzeum Jacka Marczewskiego Sztuki Współczesnej, i głównie skupiamy się na ten nasz profil, który uzupełniał tą daną kolekcję, to XX wiek, czy lata 70. XX wieku i najnowsze tendencje, które się pojawiają. Od jakiegoś czasu też nasz profil zmienił się na młodą sztukę, na młode malarstwo. Pozyskaliśmy dużo wspaniałych obiektów, wiele obiektów właśnie artystów, którzy mieli u nas wystawy, często darowiznami albo też z jakimś takim naprawdę chęcią gdzieś tam po prostu pozyskiwali się, znaczy oni chcieli przekazywać te dzieła do naszej kolekcji, także ten zbiór jest naprawdę wyjątkowy i jest wielowątkowy, wielowymiarowy, wielopłaszczyznowy. I tutaj o samej zawartości merytorycznej to pewnie musielibyśmy się mówić na kolejne spotkanie, bo ten profil kolekcji to jest taka też ciekawa rzecz niezmiernie ważne, żeby te dzieła się ze sobą też komunikowane, uzupełniały, żeby często artyści młodego pokolenia, oni właściwie w jakiś wprost się wywodzą od jakichś klasyków, jeśli chodzi o swoją narrację, swój profil działania, więc to jest taki system połączony.
20: Brzmi to bardzo ciekawie, jak budowanie takiej siatki po prostu trochę. Pewnych rzeczy, które się ze sobą łączą, gdzieś pojawi się coś nowego, to tu dołączymy to. To jest taka dosyć intensywna praca tak naprawdę.
18: I oczywiście interesują nas, tak jak to w wielu kolekcjach, najwartościowsze, najlepsze dzieła mistrzów takich, artystów, którzy się wpisali gdzieś tam na karty historii sztuki, ale także to, co już wspomniałem, artystów młodych, przed którymi jest przyszłość, którzy mają potencjał i oczywiście te ceny też nie są tak zawrotne i budując tą społeczność, taką dobrą relację z młodymi artystami, wierzymy, to już się dzieje, że oni zawsze z dużą estymą i taką czułością o nas mówią i też nie ma problemu, żeby oni tutaj, nie wiem, wystawili i po prostu w jakiś sposób są połączeni i związani z tą instytucją. To jest też istotny element budowania właściwych relacji i z artystami, i z odbiorcami, więc staramy się być przyjazną instytucją i takie głosy też do mnie docierają, że tak jest.
20: Teraz takie pytania z cyklu osobista. Co pana cieszy jako dyrektora artystycznego najbardziej, jeśli chodzi o rozwój elektrowni? I oczywiście tą strefę artystyczną.
18: Najbardziej mnie cieszą opinie odbiorców i artystów o elektrowni i cieszy to, że często osoby, które miały u nas wystawy, były związane z jakimś projektem, one wracają do nas. Wracają do nas i jak spotykamy się gdzieś tam w Polsce na różnych wystawach, to po prostu zawsze jest jakaś taka bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobra interakcja. Oczywiście cieszą dobre opinie, dobre wystawy, dobra sztuka, dobra energia.
20: A czy są takie wystawy, do których pan wraca myślami?
18: Myślę, że każda wystawa zostawiła w mojej myśli coś po sobie, bo każda wystawa to jest pewnego rodzaju przygodą i na początku miałem rzeczywiście taką refleksję, że jest tyle przygotowywań, jest tyle wysiłku, tyle pracy związanej, potem otwieramy tą wspaniałą wystawę, no i ona nagle przemija, potem jest koniec, ale przychodzi kolejna i to już jest, teraz jesteśmy w pewnym takim rytmie. Żal czasem, że wystawy tak krótko trwają. Rzeczywiście one są tak merytorycznie, tak przygotowane, tak dobrze gdzieś się je ogląda, tak dobrze wybrzmiewają w tej przestrzeni elektrowni, że półtora miesiąca to krótko bardzo. No ale też taki przyjąłem koncept, że na początku musimy pokazać się z różnych stron. Mamy dużo więcej zgłoszeń niż możliwości wystawienniczych, więc to też jest bolączka, że ja po prostu muszę odmawiać. Musimy jako zespół tu kuratorski, jako dyrektor artystyczny, nie jestem w stanie zrealizować wszystkich wystaw dobrych artystów, które bym chciał, bo jesteśmy zobligowani terminami, czasem, więc wystawy też muszą wybrzmieć. Idealną sytuacją jest to 2-3 miesiące, bo one wtedy mogą w jakiś sposób też i dotrzeć do większej liczby odbiorców. No ale czasem tak było, że świetne wystawy mieliśmy miesiąc tylko z uwagi na ten taki okrojony mocno kalendarz. A też chęć zaprezentowania jak największej właśnie liczby osób.
20: Jakie cele pan sobie stawia jako dyrektor artystyczny na kolejne lata, jeśli chodzi o rozwój tutaj instytucji?
18: Taki główny cel to podtrzymanie tej jakości artystycznej, żeby cały czas to było na tym najwyższym poziomie właśnie artystycznym. A kolejny ta inwestycja, która jest jakąś taką bardzo wielką sprawą, chyba tak do końca sobie tego nie uświadamiamy, bo to jest ogrom pracy, inwestycji i wszystkiego, ale jeśli jak to się już stanie, to myślę, że staniemy się najważniejszą instytucją tutaj w kraju, być może i szerzej także.
20: Także trzymamy kciuki.
18: Dziękuję bardzo.
20: A dziś na wycieczkę po Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej od strony artystycznej oprowadzał nas dyrektor artystyczny instytucji, pan Łukasz Rudecki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
13: Vox FM Radom. Hitów. Trójcu na 106.4.
0: Reklama.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
25: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
26: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
27: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
28: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: tanio weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Reklama.
5: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
7: Sezon na przeziębienia w pełni. Coraz więcej radomian pojawia się w przychodniach. Najczęstsze dolegliwości to ból gardła, kaszel czy gorączka. Czy domowe sposoby są skuteczne? Jak można się uodpornić i czy warto się szczepić? Na to pytanie odpowie nam dr Paweł Strus, lekarz z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego.
8: Jesienią rzeczywiście ilość zachorowań wzrasta bardzo w naszym kraju i w ogóle na północnej półkuli. To nie dlatego, że wirusów latem nie ma. One latem są na wakacjach. One wyjeżdżają na wakacje do naszych gardeł i naszych nosów i tam sobie spokojnie czekają, aż przyjdzie jesień. Dlaczego jesienią jest więcej zachorowań? Na to składa się kilka czynników. Po pierwsze, mniej słońca powoduje, że nie produkuje się u nas witamina D3, o której wiemy coraz więcej i wiemy już bez żadnej wątpliwości, że ma ona udział w mechanizmach odporności. Po drugie, jest to czas, kiedy dzieci rozpoczynają kolejny rok szkolny, w związku z czym się kontaktują i łatwiej o transmisję drobnoustrojów z jednego dziecka na drugie. To jest okres, kiedy po wakacjach zaczynamy więcej pracować, a co za tym idzie, mniej wypoczywamy, jesteśmy bardziej przemęczeni. To jest kolejny czynnik. Zmienia się nasza dieta na gorszą, bardziej kaloryczną, ale mniej wartościową, jeżeli chodzi o budowanie odporności. Mniej witamin, mniej mikroelementów, mniej przeciwtleniaczy przyjmujemy. Niższe temperatury także sprzyjają rozwojowi infekcji wirusowych. To wszystko składa się na to, że rzeczywiście jesienią gwałtownie wzrasta ilość zachorowań.
10: Powiedzmy, czy jeżeli łapie nas takie przeziębienie, to czy lepiej od razu udać się do lekarza, czy poczekać, odczekać kilka dni?
8: Należy odróżnić przeziębienie od grypy. To są.
10: A właśnie, a jak to zrobić?
8: Przeziębienie jest to zespół objawów. Przeziębienie jest najpopularniejszą formą infekcji układu oddechowego. Jest to zespół objawów, który wynika z zakażenia wirusowego jamy nosowej, gardła i zatok przynosowych. Dla przeziębienia charakterystyczne jest 1-2 dni złego samopoczucia, który poprzedza wystąpienie gorączki, zazwyczaj nie bardzo wysokiej, rzędu 38 stopni. Nasilony katar, który jest dominującym objawem w przeziębieniu, bóle głowy, bóle gardła i to powoduje, że przez kilka dni, około tygodnia, te objawy ewoluują i stopniowo ustępują. Grypa natomiast jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez zidentyfikowanego wirusa grypy. Charakteryzuje się nagłym początkiem, niepoprzedzonym tym okresem złego samopoczucia, daleko wyższą gorączką, rzędu 40 stopni i wyższą, silnymi bólami mięśniowymi, dreszczami i o wiele gorszym samopoczuciem. Generalnie rzecz biorąc, grypa jest chorobą dość ciężką i pacjent wyraźnie bardzo źle się czuje i jest chory. Kiedy łapią nas takie objawy, kiedy widzimy u siebie takie objawy, oczywiście nie ma potrzeby natychmiastowego kontaktu z lekarzem. należy próbować pomóc sobie na własną rękę. Podstawowa zasada, o której ja zawsze mówię, to jest taka. Chorzy ludzie nie chodzą do pracy, a chore dzieci nie chodzą do szkoły. Błędem jest puszczanie dzieci do szkoły tylko dlatego, że nie mają gorączki, mimo że mają katar i kaszel. Wiadomo, że i one stanowią zagrożenie dla innych dzieci, a i dla tego chorego dziecka pobyt w szkole jest niekomfortowy, wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań.
10: Powiedzmy, czy takie domowe sposoby typu, nie wiem, sok malinowy, herbata z cytryną, mleko z czosnkiem, to są dobre sposoby i warto z nich korzystać?
8: Tak, natomiast oczywiście jest szereg domowych sposobów. Najważniejsze z nich to pozostanie w domu. Rzekłbym nawet reżim łóżkowy. Oczywiście w przypadku dzieci, którymi ja się zajmuję, nie jest łatwo utrzymać dziecko w łóżku, ale chodzi o wypoczynek. Chodzi o to, żeby ten pacjent nie musiał angażować się w żadne inne czynności, żeby jego organizm mógł się niejako w całości skoncentrować na walce z infekcją. Po drugie, nawadnianie dużą ilością płynów. Przyjmowanie leków objawowych, tak jak leki przeciwgorączkowe, paracetamol. Trzeba pamiętać, że przy infekcjach wirusowych raczej unikamy aspiryny, która może w połączeniu z infekcją wirusową dać pewne groźne powikłania. W przypadku bólu gardła stosujemy leki miejscowo znieczulające na gardło. W przypadku nasilonego kataru możemy zastosować przez krótki czas leki obkurczające błonę śluzową nosa, żeby zmniejszyć te dolegliwości. Ale pozostanie w domu, utrzymywanie stabilnej, nie za wysokiej temperatury w domu, częste wietrzenie mieszkania, żeby zmniejszyć ilość wirusa, który jest w powietrzu, dbanie o to, żeby powietrze nie było przesuszone, tylko żeby było nawilżone, jest podstawą leczenia domowego, które w większości wypadków jest wystarczające.
10: A co z antybiotykiem? Czy warto go brać?
8: Absolutnie nie. Przestrzegam przed braniem antybiotyków. W wypadku infekcji wirusowych on jest kompletnie nieskuteczny. Podobnie zresztą u dzieci. Od wielu lat pediatrzy, jak sądzę, są tutaj liderami, jeżeli chodzi o nowoczesne podejście do leczenia infekcji wirusowych. Być może leczenie ludzi dorosłych ma nieco inną specyfikę, ale w naszej specjalności staramy się antybiotyki podawać tylko wtedy, kiedy one są absolutnie konieczne i kiedy mamy pewność, że choroba ma etiologię bakteryjną. Zarówno grypa, jak i przeziębienie są chorobami wirusowymi i tutaj antybiotyk nie ma szansy pomóc, a może tylko niepotrzebnie wywołać pewne działanie niepożądane. Inną sprawą są powikłania grypy, to czego się najbardziej boimy. W takich wypadkach czasami antybiotyki są stosowane, ale zazwyczaj taki pacjent wymaga leczenia szpitalnego.
10: A powiedzmy, jakie teraz wirusy panują?
8: Jeżeli chodzi o przeziębienia, które jak pamiętamy trzeba odróżnić od zachorowań, od grypy, jeżeli chodzi o przeziębienia, to najpopularniejsze są tak zwane rinowirusy i one są odpowiedzialne za większość przeziębień. Ich jest bardzo wiele szczepów i w zasadzie ich się tak naprawdę nie różnicuje oprócz warunków laboratorium naukowego. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa grypy, no to wyróżniamy wirusy, różne typy wirusów. Jest wirus typu A. On jest najpopularniejszy, odpowiedzialny za większość infekcji w naszym kraju. Wirus typu B. Jest jeszcze wirus typu C, ale on nie daje zachorowań typu epidemicznego. Wirus typu A ma tę specyfikę, że jego skład antygenowy się zmienia. Mówiąc bardziej obrazowo, ten wirus w każdym roku wygląda nieco inaczej i z tego wynika pewna trudność i pewna specyfika w produkowaniu i potem w projektowaniu i produkowaniu szczepionek przeciwko grypie.
10: A czy możemy się jakoś uodpornić na tę chorobę?
8: Tak, właśnie to, o czym wspomniałem, czyli szczepienia są najbardziej skuteczną metodą uodparniania. ze względu na tę zmienność antygenową, o której wcześniej wspominałem, co roku musi być wyprodukowana nowa szczepionka przeciwko grypie. Nie dlatego, żeby nam uprzykrzyć życie, tylko dlatego, że odporność, którą wytworzyliśmy w poprzednim roku przy szczepieniu, jest nieskuteczna albo mało skuteczna wobec wirusa, który w tym roku będzie wywoływał wzrost zachorowań. Co roku badany jest w okresie naszej wiosny skład antygenowy wirusów

0: z wychłodzeniem organizmu, które aktywuje infekcje wirusowe. Następnie częste mycie rąk, dlatego że przenoszenie przez kontakt wirusów jest jedną z drogą transmisji. Używanie tylko jednorazowych chusteczek do nosa. W przypadku dzieci przestrzegajmy zasady nie dzielenia się niczym do jedzenia ani do picia z rówieśnikami, bo to też jest jedna z dróg przenoszenia wirusów.
1: A powiedzmy, czy jeżeli się zaszczepimy, to czy mamy 100% gwarancję, że nie zachorujemy?
0: 100% gwarancji nie daje żadne szczepienie, natomiast według Narodowego Instytutu Zdrowia, Państwowego Zakładu Higieny, szczepienia przeciw grypie, które są stosowane obecnie, w zależności od różnego rodzaju badań, wykazują skuteczność nawet do 90%. Myślę, że taki procent bezpieczeństwa jest dostatecznie duży, żeby zdecydować się na szczepienie, które są w tej chwili dostępne, niedrogie, a ewentualne powikłania po grypie mogą mieć fatalne następstwa.
1: Kto powinien najbardziej, kto jest najbardziej narażony na takie choroby i kto powinien się szczepić?
0: Powinni szczepić się wszyscy, natomiast najbardziej narażeni na infekcje są ci wszyscy, których odporność z jakiejś przyczyny jest niepełna. To znaczy ludzie starsi po 50, a szczególnie po 65 roku życia, dzieci, szczególnie dzieci bardzo małe, do 5 roku życia, ludzie z chorobami przewlekłymi, które istotnie obniżają odporność. Ale także zdrowi dorośli, którzy mają w domu noworodka czy małe niemowlę, które jest zbyt małe dla zaszczepienia, można przyjąć tak zwaną strategię kokonu, czyli zaszczepić dorosłych z otoczenia, tak żeby oni nie byli źródłem zakażenia dla małego dziecka.
1: Teraz często słyszymy o tym, że ludzie boją się szczepić. Dlaczego? Dlaczego tak jest?
0: Boimy się, bo nie wiemy. To wynika z braku wiedzy, a raczej z wiedzy, która jest czerpana ze złych źródeł. Powszechny dostęp do informacji jest pewnym błogosławieństwem, ale i przekleństwem naszych czasów. Dlatego, że informacje te nie są łatwe do zweryfikowania. Kiedy czytamy jakąś opinię na temat leku, czy w tym wypadku na temat szczepień, postarajmy się zawsze sprawdzić, czy i kto się pod tą opinią podpisał. Pojedyncza opinia osoby, która w żaden sposób merytorycznie nie jest związana z medycyną, ma oczywiście inną wagę niż opinia wygłoszona przez kogoś, czyim zawodem jest badanie szczepionek i praca nad nimi. W związku z czym najlepszym źródłem informacji są jednak profesjonaliści. I tak jak z naszymi problemami prawnymi idziemy raczej do prawników niż do mechanika samochodowego, tak w przypadku naszego zdrowia pytajmy lekarzy, a nie osób niezwiązanych z medycyną. Nie wiem, dlaczego ruchy antyszczepionkowe w tej chwili nasiliły się. Tego nie potrafię wytłumaczyć. One zawsze były, dlatego że zawsze wśród ludzi znajdą się osoby wątpiące, osoby, które szukają pewnej sensacji. Natomiast nas nie powinny przekonywać niesprawdzone opinie. Współczesne szczepionki są naprawdę bezpieczne i chociaż każdy kontakt ze służbą zdrowia niesie pewne, każdy zabieg i każda procedura medyczna ma wpisane pewne ryzyko powikłań, to w przypadku szczepień rachunek zysków i ewentualnych powikłań wypada absolutnie na korzyść tych zysków i dlatego też nie powinniśmy ulegać łatwo tej bardzo szkodliwej modzie antyszczepionkowej.
1: Kiedy warto się szczepić?
0: zanim wystąpią zachorowania, oczywiście, żeby organizm mógł wytworzyć odporność. Generalnie im wcześniej,

0: szczepi. Jak tylko pokazuje się szczepionka na rynku, powinniśmy się zaszczepić. Ale nawet jeżeli ktoś się wahał, bądź z jakichś przyczyn nie mógł, to zaszczepienie się w późniejszym okresie, w listopadzie, w grudniu, czy w styczniu też ma sens, dlatego że sezon zachorowań trwa aż do kwietnia i tak czy inaczej skorzystamy na tym, choćby częściowo zmniejszając naszą szansę na zachorowanie.
1: Czy jakieś powikłania po szczepionce mogą wystąpić?
0: Tak jak mówiłem, po każdej procedurze medycznej, każda procedura medyczna ma wpisane w swoją istotę pewne ryzyko powikłań. W różnych procedurach jest to różne ryzyko i różne powikłania. Najczęstsze powikłania po szczepieniu, a w zasadzie nie tyle powikłania, co działanie niepożądane szczepionki, to jest ból w miejscu wkłucia, kilkugodzinny bądź kilkunastogodzinny obrzęk w miejscu wkłucia, czasami uczucie złego samopoczucia. Pierwsze opinie o tej szczepionce, o której wcześniej mówiłem, o szczepionce czterowalentnej, są bardzo dobre. Ci, którzy się zaszczepili, mówią, że nie mieli absolutnie żadnych działań niepożądanych, nie mieli żadnych efektów ubocznych nieprzyjemnych, nawet nie występowały jakieś dolegliwości miejscowe. Wydaje się, że ta szczepionka jest bardzo udana i zupełnie bezpieczna.
1: Dlatego nie warto chyba czytać informacji w internecie. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to najlepiej udać się do lekarza i skonsultować to właśnie z lekarzem.
0: Zdecydowanie tak. To trzeba zaufać tym, którzy tym się zajmują zawodowo. W przypadku dzieci warto mieć swojego pediatrę, któremu się ufa i z którym można swoje wątpliwości rozwiać i podjąć decyzję na podstawie rozumowych przesłanek, a nie podstawie mitów czy jakichś pogłosek.
2: I tym materiałem kończymy dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
3: Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
13: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
14: Stokrotka.
15: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
19: Jesteśmy w tym razem, trener jest częścią nas, mówią polscy piłkarze po wczorajszej wygranej z Rumunią. Wcześniej mówiło się nawet o dymisji Jana Urbana. Ruch został zawieszony, kolejny most w Kijowie celem rosyjskiego ataku. Dron uderzył w południową przeprawę. Na razie ich nie brakuje, ale w lasach jest bardzo sucho.
11: Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
19: Na koniec zaglądamy na targowiska, szukając prawdziwków czy rydzów. Minęła 11. Wiadomości Vox FM, Paweł Donsbach, zapraszam. Zawodnicy murem za swoim trenerem biało-czerwoni aż 6 do 0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci rozmawiali o możliwej dymisji Jana Urbana i przyszłości kadry. Po wczorajszej wygranej pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański podkreślał, że zawodnicy zdawali sobie sprawę ze słabej gry w ostatnich spotkaniach.
0: Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Super, że trener też może wam się odegrać. Jesteśmy w tym wszyscy razem. Idziemy pracujemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
19: Sam selekcjoner nie ukrywał, że biało-czerwonym wysoką wygraną ułatwiła czerwona kartka, którą już w 22 minucie zobaczył jeden z rywali.
20: I to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika, bo wiemy, że często nie jest to takie proste. Drużyna potrafi się zamknąć.
19: W poniedziałek czwarty mecz Polaków na tym zgrupowaniu na wyjeździe zagramy z Bośnią i Hercegowiną. W pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis. Kolejny rosyjski atak na most w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg Dniepru został wstrzymany. Przypomnijmy, wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy.
21: Rosyjski dron nad ranem zaatakował most południowy, łączący prawy i lewy brzeg Dniepru. Informację potwierdził mer miasta Witalij Kliczko, dodając, że ruch mostem w tej chwili jest zawieszony. Uszkodzona została jezdnia oraz sieć trakcyjna, co spowodowało utrudnienia w kursowaniu trolejbusów. Od kilku dni Moskwa próbuje uderzać w kijowskie mosty. W poprzednich dniach rosyjskie maszyny bezzałogowe trzykrotnie atakowały most północny, przez który oprócz samochodów kursują pociągi jednej z linii metra. Mosty przez Dniepr to kluczowa arteria, bez której lewy brzeg miasta zostanie po prostu odcięty od reszty ukraińskiej stolicy. Kijów, Ołek Biłecki.
19: A według ekspertów atak wpisuje się w kampanię uderzeń w krytyczną infrastrukturę ukraińskiej stolicy. Z Ukrainy przenosimy się na Litwę, gdzie poderwano myśliwce NATO. Nad ranem w okręgu Wileńskim wojsko ogłosiło alarm powietrzny. To z powodu podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona, który mógł nadlecieć od strony Białorusi. W odpowiedzi zawieszono również działanie lotniska w Wilnie. Alarm został już odwołany.
3: To są wiadomości Vox FM.
19: Zatruć mogło się nawet kilkadziesięcioro dzieci. Trwa dochodzenie w sprawie zakażenia salmonellą w jednym z przedszkoli w Szczecinku w zachodniopomorskim.
22: W związku z tym przeprowadzone było dochodzenie epidemiologiczne. Przedszkole zostało tymczasowo zamknięte.
19: Mówi Anna Bąk z miejscowego sanepidu. Na ten moment nie znamy skali zakażenia, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że część dzieci trafiła do szpitala. Wiadomo, że placówka ma własną kuchnię. Grzyby są, ale jest sucho. Na koniec polskie lasy w trakcie sezonu, który szybko może się zakończyć. Wszystko przez brak deszczu. My zajrzeliśmy na stoiska w Świętokrzyskiem, gdzie kupujących nie brakuje.
23: Jakie grzybki mamy?
24: Same prawdziwki. W początku się sprzedawało drożej, ale teraz już troszeczkę się pokazało grzybów, więc jest taniej.
25: Rydze po 20 zł. Prawdziwki po 25.
24: Do wszystkiego. Do pierogów, do krokietów, barszczy, sosy, do bigosów, do marnaty. Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
19: A na jedno z targowisk zajrzała nasza reporterka Weronika Wawrzczyk. Taka pogoda mogłaby zostać z nami na dłużej, ale pewne jest jedno, zostanie z nami cały weekend. Na niebie dużo słońca, nawet jeśli pojawią się chmury, to i tak za nich wyjdzie. A na termometrach ładny obrazek od 16 stopni na północnym zachodzie, przez 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południu. Do tego wiatr mamy słaby, ciśnienie jednak w górę wynosi około 1030 hektopaskali.
3: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
26: Daria Żurowska, witam w magazynie edukacyjnym. Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie w każdym wieku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna pochodzi z Finlandii. Powstała w latach 20. XX wieku jako całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Teraz znana jest na całym świecie, również w Radomiu. Nordic Walking pomaga wzmacniać całe ciało, w tym mięśnie brzucha, rąk, pleców oraz nóg. Poprawia kondycję serca i krążenie. A jak poprawnie chodzić? Jak dobrać kijki? Czy można schudnąć uprawiając Nordic Walking? O tym wszystkim rozmawiałam ze swoim gościem. Ze mną w studiu pani Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trener Nordic Walking. Powiedzmy, może nie wszyscy jeszcze wiedzą, chociaż takich osób raczej jest już garstka, co to tak właściwie jest ten Nordic Walking.
27: Dzień dobry, witam. Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
26: To jak prawidłowo chodzić?
27: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować.
16: No i z tego, co widzę, bo nie ma co ukrywać, że Nordic Walking, nawet jak dzisiaj rano jechałam do pracy, spotkałam dwie panie, które na tych kijkach, raczej z tymi kijkami, z tymi kijkami szły. Sport bardzo, jest bardzo popularny, ale też widzę to, że właśnie nie każdy potrafi tą technikę opanować.
27: Tak, zgadza się, ale wynika to prawdopodobnie z tego, że no nie jest to takie proste. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem, to jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność, stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować, wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają, są to panie nawet 80+, także dla każdego jest to sport.
16: No właśnie, żeby uprawiać Nordic Walking, trzeba mieć te kijki. Jakie kijki dobrać do siebie? Czy są jakieś specjalne, czy po prostu wystarczy te kijki mieć, jak powinny wyglądać?
27: No zależy, co chcemy osiągnąć. Są takie podstawowe trzy rodzaje kijów. Kije trekkingowe to są właśnie kije, jak te panie sobie chodzą, powolutku rozmawiają sobie albo gdzieś na jakieś wycieczki, w sanatorium i tak dalej. To są kije, które najczęściej są regulowane i służą właśnie do raczej do podpierania się przy chodzeniu. Wywiodło się to stąd, jak w górach kiedyś dawno, czy nawet gdzieś tam czytałam artykuł, że w starożytności pasterze, prawda, gdzieś tam w górach chodzili z tymi kijami, więc to jest bardzo takie pierwotna jakby dyscyplina. I to są właśnie kije trekkingowe, do takiego po prostu spacerowego chodzenia. Następne kije to są właśnie kije do Nordic Walking. Są też regulowane, nieregulowane i podstawową różnicą jest to, że posiadają zapięcie z taką półrękawiczką na dłoń, co właśnie umożliwia wyrzut ręki do tyłu i ten kijek nam nie wypada z dłoni. Po prostu zwalniamy rękę i kijek jest przyczepiony na tej rękawiczce. I trzeci rodzaj kijów to już taki dla wyczynowców, bo jest coś takiego też jak trial, czyli bieganie z kijami, chodzenie, bieganie. Jak kozice się zawodnicy poruszają, to już częściej mężczyzn widziałam. No, trzeba dysponować terenem urozmaiconym, jakimiś górkami i to porządnymi. I właśnie takie kije trialowe wtedy są bardzo lekkie, też mają te rękawice. Natomiast śmiało na tych kijach trialowych można sobie chodzić Nordic Walking i ja właśnie takie kije posiadam, jestem bardzo zadowolona. Leciutkie, nie obciążają niepotrzebnie obręczy barkowej, nadgarstków.
16: A czy jakieś kije dopasowujemy do swojego wzrostu?
27: Tak jest. Jest taki przelicznik, nazwijmy to. No każdy swój wzrost zna, więc przemnażamy wzrost przez 0,68 i wtedy wychodzi, jaki kijek jest najlepiej do nas dopasowany. Jeżeli nie pamiętamy tego, to po prostu bierzemy kijek w dłoń, stawiamy przed sobą i łokieć przy trzymaniu rękojeści powinien być mniej więcej pod kątem prostym. I to jest taki w sumie najprostszy wyznacznik. Natomiast w sklepach, w każdym sklepie na pewno doradzą pracownicy. Łatwiej się chodzi na troszkę krótszych kijkach, bo może nam z przelicznika wyjść na przykład 122 cm. Jeżeli jest się początkującym, to lepiej sobie kijki 120 kupić. Ale jeżeli już więcej się chodzi, no to już na przykład 125, bo co 5 cm wzrastają. Chyba że są regulowane, to można sobie idealnie dobrać.
16: Jakie zalety są, jeżeli chodzi o chodzenie z kijkami?
27: Oj, dużo jest zalet. No podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery. Nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę. Czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki, czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy. Tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także no, po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście no, żartuję, jako WF-ista no, znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy no, mają zajawkę tak, na to samo. Porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie. I później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
16: A czy można schudnąć chodząc z kijkami?
27: Tak, można schudnąć. No ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po 2 obiady, żeby po prostu no, ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. No jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak po 30 minut, przytętnie 130. Czyli 3 razy 30 razy 130. To jest bardzo stara, już nie wiem, kiedy na studiach uczyli nas. I rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki, 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, no zależy, kto jest jak wytrenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego no, zdrowa dieta.
16: Powiedzmy, jak zaczęła się pani przygoda z Nordic Walking? Czy gdzieś pani zobaczyła, ktoś pani powiedział, zaproponował, jak to wyglądało?
27: Moja przygoda zaczęła się w ten sposób, że w Radomiu w 2017 roku Szkolny Związek Sportowy organizował dla nauczycieli szkolenie Nordic Walking. To było jeszcze takie trochę raczkujące, pomimo że w Polsce tak to pojawiło się na początku XXI wieku, czyli tam końcówka 98-99 rok i początek 2000. I ja poszłam na to szkolenie z koleżanką, właśnie tu po tym tak mi wszystko bolało. To było intensywne, 3 dni. Chodziliśmy w parku tutaj, jeszcze nie było chyba szkoły muzycznej w budowie. I no, spodobało mi się to. Stwierdziłam, że to jest dla mnie, bo ja całe życie szybko chodziłam. Każdy mnie, dlaczego ja tak szybko chodzę, zwolnij, po co, gdzie ja się śpieszę i tak dalej. Takie no, zabawne to było, więc stwierdziłam, że to jest dla mnie po prostu wymarzona dyscyplina. a nie obciąża tak stawów jak bieganie. Gdzie też lubię taki jogging lekki, ale to jest w ogóle inna bajka i inne samopoczucie później po treningu. Więc od tego 2017, wstyd się przyznać, wykorzystywałam w szkole po prostu elementy na lekcjach. No nie mamy za dużo kików niestety, więc tak starałam się dobierać, żeby no każdy coś tam liznął. I dopiero tak naprawdę rok temu z kawałkiem koleżanka namówiła mnie na zawody pierwsze. Mówi, ty to szybko chodzisz, ty to umiesz, co ci zależy, idź. No i właśnie pan Kraska organizował na Kozłowie Dziki Cross i tam wzięłam udział w tych zawodach. Tak po prostu w ogóle bezstresowo tak przejść się, zobaczyć, sprawdzić się. No i zajęłam drugie miejsce. No i już na następnych zajęłam pierwsze. No i tak na razie jest tak, że jest to pierwsze, ale no teraz już troszkę chodzę dla wyniku, żeby poprawiać też te swoje życiówki. O minutkę, o półtorej, o dwie, jak się tam uda. Nie zawsze, bo to zależy też od dyspozycji dnia. No i teraz chodzę już systematycznie i biorę udział, jakie tylko zawody gdzieś są w pobliżu, czy właśnie biegiem radą organizuję, czy jakieś lokalne, gdzieś niedaleko też miejscowości. No to staram się na te zawody jeździć, poznawać właśnie nowych ludzi, spędzać miło czas aktywnie.
16: Gdzie w okolicach Radomia, czy w stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
27: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, no to na bulwarach można chodzić, pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 km, tylko trzeba tam dalej, tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc no lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie Kapturskim i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 km albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie, także wolę pojechać sobie, no niestety samochodem, bo tam kawałek mam od domu i tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można i 20 km zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
16: A jaka jest różnica między właśnie miękkim, a twardym podłożem, co to daje? Czy jest jakaś różnica? Nie wiem, niektórzy wolą. Tak, i czy tak, czy to jakoś wpływa na trening? Jak to wygląda?
27: No ja uważam, jako WF-ista też trener, że powinno się na miękkim terenie w ogóle trenować, urozmaiconym, nawet nierównym, ze względu na to, że nasze stopy no słabiutkie są i te mięśnie stóp są słabe, a w momencie, kiedy stopa musi cały czas pracować, bo jest nierówno, bo jest górka, dołek, korzonek, coś trzeba przeskoczyć, dłuższy krok zrobić, jakieś kamienie, więc ta stopa pracuje, wzmacnia się, a to nasz fundament, także zdrowe stopy, no to tak naprawdę zdrowe ciało. A równym to raz, że jest to takie nieprzyjemne stukanie tymi kijkami, mimo że takie stopki gumowe zakłada się na te kijki. No i jednak przy takim szybkim chodzie, może nie agresywnym, to jest złe słowo, ale mocnym chodzie, to po prostu to uderzenie stopą spięty w ten beton czy kostkę, no na pewno jest bardziej dotkliwe i stopa się nie męczy. Stopa po prostu w jednej płaszczyźnie pracuje, wykonuje ten sam ruch, a w lesie już wykonuje różne jeszcze inne ruchy, żeby uniknąć po prostu jakiegoś tam upadku, prawda, czy kontuzji. Także polecam jednak w plenerze.
16: A czy jakieś odpowiednie buty trzeba mieć? Czy, nie wiem, czy tenisówki, czy adidasy? Jak to wygląda?
27: Buty mają być wygodne. Ja wyciągnęłam buty, jak jeszcze biegałam sprzed ponad 10 lat. Właśnie w nich najlepiej mi się chodzi po twardym, tak jak teraz będzie bieg Konstytucji 3 maja. To są moje ulubione buty właśnie na twarde. Ale każdy człowiek ma no inny sposób tak chodzenia i dla mnie mogą być te buty wygodne, dla kogoś zupełnie by były niewygodne. Więc bierzemy wygodne buty schodzone, które nas wiemy, że nie obetrą. Nie ma co inwestować, uważam, w jakiś drogi sprzęt. Po prostu but ma być wygodny, nie obcierać, stopa nie może się przesuwać w bucie. To co po prostu do normalnego biegania czy chodzenia.
16: Już tutaj pani wspomniała, Stowarzyszenie Biegiem Radom organizuje właśnie takie zawody. Wy razem z biegaczami bierzecie udział. Pani również, jak wrażenia po tych biegach? Bo to tak naprawdę od ponad roku jest i chętnych nie brakuje.
27: Tak, właśnie bardzo się cieszę i przybywa w zasadzie chyba co zawody, to ktoś tam jest nowy, w różnym wieku osoby. Nawet widziałam takie młode dziewczyny też z kijami, co tak naprawdę kojarzy się Nordic Walking ze starszą osobą, nie? Ale już w zawodach widziałam dziewczyny takie nastoletnie, że startują i z powodzeniem, także super. Tak, Biegiem Radom organizuje naprawdę bardzo dużo cyklicznych zawodów i bardzo się cieszę, bo nie muszę nigdzie daleko jeździć. Przy każdej imprezie tak naprawdę Nordic Walking jest jako towarzysząca dodatkowa impreza i można wziąć udział, zmierzyć sobie czas, poczuć się tak, dostać medal, no i pobyć z ludźmi i sprawdzić się.
16: No właśnie tutaj już pani wspomniała o tym, że tak naprawdę ten, kto nigdy nie spróbował tego sportu, to wydaje mu się, że Nordic Walking to sport dla seniorów, ale właśnie tutaj pani wspomniała, że podczas tych biegów ja chodzę, rozmawiam z ludźmi, to jest tak właśnie, że i młodzi, a jest też tak, że rozmawiałam na przykład z jednym z panów, który mówi, że raz jak bierze udział właśnie w takim, to raz bierze udział w biegu, tak, następnym razem bierze kijki i przychodzi z kijkami, zależy od dnia i jak mu pasuje.
27: Zależy od dnia i zawodnicy, którzy biegają, bo też spotykamy się z różnych miejscowości, nieraz nawet tam jakichś odleglejszych. Ostatnio rozmawiałam właśnie z panem gdzieś tam zza Warszawy, który traktuje kijki jako trening uzupełniający do biegania. On biega półmaratony, biega maratony, a przyjeżdża właśnie w plener też. On mówi, że nie chodzi po twardym. Na zawody właśnie kijkowe w ramach treningu uzupełniającego. Także to też jest taka druga strona tego, że nie tylko rekreacja. Wiadomo, że to jest najpierw najważniejsze, bo często w tej rekreacji człowiek widzi, że robi postępy, tak? No i idzie na te pierwsze zawody, dobrze mu to wychodzi, jak ma jeszcze wsparcie, więc wkręca się w to wszystko i chodzi, tak? Także to jak najbardziej to, co pani powiedziała, że ja na przykład nie przepadam za bieganiem ze względu na problem z biodrem i po prostu ja same kijki, ale jest dużo zawodników, którzy naprzemiennie startują, znam nawet takich, co w sobotę biegną, a w niedzielę idą na kijki, tak? Żeby sobie po prostu rozchodzić jak gdyby ten bieg.
16: A czy jest różnica między takim spacerem a szybkim marszem do Nordic Walking, że bierzemy te kijki? Czy jest różnica? Czy to można w jakiś sposób porównać?
27: Mówimy spacer taki bez kijków?
16: Tak, tak, tak.
27: Jeżeli spacerujemy szybkim krokiem, bo tak naprawdę od tego powinno się treningi zacząć, nie że od razu kijki, bo to mogą przeszkadzać i tak dalej, człowiek się zniechęca. Ja też zaczynałam, znaczy ja szybko chodziłam z mocną pracą ramion. Może to zabawnie wygląda, ale jak się tam pójdzie do lasu gdzieś, no to nikt tam nie zwraca uwagi na to. Właśnie warto zacząć od szybkiego marszu, bez kijków, bez niczego i po prostu z bardzo mocną pracą naprzemienną ramion. I to bardzo dużo daje. Wtedy się dostaje kijki, jak już te ręce się bujają tak jak trzeba, przód, tył, to kijek to jest tylko dodatek i po prostu trzeba go wbić w ziemię, a reszta to pójdzie. Także zaczynamy od zwykłych spacerów, przyspieszamy kroku, wydłużamy trochę ten krok i później kupujemy kijki i chodzimy z kijkami.
1: A jak się nie zniechęcać, bo no można zacząć tą przygodę z tym sportem, ale no nie wiem, pierwsze zakwasy, pierwsze zmęczenia, pierwsze a mi się nie chce, może jutro. Jak się nie zniechęcać i wprowadzić tą aktywność w życie? Może ma Pani jakieś rady tutaj?
27: Zależy od charakteru. Ja zawsze byłam samotnikiem i treningi robiłam sama, ale już niestety chyba z racji wieku trochę, że wiem, że łatwiej się zmobilizować w grupie, nawet jak to jest grupa dwuosobowa. Czyli mieć koleżankę, jedna drugą ciągnie, bo to samo jest, czy na fitness chodzimy, na siłownię, na basen, gdzieś tam się, jak się już ktoś z kimś umówi, no to już musi być, nie wypada, prawda? Bo ta druga osoba, no by musiała pójść sama, a tym bardziej przy kijkach, no to gdzieś do lasu, to średnio miło samemu się chodzi. Także uważam, że najlepsza mobilizacja to jest tej drugiej osoby, tak szczególnie w początkowej fazie, bo rzeczywiście taki lęk się może włączyć, te zakwasy, no to wiadomo, że jest przejściowe i mogą się zdarzyć, no i nie brać się po prostu do treningu zanadto jakoś aktywnie, po prostu powolutku, tak, małymi krokami, nie od razu, że jakiś kilometraż robię, idę i robię 10 czy 15 kilometrów. Można w ogóle zacząć treningi takie, że idę szybkim marszem, na przykład 2 minuty, a później idę wolnym krokiem spacerowym następne 2 minuty, czy na przykład 3 minuty. I też obserwujemy organizm, zmęczenie. My powinniśmy podczas treningu z kijami móc normalnie rozmawiać. Tak jak podczas joggingu, czy tam slow joggingu, bo teraz też jest to modne. Czyli może po prostu musimy prowadzić normalnie rozmowę bez zadyszki. Wtedy znaczy, że jest ok, a na przyspieszenie kroków właśnie i intensywność przyjdzie czas. Mhm.
1: A czy są na przykład spięcia na trasach, nie wiem, z biegaczami, z rowerzystami, z rolkarzami? Bo jak rozmawiałam z osobami, które jeżdżą na rolkach, to mówią, że na trasie jest lekki zgrzyt z rowerzystami, że im przeszkadzają rolki, że nie mają miejsca, że narzekają. To jak jest u Was? Czy zdarzają się takie sytuacje?
27: Nie, z biegaczami nie było sytuacji, takiej nie ma, tym bardziej no to zależy od kultury osobistej i wyobraźni, to tak jak na drodze, prawda, kierowca samochodu i kierowca roweru, czy tam pieszy. Po prostu no pewne zasady obowiązują, tak, wiadomo, praca kijków na szczęście jest tylko w tył, a nie na boki. Więc no nie grozi tutaj, że kogoś można niechcący uszkodzić. I jeżeli po prostu idzie się tą prawą stroną, tak, wiadomo, że puszczają nas na starcie też właśnie z biegaczami, ale nigdy nie słyszałam, żeby zdarzyła się jakaś sytuacja, że nam biegacz, nie wiem, tam zabieg, podbieg, czy coś tam na złość robi, ani kijkarz. Z rowerzystami nam się zdarzyło kiedyś właśnie na zawodach na Kozłowie, ponieważ no, jest taka dziwna tendencja jeżdżenia rowerami na przykład 4, 5, nawet 6 osób koło siebie. I wówczas nawet w tym Kozłowie, gdzie jest autostrada do chodzenia, po prostu oni zajmują całą szerokość tego traktu. No tak to wygląda, tak? I gdzieś tam trzeba prawie po rowie iść, ale na szczęście to są jednostki i nie ma co się denerwować takimi rzeczami. Po prostu chodzimy też na tych zawodach, nie ma tam sędziów jeszcze, bo tak normalnie na zawodach Nordic Walking są sędziowie, pilnują techniki, można dostać kartki żółto, ostrzegawczy, czerwoną, dyskwalifikację, wszystko to jest naprawdę, trzeba się pilnować. Więc tutaj wiadomo, że no można kijki, można zejść na chwilę, można stanąć po prostu i przepuścić, ale na szczęście nie zdarza się, jest kultura biegacze, kijkarze, nie wchodzimy sobie w drogę, znamy się, wspieramy, kibicujemy, bo to jest tak, że jak my na przykład kończymy nasz kilometraż kijkowy,
2: to dwa razy tyle zazwyczaj biegacze ci najlepsi kończą, więc my jeszcze, jak ja już kończę swój dystacjon, swój dwa razy tyle, no to jeszcze tam się kibicuje nieraz, dawaj, dawaj, że jak tam widzimy, czy z naszego klubu, czy jakiś nowy zawodnik na przykład wypłynie, także myślę, że fajna jest atmosfera i podoba mi się tam.
16: Mhm. To powiedzmy, jeszcze tutaj wspomniała Pani o tych zawodach stricte Nordic Walking, bo tutaj w Radomiu i okolicach, jak organizuje Stowarzyszenie Biegiem Radom, to ten Nordic Walking jest takim dodatkowym, dodatkową trasą. A czy właśnie jak wygląda taki stricte dedykowane zawody Nordic Walking? Z czym się różnią?
2: Tak, są dwie takie duże organizacje w Polsce, które organizują zawody rangi nawet Mistrzostw Europy czy świata, jeżeli nawet się nie mylę, w którymś tam roku. I we wrześniu Jedlin zorganizował Mistrzostwa Europy na lotnisku w Piastowie. I brałam udział w tych zawodach. Właśnie tam na potrasie byli ustawieni sędziowie. Dystans najmniejszy był 5 km, największy był maraton. Więc ja dyszkę wtedy chodziłam. No niestety dostałam jedną żółtą kartkę za to, że właśnie ta ręka do tyłu za mało była wyrzucania. Teren był trudny, ponieważ tam była trawa, lotnisko, samochód. Samolot to ma duże takie koła, a ta trawa była tylko nie przystrzyżona, tylko taka położona i ona się do kijków przyczepiała i do butów po prostu. I ciężki teren był, bardzo się wtedy, to były takie jedne z cięższych zawodów względem terenu. Teren był nierówny, miękki, ale właśnie bardzo wymagający i był upał. Więc są też takie zawody, można sobie wejść po prostu w internet, sprawdzić. Są zawody Grand Prix, gdzie się zbiera normalnie punkt, taka złota liga jakby dla nordikowców. Jeździ się po całym świecie, gdzieś tam do Maroka, w Stanach też organizowane są, w Skandynawii skąd pochodzi. Także ludzie jeżdżą, no wiadomo, że to wtedy jest koszt, prawda? Więc nie każdego na to stać, ale w Polsce jest tak dużo różnych zawodów, które właśnie można jakby do rankingu być wciągniętym i się porównywać, tak, z innymi zawodnikami z Europy, że naprawdę każdy coś wybiera, że jeżeli chciałby iść właśnie w tym kierunku już takiego zawodowego uprawiania tego Nordic Walking, no to są takie możliwości, jest bardzo dużo tych zawodów. Na Mazowszu może mniej, ale im bardziej na zachód Polski, tym coraz więcej tych zawodów jest.
16: Doczekamy się kiedyś takich zawodów w Radomiu?
2: Ja myślę, że tak, tak, że jak najbardziej, tym bardziej, że Jedliński przetarł te szlaki i ja sama byłam zaskoczona, jak czytałam, że taka wielka impreza i udała się i naprawdę tam z wielu krajów zawodnicy, nie chcę teraz skłamać, po prostu z kilkunastu krajów europejskich i mistrzowie Europy byli, można było podpatrzeć sobie, prawda, jak oni chodzą, jak to wygląda, porównać do siebie, tak, sobie czy kawałek nagrać. Zresztą w ogóle bardzo otwarci ludzie poradzą, podpowiedzą, także nie ma, że ja o to tak chodzę i zachowam dla siebie, bo to jest tam, nie, moja tajemnica jakaś. Także wszyscy otwarci zawsze i po prostu tacy pomocni.
16: To na koniec powiedzmy, Nordic Walking, dlaczego warto trenować? Zachęćmy słuchaczy do tego, żeby się wzięli, kupili kijki i zaczęli maszerować.
2: Warto trenować Nordic Walking, ponieważ to jest najprostsza forma ruchu, która wspaniale oddziaływuje na organizm, na całe ciało, wzmacnia mięśnie, wzmacnia głowę i bardzo dobrze na układ krążenia i oddechowy wpływa, a teraz po tych covidach, po tych różnych takich historiach, no jesteśmy troszkę osłabieni, więc to jest sport dla wszystkich, niezależnie od wieku, od wagi ciała i od płci. Dla każdego polecam.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało.
4: Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabacie.

0: roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Reklama. Edukacja we Vox FM Radom.
9: W tej części magazynu edukacyjnego ciekawostka regionalna. Czy wiecie, że w rodzinnych tradycjach niektórych radomskich rodzin są na przykład pierogi z kaszą lub kutia? To dziedzictwo po kresowianach, którzy po II wojnie światowej osiedlili się w regionie radomskim. O tej grupie mówi radomianin, pracownik Muzeum Wsi Radomskiej Marcin Stańczyk.
10: Ja z tym środowiskiem spotykam, znam je od lat ze względów rodzinnych. Innych między innymi, ale też takich powiedzmy społecznych, organizacyjnych, ponieważ tak się składa, że mój ojciec w 2008 roku reaktywował radomski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Poza tym mam częściowo rodzinne tradycje związane z ziemiami wschodnimi II Rzeczypospolitej, ponieważ moja babcia pochodziła ze Lwowa i repatriowała się stamtąd po II wojnie światowej w 1946 roku, więc ten temat zawsze gdzieś przy rodzinnym stole się przewijał. To są bardzo ambiwalentne wspomnienia. No jeżeli ktoś kogoś wyrzuca z jego domu albo właściciel domu musi go opuścić, żeby ratować życie, nie mówiąc już o mieniu, bo to często po prostu ludzie, tak jak stali, mówiąc kolokwialnie, uszli z duszą, to nie mogą być to dobre wspomnienia. Więc ja się nasłuchałem tych wypowiedzi bez liku. Rozmawiałem z około setką osób na te tematy. I w zasadzie tam pojawiały się wątki w całym spektrum, czyli w całym spektrum emocjonalnym, czyli od takiego sentymentu, radosnych jakichś wspomnień, po te relacje takie powiedzmy mrożące krew w żyłach, łącznie z jakimiś dramatycznymi, tragicznymi wydarzeniami, kiedy ginęły całe rodziny, a nawet wsie. Akurat w depozycie pamięci mojej rodziny Radom był miejscem docelowym, ponieważ tutaj w tym transporcie przybyła moja babcia i moja prababcia, ale one już jakby dołączyły do innej części rodziny, która jakiś czas wcześniej zamieszkała po II wojnie światowej w Radomiu. I to jest takie symptomatyczne, że ci kresowianie w skali całego kraju w zasadzie przemieszczali się, kierując się dwoma jak gdyby takimi wyznacznikami, jeśli chodzi o miejsce, do którego zdążali. Po pierwsze, to była jakaś informacja pozyskana przez nich o zakładzie pracy, gdzie mogą podjąć zatrudnienie. A druga rzecz to była właśnie, to były jakieś związki rodzinne, czyli oni, mówiąc w cudzysłowie, dokoptowywali do co najmniej jakichś swoich znajomych, którzy gdzieś już zdążyli osiąść, albo właśnie do rodziny, która znalazła jakiś przytułek, jakiś dom. Trzeba pamiętać, że to były bardzo ciężkie czasy, Polska była w ruinie, każdy taki czynnik liczył się dla tych ludzi, ponieważ oni często, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mieli żadnego mienia i musieli zaczynać całkiem od nowa. Więc taka nadzieja na podjęcie jakiejś pracy albo oparcie w bliskich, to już było coś. No, jeśli chodzi właśnie o pożywienie, o kulinaria, to u mnie na przykład w rodzinie zawsze na Boże Narodzenie była robiona kutia. To babcia tego przestrzegała, jakby w swoim rodzinnym domu nauczyła tego swoje dzieci. Także tutaj no, moja mama, która jest z ziemi radomskiej, nauczyła się też robić tą potrawę, ale tutaj, i to się też pojawia u innych rodzin, ta kutia gdzieś się zawsze przewijała w rozmowach. Przepis na nią był podpytywany przez mieszkańców rdzennych, mieszkańców ziemi radomskiej, bo to jest słodkie, smaczne, to smakowało, zwłaszcza dzieciom. Natomiast w całej rozciągłości bardzo wiele osób podkreślało, że radomiacy po prostu nie potrafili robić dobrych pierogów. Dopiero społeczność ta lwowska, kresowa, przywiozła ze sobą poprawny, dobry sposób, jak właśnie zrobić pierogi. Czyli mniej ciasta, więcej farszu, odpowiednia omasta. Tam cały przepis jest przeze mnie podany, to się gdzieś w książce przewija. Pierogi były oczywiście częścią jadłospisu lokalnego. Robiło je się zawsze na święta Bożego Narodzenia. Natomiast właśnie tutaj zawsze ci kresowiacy podkreślali, że tam się robiło na wschodzie bardzo dużo pierogów. Farsz był bardzo zróżnicowany. Ja o części z takich miksów różnych nie słyszałem wcześniej. Na przykład pierogi z kaszą, albo z samymi ziemniakami i z różnymi rodzajami kasz. Tam naprawdę szerokie spektrum się pojawiało tych wariantów. I ludzie, którzy na przykład związali się z jakimś kresowiakiem, węzłem małżeńskim, to właśnie mówili, że na przykład ich rodziny stąd dość rzadko w porównaniu do tamtych ludzi repatriowanych, ich rodziny rzadko robiły pierogi, a jeśli już, to nie tak smaczne. Po prostu inaczej smakowały te pierogi ze względu na to, że były inaczej nieco przyrządzone. Ale i ta społeczność kresowa, jeśli można jeszcze dodać, ona uczyła się lokalnych przepisów. Na przykład część z tych ludzi w ogóle nie znała smaku zalewajki albo porki, takich typowo radomskich potraw. Więc ta wymiana tych wzorców kulinarnych, ona zachodziła w obie strony.
9: Marcin Stańczyk jest autorem książki Z Kresów Wschodnich na ziemię radomską.
10: Na jesień taką późną 2022 roku próbowałem właśnie zainteresować tym pomysłem dyrekcję. Pomysł został zaakceptowany, no i przystąpiłem do pracy nad publikacją, nad gromadzeniem różnego rodzaju przedmiotów, które pokazaliśmy w formie ilustracji, w formie fotografii w tej książce. To jest bardzo zróżnicowany zbiór przedmiotów, od fotografii i dokumentów poprzez przedmioty osobiste, meble, zastawę stołową, bieliznę stołową, więc tutaj no, starałem się tak pokazać różne aspekty tego życia właśnie na przykładzie tego, co udało się stamtąd przywieźć, co się zachowało. Autorem tych tekstów są przedstawiciele środowiska kresowego w Radomiu i w regionie, bo to trzeba też podkreślić, że to nie są mieszkańcy tylko naszego miasta, ale też regionu, bo ja jako etnograf działam na obszarze ziemi radomskiej. Przede wszystkim Radom był tym miastem w ówczesnym województwie kieleckim, do którego Radomskie przynależało. To Radom był największym miastem w granicach tego województwa, gdzie właśnie osiadło najwięcej Kresowian. To zależało też od tego, skąd ci ludzie przybyli. Jeżeli był to mieszczanin z jakiegoś wschodniego miasta, mieszkaniec miasta, no nie był kierowany na wieś, bo nie poradziłby sobie tam po prostu. Z kolei właśnie mieszkańcy wsi byli później już kierowani na te tereny wiejskie. Starano się jakoś tak logicznie do tego podejść. Były dedykowane do tej akurat publikacji, były pisane przez potomków. Natomiast część książki stanowią teksty źródłowe, które udało się pozyskać na potrzeby tej książki od rodzin osób, które już nie żyją. To było napisane jakiś czas temu. Przede wszystkim są to takie teksty, czyli chodzi o to, że zanim padł pomysł na powstanie takiej publikacji, to te teksty już były zastane. Natomiast właśnie później, jak zaczęliśmy nagłaśniać to zadanie, to ja też zapraszałem osoby, które czuły się na siłach napisać jakąś relację wspomnieniową, albo takie osoby same się do mnie zgłaszały. Wiem od przedstawicieli tego środowiska, że mają pewne plany na rozwój swoich stowarzyszeń, bo jest niejedno tego rodzaju właśnie stowarzyszenie w Radomiu. Są dwa, co najmniej z tego co wiem, o nieco innym charakterze, ponieważ jeszcze jest klub stowarzyszeniowy Pamięć Kresów, które jakby operuje szerszą formułą polegającą na tym, że zrzesza ludzi zainteresowanych kulturą kresową, niezależnie od tego, czy byli związani rodzinnie,

0: polityków, o przedstawicieli, o działalność. No bo nie oszukujmy się, ten czas robi swoje, upływa te osoby, które pamiętają jeszcze ze swojego życia, z autopsji, te kresy, no ich już jest coraz mniej. A raczej jest tak, że nawet jeśli w jakiś sposób czują te sprawy, ten klimat, potomkowie tych ludzi, to już nie jest jeden do jednego, to już się tego nie odda. Zawsze to już jest nieco inne spojrzenie, niestety. Ja jako pracownik naukowy, powiedzmy, w dziale merytorycznym, ja się tym interesuję w taki sposób, no na pewno mniej emocjonalny, niż po tym mogłaby opowiedzieć moja babcia, która przeżyła te wszystkie wydarzenia na własnej skórze. Ja w zasadzie mógłbym zrobić książkę na wiele innych tematów, jeżeli materiał by mi na to zezwalał w odpowiedniej ilości. A tutaj chciałem zachować jakiś obiektywizm, no i poruszyć ten temat, bo uznałem, że on jest ważny dla kultury tego regionu. To jest jakiś wycinek tego dziedzictwa. To dlaczego o tym nie powiedzieć? Ja bym bardzo chciał, żeby czytelnik tej książki, przynajmniej z moich tekstów, bo mam tam dwa swoje autorskie teksty, to jest praca zbiorowa przecież, żeby nie mógł wywnioskować, jakie ja mam poglądy na te sprawy. Życzyłbym sobie tego. Wtedy po prostu miałbym pewność, że tekst jest obiektywny.
1: Urodził się we Lwowie, ale jest radomianinem. O swym pierwszym rodzinnym mieście oraz o tym, jak zaadaptował się w Radomiu, opowiada Aleksander Sawaryn.
2: Jak Państwo wiecie, od 1939 zmieniali się co chwilę nasi okupanci. Byli raz Rosjanie, raz Niemcy, potem znowu Rosjanie, a Ukraińcy zawsze próbowali nas przekonać, że jesteśmy tam elementem obcym. No i poza tym z wyżywieniem też już były problemy. Ja mieszkałem początkowo, urodziłem się i mieszkałem na ulicy Grudeckiej, w tak zwanych blokach kolejowych. Chrzczony byłem w kościele świętej Elżbiety, bardzo pięknym kościele, a potem przy koniec naszego pobytu zajmowaliśmy takie piękne, pięciopokojowe mieszkanie na ulicy Zadworzańskiej. Kolega ojca dał nam go pod opiekę, bo wyjeżdżał i zawsze wierzył, że kiedyś wróci. I powie: Marian, przypilnuj, ja tu jeszcze wrócę. Ojciec pilnował, chociaż nie miał zamiaru w ogóle też wyjeżdżać. No ale stanęliśmy przed dylematem: albo przyjmujemy obywatelstwo Związku Radzieckiego, albo niestety trzeba się zostawić wszystko, cośmy mieli, wszystko, meble, cokolwiek tam było, zabrać jakiś podręczny niewielki bagaż, wsiąść do pięknego wagonu bydlęcego i jechać do Polski. Podróż do Rzeszowa, bo tam był pierwszy przystanek nasz, trwała mniej więcej 10 dni, jak dobrze pamiętam. No, razem z moim bratem w Lubece, kuzynem w Lubece, prowadzimy takie badania. Okazało się, że dosięgnęliśmy już roku 1700, kiedy tam nasi przodkowie w tym Lwowie zamieszkiwali. No, myśmy się zawsze utrzymywali z pracy rąk. Dziadek był maszynistą kolejowym, przedtem pracowali w gazowni, no różne takie zawody raczej wymagające mięśni po prostu, także myśmy musieli zarabiać. No przede wszystkim zawsze należałoby pochwalić się rynkiem, który jest perełką, prawda, jeden z większych rynków, starszych rynków, kamienice cudowne, przecudowne, nawet ja chętnie jeździłem do Lwowa, ponieważ tam mamy taką panią, która mieszkała w samym rynku. Myśmy u niej zawsze mieszkali, bo mieliśmy wielką frajdę, bo 24 godziny na dobę oglądaliśmy z okna Lwów. Dziadek walczył w Olentach Lwowskich, a walczył na odcinku dworca kolejowego. Spróbowałem nawet zebrać te wszystkie takie wiadomości o Olentach Lwowskich i taką książeczkę nawet spłodziłem. Dziennik obrony Lwowa. Tam pościągałem wszystkie pamiętniki uczestników Lwowa i od 1 do 22 listopada te fragmenty umieściłem. Chciałbym również przybliżyć piosenki, które radomianie, w ogóle Polacy znają, ale nie wiedzą, co są polskie. Na przykład to o północy się zjawili jacyś dwaj cywile, prawda? Albo Marsz Dzieci Lwowskich. To wszystko są, albo na przykład Czerwony Pas pochodzi stamtąd. Także takie piosenki chciałbym też przypomnieć radomianom, a co najważniejsze, chciałbym je wszystkim śpiewać. W ogóle historię piosenki lwowskiej to jest rzecz, którą warto o to wspomnieć, bo to była właściwie, na początku to nie była piosenka jako taka, to była gazeta, kronika. To, co się działo we Lwowie, natychmiast było przetransportowane skomponowane na piosenkę. Używano jakichś prostych melodii, które powszechnie znano. Teksty były raczej takie proste i to od razu wędrowało w lud. Właśnie

0: Piosenka lwowska to jest taki ewenement po prostu, bo inne piosenki to zwykle na przykład czy w Warszawie, czy w Krakowie najpierw swój rodowód miały albo w kabaretach, albo w jakichś filmach, prawda, albo gdzieś tam. Natomiast lwowska zaczynała od ulicy i takim, no podstawowe elementy, no to co na ulicy, był akordeon, prawda, mandolinka, czyli patelenka tak zwana po lwowsku, no tak, akordeon to była cyja, no takie różne takie, bradrura to była gitara, takie różne nazwy, zresztą w ogóle słownictwo, jak ja przyjechałem do Radomia, no i chciało, nie chciało, mieszkałem w blokach również, więc miałem rówieśników, to bardzo trudno mi się z nimi było porozumieć, bo oni mieli inny słownik. Tu w Radomiu borówka to jest jagoda, jagoda to jest borówka, sznycel to jest kotlet, a kotlet to jest sznycel. Już nie powiem, że nie wiedzą, co to meszty, pełech, etc., etc. Więc długo musiałem walczyć o to, żeby mnie zrozumieli, zanim żeśmy się zaprzyjaźnili, no i w końcu dogadali. No bywały czasami, żeśmy sobie za argument kończyły się jakimś podbiciem oka, ale to normalnie się działo bez ingerencji starszych. Same swoje sprawy załatwialiśmy po swojemu.
1: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
14: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
13: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
16: Rosyjskie drony i rakiety nad Mołdawią, część z nich miało wlecieć od strony Odessy. Na ten weekend czekali kierowcy, od dzisiaj za paliwo płacimy mniej. Warunki na szlakach są dobre, sporo turystów w Tatrach, więcej też w Bieszczadach, ale trzeba uważać na pogodę, posłuchajcie. Minęło południe, wiadomości Vox FM, Paweł Donsbach, zapraszam. 5 rosyjskich dronów i rakiet wtargnęło w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Alarm podniosła prezydent tego kraju, Maja Sandu. Ukraińska agencja UNIAN podała, że według wstępnych ustaleń część obiektów wleciała nad Mołdawię z obwodu odeskiego na Ukrainie. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała Sandu. Dodajmy, że od początku roku zanotowano 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. 8 z tych incydentów w zeszłym przyszłym tygodniu. Wzmożony ruch na stacjach paliw, kierowcy ruszyli zatankować swoje auta. To po tym, jak rząd przywrócił pakiet CPN, który gwarantuje obniżony VAT i akcyzę na paliwa. A co za tym idzie? Ceny niższe o prawie złoty 50 na litrze. Jedną ze stacji odwiedził nasz reporter Michał Rawa. Michale, powiedz, co mówią kierowcy.
18: Podkreślają, że tankowanie za prawie 7 zł za litr w przypadku benzyny to nadal nie jest szczyt marzeń, ale doceniają, że po kilku tygodniach ciągłych wzrostów ceny w końcu spadły.
19: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
20: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
21: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
18: Maksymalnie 6,73 zł płacimy za litr 95, za litr diesla 7,88 i tak będzie do poniedziałku włącznie. Ceny na kolejne dni będzie codziennie określał minister energii. Te mogą być jeszcze niższe, na co liczą analitycy po tym, jak w piątek państwa grupy G7 zdecydowały o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek ropy.
16: Michał Rawa, dziękuję za te informacje. Policja wyjaśnia okoliczności poważnego wypadku pod Kielcami. W miejscowości Mici Gust zdarzyły się dwie osobówki. 50-letni kierowca jednej z nich trafił do szpitala.
22: 58-latka kierująca pojazdem marki Peugeot najechała na tył Audi, za kierownicą którego siedział 50-letni kierujący, który to wykonywał manewr skrętu.
16: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji i dodaje, że obaj kierowcy byli trzeźwi.
8: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
16: Ruszyły działania związane z eksmisją. Komornik wszedł do bazy mazurskiej służby ratowniczej w Okartowie w Warmińsko-Mazurskim. Jest ona jedyną usytuowaną bezpośrednio nad jeziorem Śniardwy.
23: Co do naszej przyszłości, nie wiemy. Chcemy działać, nie wiemy, jakie będzie stanowisko gminy Pisz, jakie będzie stanowisko burmistrza i jak bardzo będzie nam przeszkadzał w naszych działaniach. Muszę też powiedzieć, że nasi członkowie są bardzo zmęczeni tą wieloletnią batalią.
16: Mówi Jakub Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Nakaz opuszczenia bazy nad Śniardwami to efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz, zarówno o działkę, jak i o dzierżawę. Dodajmy, że bezpieczeństwa na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich strzegą również inne organizacje, ale najbliższa jednostka jest oddalona o ponad 25 kilometrów. A teraz Tatry i spory ruch turystyczny. Wszystkie miejsca parkingowe przy szlaku do Morskiego Oka są zarezerwowane. Z kolei przed kolejką linową na Kasprowy Wierch utworzył się sznur czekających. Ma to związek ze słoneczną i bardzo ciepłą pogodą. Warunki na szlakach są dobre, również w Bieszczadach, ale trzeba uważać na niskie temperatury o porankach i wieczorami.
24: Ratownicy przypominają, że pogodę mamy już zdecydowanie jesienną, a dzień robi się coraz krótszy. W związku z tym, planując trasę, należy pamiętać, że ciemno jest już po 18 i przed zmrokiem należy wrócić już do bezpiecznego miejsca. Wyruszając o świcie na szlaki, możecie się spodziewać przymrozków, później jednak temperatura podskoczy. Pamiętajcie również, żeby przed wyjściem zabrać ze sobą telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek.
25: Ta aplikacja przede wszystkim zapewnia dla nas informacje, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy i ją uruchomi, w jakim miejscu dokładnie się znajduje z dokładnością do 3 metrów.
24: Mówi Krzysztof Szczurek, naczelnik bieszczadzkiego GOPR-u. Aplikacja jest zupełnie darmowa.
16: O czym informowała nasza reporterka Julia Ranosz. A pogoda piękna nie tylko w górach, ale i w całym kraju. 16 stopni w Suwałkach, Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim. Tu najmniej na razie stopni. Kreska więcej w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie. 18 mamy w Łodzi, Warszawie, Kielcach, Poznaniu i Opolu. A najwięcej 19 to w Szczecinie, Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. A będzie więcej do 23 na południu. Wiatr mamy słaby, chmury niewiele, ciśnienie powoli spada i wynosi 1027 hektopaskali.
8: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
26: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Zmiany kadrowe w radomskiej drużynie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został doświadczony angielski trener John Carver. Szkoleniowiec w przeszłości pracował m.in. u boku legendarnego sera Bobiego Robsona w Newcastle United oraz był w sztabie reprezentacji Szkocji i polskiej Lechii Gdańsk. Nowy trener podpisał z Radomiakiem kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2027 roku. Nowy szkoleniowiec przejął już zespół i przygotowuje Zielonych do nadchodzącego domowego starcia z Motorem Lublin. Przypomnijmy, obecnie Radomiak zajmuje 14 miejsce w tabeli, ma na koncie 2 zwycięstwa, 2 remisy i 5 porażek. Mecz z Motorem Radomiak zagra w poniedziałek 12 października na stadionie przy ulicy Struga. Start o 18.00. Warto dodać, że w minionym tygodniu Radomiak pod wodzą nowego szkoleniowca wygrał z Połgonią Grodzisk Mazowiecki 7-2. Był to mecz kontrolny w trakcie przerwy na reprezentację. Dublety zanotowali Rafał Wolski, Elwesz Balde, a po jednej bramce zdobyli Manu, Ruan Indigo i Ronaldo Lumungo.
1: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
26: Teraz zmieniamy temat. Latał nad Rumunią, Włochami czy Słowenią. W planach ma Himalaje, Kolumbię czy Amerykę Południową. Mowa o radomianinie Michale Dudzińskim. Rozmawiałam z nim o jego pasji i zagrożeniach, jakie niesie ten ekstremalny sport.
2: Paralotniarstwo to moja pasja. Cóż mogę powiedzieć? Zaczynaliśmy dość dawno temu. W 95 roku kilka osób w Radomiu. Można powiedzieć w Radomiu, bo to tak naprawdę były góry, ale w Radomiu się rodziła ta nasza pasja w głowach na różnych imprezach. No i tyle. Pierwszy raz spróbowałem, ja osobiście spróbowałem na Słowacji, będąc na nartach. Nawet nie był zlot, tylko można powiedzieć szybki bieg w dół na wysokości kostek od nóg. Latanie moje wzięło się tak naprawdę z marzeń, z wiecznych snów o lataniu, o unoszeniu się w powietrzu. I dawno temu, będąc na nartach, tak naprawdę na Kasprowym, zobaczyłem paralotniarzy. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Jakieś spadochrony, z którymi się biega za plecami. Wtedy to tak wyglądało dziwnie dosyć. Wtedy mi się zamarzyło. Akurat tak się poskładało, że koledzy, z którymi jeździłem na nartach, też jakby zaczęli się tym interesować i tak to się zaczęło. Nie potrzeba mieć specjalnego jakiegoś zdrowia. Trzeba być ogólnie sprawnym fizycznie, być w stanie wnieść swój tobołek, ponieważ to waży około 20 kg, wnieść na górkę bądź wjechać z tym na górkę. Ogólnie być sprawnym fizycznie, nic specjalnego.
3: A jak taki sprzęt wygląda? Co jest potrzebne?
2: Jest potrzebna paralotnia, czyli to jest tak naprawdę skrzydło, które jest utrzymywane jakby w swoim kształcie przez warunki, przez wpływ jakby wiatru. Jest to skrzydło, które generalnie utrzymuje się w swoim kształcie dzięki specyficznej jego konstrukcji. Do tego potrzebna jest uprząż. Uprzęży jest kilka rodzajów. Generalnie można podzielić je na uprzęże trochę szkolne i trochę bardziej już wyczynowe. Ewentualnie uprzęże akrobacyjne, jeżeli ktoś się bawi w latanie akrobacyjne. To takie są rodzaje. Do tego jeszcze mamy spadochron zapasowy, który musimy mieć zawsze ze sobą, ponieważ różne sytuacje dzieją się w powietrzu. To jest takie nasze koło ratunkowe.
3: Czy to jest drogi sport?
2: Uważam, że to nie jest drogi sport w stosunku do sportów, które mamy w dzisiejszych czasach. Koszt latania na paralotni to głównie wymiana skrzydła co 3 lata, powiedzmy, co 4, co 2, zależy ile latamy. Koszt paralotni to jest około 3 do 4 tysięcy euro skrzydła. Uprząż troszkę taniej, spadochron zapasowy to jest około 3 tysięcy złotych. To są koszty nowego sprzętu. Gro kosztów to jest tak naprawdę wyjazdy. Wyjazdy na latanie.
3: Powiedzmy, gdzie pan do tej pory przez te naście lat latał?
4: W jakich krajach?
2: Od Serbii, przez Rumunię, przez kraje alpejskie, czyli Włochy, Słowenia, Austria, Słowacja, Czechy, Polska. Najbardziej zakochany jestem w Słowenii. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w jakich latałem. Alpy Julijskie, Słoweńskie. Ale na równi też kocham Dolomity włoskie, choć tam rzadziej się daje latać ze względu na specyficzne i dość ciężkie warunki w sezonie. To są dwa miejsca, w których najbardziej kocham latać, to bezwzględnie.
3: No właśnie, a co pan czuje, jak pan tak sobie fruwa, bo rozumiem, że sam pan lata.
2: Tak, latam sam. Co czuję? Spokój wewnętrzny, kontakt z naturą, z ptakami. To mogę panią zaskoczyć, ptaki, mimo że to jest zwierzyna dzika, nie reaguje tak jak sarna w lesie, że się nas boi. Ptaki potrafią podlatywać, patrzeć nam prosto w oczy, latać z nami. I takim jednym z takich najfajniejszych ptaków to są nasze bociany rodzinne, które na przykład w sierpniu, jak są sejmiki bocianie, potrafią przylecieć w kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk do paralotni, bądź to paralotniarz dolatuje do nich po prostu i latają z nami w stadzie. One traktują tak jak członka danego stada.
3: Często pan lata, wyjeżdża?
2: Staram się jak najczęściej, jak praca pozwala. Generalnie są to weekendy bądź zawody. No ten sport jest bardzo wrażliwy na warunki, ponieważ praktycznie musi to być pogoda prawie bezwieczna albo dość słabym wietrze, czyli w górach tam do 5 metrów na sekundę to już jest taka raczej granica wiatru. Z reguły jest to pogoda wyżowa. No, dość trudno trafić w taką pogodę, choć się zdarza.
3: Nie ma co ukrywać, że jest to sport ekstremalny. Jakie zagrożenia czyhają pana na startach, podczas startu?
2: Generalnie każdy sport lotniczy, można powiedzieć, jest sportem ekstremalnym, aczkolwiek wykonując go w odpowiednich warunkach, z rozsądkiem w głowie, jest to dość bezpieczny sport. Nie bardziej niebezpieczny niż rowery górskie czy narty. Po prostu trzeba w odpowiednich warunkach to wykonywać wszystko z rozsądkiem, bez szaleństw. Choć na zawodach jest odrobina szaleństwa, musi być. Oczywiście paralotnia jest miękkopłatem, więc jakieś turbulencje w powietrzu czy zawietrzne od gór potrafią poskładać nam sprzęt w powietrzu, więc do tego są jakby odpowiednie techniki, których próbujemy użyć, żeby wyprowadzić. W ostateczności mamy to, co powiedziałem, spadochron zapasowy, który musimy użyć, gdy już nie jesteśmy pewni, albo dość szybko, w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, że damy radę wyprowadzić. Tak?
3: A powiedz mi, jak pana rodzina, co myśli o tym? Czy się o pana boją?
2: Na pewno się o mnie boją, choć po tylu latach myślę, że są przyzwyczajeni do tej mojej pasji, w której po prostu jestem zakochany. Nie wyobrażam sobie swojego życia bez latania, więc rodzina się z tym pogodziła w jakiś sposób. A też dużo o tym rozmawiamy, więc jakby oni są na bieżąco z moją pasją i zgodzą się w jakiś sposób na to.
3: Jak tutaj pan wspomniał, nie jest pan jedyny, ma pan znajomych, którzy też ten sport uprawiają.
2: Tak, jest w Radomiu nas kilku, choć z tego co mi wiadomo i z tego co widzę do zawodów jakby tylko ja się garnę w Radomiu. Tak, no jest nas około 7 osób w Radomiu, latających swobodnie, bez silnika, bo to jest ważne, tak?
3: A powiedzmy, czy tutaj w Radomiu, w okolicach Radomia, w regionie radomskim, czy na Mazowszu można gdzieś spróbować?
2: Jak najbardziej, jest parę miejsc, może nie w regionie radomskim, ale najbliższe wielu osobom może być znane miejsce Janowiec nad Wisłą, to jest Skarpa Janowiecka, tam są bardzo fajne, zdarzają się warunki do latania przy wiatrach południowych. Kielce, Pińczów, to są takie najbliższe miejsca, w Kielcach Masłów, to jest też fajna górka taka, na której można odbyć loty termiczno-żeglowe, też oczywiście w odpowiednich warunkach.
3: Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, to co musi zrobić, do kogo może się udać, jak to? Czy idzie do sklepu, kupuje, wsiada i leci? No chyba nie.
2: Oczywiście może pójść do sklepu kupić, ale nie polecam tego. Najpierw trzeba pójść na kurs paralotniowy. Podstawowy kurs paralotniowy trwa około tygodnia czasu, przy dobrych warunkach oczywiście. Ale najlepiej polecam naprawdę na początku przelecenie się w tandemie, czyli z doświadczonym pilotem w górach, bądź gdzieś za wyciągarką też można polecieć, ale najfajniej jest w górach, to polecam. I wtedy zobaczymy, osoba, która chce zacząć, będzie wiedziała, czy w ogóle jest w stanie kontynuować to, czy jej się to tak naprawdę podoba, ponieważ ten sport wkręca na całe życie, a poza tym trzeba zdać sobie sprawę, paralotniarstwo poświęca bardzo dużo czasu i zabiera nam dużo czasu, ponieważ jakby dużą częścią naszego życia paralotniowego jest oczekiwanie na dobry warun, że tak powiem, czyli sprzyjające nam warunki do latania.
3: Trzeba być czujnym.
2: trzeba być bardzo czujnym i trzeba właściwie umieć dostosować życie do latania, nie latanie do życia, bo wtedy nie latamy.
3: Dobrze, a powiedzmy jeszcze, wspomniał Pan tutaj o tym kursie. Jak taki kurs wygląda? Czy to jest to samo, co, nie wiem, na prawo jazdy?
2: Tak, to jest coś podobnego do kursu na prawo jazdy. Najpierw jest teoria oczywiście, czyli cokolwiek musimy liznąć z aerodynamiki, z przepisów lotniczych, bo to też jest ważne, gdzie możemy latać, jak możemy latać. Potem jest wiedza praktyczna, czyli po prostu najpierw się trzeba nauczyć stawiać skrzydło, panować nad tym skrzydłem na ziemi. Później z udziałem instruktora już mamy pierwsze loty niskie z reguły, przyzboczowe i tak zaczynamy stawiać kroki. Tak samo jak kierowca tak naprawdę po kursie prawa jazdy, no można powiedzieć, ma papier w ręku, ale jest takim zielonym listkiem trochę. Tak samo my tutaj po kursie na paralotni jesteśmy zielonym listkiem, który wymaga albo opieki dalszej instruktora, albo przyjaciół, znajomych i musi się tu szlifować, tak? Tu jest najwięcej potrzebujemy, żeby doskonalić się, to potrzebna jest praktyka. Tu nic nie zastąpi. Tak samo jak czasami leci pani gdzieś samolotem na wakacje. Często widać w kabinie, to są starsi ludzie. Pilot jest starszym człowiekiem, tak? Ponieważ tu nic nie zastąpi doświadczenia w lataniu. Nie wiedza teoretyczna, tylko praktyka, wiedza praktyczna i nasze odruchy, które potrafimy zastosować. W moim przypadku akurat to było dość śmiesznie, ponieważ tak naprawdę zaczynaliśmy może nie w pionierskich czasach, bo one troszeczkę były wcześniej, ale w Radomiu nikt nie wiedział prawie, co to jest paralotnia. I nasz kurs to się odbył tak naprawdę po roku naszych zabaw, przygód z paralotnią. I tak, oczywiście już wtedy jakoś potrafiłem latać, potrafiłem się unosić w powietrzu, dopiero poszedłem na kurs paralotniowy. No i potem po kolei poznawałem właśnie góry, znajomych, którzy jeździli na zawody, znajomych, którzy jeździli w większe góry, jeszcze większe góry. I tak zaczęło się moje życie paralotniowe. Właściwie nie wiem, czy moje życie paralotniowe jest ważniejsze od życia domowego. W tej chwili to już nie wiem. Moim celem jest latanie tak naprawdę.
3: A jaki sobie Pan obrał cel, który Pan chce, gdzieś Pan chce polecieć, coś chce Pan zrobić?
2: Tak naprawdę uwielbiam i latanie przelotowe, widokowe i zawodnicze latanie. Cel zawodniczy jakiś osiągnąłem, tak, który zamierzałem, czyli wygranie tej klasy sportu na Mistrzostwach Polski. Tak, mam zaplanowane cele, o których bym nie chciał mówić na antenie, ponieważ to są moje wewnętrzne jakby marzenia. Z marzeń, które bym chciał zrealizować, to bym chciał pojechać w Himalaje, polatać tak naprawdę na paralotni. No teraz pewnie ze względu na pandemię jest to trochę mało możliwe. No i w przyszłości też wyjazdy do Kolumbii, do Ameryki Południowej. Tak, to są cele jakieś, które chciałbym realizować.
3: To powiedzmy, co Panu daje takie latanie?
2: Najbardziej wyciszenie, wbrew pozorom. Integrację z naturą i w zasadzie taki styl życia. Ten paralotnie to jest trochę też styl życia. Wyjeżdżamy z przyjaciółmi, z którymi się rozumiemy czasami bez słów. Czujemy to wspólnie, potrafimy te same miejsca podziwiać. I co daje? Tak naprawdę daje mi to, że tam, gdzie ja jestem, często wielu normalnych ludzi, przepraszam za to wyrażenie, nigdy nie będzie. To, co my widzimy z góry często, to nie jest samolot. My jesteśmy w otwartej przestrzeni, w ciszy i jakby bezpośrednio możemy to sobie zagarnąć rękoma. Możemy się przytulić do chmur. To może wydawać się śmieszne, ale wiele osób ma takie marzenie, że siadło na chmurach. Ja to zrobiłem. Zrobiło to wielu moich przyjaciół, latając nad chmurami, pod chmurami, w ich pobliżu, z boku. Tego nie zobaczymy w żadnym samolocie, bo to jesteśmy wtedy oddzieleni jakąś szybką. To nie jest nasza przestrzeń. A tu jesteśmy zupełnie jakby w innym świecie, w nierealnym dla człowieka. Ja do tej pory, mimo tylu lat latania, miałam świeczki w oczach w powietrzu. Szczególnie w nowych miejscach, latając nad pięknymi górami Alp czy Dolomitów. To są miejsca, które które zupełnie inaczej wyglądają z dołu, zupełnie inaczej z powietrza. Pewnie nic nie mówię odkrywczego, ale to tak jak wspinacze. Czasami jesteśmy sami ze sobą, te wewnętrzne nasze odczucia nie jesteśmy w stanie przekazać ich jasno, ale to jest coś, co mnie tam ciągnie i zawsze ciągnęło i nie potrafię tego nawet może wyrazić, ale to jest moje wewnętrzne ja. Ja jestem ptakiem wtedy. Oczywiście nie myśląc o tym w ten sposób, ale moje marzenia się spełniają właśnie latając.
3: Dobrze, jeszcze powiedzmy odnośnie tego, że ten sport robi się coraz bardziej popularny, bo jak pan zaczynał, to tak naprawdę mówił pan o tym i nikt nie wiedział, o czym pan mówi. A teraz nawet nad Radomiem możemy zobaczyć tych paralotniarzy, którzy się unoszą nad naszymi blokami.
2: Tak, jak najbardziej. Robi się popularny, robi się dostępny. No też nie ma co ukrywać, to, tak jak powiedziałem, to nie wydaje się bardzo drogim sportem. Dobry rower kosztuje czasami więcej niż paralotnia. Oczywiście też nie jest tanim sportem, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. To jest najtańszy sport lotniczy po prostu, tańszego nie ma. Jest też ten komfort, ja akurat latam swobodnie, nie czuję bluesa latając silnikiem, to już nie jest moja bajka. To tak jak motorowodniacy, motorówka i żeglarz. Dwa kompletnie różne światy. Ale o tyle jest to fajny sport, że tak naprawdę jeżeli ktoś by chciał, a nie ma wiele czasu na wyjazdy w góry, to kupuje paralotnie, kupuje do tego napęd plecakowy, to jest silnik spalinowy po prostu, który mamy na plecach i w obrębie Radomia, czy w obrębie najbliższych swoich miejsc do zamieszkania możemy w każdej chwili wyjąć z plecaka, odpalić silnik, polecieć w powietrze. I dlatego się robi to takie popularne, tak? Ludzie marzą o lataniu i wiele osób to realizuje, tak?
1: Sport Vox FM Radom.
26: Choć kojarzy się powszechnie z kolorowymi pomponami oraz wspieraniem drużyn sportowych przed i w trakcie meczów, jest przede wszystkim dyscypliną sportową. Mowa o cheerleadingu, czyli połączeniu gimnastyki, akrobatyki oraz tańca. W Radomiu radomskich sportowców wspierają dziewczyny między innymi z Cheerleaders Radom. Witam serdecznie, ze mną w studiu piękne, młode, utalentowane tancerki i choreografki zespołu Cheerleaders Radom, Agata Jagiełło i Dominika Gajdemczuk. Cześć dziewczyny.
4: Cześć, witamy.
26: Dzień dobry. Zaglądałam przed naszym spotkaniem na wasze sociale i pierwsze zdjęcie, jakie udostępniłyście, było w 2015 roku. To szmat czasu. Jak wyglądały te wasze początki, od czego to się zaczęło, jak to wszystko wyglądało?
4: Tak, 2015, myślę, że to nie będzie nawet wyznacznik początku naszej przygody z tańcem, ponieważ razem tutaj z Agą tańczymy już bardzo, bardzo wiele lat. Nie będę może zdradzała liczby, bo wyszłoby wtedy, ile my mamy lat.
7: Tak, zdradzi to nasz wiek.
4: Nie zdradzę. Zaczynałyśmy w Domu Kultury Worki bardzo dawno temu. A jeżeli chodzi o cheerleading, to myślę, że 2015 to będzie prawie 10 lat. To by się zgadzało, jako że to my prowadzimy ten zespół, ale jeszcze wcześniej tańczyłyśmy w innych zespołach tanecznych, właśnie w cheerleadingu.
26: I skąd ten cheerleading się wziął?
4: Tańczyłyśmy w zespole tanecznym i nasz zespół występował właśnie na meczach Radomiaka i jeszcze na AZS-ie, na piłce ręcznej. I po prostu nasz trener, no on nas jakoś tak pokierował, tak, w tym kierunku, że występowałyśmy na tych meczach. Później miałyśmy troszeczkę przerwy ze względu na naukę, maturę i tak dalej i pojawił się casting właśnie do zespołu Cheerleaders. No to oczywiście jak zobaczyłyśmy, że jest nabór, no to zgłosiłyśmy się na ten casting. Spędziłyśmy w tym zespole 2-3 lata, może 2-3 sezony i później przejęłyśmy ten zespół, ponieważ prowadzący zespół jakby nie podołał, czy też nie chciał już prowadzić tego zespołu, więc my z Agą przejęłyśmy ten zespół i prowadzimy go już razem, no prawie 10 lat. Mhm.
26: I co takiego fajnego jest w tym cheerleadingu dla was?
4: Przede wszystkim taniec, możliwość prezencji, pokazania się, ponieważ my jako tancerki chcemy pokazywać nasze umiejętności taneczne, a cheerleading daje taką możliwość, że pokazujemy to bardzo często, ponieważ występując na meczach robimy to regularnie, i dzięki temu możemy właśnie zaprezentować swoje umiejętności taneczne.
9: Tak, dokładnie. Jakby wcześniej uczęszczając na zajęcia taneczne, przygotowywałyśmy się głównie do różnego rodzaju turniejów, mistrzostw i rzeczywiście te pokazy publiczne były zdecydowanie rzadziej. No jednak chyba właśnie najbardziej spełniamy się, przedstawiając tutaj nasze umiejętności szerszej publiczności. Tak, i widzimy, jak ta publiczność reaguje też na nasze występy i to jest takie na pewno motywujące do dalszej pracy.
7: A gdzie w tym wszystkim są panowie? Chciałam zapytać, czy była taka, nie wiem, propozycja od panów, że może by do was dołączyli?
9: Tak, był taki incydent, że przez bodajże może sezon. Tak, byli w naszej drużynie, pełnili bardziej rolę takich pomocników w podnoszeniach, ale gdzieś tam takie motywy też taneczne
7: się pojawiały.
9: Ale współpracowało z nami chyba 3 chłopaków, albo 4 w sumie, to tak wymiennie. Ale w ubiegłym sezonie również zaprosiłyśmy do współpracy właśnie chłopaków i no nie powiem, na pewno to uatrakcyjnia nasze występy.
7: Tak.
9: Chłopaki nam pomagają, chociaż nie powiem, nasze dziewczyny są bardzo silne i dajemy sobie radę bez nich, ale zawsze to troszeczkę taki element
7: fajne urozmaicenie
9: dla tej żeńskiej widowni być może. Tak.
7: A wy wychodzili z pomponami, czy raczej nie?
9: No nie.
7: Nie chcieli.
9: Nie.
7: Dobra, robicie to już od kilku lat. Skąd czerpiecie inspiracje? Bo wiadomo, włosy, make-up, stroje, no i również układy, tak?
9: No tak, teraz jest szeroki dostęp i do internetu, i jakieś różne pomysły z Instagrama czy TikToków. Dziewczyny są młode, więc mają naprawdę pełną głowę pomysłów. Jesteśmy w różnym wieku, więc nawzajem siebie inspirujemy i gdzieś tam te pomysły wychodzą naprawdę, czasem wyskakują jak z kapelusza, więc na pewno tego nie brakuje, żeby tylko były odpowiednie budżety, to na pewno byłoby tego jeszcze więcej.
7: Tak, na pewno te stroje i te akcesoria, które wykorzystujemy podczas występów, na pewno byłyby ciekawsze, ale i tak staramy się naprawdę dobierać takie stroje czy takie dodatki, które gdzieś tam uatrakcyjniają ten występ i te stroje też się wyróżniają. Nie są takie klasyczne sportowe, ale bardziej takie sceniczne. Jak długo trwa proces tworzenia, tak? Nie wiem, wpadacie na pomysł, macie już ten swój układ, a żeby go wdrożyć w życie i zatańczyć go podczas meczu, to jak długo to trwa?
9: Kiedyś to było tak, że był trening, uczyłyśmy się choreografii i za chwilę tańczyłyśmy go na meczu, więc my jesteśmy nauczone takiej szybkiej pracy, że uczymy się choreografii na przykład w czwartek,
7: półtorej godziny,
9: potem przed meczem go jeszcze trenujemy i występujemy. Nie wydłużamy tego w czasie, ponieważ mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo układów i nie ma czasu na to, żeby każdy tak układ rozkładać na części pierwsze. Już jesteśmy na tyle doświadczone, że ucząc się tej choreografii po prostu nie ma potrzeby, tak? Jakby nie ma potrzeby tego tak doszlifowywać. Jedynie kwestia ustawienia rysunków, doboru wynoszeń, coś takiego, tak? No tak, gdzieś tam też te choreografie muszą być w miarę dynamicznie zmieniane i przekształcane, żeby też nie zanudzić tego widza. My też regularnie pokazujemy się na tych meczach, więc też chciałbyśmy, żeby nasze występy były na tyle atrakcyjne, żeby też każdy z przyjemnością zostawał na tej przerwie i nas oglądał, kibicował. Tak, dla nas też my lubimy coś nowego, dla nas też nam te układy, może nie to, że się nudzą, ale lubimy tańczyć coś nowego, tak?
7: Motywują nas też do tego treningu. Powiedzcie mi, waszym głównym zadaniem jest właśnie, jak tutaj wspomniałyście, podtrzymywanie energii kibiców podczas tej przerwy w trakcie meczu. Skąd czerpiecie tą energię, ten power, żeby cały czas być uśmiechnięte, wiadomo, żeby tą energię mieć, żeby ją przekazywać?
9: Ja myślę, że sama publiczność, klub kibica na przykład, tak jak na koszykówce, czy na siatkówce też jest, w sensie na siatkówce męskiej, jest klub kibica, który naprawdę angażuje się w dopingowanie i my też staramy się razem z tym klubem kibica, że tak powiem, współpracować. Więc wszystko to, co oni śpiewają, my śpiewamy. Więc naprawdę musimy się w ten mecz wczuć. Obserwujemy zachowania chociażby trenera, który niejednokrotnie swoje emocje gdzieś tam wyładowuje i nas też to gdzieś tam motywuje do tego, żeby im kibicować. Po prostu uczestniczymy w tym meczu, tak? To w taki sposób wygląda.
11: Mi się wydaje też, że my po prostu lubimy te drużyny, którym kibicujemy i to nam daje też taką energię, motywację, bo my po prostu całym sercem jesteśmy z tymi drużynami jako też tutaj...
9: Tak. To fakt, niejednokrotnie zdarzało się, że jeździłyśmy na mecze wyjazdowe, żeby wspierać drużynę właśnie jako po prostu kibice.
11: Więc nie to, że tylko czekamy na nasz występ, ale też jakby tutaj obserwujemy to, co się dzieje na boisku, trzymamy kciuki za kolejne zdobywane punkty przez drużynę.
5: A czy czucie na przykład energię kibiców, jak nie wiem, jest lepszy mecz, wygrywają, tak? A co innego, jak jest jakaś porażka, czy gorzej idzie zawodnikom? Czy czuć tą energię, że jest mniejsza?
9: Czuć zdecydowanie. Jeżeli jeszcze na przykład są mecze takie łeb w łeb, to publiczność wręcz nie jest w stanie usiedzieć na miejscach, więc ludzie kibicują, gdzieś tam dopingują tych zawodników.
11: Te emocje są zdecydowanie większe, tak.
5: Podczas tych waszych choreografii, tak, bo są taneczne też z podnoszeniami, czy jest jakaś pozycja, która jest mega trudna, nad którą za każdym razem jak ją wykonujecie, to nie wiem, jest ten dreszczyk emocji, że czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, jak to wygląda?
9: Jest taka jedna pozycja, w której dziewczyna, tak zwana flajerka, wchodzi na barki innych dziewczyn. I pamiętam taki moment, że właśnie Aga miała za zadanie, ta dziewczyna później skacze na dziewczyny i miała za zadanie łapać. I jak widziałam jej minę, to po prostu była tak przerażona, bała się po prostu, żeby nam nie spadła. I myślę, że to jest trudne, bo ta dziewczyna nam skacze, my ją łapiemy, nie pokażę tego, ale mogę to wytłumaczyć. Dziewczyna po prostu skacze na inne dziewczyny, które ją łapią. No i wiadomo, to jest siła, która jak nas uderzy w nasze ręce, to różnie to może zareagować. To jest takie trochę, może nie to, że niebezpieczne, ale trudne.
5: Trzeba chyba potrzeba zaufania, nie?
9: Tak. Dziewczyny nam bardzo ufają i tutaj na pewno my też jesteśmy takie jakby ich opiekunki. My się staramy, żeby żadnej się nic złego nie stało. Dlatego może też inaczej reagujemy na pewne wynoszenia. Staramy się, żeby naprawdę było bezpiecznie.
11: Tak, wtedy na pewno na treningu głównie zwracamy uwagę na... Tak. Skupiamy się po prostu na tym elemencie podnoszenia. Ale myślę, że tutaj...
9: Ale jest tak, jak tak sobie teraz myślę, że naprawdę dziewczyny dbają o to bezpieczeństwo, że nie robimy czegoś tak, żeby zrobić, tylko zaczynamy właśnie technicznie. Jak się zrobi wszystko technicznie, to nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby coś się nie udało. Tak,
11: mimo młodego wieku dziewczyn naprawdę odpowiedzialnie podchodzą do drugiej osoby i starają się właśnie to bezpieczeństwo zachować i czują tą odpowiedzialność na sobie, jak mają coś, nie wiem,
9: mają kogoś
11: złapać,
9: tak, trzymać,
11: to rzeczywiście podchodzą do tego poważnie i to wykonują.
5: Ja może powiem, jak byłam na ostatnim waszym meczu, pod wielkim wrażeniem byłam, jak one wchodziły na kosza. Ja teraz mam ciarki, bo po prostu bałam się, że albo fikną, albo spadną, albo coś im się stanie. To było tak szybkie, tak energiczne, że robiło wrażenie.
9: To bardzo nas to cieszy, ponieważ na tym nam zależy, żeby to robiło wrażenie. No tak z punktu, pewnie z perspektywy widza, może to wydawać się takie skomplikowane czy trudne, ale no to też zależy, wiadomo, jak ktoś postrzega no w ogóle sport czy taniec, ale tak jak ja na przykład wykonuję tą akrobację też, no nie jest to dla mnie, na przykład dla mnie to nie jest trudne, ale dziewczyny też, coraz więcej dziewczyn próbuje wchodzić na ten kosz i widzę, że sobie świetnie radzą. Po prostu potrzebują odpowiedniej techniki, dziewczyny wynoszące również bardzo dużo pomagają i jest to do zrobienia, jest to do zrobienia. Myślę, że kolejnym krokiem będzie to, że wejdziemy tam trochę wyżej, na tą tablicę.
11: Ale mi się wydaje, że właśnie widz też dzieli się, jest dwa typy widza, który obserwując właśnie mówi, wow, super, rzeczywiście one wykazały się dużym wysiłkiem, żeby coś zrobić.
5: No i odwagą.
11: Odwagą, tak. A jest taki, który będzie nigdy niepocieszony i
9: oj tak, ale pomyliła, tak? albo coś tam skrytykuje.
11: Więc, tak, no, tak.
9: Ale to jak to wszystkim chyba.
11: Tak, dokładnie.
5: A jakie cechy powinna mieć dobra cheerleaderka? Oprócz tego, żeby dobrze tańczyła.
11: Myślę, że powinna być zaangażowana, bo na tym nam najbardziej zależy. Gdzieś tam tą dynamikę, czy umiejętność tańca,
9: tak, to jesteś można wypracować,
11: tak. Ale jednak jeśli ktoś gdzieś tam tych treningów nie stawia na pierwszym planie, to jakby na dłuższą metę ta współpraca nam zazwyczaj nie wychodziła.
9: Nie wychodzi.
11: I najbardziej, tak jak mówię, zależy nam na tym, żeby jeśli ktoś się decyduje na uczestniczenie, na bycie w naszym zespole, to po prostu musi być zdecydowany i musi to stawiać na pierwszym miejscu, ten taniec. Musi to być jego pasja, bo tak to zawsze będzie coś innego ważniejsze.
5: A jak na przykład ktoś przyjdzie do was dziewczyna, która tak naprawdę nigdy nie tańczyła, chociaż na imprezach, tak? Wszyscy jej mówią super tańczysz, przychodzi do was, to jak długą drogę musi przejść, żeby z wami wyjść i zatańczyć?
11: Wiele miałyśmy takich osób, które gdzieś tam nie miały większego doświadczenia z tym tańcem. To jeszcze tak dodam, że na przykład jedna z naszych koleżanek, która niestety musiała wyjechać na studia do innego miasta, ale jakby tym, co nauczyła się w naszym zespole, później przekształciła na utworzenie swojego zespołu, czyli Leaders w innym mieście, i teraz jakby wspieramy się i sobie nawzajem
6: dostarczamy. Dostarczamy tak. Różnych inspiracji, tak, wymieniamy się doświadczeniem, ale tak jak Aga powiedziała, to przyszła właśnie do nas dziewczyna i zero doświadczenia. Tak naprawdę no potrzebują te dziewczyny. Zazwyczaj zaczynamy od tego, że uczymy jednego układu. Ćwiczymy ten układ tak, żeby ta dziewczyna mogła pewnie wyjść na ten parkiet i go zatańczyć, jak już się przełamie, bo ten pierwszy występ jest najgorszy, taki najbardziej pewnie stresujący. To później sukcesywnie dziewczyny tak szybko uczą się tych układów, że my nawet nie wiemy kiedy, a tańczy cały pełny skład.
11: Tak, więc one właśnie jak są zaangażowane, to te nowe dziewczyny, właśnie to zaangażowanie jest niezbędne, bo jeśli komuś zależy, to powiedzmy, że nasze treningi są jeden, dwa razy w tygodniu, to ta nowa dziewczyna umawia się z pozostałymi dziewczynami poza jakby naszym planem, żeby te układy nadrobić, żeby ich się nauczyć. Więc właśnie to zaangażowanie jest niezbędne i tutaj się dlatego tak szybko też może uczą, jeśli
6: tak, dokładnie,
11: jeśli im zależy, żeby występować z nami dalej.
5: Mhm. Powiedzcie mi, czy liderki w Stanach uważane są tak naprawdę za sportsmenki i są szanowane? Nie mówię, że wy nie jesteście, żeby broń Boże, ale nie jest to aż tak popularne. Czy myślicie, że kiedyś dojdziemy do takiego poziomu, żeby to było tak samo jak w Stanach, czy tutaj nie ma takich szans?
6: No niewątpliwie cheerleading jest na pewno sportem, bo wystarczy sobie zobaczyć, jak wygląda cheerleaderka. To nie jest zwykła tancerka. Potrzeba mieć naprawdę dużo siły, być rozciągniętym i przygotowanym do występu. Czy w Polsce jest naprawdę bardzo wiele zespołów cheerleaders, ale czy na taką skalę jak w Stanach Zjednoczonych? No nie wiem, może za 50 lat, bo jednak na ten moment praktycznie każda drużyna sportowa ma swój zespół cheerleaders. Są oczywiście też zawody w cheerleadingu, ale być może nie jest to tak popularne na taką skalę. Jeszcze nie. Mhm. Chociaż myślę, że stało to się na przestrzeni tych 10 lat, tak jak my jesteśmy tutaj w tej branży, na pewno stało to się bardziej popularne. To widać, zdecydowanie.
5: Mhm. Powiedzcie, czy jakiś występ na jakimś, nie wiem, meczu, evencie macie taki, że jest na waszym ulubionym, że go wspominacie, że była, nie wiem, super energia, super układ. Czy taki układ przychodzi wam do głowy, nie wiem, podczas jakiegoś meczu, nie wiem, może w koszykówce, w siatkówce, w piłce nożnej, nie wiem.
6: Na pewno jest
11: na coś
6: takiego,
11: pewno dla mnie to dosyć dawna historia, ale kiedyś miałyśmy okazję na Lidze Mistrzów występować w Kielcach, nasza drużyna na piłce ręcznej. I chyba to było takie właśnie dla mnie osobiście takie fajne przeżycie, że no zespół z Radomia specjalnie został gdzieś tam ściągnięty do Kielc, żebyśmy wystąpiły, i rzeczywiście była bardzo fajna energia. U nas jeszcze nie było tej hali, tylko tutaj jakby nie miałyśmy takiej możliwości na takiej dużej skali publiczności wystąpić, więc
6: tak, ja pamiętam te reflektory, że po prostu tak. To było naprawdę coś takiego innego, czego w Radomiu jeszcze nie doświadczyłyśmy.
11: Sama ta podróż była taka emocjonująca, bo się przygotowywałyśmy gdzieś tam, czy makijaż, to wszystko było w tym busie, więc fajna była taka atmosfera. No i właśnie później, jak wyszłyśmy już, to rzeczywiście nawet były bardzo duże oklaski, taki wiwat tych kibiców tej drużyny.
5: A u ciebie?
6: Ja myślę, że
0: Myślę, że bardzo dużo było takich występów. Ciężko mi jest teraz przytoczyć sobie jakiś jeden konkretny. Na pewno pierwszy raz, kiedy wystąpiłam w Nowej Hali u nas w Radomiu, to też na pewno było dla mnie takie emocjonujące, bo jednak jak występujemy na Mosirze, tamta hala, my to mówimy, że to jest taki nasz dom. My lubimy bardzo Mosir, naprawdę. Lubimy tam tańczyć, czujemy się tam jak u siebie. Ale hala naprawdę takie robi duże wrażenie. Pamiętam, jak weszłam tam pierwszy raz już na występ, to czułam taką adrenalinę, taki może i trochę stres, jakbym robiła coś na nowo.
5: Mhm. To może ja dodam od siebie, że na przykład dla mnie takim waszym najbardziej efektownym tańcem był na przykład ten na Halloween. Bo wyglądałyście bajecznie. Powiedzcie mi, jak to w ogóle wyglądało, jak wpadłyście na ten pomysł, jak wyglądała charakteryzacja, może tutaj słuchaczom opowiecie o tym.
0: O tak, Halloween, to tak w sumie chyba ja tam podrzuciłam pomysł. Ja tak lubię wymyślić zawsze coś jakiegoś dodatkowego na te mecze i podrzuciłam dziewczynom pomysł, a może byśmy się przebrały na Halloween, właśnie inspirując się gdzieś zespołami, innymi zespołami czy Leaders. No i jak rzuciłam hasło, mówię, dziewczyny, wybieramy, kto za kogo się przebiera, żeby się tam nie powtarzały za bardzo te charakteryzacje. Dziewczyny bardzo się, że tak powiem, wczuły w te role i jak przyszły na trening, już niektóre były umalowane, to ja po prostu byłam zaskoczona. Wyglądały po prostu rewelacyjnie. I sam układ też przygotowałyśmy specjalnie pod Halloween, więc muzyka z jakąś nutką tam
5: dreszczyku.
0: Dokładnie, kroki też były takie, to był specjalnie w sumie choreografia przygotowana na ten jeden mecz tak naprawdę. I
5: no wyszło ekstra.
0: Wyszło fajnie, tak jak sobie teraz myślę o tym, to tak, to było takie fajne przeżycie, bo coś innego, tak jakby nie musiałyśmy być takie poprawne. Mogłyśmy się troszkę tak powygłupiać, no to
5: no a powiedzcie mi, co było po meczu? Czy dziewczyny wracały w tym make-upie, czy zmywały, jak reagowali mieszkańcy? Nie wiem, może ktoś dostał zawału, jak to wyglądało?
0: Chyba coś opowiadały, że wracały właśnie w takim make-upie, ale myślę, że bardziej to brały tak na śmiech. Nie.
5: I że teraz Halloween jest u nas już też
10: bardziej popularny, aha, więc
0: tak, czasami to się wchodzi, ja czasami wracam po meczu, wchodzę do sklepu i tak później mówię, Jezu, ja taka wymalowana, w ogóle jest...
10: Tak, czy czasem
0: nie myśli
10: nawet na ten strój zarzuciło się płaszcz, płaszcz, spódniczka gdzieś tam ta meczowa, krótka, i to oczywiście zaznaczę, jeszcze to zima, powiedzmy.
0: Oczywiście, no bo jak inaczej.
10: Więc płaszcz i sportowe buty i czerwone usta wchodzi się do takiej biedronki.
0: Tak, to dziwnie się patrzą, ale po prostu my jakby nie zwracamy na to uwagi. No wchodzimy, robimy zakup, wychodzimy, tak?
10: Tak.
5: A czy jeszcze jakieś śmieszne sytuacje, nie wiem, podczas tańca, w trakcie tańca, w trakcie przygotowań, prób, czy coś się działo u was?
10: No na pewno jeśli DJ gdzieś tam nas zaskoczy nieodpowiednią muzyką, bo też przed każdym meczem otrzymuje taką listę z utworami i ich kolejnością, w jaką występujemy, i gdzieś tam jak ta kolejność się pomyli, to wtedy no wychodzą czasem śmieszne sytuacje, bo no tak jak rozmawiałyśmy, nie każda dziewczyna potrafi każdy układ, bo gdzieś tam one są sprzed kilku lat, czasem odświeżane, no i mają do tego prawo. I na przykład była taka sytuacja, w której dziewczyna wyszła, będąc pewna, że po prostu ten układ potrafi, bo był w kolejności takiej, że był to układ, w którym ona tańczy. No a DJ jednak włączył inną piosenkę i my od razu zmiana rysunku, ona stoi biedna, zakłopotana, ale gdzieś tam oglądałam się za nią i widziałam, że próbowała, nie zeszła z parkietu, walczyła do końca i próbowała.
0: Dla mnie to też takie śmieszne są sytuacje, jak czasami mamy rekwizyt z taką wstążkę i wynosimy dziewczynę w szpagacie, ta dziewczyna szpagatowa dostaje tę wstążkę i była taka sytuacja, że gdzieś tam ta wstążka zaplątała się we włosy. I ma takie zdjęcie, po prostu jak czarownica, tak? I to takie po prostu później jak oglądamy te zdjęcia, to w ogóle zdjęcia, tak, to po prostu jest bardzo... Ja nawet chyba sobie ustawiłam to zdjęcie, jak ona do mnie dzwoni.
10: Ale ja też z wstążką miałam sytuację. Tak, ja właśnie miałam tańczyć układ ze wstążką i miałyśmy przygotowane je przed samym występem, te wstążki na parkiecie, i któraś z dziewcząt wzięła moją wstążkę i ja stałam, nie miałam wstążki, wstążki, a układ jest ze wstążką i jakieś tam machanie ręką, więc ja machałam tą ręką po prostu pustą bez tej wstążki.
12: Najważniejsze to dobrze improwizować. Myślę, że dziewczyny się zorientował.
10: Dziewczyny mówiły, że tak, że w ogóle ja nie spodziewały się, że ja tak. Nie mam wstążki, a tak dobrze.
5: Nie, to teraz jak ja wyhaczyłam też, jeżeli chodzi o wstążkę, to było na ostatnim meczu, że dziewczyna wyszła, tak, spadła wstążka i została z samym patyczkiem. Tak, stanęła z tym patyczkiem, ale też sobie dała radę, też uśmiech nie schodził z twarzy.
12: Najważniejsze to jest uśmiech. Reakcja. Ja też niejednokrotnie jakąś gafę popełnię, ale jakby uśmiecham się, widzowie nie wiedzą, co ja miałam zrobić tak naprawdę.
5: A jak później oglądacie swoje zdjęcia na przykład, no bo wiadomo, różne...
12: Ta część też jest bardzo śmieszna. Tak, czasami to jak sobie później wysyłamy te zdjęcia, to co jedno to lepsze czasami, te miny nasze.
10: Ja też miałam taką sytuację, kiedy mieliśmy kiedyś występ na Mosirze, no i tańczymy układ, nagle jest, słyszę w tle zmiana muzyki. I widzę, że dziewczyny w ogóle świetnie się odnajdują, gdzieś tam tworzą jakieś koło. I ja mówię, co się dzieje? Ale
12: przecież
10: ja
12: na treningu byłam.
10: Ale ja za nimi idę, no mówię, ja taka cheerleadera, a nie potrafię, nie wiem, co mam robić. I patrzę, tworzą to koło, no rzeczywiście, no to ja też staję w tym kole i za chwilę zostałam z tego koła wyproszona, bo teraz już mój mąż zdecydował się na oświadczynę podczas meczu, więc to było chyba dla mnie.
12: Tak, ja chciałam właśnie, jak zaczęłaś mówić o tym, o czym pamiętałaś, miałam ci to przypomnieć, ale mówię, może to wrócisz wspomnienie.
10: To po prostu był dla mnie chyba najbardziej stresujący moment, że ja, jak to ja zapomniałam układu, nie wiem, co mam zrobić, a to dziewczyny były wtajemniczone.
12: To było takie amerykańskie.
10: No. Tak, trochę Ameryki.
5: Dobra, dziewczyny, występowałyście na meczach siatkówki, piłki nożnej, ręcznej, futbola amerykańskiego. Czy jest jeszcze jakaś dyscyplina, w której możecie występować, a w której nie? Tak.
12: Tańczyliśmy też nawet podczas boksu. Była gala boksu, więc w przerwach tańczyłyśmy. O, na przykład miałyśmy okazję tańczyć podczas biegu, podczas maratonu w Radomiu.
10: Tak, maraton.
12: Po prostu uprzyjemniałyśmy czekanie rodzinom i znajomym ludzi, którzy tam biegli, brali udział w tym maratonie. Więc gdzieś tam, jeśli sam organizator
10: widzi jakąś możliwość, potrzebę,
12: że będzie występ, więc jest na pewno na to miejsce. Tylko to wszystko zależy od organizacji.
10: Tak, gdzieś tam też inne nasze występy, no tak jak czy liderki, my mamy, powiedzmy, te układy nie są one długie. Ale
5: krótkie strzały, szybkie strzały.
10: Tak, układy same są w sobie szybkimi strzałami, ale gdzieś tam dostosowujemy. Jeśli jest potrzeba, żeby ten występ był na 3 minuty, to taki
12: robimy, dokładnie. Tak.
5: A czy jest różnica na przykład podczas występów, nie wiem, w piłce podczas meczów siatkówki, podczas meczów piłki nożnej, czy koszykówki?
12: Jest dla pewno różnica taka, że jak tańczyłyśmy na piłce nożnej na Radomiaku, to samo wejście na boisko, to już ja przynajmniej, ja musiałam wyrównać oddech po tym wbiegnięciu, bo to jest jednak przemierzenie większej ilości tych metrów.
10: I to musi być szybko, dynamicznie zrobione.
12: I to jest szybko, tak? Bo jest przerwa i to nie ma tutaj czasu, bo DJ też gdzieś tam jest dalej, więc on też włącza tę muzykę. To na pewno to. Tak jak tu wcześniej rozmawiałyśmy na koszykówce, jest bardzo dużo występów. Musimy cały czas być skupione, obserwować przebieg meczu. Więc też jest dużo więcej pracy zdecydowanie, chociaż my to bardzo lubimy, dynamiczny mecz, natomiast w siatkówce jest tak spokojniej, możemy sobie jeszcze w razie potrzeby przećwiczyć i jakby tak czekamy tylko, kiedy zakończy się set, więc tak to się różni jedynie tym wejściem na to boisko, prawda? Bo same układy na siatkówce jedynie jest mniej troszeczkę miejsca, przez to, że boisko jest podzielone. Kiedyś starałyśmy się dzielić układ, tańcząc na całym boisku, jakby dzieliła nas siatka, ale nie zawsze gdzieś tam nam to

0: Mariuszy, dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Waszy Ekstra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc wspomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
3: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
4: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
5: No co wy, spawane z profili będą git.
6: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
4: Siadek.
6: No co,
7: a ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
8: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
11: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
12: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
10: Lidl, to się opłaca.
14: Reklama.
15: Małe dziecko zabrane przez LPR do szpitala w Tarnowie. Na 5-letnią dziewczynkę runęła wiata samochodowa. Po wypadku utrudnienia na trasie pod Rzeszowem z kolei w Opolskiem odblokowano krajową jednastkę. Próbował leczyć przez telewizję. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski i o tym za chwilę. Minęła 13. Wiadomości Vox FM. Paweł Dącbach, zapraszam. Na początek poważny wypadek pod Tarnowem. W miejscowości Wola Rzędzińska na kilkuletnie dziecko przewróciła się wiata. W ciężkim stanie na pokładzie lotniczego pogotowia ratunkowego trafiło do szpitala.
16: Podczas wykonywania prac przy wiacie samochodowej z niewyjaśnionych przyczyn ona zapadła się, przygniatając znajdującą się pod nią dziewczynkę w wieku około 5 lat. Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza Tomasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
15: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji i dodaje, że okoliczności wypadku ustalają teraz śledczy. Przenosimy się na drogi. Są utrudnienia na drodze krajowej nr 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk zdarzyły się dwa pojazdy. Na miejscu pracują służby. Pas trasy prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Nie ma już z kolei utrudnień w Opolskiem. Służby przywróciły normalny ruch na drodze krajowej nr 11 w Biskupicach między Kluczborkiem a Kępnem. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. W wypadku zginął kierowca osobówki. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Spore straty po nocnym pożarze w Kujawsko-Pomorskim. W akcji gaśniczej w miejscowości Lnianek koło Świecia działało 12 strażackich zastępów.
14: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus ten zbiornik z paliwem.
15: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świeciu. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało, przyczynę pożaru badają służby.
17: To są wiadomości Vox FM.
15: Eksperci zachęcają do szczepień. Ruszył już sezon infekcyjny. Przybywa zachorowań na grypę i rośnie aktywność koronawirusa, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
18: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID, natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
15: Szczepionka przeciw grypie na obecny sezon jest już dostępna. Po preparat można zgłaszać się do aptek czy przychodni.
18: Przez pierwszy miesiąc zarejestrowano ponad 700 tysięcy szczepień przeciwko grypie i to jest dla nas dobra wiadomość. To jest moim zdaniem taki trochę rozbity bank ze szczepionkami, dlatego że w niektórych regionach doszło już do wręcz wyczerpania zapasów.
15: Przeciw grypie mogą zaszczepić się dorośli i dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia, jeśli nie mają przeciwwskazań medycznych. I jeszcze Rosja. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski. To słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, który występował w telewizji radzieckiej i w telewizji polskiej. Przekonywał, że jego metody są skuteczne od pierwszej sekundy. Ze swoimi pokazami jeździł również po świecie. W lipcu rosyjskie media informowały, że Kaszpirowski chorował na nowotwór złośliwy. W sobotę pojawiły się doniesienia, że próbował leczyć chorobę na własną rękę i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Dzisiaj w kraju zachmurzenie umiarkowane na północnym zachodzie i północy. Na pozostałym obszarze kraju raczej bez chmur. Na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie i miejscami północy kraju oraz lokalnie w rejonach podgórskich. Do 20-23 na pozostałym obszarze, najcieplej na południu kraju. Wiatr raczej słaby, ale ciśnienie wysokie około 1026 hektopaskali.
19: To warto wiedzieć. Edukacyjna podróż po Mazowszu.
20: Anna Badowska, zapraszam. Zaczniemy od fascynującego świata archeologii. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu w dziale archeologii zebrane są przedmioty od epoki kamienia po średniowiecze. Aktualnie też w placówce możemy zobaczyć wystawę dotyczącą starożytnego Egiptu. Ale żeby wydobyć te wszystkie eksponaty, potrzebne są wykopaliska. Jak się je prowadzi, jakimi metodami posługują się archeolodzy i co zawdzięczamy tej dziedzinie nauki? O tym rozmawiam z gościem, który już w naszym studiu.
21: Takie hasła: wykopaliska, poszukiwanie, źródła, piach, może trochę błota i w tle historia. Archeolog, kim jest, jak wygląda jego praca, jak nim też zostać. I tutaj na naszym lokalnym podwórku pani archeolog już ze mną w studiu, Joanna Dzik. Witam cię serdecznie.
22: Witam serdecznie.
21: No to sobie zacznijmy może właśnie od takiego brzegu, tutaj przybliżając słuchaczom pracę archeologa. Czy to jest trudne?
22: Ja myślę, że każda praca jest trudna i archeologia również ma swoją specyfikę. I tutaj jest kilka rzeczy, których myślę, że ludzie się nie spodziewają, bo mamy taką wizję archeologa, trochę zaczerpniętą z filmów, szczególnie filmów akcji.
21: Indiana Jones.
22: Na przykład, gdzie wydaje się, że po pierwsze znajdujemy całe artefakty, gdzieś wchodzimy, mamy całe świątynie ukryte gdzieś pod ziemią i one są elegancko zachowane, jeden do jednego i są piękne i kolorowe dalej, pełne skarbów. A tymczasem jest to praca, w której kopiemy pozostałości. Tam rzadko kiedy jest coś w całości. To jest, wiecie, pewnego rodzaju szczęście. Oczywiście zdarzają się takie wykopaliska, gdzie faktycznie można bardziej całe rzeczy znaleźć, ale zazwyczaj są to pozostałości. Jak na przykład na wykopaliskach w Polsce, gdzie było dużo drewnianych rzeczy, no to zostaje jakby tylko odcisk po czymś, co było, więc nawet nie mamy fizycznie tego, jak złapać. Ja zajmuję się głównie Bliskim Wschodem, obecnie pracuję na Kaukazie, w Armenii. Tam jesteśmy, tam więcej się budowało z kamienia i z gliny, więc tam jesteśmy w stanie to jakoś uchwycić i faktycznie mamy pozostałości fizyczne. W Polsce jest faktycznie trochę gorzej, bo czasami faktycznie, bo jest trudniej coś takiego namacalnego czasem znaleźć. Nie mówię nie zawsze, bo też były inne budowle niż drewniane, ale jeśli mamy do czynienia z budowami drewnianymi, to te pozostałości naprawdę są jakby odciskiem trochę tego, co zostało.
21: Więc to jest takie składanie, Asia, trochę puzli?
22: Tak, właściwie dosłownie. Tutaj przyniosłam kilka fragmentów ceramiki i tak jakby my się tym zajmujemy. Na przykład składanie ceramiki dosłownie wygląda jak puzzle, jak składanie puzli 3D. Dokładnie tak to wygląda. I tutaj też trudnością jest to, że kiedy o tym myślimy, ja na przykład w ogóle o tym nie myślałam, kiedy szłam na studia, że jest to praca wyjazdowa. W większości przypadków, szczególnie kiedy decydujemy się na wykopaliska nie w Polsce, a za granicą, to musimy wyjeżdżać. Mhm. I to też, kiedy mamy lat 20, 20 parę, jest to bardzo atrakcyjny sposób życia, ale kiedy już, nie wiem, dorastamy, zakładamy rodzinę, jeszcze znajdziemy kogoś, kto nie jest archeologiem, to już się czasami mogą zaczynać schody i też to jest taki problem trochę kobiet archeologów, które nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie w pewnym momencie się wykruszają ze względu na właśnie na rodzinę, na dzieci, że trudno jest pogodzić, bo to też trzeba mieć, żeby móc to pogodzić, trzeba mieć sprzyjające środowisko w pracy, a to środowisko nie zawsze jest sprzyjające w tym kierunku. I to jest właśnie a propos takich trudności, no to większość, z tego co ja pamiętam, kiedy ja zaczynałam studia, większość osób, które zaczynały, to były kobiety, a osób, które realnie zostają na studiach, potem kontynuują pracę, bronią się, mają kolejne stopnie naukowe, to są mężczyźni.
21: Asia, a jak są już takie wyjazdy? Mówisz, że to jest jednak praca, która jest związana z wyjazdami dosyć mocno. Ile trwają takie wykopaliska?
22: To też bywa różnie, ale takim jakby standardową jakby jednostką jest około miesiąca. I my akurat pracujemy też w sobotę. W Polsce nie zawsze pracowaliśmy w sobotę, mieliśmy 2 dni wolnego. Czasami wyjeżdża się na dłużej, bo też mamy takie na uniwersytecie misje, które są nawet 3-miesięczne, więc czasami można spędzić też więcej czasu. To też właśnie zależy od misji, jak ona funkcjonuje, co jest do zbadania, na jakich zasadach. Jeśli mamy na przykład wykopaliska ratunkowe, czyli na przykład coś jest, idzie, wiecie, droga, jest budowa czegoś i trzeba coś natychmiast wykopać, bo musi iść jakaś inwestycja, no to wtedy na przykład one trwają, póki się nie skończą, tak? Czyli jak długo można, póki się tego w całości nie przebada, to te wykopaliska trwają. Mhm. No tutaj takim przykładem była budowa tamy na Tygrysie w Turcji, gdzie woda już wchodziła do zbiornika, a archeolodzy dalej grzebali i tam to kilkanaście, to właściwie też czasami latami te wykopaliska trwają, a tam ostatnie miesiące były bardzo intensywne.
21: Żeby jak najszybciej po prostu wydobyć tyle, ile się da.
22: Tak.
21: Powiedz mi, taka archeologia, takie wykopaliska, takie odkrywanie, ustaliłyśmy, że to jest takie składanie puzli. Czy tak z perspektywy czasu taka praca dla rozwoju człowieka jest istotna? Takiej lokalnej społeczności, nie tylko, ale i globalnej.
22: Jest bardzo istotna. My widzimy, w jaki sposób zmienia się ta nasza lokalna społeczność w Armenii, gdzie pracujemy. Jesteśmy w pewien sposób pracodawcą, więc te osoby mają możliwość pracy dla nas. My też odkrywamy dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo narodowe, które może być potem eksponowane, które jest czymś, co przyciąga. I w każdej, również w Radomiu, te wykopaliska, które tutaj miały miejsce i cały czas mają miejsce, to one są tym elementem, który buduje i pozwala odkrywać nowe rzeczy, które później stają się tym elementem, dla którego ludzie przyjeżdżają do danego miejsca, dlaczego się turystyka rozwija. Mhm. To w jaki sposób trzeba odkryć. No i tutaj archeologia oczywiście jest jednym z tych elementów, które to odkrywa, ale to jest jakby ważny element, te wykopaliska archeologiczne, nawet właśnie dla takich lokalnych społeczności, bo też postrzeganie wielu rzeczy się zmienia. Postrzeganie i kultur, i własnej tożsamości, to wpływa na taką trochę usadowienie tych ludzi, kim jesteśmy,
21: skąd pochodzimy,
22: też co mamy do zaoferowania światu, bo nam się tak wydaje często, że u nas nic nie ma, a czasami właśnie w takich miejscach, w których nic nie ma, nagle przychodzą archeolodzy, coś znajdują i nagle okazuje się, że mamy coś wspaniałego. No i właśnie przykład też tego stanowiska w Armenii, tam to jeszcze przed nami, bo akurat my kontynuowaliśmy wykopaliska, które tam już toczyły się od lat, też po prostu ze strony ormiańskiej, więc to nie jest tak, że tylko ludzie z zachodu przyjeżdżają, odkrywają coś. My współpracujemy z misją jakby ormiańską, jest to, wiecie...
21: No przyjeżdżacie tam po prostu
22: tak,
21: dla nich.
22: Przyjeżdżamy tam dla nich, ale też jakby dla nas, wiecie, to jest też kultura, w jakiś sposób, kiedy mówimy też o tych kulturach antycznych, jak my gdzieś wykopiemy w pierwsze tysiąclecie przed naszą erą, to dla mnie to jest kultura i dziedzictwo uniwersalne dla całego świata. Nieważne, gdzie kopiemy na świecie, to ono jest, wiecie, uniwersalne dla nas i stanowi bazę
0: nas wszystkich,
22: szczególnie ten właśnie Bliski Wschód, Kaukaz. Tam dochodziło do wielu odkryć. To był ten pierwszy, wiecie, pierwsze cywilizacje,
0: zaczątek nauki.
22: To się, wiecie, tam wydarzało.
0: Piśmiennictwa, koła, inne rzeczy.
22: Tak, to się tam wydarzało i to jest nasze bardzo światowe dziedzictwo, z którego wszyscy na świecie w jakiś sposób korzystamy i uważam, że te wszystkie antyczne właśnie kultury, one są takim naszym ogólnoludzkim fundamentem i tak należy o tym myśleć. I ja tak sobie, kiedy kopiemy w Armenii, to ja nie myślę w jakiś sposób, że to jest tylko ormiańskie i my jako Polacy nie mamy nic z tym wspólnego. I uważam, że jako Polacy może nie, ale jako ludzie
0: mamy.
22: Już tak.
0: Mhm. Czyli można generalnie łączyć te wszystkie odkrycia. Powiedz mi, jak wygląda taka podstawowa praca. Idziesz na wykopaliska, jak się to rozpoczyna, dostajesz, tutaj widzę, też naszykowałaś trochę narzędzi, no słuchacze nie mogą tego zobaczyć, bo nie ma u nas wizji, natomiast mamy głos. Asia przyniosła tu bardzo dużo różnych narzędzi. Widzę, że jest taka łopatka, coś jak szpachelka wygląda tak naprawdę. I takie dłutka, bym powiedziała, jak u dentysty. Tak to wygląda. Jakich właśnie narzędzi używacie i jak też podchodzicie do tych wykopalisk? Jak ta praca wygląda w takim już żywym doświadczeniu?
22: Tutaj prawidłowo odgadłaś, to jest szpachelka, nawet to jest specjalna szpachelka, ona się nazywa szpachelką archeologiczną. Mhm. I czym się ona różni od zwykłej, trochę rozmiarem i troszeczkę kształtem, ale też wytrzymałością, bo ona jest z jednego jakby kawałka metalu, nie jest łączona na...
0: Jest metal.
22: Jest metal i ona jest po prostu łączona na tym tutaj zgięciu, żeby, bo inaczej jak jest spawana, to ona się po prostu, ten grzbiet dotarcia się urywa, a ta jest specjalna, to jest taka amerykańska firma, która jej produkuje. A tak, to są zwykłe narzędzia, narzędzia dentystyczne, ze sklepu dentystycznego.
0: Naprawdę.
22: One, właściwie z tych narzędzi korzystamy głównie przy eksploracji kości, głównie ludzkich, oraz drobnych, małych elementów, bardzo delikatnych. Mhm. Szpachelka jest właściwie podstawowym, przynajmniej dla nas w Armenii, to jest podstawowy element pracy i my głównie pracujemy na szpachelkach. Po prostu, wiecie, siada się w kucki i się trze tą ziemię, żeby tą warstwę ściągnąć.
0: To taka trochę brudna praca.
22: Tak, to jest brudna praca. I właśnie jak to wygląda? Kiedy już właśnie idziemy w pole, to zależy w jakiej roli idziemy. Jeśli idziemy jako student, no to podążamy za naszym profesorem i kierownikiem. Ja pamiętam moje pierwsze wykopaliska właśnie w Armenii, kiedy one się zaczynały i my tam poszliśmy, bo to było na wzgórzu, poszliśmy ci profesorowie, oni tam, wiecie, stoją i oni mówią, a tu ulica, a tu dom, a tu narożnik, a tu drugi dom. Oni tam sobie stoją na tym wzgórzu, pokazują to, a tak sobie stoję i myślę, ja tego nie widzę. Nie wiem, o czym oni mówią. I to był trochę taki, oczywiście, wiecie, stałam i mądrze kiwałam głową, no i po prostu wyznaczyli kwadrat, znaczy prostokąt, bo tu głównie w prostokątach kopiemy, bo tu się nie kopiemy, wiecie, wyznacza się właśnie sznurkami, obszar. Się wyznacza obszary, wyznacza się, to mamy specjalne urządzenia geodezyjne, gdzie mamy siatkę, wyznaczamy te punkty, że w tym punkcie będziemy kopać. Zazwyczaj to są takie, wiecie, najzwyczaj takie około 5 metrów szerokości, jak są takie i długości, no to już czasami zależy po prostu od miejsca, zazwyczaj około 10, no i po prostu zaczynamy te prace. Czasami się zaczyna trochę, można się na łopaty również kopać, ale to tylko, wiecie, jeśli jest trawa, u nas w Armenii niespecjalnie mamy trawę, więc zazwyczaj to jest lekka tylko warstwa i my już mamy w pierwszej, wiecie, warstwie powierzchniowej już rzeczy, które nam wychodzą, więc nie trzeba jakoś, przynajmniej u nas, głęboko kopać. Czasami jest tak, że trzeba, szczególnie w Polsce, no to trzeba czasami na sztych zejść, zanim się przebije w ogóle przez trawę, przez warstwę takiego humusu, przez którą się człowiek musi przebić mechanicznie po prostu, zanim coś tam się innego pojawi.
0: Trzeba mieć siły też trochę.
22: Tak, ale to też jakby już wiem, że ktoś się kojarzy, łopata, siła. Mężczyźni to nie jest tak. Ja kopałam całymi godzinami na łopatę
0: i fajnie było.
22: I fajnie było, zupełnie to nie jest coś, z czym sobie kobiety nie radzą. Ja osobiście sobie nie radziłam z podnoszeniem taczki, ale to jest moja indywidualna jakby niemoc, bo moje koleżanki sobie radziły z taczkami, wiecie, pełnymi ziemi, żeby je podnieść i wywieźć. Ja średnio, ale to też tylko w jednych praktykach. Potem jak już się zaczyna praca, zazwyczaj mamy robotników, którzy są od tego, żeby te najcięższe prace wykonywać, a my zajmujemy się jakby kopaniem merytorycznym, bym powiedziała. Bo to właśnie chciałabym powiedzieć, że wykopaliska to nie jest kopanie rowu, bo wielu ludziom tak się wydaje, że to wpada się gdzieś w łąkę i po prostu na sztych się jedzie. No tak praca nie wygląda, więc to nie jest jakby kopanie rowu.
0: To trzeba delikatnie, po troszeczku, po malutku. Macie też określone, tak, co szukacie, co ma być. Tu mówiłaś o tych domach, tu mówiłaś o jakichś ulicach, o których mówił pan profesor. I czy wy dostajecie taki skrypt, dostajecie taką informację, że tu w tym miejscu możemy spodziewać się tego i tego i tego szukamy?
22: Tak. To nie jest właśnie tak, że kopiemy całkowicie w ciemno. Zazwyczaj to, że podejmujemy, wiecie, wykopaliska to jest też duży nakład czasu, pracy, pieniędzy, więc żeby się zdecydować na wykopaliska w danym miejscu i że będziemy mówić o wykopaliskach na pełną skalę, to najpierw są badania powierzchniowe różnego rodzaju, które mają za zadanie zidentyfikować, czy w ogóle warto rozpoczynać cały ten trud w danym miejscu. I zdecydowanie to nie jest tak, że mamy jakieś przesłanki i przede wszystkim mamy jakieś zainteresowania naukowe. I jeśli nas interesuje epoka brązu, no to podejmujemy wykopaliska w takich miejscach, w których tę epokę brązu możemy mieć. Jak nas interesują inne okresy, no to szukamy miejsc, w których najprawdopodobniej będziemy mogli tą właśnie kulturę odnaleźć, ten właśnie przedział czasowy, który nas interesuje. Oczywiście, co jeszcze tam znajdziemy, czasami jest to kwestią jakby zaskoczenia, tak? Ile jest tych warstw, czy dokładnie to, czego szukaliśmy, znajdziemy. No oczywiście, wiecie, nikt takiego skanera w oczach nie ma, ani nie ma takich urządzeń, które jeden do jednego nam powiedzą, co na pewno tam jest, tego póki się nie ściągnie tej ziemi, to na 100% nie wiadomo, co będzie. To jest, oczywiście jesteśmy w stanie to w jakimś procencie szacować, co dokładnie, ale też nie w 100%, więc to też wymaga, to też nie jest kwestia szczęścia, to jest kwestia wiedzy,
0: oceny.
22: Tak, wiedzy, doświadczenia, oceny i tych badań powierzchniowych. Czyli badania powierzchniowe to są takie badania, które są przed wykopaliskami. Ich zadaniem jest właśnie zdefiniowanie, jaki jest potencjał. I tych samych metod badań powierzchniowych jest kilka. Same jakby podstawowe to jest takie, że idzie się i się patrzy pod nogi, co wystaje i na przykład zbiera się ceramikę i się patrzy.
0: Ale wiesz, mamy XXI wiek, tak? Może wystawać wszystko. Może wystawać butelka, która będzie wydawać się nie wiadomo czym, tak? Więc to no, trzeba umieć oddzielić ziarno od plew.
22: Tak, wiecie, to jest właśnie, to też wielu osobom się wydaje, że kiedyś mój kolega powiedział, a tam rzucić jakiś talerz archeologom w pole, to zaraz polecą kopać.
0: Tak.
22: No tak to nie wygląda, jakby, wiecie, to też nawet jednak dysponujemy jakby wiedzą, doświadczeniem, które pozwala nam ocenić, czy kawałek szkła, który znajdujemy, to jednak
0: jest coś starego.
22: To jest coś starego, czy impreza po zeszłej nocy młodzieży lokalnej, tak?
0: Tak.
22: To jesteśmy w stanie to oceniać, tak, szczególnie jeśli mówimy o ceramice. Jesteśmy w stanie oceniać na przykład czasami pozostałości, wiecie, jakichś konstrukcji, które mogą się pojawiać. Też dana specyfika bardzo mocno zależy właśnie od miejsca, w którym pracujemy, czy w Polsce, czy właśnie na Bliskim Wschodzie.
0: No właśnie wspominałaś też o tej Polsce, o Bliskim Wschodzie. Skupmy się może tutaj na naszym terenie. Mówiłaś, że te wykopaliska tutaj u nas na terenie kraju, one bywają dosyć trudne i ciężkie, bo czasem nie odnajdujesz konkretnej rzeczy, tylko na przykład odcisk na czymś, tak. I czy trudniej jest prowadzić te wykopaliska tutaj, skoro nie masz takiego, że tak powiem, twardego dowodu na to, że to było to czy tamto?
22: Wiesz co, to też zależy właśnie też, co kupimy. Jakby zdarzają się takie, no jakby jeśli mówimy o takich epokach, na przykład neolitycznych, to uważam, że neolit gorzej się właśnie odnajduje w Polsce, bo jest to zupełnie inny model pracy. Jak dla mnie dużo trudniejsze, bo to się pracuje właśnie w takiej archeologii negatywowej, gdzie mamy właśnie pozostałości po domach, jakby w postaci śladów, nie samych konstrukcji. I to jest moim zdaniem trudniejsze w Polsce. Jak dla mnie trudniejsza też jest pogoda, bo u nas zdecydowanie częściej pada i te wykopaliska są mocno uzależnione od pogody. W Armenii jest tak, że ja przez kilka lat nigdy nie widziałam tam deszczu. Były takie wykopaliska, że wiecie, jechaliśmy i tam była pogoda właściwie zawsze, więc ta praca mogła trwać nieustannie. W Polsce czasami jest tak, że jedziemy na wykopaliska i 2 tygodnie pada. I 2 tygodnie właściwie nic nie można zrobić, więc to jest też taka...
0: A czemu podczas deszczu nie możecie kopać?
22: Wiesz co? Przede wszystkim no jest... Kto by chciał pracować jakby w deszczu, to jest jednak praca na zewnątrz, jesteś mokra. Jest to mało przede wszystkim komfortowe. 2...
0: Znaczy to ma jakiś wpływ?
22: Ma też wpływ, bo jednak wiesz, to jakby kopiesz w błocie i jakby trudniej jest na przykład uchwycić warstwy. I nie widzisz, czy to się zmienia, bo z jednej jednej strony czasami...
21: Warstwy ziemi.
22: Warstwy ziemi, tak. Mhm. I jakby ten kolor ziemi ma znaczenie. Mhm. No i jakby wyciągasz to z błota. Jakby nie da się tak ładnie eksplorować. Oczywiście najlepiej to jest taka ziemia, która ani nie jest za sucha, ani nie jest za mokra.
21: Taka po środku.
22: Taka po środku, żeby była, żeby jednak kolor było widać, ale żeby ona się nie mazała, bo to znowu jak to się zaczyna, wiecie, bo to znowu potem jak to nasiąknie wodą, ten, wiecie, dół, który tam mamy, no to niestety to się robi błocko
21: i się zapadasz
22: i mażesz i zostawia się ślady, nie da się tego doczyścić, do zdjęć. Wszystko zaczyna nabierać jednolity kolor, no a jakby dla nas kolor ziemi ma znaczenie i jest jakby tym śladem zmiany, tak, jest tą informacją i kolory mają, te kolory ziemi mają znaczenie.
21: Asia, powiedz mi przez pryzmat czasu twoje takie największe zaskoczenie podczas takich wykopalisk. Gdzie było? Co się wydarzyło? Czego doświadczyłaś? Co odnalazłaś? Co wykopałaś?
22: Wiesz co, właściwie moim największym takim zaskoczeniem, taką w ogóle eureką, to był właśnie ten moment, kiedy w którymś tam momencie prac, kiedy stałam nad naszymi wykopaliskami i widziałam te murki, które tam były, kiedy widziałam tą ziemię, nagle zrozumiałam, o co tym profesorom jakby chodzi. Bo oni przychodzili, mówili, to jest to, a tutaj kopać, a tutaj nie. W początkowej fazie dla mnie to było takie trochę niezrozumiałe, jak oni podejmują te decyzje i w pewnym momencie te decyzje, one tak się trochę wydają z zewnątrz, że one są takie, wiecie, randomowe, że ktoś przychodzi, a teraz to będziemy kopać na łopatę, a teraz na sztych, a teraz to się przesuniemy w prawo. I czasami nie mamy tego zrozumienia, skąd ta decyzja. I ja pamiętam po prostu ten moment, kiedy do mnie, jakby wiecie, ta wiedza, którą miałam, książkową, to doświadczenie z wykopalisk, w pewnym momencie kliknęło w głowie i zrozumiałam, o co chodzi. Że sama byłam w stanie zdecydować, co jest do usunięcia, co jest do zostawienia, co jest podłogą, a co nie jest podłogą, co jest warstwą jakiegoś, wiecie, zawaliska, a co jest warstwą konkretną, którą powinniśmy, nie wiem, zadokumentować, a co trzeba ściągnąć. I chyba dla mnie to było jakby zrozumienie, to zrozumienie, jakby połączenie całej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną, z taką umiejętność prowadzenia wykopalisk. To jest w ogóle bardzo nienamacalne to, o czym mówię, bo to jest po prostu taki, wiecie, moment, że w głowie coś, wiecie, jak
21: zaklika.
22: Zaklika, jakie są te, wiecie, o Sherlocku Holmesie takie filmy, że oni tam pokazują te wskazówki i on nagle, wiecie, wie. I ja tak właśnie miałam, że stałam nad tym, wiecie, wykopem, tam się pokazywały takie, wiecie, napisiki, to tu i nagle...
21: Pyk, pojawiło się.
22: I to się pojawiło. I to już, wiecie, to już zazwyczaj potem nie znika i potem łatwiej jest
21: to
22: cały
21: jest pasja?
22: Ten...
21: Odpala się pasja?
22: Wiesz co, ta pasja musi być wcześniej, bo inaczej nie dotrwasz do tego momentu, wiesz? nie dotrwasz.
21: Praca archeologa jest aż tak trudna?
22: Wiesz co?
21: Wymagająca?
22: Ja bym powiedziała, że jest jednak pełna zawodów, bo my mamy właśnie takie bardzo romantyczne wizje tego zawodu, romantyczne wizje tego, co znajdziemy, a tymczasem właśnie siedzimy w dole, brudni i spoceni, a myśleliśmy, że będą nas po prostu złoczyńcy ganiać, a my będziemy uciekać z pistoletem w ręku i będziemy mieć przygody.
21: Jak Indiana Jones,
22: a tymczasem siedzimy brudni w dole i całymi godzinami musimy głubiemy po prostu w ziemi, po prostu warstwa po warstwie w upale i jest to tylko coś, co dla wielu osób jest okropnym zawodem i bardzo często tak jest, że ludzie jadą raz na wykopaliska i już nigdy więcej nie wracają, a jeśli ktoś już jakby przetrwa te pierwsze, zaklika, kogoś to jednak w jakiś sposób fascynuje, no to zostaje, tak? I jest w stanie tą pracę kontynuować. I to bym powiedziała, na przykład dla mnie też ta praca, trzeba odnajdywać satysfakcję w pracy nudnej, bo wiecie, to nie jest właśnie, to się, wiecie, to
21: czyli potem... praca archeologa z pracą nudną, chcesz powiedzieć, no ale gdzie ten Indiana Jones?
22: Tam nie ma Indiana Jonesa, wiecie, to tam nie ma takiego Indiana Jonesa, to jest potem w opowieściach, bo to się ładnie opowiada, jak się, wiecie,
21: jak się już złoży w całość.
22: Jak się w całość złoży, to są piękne opowieści, nawet jak się czyta raporty archeologiczne z danych wykopalisk, a to, co się tam wydarza na miejscu, to wiecie, to są godziny powolnej pracy, ale to jest dla mnie doskonały moment, żeby sobie życie przemyśleć. Naprawdę, na każdą stronę macie cały miesiąc, wiele godzin, kiedy po prostu możecie sobie...
21: Relaksujesz się tam.
22: Tak, możesz sobie przemyśleć całe życie od A do Z.
21: Wzdłuż i wszerz.
22: Jak ktoś, wiecie, teraz są modne wśród kobiet osamotnienia, żeby przemyśleć życie.
21: Odosobnienia.
22: Tak, to właśnie odosobnienie w dole wykopaliskowym. Właśnie szczególnie jak się czasami jest, że się kopie w pojedynkę, no bo gdzieś tam się podzielimy i dostaje się samemu jakiś kąt do kopania, no to tak. Jesteś sama, ty, twoje myśli. I poza tym, wiecie, to, jeśli mogę coś jeszcze tutaj dodać, to Czasami praca wykopaliskowa, takie życie wykopaliskowe, bym powiedziała, przypomina bardziej Big Brothera niż Indiana Jonesa.
0: Czyli zamknięcie.
22: Zamknięcie z tą samą grupą osób, z którą, wiecie, jemy, śpimy, pracujemy przez cały miesiąc. Mhm. I to jest na przykład też duże wyzwanie w pracy archeologa. Bo jak nam kliknie i mamy fajnych ludzi, to wiecie, to idzie. A czasami jak nam się nie trafi
0: ekipa,
22: to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. I też te relacje, wiecie, tam zawsze coś się wydarza, tak? Jest dużo ludzi, mało miejsca, warunki, rzadko kiedy mieszkamy w bardzo dobrych warunkach, zazwyczaj w średnich warunkach albo bardzo słabych, więc to też jest coś, co wpływa na naszą, wiecie, codzienność. To na przykład to też jest coś, co powoduje, że na przykład ludzie się wykruszają, bo to
0: bo
22: nie...
0: jest trudno.
22: Bo jest trudno, bo żyje się z innymi ludźmi. To nie jest tak, że to jest praca od 8 do 16. Znaczy, tutaj wiem, że w Radomiu może tak się wydarzyć, bo mamy takich archeologów, którzy na stałe tutaj pracują, więc rozumiem, że oni są w stanie wyjść, wrócić do domu i prowadzić normalne życie, ale kiedy decydujemy się na takie taką wyjazdową pracę...
0: Taka praca archeologa tutaj tak jakby w mieście, w muzeum czy coś, no to ona wygląda tak jak mówisz, trochę inaczej, tak?
22: Tak, bo też można mieć, też jest powiedzmy dużo w jednym miejscu, gdzieś tam badań lokalnych i można to faktycznie sobie jakoś ułożyć, ale przy tych wyjazdowych to jest trudne i to też wpływa na całą dynamikę w ogóle takiej pracy, życia i chęci pozostania, bo jeśli nam się zła misja trafi, nie będziemy mieć kogoś fajnego, kto nas też poprowadzi, kto nam dobrze wytłumaczy. Ja jednak uważam, że ostatecznie uważam, że dobrze trafiłam na tą ekipę i że dzięki temu jakby przetrwałam i też wiele rzeczy się mogłam nauczyć i dowiedzieć, ale jestem sobie w stanie wyobrazić takie sytuacje i takich ludzi, którzy nie są w stanie tych młodych ludzi przeprowadzić przez te pierwsze, drugie, trzecie wykopaliska, żeby oni chcieli zostać.
0: Asia, tak. Jak zostaje się archeologiem? I jakie cechy też, oprócz tego, że musi być ta tężyzna psychiczna, jak widać, to jakimi cechami jeszcze też powinna się wykazać osoba, która myśli o tym, żeby zostać archeologiem?
22: To przede wszystkim studia. Po prostu są 5-letnie studia. Oczywiście można je podzielić, tak jakby 3-letnie studia licencjackie, 2-letnie studia magisterskie. No i tak się archeologiem zostaje. Moim zdaniem trudno jest zostać archeologiem bez tych studiów. Oczywiście teoretycznie można byłoby pracę w wykopaliskach rozpocząć, ale jeśli chcecie faktycznie być archeologiem i być naukowcem, no to potrzebujecie studiów. Tak, jak chcecie sobie hobbystycznie spróbować, myślę, że możecie się zgłosić do wielu misji i was tam przygarną jako wolontariusza, żeby spróbować, tak? Ja też tak robiłam właśnie tutaj w Radomiu. Zgłosiłam się tutaj do naszych lokalnych archeologów jeszcze w liceum, oni mi pozwolili przyjść, ja tam coś z nimi...
0: Co robiłaś, co odkrywałaś na naszym lokalnym terenie?
22: Wiesz co, tutaj właśnie chodziłam do Kopernika i za Kopernikiem tam taka szkoła jakaś wyższa i tam zanim ją zbudowali, to robiliśmy właśnie takie badania diagnostyczne, czy tam coś jeszcze nie ma. I właśnie tam takie pierwsze moje...
0: Pierwsze twoje.
22: Tak, to jeszcze jak byłam w liceum i tutaj właśnie ja się zgłosiłam do naszych lokalnych archeologów, oni też tam mi pokazali kilka rzeczy, byłam u nich w biurze i jak one funkcjonują, to jeszcze było właśnie w liceum.
0: I tak, akcent się odpalił.
22: Już błąd był wcześniej, ale to jakby mnie, jakby to, co oni mi pokazali, mnie nie zniechęciło.
0: Tak, jakby to podkręciło.
22: Tak, zdecydowanie. I więc tutaj potrzebne jest jednak wykształcenie. Poza wykształceniem potem doświadczenie, które zdobywamy. Co do cech, ja myślę, że każdy jakby nie ma jakby złych lub dobrych cech, jakby chyba to jest po prostu ciekawość i ja nie wiem, czy są jakieś lepsze i gorsze typy osobowości, bo też archeologia ma bardzo wiele różnych specjalizacji. One często też się łączą z innymi specjalizacjami, czy z filologią, czy ze sztuką, czy właśnie z historią, więc czasami to nie jest tak, że wybieramy tylko jedną drogę, tylko tych dróg jest kilka, więc tu myślę, że jeśli idzie o osobowości, to każdy znajdzie, jakby każda jest moim zdaniem wystarczająco dobra, żeby takim archeologiem zostać, to właśnie raczej jest kwestia tego, czy jesteśmy w stanie, decydując się bycie na takim archeologiem wyjazdowym, który faktycznie będzie coś kopał, czy jesteśmy w stanie przetrwać te prace wykopaliskowe i czy to, co tam zastaniemy, jest coś, czymś, co jesteśmy w stanie zaakceptować. Ja nie mówię, że zawsze na wykopaliskach było łatwo, bo czasami było bardzo trudno, z wielu przyczyn, głównie takich właśnie gdzieś tam po prostu psychicznych, tak? Gdzieś jesteśmy daleko od domu, dużo jakichś problemów, wiecie, to jest właśnie w Big Brotherze, nagle wydaje ci się, że po prostu te wykopaliska są całym światem, one się tam, wiecie, nigdy nie kończą, po prostu jesteś w danej sytuacji gdzieś, nie ma jak, wiecie, uciec, jak się czasami nie mamy takiego miejsca, gdzie możemy, nie wiem, spokojnie począć.
0: Zregenerować.
22: Tak. I to też wszystko wpływa, więc czasami było pod tym względem mi bardzo trudno. I to były raczej takie momenty, kiedy miałam jakby chwilę zwątpienia, więc to też jest kwestia takiej odporności, bym powiedziała, psychicznej, na w ogóle pracę z innymi ludźmi, też wiecie, pracę z ludźmi z innych kultur, jeśli decydujemy się na pracę za granicą. Uh-huh. To też jest kwestia, o tym tutaj nie wspomniałyśmy, ale to też ten aspekt i kultury, do której wchodzimy, pracując w obcym kraju, ale też innych archeologów, z którymi pracujemy. My mamy misję, w której pracują nie tylko Polacy, nie tylko Ormianie, czasami mamy osoby z innych miejsc. Tak. Uh-huh. I to też wpływa w jakiś sposób na tą dynamikę naszej pracy, naszego życia domowego. Mogą też czasami się, wiecie, takie właśnie konflikty gdzieś pojawiają, związane z jakimś tam, czasami najczęściej niezrozumieniem właśnie, bo ktoś coś powiedział, a tamten nie zrozumiał. Tutaj taka odporność psychiczna chyba jest taką cechą, ale
0: kluczową.
22: Ale chyba jak wszędzie w dzisiejszych czasach. Mhm. Że to jednak nasza psychika gdzieś tam nas buduje. Czy będziemy w stanie to, wiecie, ponieść koszty takie psychiczne tego, co tam się wydarza? Czy ta satysfakcja gdzieś tam na koniec pracy jest większa niż te trudy, które ponieśliśmy, tak?
0: Uh-huh. Aktualna misja. Gdzie, Asia, kopiesz?
22: Ja jakby pozostaję w Armenii. Teraz zmieniamy stanowisko, ale ja w Armenii pozostaję. Zaczęłam tam pracę 10-12 lat temu. Rozpoczynamy teraz misję, więc myślę, że kolejne 10 lat też tam. Uh-huh. Tego, czy coś więcej, to nie wiem. Ja tak zakładam, to jest moje założenie, to jest moje prywatne założenie. Zakładam, że jak już tam wejdziemy, to myślę, że też te 10 lat tam zostaniemy.
0: A czego będziecie szukać? Domów?
22: Tak,
0: narzędzi?
22: Akurat,
0: naczyń? Biżuterii?
22: Wiesz, to nawet właściwie to nawet nie chodzi o znalezienie rzeczy. Jakby te rzeczy po prostu mają nam opowiedzieć pewną historię. Więc my szukamy
0: potwierdzenia tej historii.
22: Znaczy nie tyle potwierdzenia nawet czasami, co w ogóle, wiecie, uzupełnienia tej układanki o pewne historie, o pewne informacje. Mhm. Więc sama rzecz, wiecie, bo to właściwie też jest kwestia zrozumienia. To nie chodzi o to, żeby znaleźć złoto, srebro, nie wiem, jakieś diamenty. Na pewno nie znajdziemy, bo to nie ten
0: rejon.
22: Nie ten rejon, nie te czasy. Tylko żeby te przedmioty, te budowle, które tam znajdziemy, żeby opowiedziały nam historię ludzi. Mhm. To są tacy, wiecie, takich zwykłych ludzi, takich trochę jak my teraz, byli ludzie, którzy sobie gdzieś kiedyś żyli. No i my próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak ci ludzie żyli, co oni robili, skąd oni przyszli, jak długo tam zostali, właśnie jaką kulturę reprezentowali, czy jedną, czy wiele. Mhm. Więc tak naprawdę my szukamy historii ludzi, którzy tam żyli, a nie obiektów czy artefaktów. My tych obiektów i artefaktów szukamy po to, żeby one nam powiedziały historię, a nie żeby po prostu mieć i je trzymać w muzeum. Wiecie, to niechby... To
0: ale te rzeczy też trafiają do muzeum.
22: Oczywiście one trafiają, ale one właśnie trafiają po to, żeby tą historię opowiadać, a nie tylko po to, żeby, wiecie, patrzeć na jakieś obiekty, tak?
0: Żeby uzupełniać te luki w tych historiach, tak?
22: Tak,
0: historię uzupełniać o dalsze jego części albo tak. Inne jakieś historie od nogi.
22: Dokładnie tak, dokładnie tego, właśnie tego szukamy, odpowiedzi na pytania o życie tych ludzi, o właśnie luki w historii, o tym trochę potwierdzenia, czy to, co wcześniej było ustalone, faktycznie jest prawdą, czy możemy coś tutaj dodać, czy potwierdzimy po prostu to, co już było wiadome. Mhm. Więc tak naprawdę my szukamy odpowiedzi na pytania dotyczące życia ludzi, którzy żyli w tamtym miejscu.
0: No i tu postawimy kropkę, zostawimy ten niedosyt przyszłym archeologom. O pracy archeologa, o wykopaliskach opowiadała dzisiaj Joanna Dzik od nas z Radomia, archeolożka. Dziękuję bardzo.
1: FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
2: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
23: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
25: I zrobiła nam super pokój.
26: Mamo, dzięki!
27: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
28: Baza!

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Reklama. Edukacja we Vox FM Radom.
7: Szkolna ławka, długopis, zeszyt i książka. Tak kiedyś wyglądała szkolna rzeczywistość wielu uczniów. Dziś zajęcia lekcyjne już tak nie wyglądają. W edukacji możemy zauważyć trend wykorzystania nowoczesnych technologii. Czy jest to szansa dla uczniów i nauczycieli, czy raczej zagrożenie? Na te pytanie odpowie nasz gość.
8: Dzisiejsza szkoła na pewno już bardzo mocno odbiega od tego, co znam ja i wielu, podejrzewam, innych ludzi, którzy już szkołę dawno temu ukończyli. Dominuje dzisiaj w szkole komputer, internet i nowa technologia. I dziś o tych nowych technologiach będę rozmawiała z Tomaszem Magnowskim, nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
8: No już nie ma liczydła, tak? Nie ma patyczków i bierków, na których gdzieś się liczyło. W tym momencie no, zmienia się bardzo dużo. Pandemia też zmusiła trochę do użycia tych nowych technologii. Jakie one są? Z czego korzystacie, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy dzisiaj uczniom?
9: Dla mnie technologia jest jak młotek. Kiedyś używałem młotka, śrubokręta czy innych narzędzi takich twardych. Oczywiście cały czas ich używam, natomiast w tej chwili z takich najbardziej odległych i które już używam w tej chwili w szkole, to jest wirtualna rzeczywistość. Mam gogle, na których na przykład elektryce, których kształcę, mają do wymiany według procedury, którą prowadzi program, wymiany pewnego elementu elektrycznego i teraz jeżeli nie będą robili to według tej procedury, to oczywiście program będzie wykazywał im błędy i pokazywał jak to, dlaczego coś jest nie halo. Natomiast jeżeli potem oni przejdą tą procedurę, oczywiście wpuszczam ich na sprzęt, rzeczywisty sprzęt i wiem, że znając procedurę, utrwalając tą procedurę poprzez wirtualną rzeczywistość, mogą spokojnie i bezpiecznie niż jeżeli by to robili pierwszy raz na żywym materiale, mogą to, ten element wymienić, no i mniejsza jest obawa, że na przykład zostaną porażeni prądem elektrycznym.
8: Czyli możemy powiedzieć, że użycie tych nowych technologii, tak jak tutaj wirtualnej rzeczywistości, oprócz tego, że zwiększa też, myślę, formę kreatywnego poprowadzenia zajęć, tak lekcyjnych, to też jest bezpieczne w przypadku nauczania takich przedmiotów, które tutaj się wydarzają na terenie szkoły.
9: Dokładnie tak, no i ale też niestety ważna jest różnorodność. Przy wirtualnej rzeczywistości dobrze jest ją stosować, ale jeżeli będziemy cały czas stosowali wirtualną, no to w tym momencie gdzieś być może się zgubimy, trzeba ją odnieść do rzeczywistości. Być może element teorii, potem jakichś testów, potem... I tu jest właśnie żonglowanie całą tą technologią. Jeżeli cały czas będziemy młotkowali, to będziemy młotkowym, a jeżeli będziemy używali różnych narzędzi, to będziemy być może nauczycielem, który używa tych technologii po to, żeby no, zwizualizować przede wszystkim, tak? Bo chodzi o to, żeby dotrzeć do tego, do tej głowy, zapamiętać, wymyśleć sposoby na to, żeby to przeszło i weszło do głowy. Z tych technologii takich trochę niższej półki, czyli niewirtualnej rzeczywistości, no to są wszelkiego rodzaju aplikacje. Zawsze, jak ktoś mówi aplikacje, to coś na komórkę. Oczywiście, że na komórce tak. Jak pytam się uczniów, czy mają jakieś komputery, to mówią, że nie, ale jak mówię im, że przecież macie w kieszeni telefon komórkowy, to jest dosyć mocny komputer, czasem mocniejszy niż te stacjonarne u dziadków albo u rodziców, no to okazuje się, że zaczynają z nich korzystać i notują, i sprawdzają, i testują, i działają na aplikacjach, które wytwarza ktoś, albo wytwarzam ja, bo jest dużo takich nauczycielskich aplikacji, które można sobie dostosować do swoich potrzeb. Niestety, jeżeli chodzi o kwestie zawodowych przedmiotów, tych jest najmniej aplikacji. Najwięcej do języka polskiego, do języka angielskiego, chyba tu będzie najwięcej, natomiast te aplikacje do zawodowych przedmiotów niestety trzeba sobie samemu wydłubać, zrobić. One są lepsze niż prezentacje PowerPointowe, bo PowerPoint się już znudził. Czasem używam PowerPointa, czasem używam Geniali, czasem używam jeszcze jakiejś innej aplikacji albo czegoś, co potrafię zaprezentować, albo po prostu nagrywam filmik i to są te elementy, które powodują, że żonglowanie tymi narzędziami dopiero daje efekt. Oczywiście, jeżeli ktoś postanowi tylko i wyłącznie sprzedawać wiedzę poprzez prezentację, to za chwileczkę będzie miał śpiących rycerzy.
8: No i właśnie o to chodzi. I to jest też takie kluczowe pytanie, bo jednak no, ta forma przeprowadzania zajęć, ona zaczyna się zmieniać. Tak? Kiedyś była szkolna ławka, zeszyt i ołówek, tak? I pisało się i notowało. Dzisiaj, jak widzimy, tych technologii, czy właśnie wirtualnej rzeczywistości, czy korzystania z różnych aplikacji, ta mnogość się pojawiła. Czy dzisiejsza młodzież właśnie potrzebuje tego typu doświadczeń, tego typu użycia nowych technologii, żeby te zajęcia były dla nich bardziej kreatywne, żeby też i skupić ich uwagę?
9: Dwie rzeczy ja postanowiłem zastosować. I to jest może przeciwko tym, którzy tej technologii nie stosują, ale ja postanowiłem wyprzeć poprzez zastosowanie technologii na przedmiotach, wyprzeć po prostu scrollowanie. Tak? Zamiast słuchać osoby, która opowiada albo kazać przepisać pewien fragment, to ja o tym dyskutuję. To ja cały czas ich pobudzam, rozmawiam z nimi, odsyłam do aplikacji, każę im wykonywać pewne zadania. To powoduje, że nie mają zbyt dużo czasu na scrollowanie, używając tej samej technologii, którą by używali do scrollowania. Więc w tym momencie zastępuję. A jeżeli zastępuje, no to mniej mają czasu na TikToka, na Facebooka, na zajęciach, bo przecież wiadomo, że to robią jak nie na ławce, to pod ławką, jeżeli się zaczynają nudzić. A wiadomo, że w tym momencie jest to dosyć szybki proces znudzenia się tym, co w danym momencie nauczyciel uważa za ważne, a oni niekoniecznie uważają, że to jest ważne. Więc to jest ten element zastępowania i dla mnie ta technologia jest bardzo ważnym elementem. Drugim elementem, który trochę powiedziałem, jest to, że zamiast pracować z notatką, czyli zamiast prosić ich o to, żeby coś przepisali, a potem żeby to przez rękę piszącą weszło do głowy, ja o tym dyskutuję. Generuję warianty, generuję pomysły, generuję na przykład usterki po to, żeby te usterki znaleźli. I to jest ten element, który powoduje, że zaczyna pracować wyobraźnia. Czyli to, co się dzieje w szkole technicznych szczególnie, my generujemy u nich, przynajmniej ja tak chcę, żeby u nich pojawiła się wyobraźnia techniczna. Żeby rozwiązywali problemy, które są o wiele bardziej złożone niż te w szkole. Ale no, żeby generować tamte, no, to trzeba mieć trochę wiedzy, trochę umiejętności i wyobraźni.
8: Ale też mówił tutaj Pan o tym, że generalnie dobra, mamy tą wyobraźnię, mamy to gdzieś możliwość zaprezentowania właśnie tych treści w sposób i wirtualny, przekazania pewnych możliwości, no ale trzeba to sprowadzić do rzeczywistości, żeby nie nastąpiło to zagubienie. Czy jest trochę takie zagrożenie, że wejdzie się tam mocniej, że te dzieci uzależnią się od tego wirtualnego świata, jeśli chodzi o pozyskiwanie wiedzy, a ta zwykła książka gdzieś już sobie odejdzie na dalszy plan?
9: To, że odejdzie na dalszy plan, to jest kwestia tego, w jaki sposób te dzieci żyją w tym pokoleniu. Nie mogę ich zmuszać do tego, żeby czytali książek, ale mogę na przykład podać im treść w postaci książki, w postaci notatki przygotowanej przez nich, albo notatki, którą ja im przekażę, albo materiału, który znajdą sobie sami w internecie, bo przecież nie sztuką jest mieć wiedzę, sztuką jest ją gdzieś tam znaleźć, przekazać i wdrożyć, więc bardzo często na przykład na moich zajęciach zamiast podawać notatkę, proszę ich o to, żeby taką notatkę sobie przygotowali. Jak pytają się z czego, to nie podaję im książki, tylko mówię, no po prostu przygotujcie. to od was zależy, nie? Możecie, tu macie książki, tu macie internet, tu macie aplikacje, tu macie mnie, jeżeli chcecie o coś dopytać, korzystajcie z tej wiedzy, żonglujcie tą wiedzą, chciejcie ją zdobyć, czyli tutaj kształtowanie postawy. Jestem ciekaw, zdobywam tą wiedzę, chcę ją przyswoić. Wiadomo, że no to też jest taka moja mała teoryjka związana z tym, że jak ktoś znajdzie skarb, to jest do niego bardziej przywiązany. Więc ja staram się prowadzić tak zajęcia na książkach, na aplikacjach, na filmach, na wszystkim, co mam, żeby oni w tym szukali skarbu. Jak znajdą skarb, to już go nie oddadzą.
8: Jakie są efekty takiego nauczania z użyciem takich nowoczesnych technologii? Czy młodzież wykazuje właśnie większe zainteresowanie? Czy te słupki ocen też szybują w tym takim lepszym, wyższym kierunku? Czy są te zajęcia dla nich ciekawsze? Częściej na nich bywają, bo wiemy, że bywa różnie.
9: Ciężko powiedzieć. To jest tak naprawdę niedookreślone, bo wszystko zależy też od osoby, która się uczy. I na pewno te zajęcia mają jeden bardzo charakterystyczny element. Low stress. Bardzo mało stresu. Oni po prostu przychodzą na te zajęcia, trochę się bawią, trochę rozmawiamy o różnych innych rzeczach. Czasem odpływam od głównego tematu po to, żeby nagle wrócić do meritum. Oczywiście ja to pilnuję, żeby to było tematyczne, a nie żebyśmy mówili o wszystkim, a nie o przedmiocie, który jest ważny. Więc realizuję pewne zagadnienia. Na pewno jest to tak, że przez to, że oni sami nie notują, ja bardzo często muszę wracać do pewnych pojęć i dopytywać o te pojęcia, więc niby jestem już gdzieś dalej w materiale, ale potem nagle wracam do pewnego momentu, znowu dopytuję o coś, co było, nie wiem, kiedyś tam i nie zamykam materiału, którego się uczę, na zasadzie zamknął się blok, tylko ten blok, który był, jest tak jakby potrzebny do tego, żeby zrobić następny. A z tego następnego czasem wracam do tego pierwotnego, żeby powtarzać, czyli element powtarzania jest tutaj bardzo ważny, nie? Bo jeżeli nie będę powtarzał, no to przy braku notatki, które oni będą pisali, to rzeczywiście może zgubią się. Natomiast kiedy będą wracali cały czas, będą mieli romantyczne rzeczy, kiedy będziemy, a pamiętacie, jak odniosłem to, odnoszenie do życia, odnoszenie do tego, co macie w domach, jak to wygląda na zewnątrz, że ta komórka, którą położycie na klocku metalowym, to jest tak naprawdę transformator i ładuje się indukcyjnie i to nic dziwnego. Uczycie się na elektrotechnice, uczycie się tutaj na urządzeniach elektrycznych i używacie tego w domu. To nie jest magia, to jest nauka.
8: Rzecz taką, można powiedzieć, naturalną jest użycie właśnie tych nowych technologii, czy skorzystanie też smartfonów podczas lekcji dla młodzieży. Ale jest druga strona medalu. Nauczyciele. Nauczyciele czasami mają trudność. Czy przygotowanie też właśnie takiej formy lekcji w sposób wirtualny, czy skorzystanie z takich aplikacji bywa czasami trudne, czy wymaga to dużo czasu i wielkiego zaangażowania, żeby taką lekcję wirtualną przygotować?
9: Na początku jest pracochłonne. Na pewno. Dlatego, że trzeba przygotować coś od podstaw. Nie ma tego gotowego. Jeżeli są aplikacje, to nie są na przykład dla mnie dostosowane. Zresztą to jest moja osobista taka teoria, w której mówię, że najlepszy materiał dydaktyczny jest taki, który sam sobie zrobiłem, bo jest dla mnie i po prostu bliższy ciału, dostosowany do mnie. Więc tu poświęcam sporo czasu na to, żeby przerzucić pewne materiały, przelogować. Mam te materiały w różnych wersjach, tak jak wcześniej opowiadałem, czyli żongluję tymi środkami. Czasem coś nagram, czasem skorzystam z telefonu, czy z filmu, który jest dziś na YouTubie, fragmentu filmu. Bardzo często też nie odtwarzam tego filmu, po prostu oddechy do dechu przez 15 minut, tylko jestem statystą przy tym filmie, czyli zatrzymuję, a widzicie, tutaj jest coś i w tym momencie pobudzam wyobraźnię, bo wiadomo, że po 2-3 minutach oglądania filmu ta uwaga też ucieka, więc tutaj jest ten element zastosowany. Czasem robię filmy, które mają znamiona testu, więc robię film i gdzieś tam jest przerwa i co usłyszeliście w tym filmie, czyli ten element, który jest no prosty, wyłącza się uwaga, przestajemy słuchać, ale słuchają, bo wiedzą, że za chwilę będzie test, znaczy fragment testu. Testy nie są testami sprawdzającymi wiedzę na ocenę, tylko są testami, które przypominają im, co mają wiedzieć jako elementy najważniejsze, czyli kamienie milowe. Czyli to wszystko jest tak przeplatane, że ciężko powiedzieć, czy dużo czasu mi to zajmuje. To jest tak, że coraz mniej, dlatego że coraz więcej rzeczy mam, ale zaczynam te rzeczy, które już miałem, modyfikować. Dlaczego? Bo się wszystko zmienia, po pierwsze, po drugie, bo dostaję nowe informacje, po trzecie, bo dostaję dostęp do ciekawszych materiałów. Bardzo często też z amerykańskich, angielskich materiałów korzystam, z elementami tłumaczenia, więc na przykład puszczam sobie film, sam nagrywam ten film już z tłumaczeniem gotowym, żeby oni nie musieli te napisy generować i puszczam już wtedy z napisami film, a nie film, w którym można sobie włączyć napisy.
8: Znaczy dla nauczyciela właśnie też, bo tutaj też dużo pan opowiada o takich właśnie możliwościach przygotowania tej lekcji i tak dalej. Czy dla nauczyciela to jest też taka forma trochę zabawy i trochę właśnie zmiany przygotowania tych zajęć i przekazywania tej wiedzy, która może być kreatywna i taka rozwojowa?
9: Na pewno tak, dlatego że tutaj mózg aż dymi, tak, jeżeli chodzi o kwestię przygotowania takich materiałów, pomysłów na to, jak to zrobić, zastanowienia się, w jaki sposób ugryźć ten materiał, żeby ten uczeń, który wcześniej obejrzał go i nie umie nadal, to co zrobić, żeby jednak on umiał, nie? Czyli co nie zadziałało, no i tutaj jest dokładka, tak? Niektórzy uczniowie dziwią się, że na przykład ten sam fragment jest omawiany 5 razy w różny sposób, no bo jest 5 różnych albo 20 różnych osób, które do których ten materiał dotrze. No i teraz, jeżeli on dotrze, jedna wersja do 5, no to do reszty całkiem nie dotrze, więc muszę kombinować, jak to zrobić, żeby dotarła. Niektórzy muszą zobaczyć ćwiczenie fizyczne, ale dobrze jest na przykład, żeby zobaczyli wcześniej filmik, albo żeby dostali teorię, albo może tą teorię później, na zasadzie zobacz, jak to wygląda i teraz opisz mi to. No, także tu jest kreatywność nauczyciela.

0: sobie gadamy small talkiem na początku po to, żeby potem wprowadzić i ilość czasu, który mam do tego, żeby że mogę powiedzieć, tu macie notatkę gotową, albo tu macie czas na to, żeby przygotować tą notatkę, a ogólnie skupiamy się na tym, żeby pogadać, czego nie wiecie. Pytanie, czego nie wiecie, jest bardzo ważnym pytaniem właśnie przy stosowaniu technologii. Jak nie wiecie, no to zastanówmy się, w jaki sposób wam to pokazać, żebyście to zrobili. Dokładnie tak. A jak nie masz dostępu, znaczy nie masz, no i pierwszy jest taki żart, który można też zastosować jako puenta, można powiedzieć, że osoby, grupy, uczniowie, klasy, które nie mają zeszytów, tylko mają na przykład OneNote, bo ja używam bardzo często OneNote'a, nigdy nie zapomną pracy domowej, bo przecież mają zawsze chmurę.
1: Postawimy kropkę o użycie nowych technologii w edukacji. Opowiadał nam dzisiaj Tomasz Maknowski, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i zachęcam.
2: A co na temat użycia nowych technologii sądzą sami uczniowie? To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
3: Forma lekcji, której tutaj doświadczacie, to jest praca na aplikacji z telefonem. Nie macie zeszytów.
4: Nie mamy.
3: I jakie, no właśnie, jakie uczucia? Czy podoba się taka lekcja?
4: No bardzo dobre, podoba się, nie trzeba zeszytu nosić i wszystko jest jakby w chmurze i nie ma czegoś takiego, że się zapomnie zeszytu czy coś.
3: Bo telefon zawsze masz.
4: No tak, telefon zawsze mam.
3: A czy wracasz sobie na przykład w domu, bo tu widzę, że też były jakieś quizy, jakieś były różne rzeczy, czy wracasz sobie na przykład w domu i gdzieś sobie przeklikujesz, gdzieś coś sobie sprawdzasz?
4: No tak, dla przypomnienia na przykład z lekcji, co się działo, żeby no powtórzyć tą wiedzę po prostu.
3: Wolisz takie zajęcia, czy wolałbyś generalnie usiąść w ławce z zeszytem, notować i pisać?
4: No wolę takie zajęcia, bo z zeszytem czy czymś to jest tak nudno, można powiedzieć. A tak to jest ciekawie, bo z technologią jakby się uczymy taką, no inne jest to jakby niż zeszytem.
3: Lekcja z użyciem nowych technologii, z użyciem smartfona. Czy podoba ci się taka forma przekazywania wiedzy?
5: No jak najbardziej, nie tracimy czasu na pisanie, więcej wiedzy zdobywamy. Ogólnie się podoba, nie nosimy w plecakach zeszytów, nie zapominamy.
3: Mamy superlatywy.
5: No tak, żadnych wad.
3: Czy podoba ci się właśnie taka forma prowadzenia lekcji, czy wolałbyś usiąść z zeszytem, albo na przykład pomimo tego, że macie aplikację, macie możliwość tworzenia notatek w tej wirtualnej rzeczywistości, to czy gdzieś sobie czasem właśnie notujesz w zeszycie jeszcze dodatkowo, czy korzystasz już tylko z tego?
5: No, tylko z aplikacji korzystam, z zeszytu praktycznie w ogóle. Tym bardziej na przykład mam słabe pismo, to wolę też telefonu używać.
3: A powiedz mi, czy generalnie masz takie poczucie, że więcej się uczysz, jesteś bardziej zainteresowany na przykład takim?
5: O wiele bardziej, bo na przykład jak pisaliśmy na niektórych przedmiotach non-stop piszemy, to już nie chce się po prostu, już nie słucham. Tutaj natomiast non-stop jest zaciekawienie.
2: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
6: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Po Mazowszu. Vox FM Radom. Vox FM Radom.
7: Hitu.
6: W Radomiu na 96,9.

0: reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
15: Kobieta nie żyje, mężczyzna walczy o życie w szpitalu. Na Podlasiu kierowca busa potrącił dwoje rowerzystów. Wyegzekwowanie utworzenia bazy USA w Polsce to główne zadanie prezydenta, mówi Radosław Sikorski. Polskie jabłka nie mają sobie równych.
16: Słodkie, soczyste, takie fajne są w smaku.
15: Te łąckie wskoczyły na szczyt światowego rankingu. Posłuchajcie. Minęła 14. Wiadomości Vox FM. Paweł Donsbach, zapraszam. Mężczyzna w ciężkim stanie po tragicznym wypadku na Podlasiu. Na drodze krajowej numer 16 kierujący busem potrącił parę jadącą na rowerach.
17: 47-letnia rowerzystka poniosła śmierć na miejscu, zaś 56-letni mężczyzna ze względu na obrażenia został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującego Oplem. Był trzeźwy.
15: Mówi nam Iwona Hołdyńska z policji w Sejnach i dodaje, że kierowca został przebadany i zwolniony do domu. Wyegzekwowanie na stronie amerykańskiej utworzenia stałej bazy USA w Polsce to główne zadanie prezydenta Karola Nawrockiego, mówi Radosław Sikorski. Wicepremier, minister spraw zagranicznych odpowiadał dzisiaj na pytania dziennikarzy. Pytali o słowa szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. Ten stwierdził, że polityczna decyzja w sprawie utworzenia bazy USA w Polsce została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło. Dodał jednak, że decyzje te wciąż muszą wykonać Pentagon i MON. Tutaj pan prezydent ma główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe, użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować te decyzje, bo rząd swoje zrobił, skomentował Sikorski. Na razie nie wiadomo, kiedy trafi do Sejmu, jest na etapie uzgodnień. Minister obrony szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowania administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
18: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Ile oni musieli wysiłku złożyć po wybuchu wojny, żeby dostosować swoje prawo. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
15: Mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekt ma zawierać w jednym dokumencie przepisy i regulacje z różnych rozporządzeń.
19: To są wiadomości Vox FM.
15: Tam można poradzić się fachowców. W Zielonej Górze rusza darmowa pomoc psychologiczna dla pacjentów onkologicznych. To w ramach cyklu indywidualnych spotkań z terapeutami w szpitalu uniwersyteckim.
20: Jest ona skierowana do chorych z diagnozą laryngologiczną, pulmonologiczną, ginekologiczną lub hematologiczną. Oparte będą na relacji i wsparcie wsparciu emocjonalnym pacjenta.
15: Mówi Robert Kowalik z zarządu lecznicy. Szczegóły znajdziecie na Facebooku szpitala w Zielonej Górze. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Jabłka łąckie z regionu sądeckiego na szczycie światowego rankingu Top 100 Apples in the World. Władze Łącka, sadownicy i mieszkańcy się cieszą, bo to świetna promocja również samego regionu.
16: Bardzo dobre są. Słodkie, soczyste, takie fajne są w smaku.
2: W Łącku jest dużo sadów, dużo tych jabłek jednak stąd wychodzi.
12: Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. To oczywiście jest zaszczyt, honor, ale i potwierdzenie tego, jak te łąckie jabłka od lat się pozycjonują na mapie produkcji sadowniczej. To też jest fajna promocja łąckie.
13: Na pewno rodzaj gleby, nasłonecznienie, no i oczywiście no, praca ludzi, którzy dbają o te owoce, powoduje to, że te jabłka są tak dobre.
15: Dodaje jeden z łąckich sadowników, Krzysztof Gądek. Na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze inne polskie jabłka, te grójeckie. A teraz sprawdzamy, gdzie jest najcieplej. Wygrywa Kraków, tam 22 stopnie, tylko jeden mniej. W Rzeszowie, Zielonej Górze, Katowicach, Opolu i we Wrocławiu. 20 kresek wskazują termometry w Warszawie, Kielcach i Poznaniu. W pozostałej części kraju 18 i 19 stopni. Jak na początek października, piękna pogoda, słońca dzisiaj nam nie zabraknie. Biometr jest korzystny albo neutralny, ciśnienie mamy wysokie. Wynosi 1030 hektopaskali.
21: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
22: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dla jednych jest to spełnienie marzeń dziecięcych, dla innych podtrzymaniem rodzinnych tradycji. W Radomiu nie brakuje osób, które chcą związać swoje losy z polską armią. O tym, jak zostać żołnierzem, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z podpułkownikiem Sławomirem Głowińskim z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu.
23: Panie podpułkowniku, jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego?
24: Przede wszystkim trzeba chcieć. A mówiąc trochę językiem urzędowym, to trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba mieć orzeczoną zdolność do zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i oczywiście odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. No i co nie jest mniej ważne, żaden żołnierz nie może być karany za przestępstwa umyślne. Jest jeszcze jeden warunek, czyli odpowiednie wykształcenie. W przypadku korpusu szeregowych to oczywiście wystarczy dawne wykształcenie gimnazjalne. W przypadku oficerów niestety trzeba ukończyć studia magisterskie, aby być oficerem w wojsku. Do szkoły podoficerskiej oczywiście wystarczy tylko szkoła średnia. Niekoniecznie musi być zdana matura.
23: Co musi zrobić ktoś, kto chce zostać żołnierzem? Pierwsze kroki, które musi zrobić, jak się do tego przygotować?
24: Jak w każdym przypadku, najpierw zjawić się w Wojskowym Centrum Rekrutacji, wyrazić takową chęć. Wojskowe Centrum Rekrutacji posiada bazy danych, gdzie potrzebni są ludzie o określonych specjalnościach, o określonych zdolnościach. Wtedy udaje się na taką rozmowę. W przypadku szeregowych to jest od razu kwalifikowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. W przypadku korpusu podoficerów i oficerów udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do danego dowódcy jednostki wojskowej, który chciałby sobie porozmawiać i zobaczyć, czy dana osoba spełnia jego możliwości, spełnia jego kwalifikacje. I po tym z odpowiednim zaświadczeniem kierujemy go na badania lekarskie i oczywiście jest powołany do danej formy służby wojskowej.
23: Rozumiem, że dodatkowe umiejętności takie jak prawo jazdy, jak ukończone kursy, kursy wspinaczki, nurkowania, rozumiem, że to jest mile widziane.
24: Jest wiele kursów niezwykle przydatnych w wojsku. Między innymi wspomniane przez pana redaktora takowe kursy. Oczywiście, że prawo jazdy jest bardzo ważne. Chociaż w tej chwili może mniejszą rolę przywiązujemy do prawa jazdy kategorii B, bardziej kategoria C, C plus E, D. To jest bardzo ważne, ale są również inne kursy, kursy BHP, kursy nurków, kursy operatorów maszyn budowlanych. Nigdy takich specjalistów w wojsku nie za dużo.
23: Mamy różne rodzaje służby, bo to może być też dobrowolna służba wojskowa, może być terytorialna służba wojskowa. Czym to się różni?
24: Wojsko posiada szeroką ofertę służby wojskowej. Pan redaktor już wspomniał o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To taki elementarz służby. Pierwsze 27 dni to szkolenie podstawowe. W żargonie się to nazywa rozpoznawanie żołnierza od kolejarza, żebyśmy wiedzieli, na czym takie minimum z minimum żołnierki polega. Po 27 dniach po złożonej przysiędze wojskowej dane osoby są kierowane zgodnie z ich życzeniem do odpowiednich jednostek wojskowych na szkolenie specjalistyczne. I tam uczą się innych przydatnych wiadomości zgodnie z posiadanymi zdolnościami, uprawnieniami albo możliwościami. Tam stają się operatorami, strzelcami wyborowymi, operatorami maszyn. Jest to już szkolenie specjalistyczne, które może trwać do 11 miesięcy. Ale jeżeli dany kandydat będzie zainteresowany wcześniejszym przejściem do zawodowej służby wojskowej, w każdym momencie może wystąpić z wnioskiem do dowódcy jednostki o powołanie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku, w którym obecnie pełni tą służbę jako dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kolejną formą pełnienia służby wojskowej jest to terytorialna służba wojskowa. Służbę terytorialną pełni się w Wojskach Obrony Terytorialnej, szeroko nazwanych WOT-ie. Oczywiście, że największą jednostką na południu Mazowsza to 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, której dowództwo mieści się w Radomiu. Ale również znajduje się 61. i 62. Batalion Lekkiej Piechoty, w szeregi których mogą wstąpić również wszyscy. I ci, którzy byli wcześniej w wojsku, bez względu na stopień wojskowy, i ci, którzy chcą pierwszy kontakt z wojskiem poznać, czyli szeregowi, również zapraszamy ich na szkolenie podstawowe trwające 16 dni. Kto może się tam ubiegać? Oczywiście, że wszyscy. Na czym polega ta służba? Ta służba to nieco inna forma. Czyli od poniedziałku do piątku generalnie każdy zajmuje się tym, czym się zajmuje zawodowo do tej pory. A to takie szkolenie na okresie weekendów, dni wolnych, które służy dodatkowe uzupełnienie i dodatkowy swój rozwój.
23: Żołnierze terytorialnej służby wojskowej podejmują działania głównie w tym regionie, w którym mieszkają.
24: Tak, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają swoje strefy odpowiedzialności, tak to się mądrze nazywa. I oczywiście, że 6. Mazowiecka Brygada taką strefą jest południe Mazowsza. Zgodnie ze swoimi zadaniami, które im stawia oczywiście ich przełożony.
22: Nie trzeba jechać daleko, by choć na chwilę złapać oddech. Na wycieczkę do radomskiego skansenu, a także Kozienic i Jorońska wyruszamy z Krzysztofem Linardem z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
1: Ja osobiście, to jest może moja taka subiektywna już uwaga, uważam, że nasz skansen, Muzeum Wsi Radomskiej, jest jednym z piękniejszych skansenów w Polsce, przede wszystkim na pewno jednym z większych, bo mamy tutaj obszar ponad 30 hektarów. Obiektów architektury ludowej jest, myślę, że w tej chwili już około 80. Poza etnografią, tak jak pani mówiła, przyroda. Piękny teren, stawy, dolina rzeki Kosówki, dwa lasy, pola, czego chcieć więcej. Skansen posiada, przynajmniej według tego, co ja obserwuję, a objeździłem wiele polskich skansenów, chyba największą kolekcję wiatraków. Na ogół symbolicznie mamy jeden wiatrak, natomiast my mamy w naszym skansenie aż 5 wiatraków drewnianych. Jedźmy dalej w kierunku południowo-zachodnim. Zaledwie 15 km od centrum Radomia znajduje się Orońsko, wieś, w której część swojego życia spędził słynny malarz, batalista Józef Brandt. Brandt nie pochodził z Radomia, urodził się w Szczebrzeszynie, wychowywał w Warszawie, natomiast trafił do Orońska za sprawą swojej żony Heleny Pruszakowej. Tutaj osiadł i tak naprawdę w parku w Orońsku spędzał lata. Zimy spędzał w Monachium, gdzie prowadził taką wolną akademię malarską. Jednym z jego uczniów i największych przyjaciół był Kossak, więc nie byle jakie nazwiska, a Monachium było wówczas na przełomie XIX i XX wieku jednym z takich najważniejszych obok Paryża centrów sztuki, centrów przede wszystkim malarstwa w Europie. Park piękny, no nie jest tak duży jak skansen radomski, natomiast jest tam kilkanaście hektarów. Na terenie parku znajduje się przede wszystkim Niektórzy mówią pałac, inni mówią dworek. Tak naprawdę jest to coś pomiędzy, ponieważ wielkością, no, pałac jest raczej czymś większym. Na przykład w Puławach mamy pałac Czartoryskich. Tu mamy coś wielkości dworu, ale architektura jest zdecydowanie pałacowa. Historycy sztuki fachowo nazywają ten rodzaj budynku willą włoską, czyli coś pomiędzy pałacem a polskim dworem. I taką willę włoską możemy właśnie zobaczyć, stylizowaną na posiadłości renesansowe Italii, Toskanii, właśnie w Orońsku. Tuż obok niej znajduje się oranżeria. W tej chwili dawniej używana nie tyle jako taka parkowa szklarnia, palmiarnia, pełniła funkcję malarni, pracowni Józefa Brandta, natomiast obecnie jest to jedna z galerii sztuki. Na terenie parku znajduje się również kaplica, stylizowana na antyczne greckie świątynie z czterema kolumnami. Jest to najstarszy obiekt na terenie tego parku, pochodzi z 1841 roku. No i przede wszystkim park, taki ogród rzeźb, centrum rzeźby polskiej, więc najważniejszy ośrodek rzeźbiarski w naszym kraju. Nazwa może mylić, ponieważ centrum rzeźby polskiej, ale przyjeżdżają tam artyści ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, praktycznie z całego świata, więc polecam również Orońsko. Natomiast polecę miejsce, które jest troszeczkę bardziej oddalone od Radomia, ale również położone zaledwie 30 kilka kilometrów. Kozienice. Kozienice to niewielkie miasto położone pomiędzy Puszczą Kozienicką a Doliną Wisły. W Kozienicach znajduje się również przepiękny park. Park jest również duży, to dawniej był Park Stanisławowski, należał do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zresztą mamy do dzisiaj pozostałości pałacu, który się tam znajduje. Właściwie sam główny korpus pałacu to już jest budynek, który stoi w miejscu tego pierwotnego pałacu, ponieważ pałac został zburzony w czasie II wojny światowej. Natomiast jedna z oficyn, w której mieści się Muzeum Regionalne, no też tymczasowo niedostępne wewnątrz, to jest oryginalna oficyna, która była kilkakrotnie przebudowywana, ale tego pierwotnego pałacu. Tuż za pałacem piękny wielohektarowy park, przez który przepływa rzeka Zagożdżonka. To jest taka najważniejsza rzeka Puszczy Kozienickiej. Ona, nad Zagożdżonką położone są m.in. Pionki, no i Kozienice. Skarpa nad tą Zagożdżonką. Troszeczkę dalej staw z wyspami. I nad brzegiem stawu znajduje się coś, co kojarzy nam się już z zupełnie inną epoką niż ta epoka stanisławowska. Pomnik, replika mostu pontonowo-łyżwowego, który został wybudowany w przededniu bitwy pod Grunwaldem, z drzew ściętych w Puszczy Kozienickiej. One zostały następnie przetransportowane nad Wisłę. Wisła przepływa raptem 6 km od Kozienic. Stamtąd zostały spławione pod Czerwińsk i w Czerwińsku nad Wisłą Wojsko Polskie przeszło przez ten most pontonowo-łyżwowy pod Grunwald, gdzie połączyło się z wojskami litewskimi i wspólnie walczyło przeciwko państwu krzyżackiemu. Także kolejna atrakcja. Nieco powyżej, również w parku, na niewielkiej skarpie, znajduje się cmentarz rodziny Denów. Iwan Den, no, nazwisko brzmi niemiecko, tak? Natomiast był Rosjaninem, budowniczym wielkiej twierdzy w Dęblinie. Dęblin znajduje się bardzo blisko Kozienic. Dlaczego akurat tam? Dlatego, że Iwan Den mieszkał w Kozienicach przez ten czas. No i cmentarz jego i jego rodziny, to była wówczas ważna persona w ówczesnym zaborze rosyjskim, znajduje się właśnie tam. No ale pamiątki po Denach też mamy, mimo że był związany mocno z zaborcą, to taką pamiątką jest właśnie ten cmentarz i pobliska twierdza w Dęblinie. Także myślę, że park w Kozienicach jest również fajnym miejscem na spacery. A blisko stamtąd również nad Jezioro Kozienickie jest to starorzecze Wisły, która się troszeczkę przesunęła. Jeżeli jesteśmy zmotoryzowani albo jesteśmy na rowerach, pełni werwy, można pojechać troszeczkę dalej do Piotrkowic i tam zatrzymać się nad brzegiem Wisły. To już będziemy od Radomia około 40 km. W Piotrkowicach Wisła jest ogromną rzeką. Brzegi są płaskie, więc nie ma tam takich skarp jak na przykład w Kazimierzu. Natomiast Wisła jest tam bardzo szeroko rozlaną rzeką. Właściwie możemy tam zobaczyć największą dziką rzekę Europy, bo jest kilka większych rzek, jak na przykład Dunaj czy Wołga w Europie, ale one są już uregulowane. Wisła jest niemal dziewiczą rzeką. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy również kormorany, bo miałem taką okazję, więc może się uda i Państwu.
22: jednym z najsłynniejszych fotografów w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Swój zakład otworzył we własnym mieszkaniu w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja. Mowa o Jerzym Sztompkę, który od 1951 roku fotografował mieszkańców Radomia. Jak mieszkanie w studiu fotograficznym wspomina jego córka Dorota Sztompkę-Góralska?
3: Pani Doroto, jak pani wspomina mieszkanie w studiu fotograficznym?
4: To były raczej ciężkie czasy, bo od dziecka zakład tu istnieje chyba od 51 roku. Ja się urodziłam w 52, więc praktycznie od niemowlęctwa zawsze życie było podporządkowane zakładowi. Nie można było biegać, nie można było krzyczeć, nie można było się bawić, no bo klienci, więc nie było to łatwe życie.
3: Nie było to łatwe życie, ale jednak dobrze pani wspomina dzieciństwo?
4: No jasne, że dobrze. Wprawdzie z domu wyfrunęłam mając 15 lat, ale jakoś było ciasno, ale jakoś wszystko dobrze szło.
3: A niech pani coś powie więcej o samym zakładzie fotograficznym, o tych maszynach, o tym, czym dokładnie zajmował się pani tata?
4: No, czym się zajmował tata? Tata się zajmował fotografią od 1948 roku. I najpierw to była czarno-biała fotografia, no bo wiadomo, że to była czarno-biała. A w 1975 roku weszliśmy w fotografię barwną. I to był cały nowy rozdział i rewolucja, że tak powiem, w fotografii. No i przede wszystkim była to fotografia studyjna. Przez 30 lat robiliśmy zdjęcia również na ceremoniach ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. A tu się robiło zwykle chrzty, śluby, komunie. I na tym polega. No i oczywiście wszelkie zdjęcia do dokumentów. Ojciec przyjaźnił się, właściwie rodzice przyjaźnili się z państwem niedolistkami, bo oni wtedy nazywali się Niedolistek. I w 1948 roku założyli razem zakład na Żeromskiego 4, tam gdzie był sklep spożywczy, bo to był lokal mojego dziadka w tym czasie. Tam był taki skład biurowy i dziadek zlikwidował i ojciec tam zrobił zakład. No ale później przenieśli się jeszcze razem na Rwańską, tyle że jak to wiadomo w spółkach bywa, po prostu się rozstali i pan obecny Darecki został na Rwańskiej, a ojciec no, chciał zrobić sobie sam zakład. Zaproponowali mu wtedy lokale takie, które nie spełniały żadnych warunków. W związku z tym oddał największy pokój w domu na studio.
3: Czy pani rodzice od początku mieszkali tutaj w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja?
4: Kiedyś mieszkali na Witolda. A tutaj od 50, bo rodzice pobrali się w 48 roku, a tutaj mieszkali od 51.
3: Czyli od początku właściwie tutaj był zakład fotograficzny, jak się pani urodziła. I do kiedy zakład działał?
4: No ja zlikwidowałam zakład w 2003 roku. Ojciec zmarł w 1996, a jeszcze prowadziłam 7 lat ten zakład, no ale to się dopłacało do tego biznesu, w związku z tym w 2003 zamknęłam, bo ja też jestem fotografem.
3: Pani też jest fotografem, no to w takim razie dopytam więcej o to, jak to się stało. Czy to właśnie za sprawą taty pani została fotografem?
4: To znaczy, ja z początku nie bawiła mnie fotografia, tylko miałam wtedy może ze 12-13 lat, kiedy przyjechali fotografowie z Warszawy robić zdjęcia kuchenek w blaszance do reklamy. Nie mieli warunków do robienia tego w fabryce i przywieźli te kuchenki do nas. Oczywiście konsultowali to z ojcem. A ja wtedy asystowałam cały czas tym fotografom. Oni, bo tam włączałam światło, tam były specjalne wyłączniki, przełączniki, a ja to znałam. No i wtedy ten pan jeden powiedział, że skoro się interesuje, to powinnam pójść do szkoły fotograficznej. I on mi powiedział o istnieniu technikum fototechnicznego w Warszawie. To była wtedy jedyna szkoła fotograficzna w Polsce. I mając 15 lat, poszłam do tego technikum.
3: Czyli mając 15 lat, w tak stosunkowo młodym wieku, pani już wyfrunęła z gniazda prosto do Warszawy. Jak się żyło w wielkim mieście, mając 15 lat?
4: No to w pierwszym roku mieszkałam u takich przyjaciół moich rodziców, pochodzących z Radomia, ale w następnym, bo to szkoła nie miała internatu, więc musiałam od razu podpisać, że nie będę się starała o internat, a w następnych latach wynajmowali mi rodzice pokój gdzieś tam u kogoś. I to były dla mnie, to były wesołe czasy, ale dla moich rodziców chyba nie za bardzo.
3: No tak, mieć córkę tak daleko to jednak jest problem, ale pani często przyjeżdżała tutaj w czasach szkoły?
4: Tak, przyjeżdżałam co tydzień wtedy do Radomia. Zresztą załatwiałam wielokrotnie jakieś materiały fotograficzne ojcu, bo się, no już wtedy się trochę na tym znałam i łatwiej to było dostępne w Warszawie niż w Radomiu, gdzie była jedyna fotooptyka.
3: Była sytuacja, gdzie u państwa w zakładzie był automat do robienia zdjęć i to był pierwszy taki właściwie w Radomiu.
4: Tak, to głównie młodzież się tutaj schodziła. Na schodach stały kolejki aż do dołu do tego automatu. To była konstrukcja mojego ojca. Zrobił taki właśnie automat wrzutowy, że wrzucało się 2 złote. Na takiej ramie, w której się człowiek pozował, było lustro. To znaczy lustro było na całej tej budce, że tak powiem. I człowiek się pozował, naciskał guzik i wtedy się uruchamiał aparat, światło i się robiło zdjęcie. Z tym, że te zdjęcia były później wywoływane w ciemni i odbierane następnego dnia przez tych, którzy sobie te zdjęcia robili. Ponieważ jest to konstrukcja była to konstrukcja mojego ojca, to chyba nie było takich automatów. W Radomiu na pewno nie było.
3: Czyli kolejki były w słusznej sprawie. Dzisiaj troszeczkę inaczej te automaty wyglądają, bo jednak wrzuca się pieniążek i niemal od razu dostaje się fotografię, ale wtedy, w którym roku to było właściwie?
4: No ja mam takie swoje zdjęcia z automatu, jak tam mam 6 lat. No to gdzieś tak koniec lat 50. Koniec lat 50., 60. To wtedy było najwięcej już. No jeszcze i 70. lata to było tej młodzieży sporo do tych zdjęć. Dopóki nie powstały aparaty kompaktowe, dopóki nie zaczęli ludzie sobie, jak ja to mówię, robić aparatami dla małpy zdjęcia, to tutaj było tego, tej młodzieży i zainteresowanie. No ale po pewnym czasie to wszystko wygasło, tak jak wygasło całe Śródmieście Radomia.
3: No właśnie, a skupmy się teraz na samej kamienicy, bo jednak mało jest o niej w historii. Ciężko znaleźć jakieś informacje na temat tej kamienicy. Jak pani wspomina tą kamienicę? Co tu kiedyś się mieściło?
4: No, ja pamiętam jeszcze tę kamienicę, kiedy na schodach leżał taki dywan, gdzie schody były pastowane i całe te podesty, to wszystko było pięknie utrzymane. To była taka, że tak powiem, elitarna kamienica, bo tutaj mieszkali doktorostwo Wagowie. Obok mieszkał doktor Zachorski i tam mieszkali jeszcze państwo Matyszkiewiczowie, taki inżynier z żoną. Na dole mieszkał doktor Bilski. Na dole mieszkali państwo Borkowscy jeszcze, także to była taka kamienica naprawdę elitarna, a moja mama opowiadała mi, że tutaj to był portier jeszcze.
3: Był tutaj portier. Czy to ma jakiś związek z tym, z tą drugą klatką schodową?
4: To znaczy, ta druga klatka schodowa to była dla służby, bo te mieszkania, tak jak teraz to było podzielone, to na piętrze były 2 mieszkania tylko. To było całe wielkie mieszkanie i tu od podwórka i od ulicy. I to samo było po tej drugiej stronie. Także to było, wejścia tymi krętymi schodami, to były do kuchni w tych mieszkaniach.
3: Czyli w ten sposób tak było rozplanowane tutaj, czyli państwo mieli ogromne też mieszkanie, prawda?
4: To znaczy myśmy nie mieli takiego ogromnego, bo to władza podzieliła te mieszkania, kwaterunek podzielił to na większą ilość lokatorów. I myśmy mieli tylko tą część od ulicy, a państwo Kubisiakowie mieli od podwórka. I mieliśmy wspólny korytarz.
3: Czyli tak to w tym czasie wyglądało. Co się teraz dzieje w lokalu, gdzie państwo mieszkaliście, gdzie był zakład?
4: Nie mam pojęcia. Jestem tu pierwszy raz od 9 lat, od śmierci mojej mamy.
3: Czy pani mama mieszkała tutaj do końca?
4: Tak, mieszkała tutaj do końca i to wszystko zostało zlikwidowane po śmierci mamy, bo zakład zlikwidowany został w 2003, a mama mieszkała do 2012.
3: Czy do końca jakby funkcjonowania zakładu tutaj nadal były takie spore kolejki jak we wcześniejszych latach?
4: No nie, już jak zakład, jak w ogóle zmieniła się fotografia, to tutaj po prostu zakład umarł. Mówię, zaczęło się dopłacać do tego zakładu, ja otwierałam ten zakład, znaczy właściwie mama otwierała, bo to było jej życie, a dopłacało się do tego biznesu i tylko ze względu na nią to było jeszcze trzymane, bo ona miała wtedy obowiązek, musiała wstać, ubrać się, otworzyć i czy klient przyszedł, czy nie, no ale musiała być, nie oklapła całkiem.
3: A czy spotyka się teraz Pani w codziennym życiu z ludźmi, którzy pamiętają fotografię Pani taty?
4: No tak, nie wiem, czy w Radomiu są tacy ludzie, którzy kiedyś przynajmniej jeden raz w życiu nie mieli robionych u nas zdjęć, bo ogromna ilość dzieci i zdjęć komunijnych z obecnej katedry, z kościoła ze Struga, z kościoła z Katowickiej, to wszystko było robione u nas. Większość tych dzieciaków to wszystko było u nas robione. To wtedy przychodziło tutaj, jak przychodziła niedziela, to tutaj setki osób stały pod zakładem, bo to się robiło zdjęcia grupowe. Taka była tradycja. Później to wszystko umarło, bo to już nawet ludziom było wygodniej robić zdjęcia grupowe, czy one były gorsze technicznie, ale pod kościołem po co było iść pod zakład i stać i czekać, żeby zrobić zdjęcia.
3: Czy Pani chętnie była fotografowana przez swojego tatę?
4: No tak, ja i siostra, zresztą kiedyś lubiłam się fotografować sama, bo no tak jak się jest młodym, to się to lubi.
3: To prawda, czyli teraz są tak zwane selfie zdjęcia, czyli w tamtych latach też były, tylko nieco inaczej wyglądały.
4: Tak, inaczej wyglądały, bo ja sobie robiłam zdjęcia w automacie. Mam masę takich zdjęć swoich właśnie z takich szczenięcych lat, bo tam były różne rekwizyty, jakieś tam peruki, jakieś tam... To lubiłam sobie robić takie zdjęcia, teraz już sobie nie robię.
21: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
5: Reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
25: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
26: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.

0: urodziny liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie.

0: na samochodyallegro.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Reklama.

0: Jedna osoba nie żyje, są ranni, droga zablokowana. To po zdarzeniu osobówki z autobusem w Puławach. Poważne problemy na S8C na Mazowszu, niedaleko Warszawy, przewróciła się ciężarówka. Ma zadanie terapeutyczne, na koniec nietypowa pasieka w centrum Łodzi. Posłuchajcie. Minęła 15. Wiadomości Vox FM, Paweł Dącbach, zapraszam. Zaczynamy od tragicznego wypadku w Puławach, w Lubelskiem. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały lekko ranne w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim przy ulicy Dęblińskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego osobówką, który zmarł na miejscu. Trasa wojewódzka nr 801 między Puławami a Dęblinem jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Poważne utrudnienia dla kierowców również na S8 na Mazowszu. Trasa na północ od Warszawy jest zablokowana w obu kierunkach. Na wysokości miejscowości Trojany między stolicą a Wyszkowem przewróciła się ciężarówka.
1: Na miejscu policjanci ustalili, że doszło prawdopodobnie do pęknięcia opony w ciągniku siodłowym, w skutku czego zestaw przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia droga została całkowicie zablokowana oraz wyznaczono objazdy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kierujący pojazdem ciężarowym jest trzeźwy, posiada uprawnienia.
0: Mówi nam Jakub Gontarek ze stołecznej policji. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Służby kierują na objazdy i zalecają, by omijać przez najbliższe godziny ten fragment trasy S8. Brukselo, wróć! Połowa Brytyjczyków chciałaby, żeby ich kraj ponownie dołączył do Unii Europejskiej. Jak wynika z sondaży w dzienniku The Guardian, przeciw połączeniu się ze wspólnotą jest niespełna 30% pytanych. Ostatnio nowy brytyjski premier stwierdził, że Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści, a później Andy Burnham sprecyzował w BBC, że jedną z opcji jest pójście na całość, czyli powrót Londynu do Unii.
2: To są wiadomości Vox FM.
0: Ograniczona żegluga i zakaz przebywania w wodzie. W poniedziałek w Świnoujściu ruszy neutralizacja niewybuchów, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
3: W Świnoujściu w morzu w odległości około kilometra od plaży znaleziono niewybuchy z okresu II wojny światowej. To 5 min, których łączna waga wynosi blisko 3,5 tony.
0: Podczas akcji nie wolno przebywać w wodzie od niemieckiego kurortu Albeck przez Świnoujście aż do Międzyzdrojów. Neutralizacja potrwa do czwartku. 15 uli i dziesiątki tysięcy pszczół. Taka pasieka stanęła w jednym z ogrodów w centrum Łodzi. Ma działać terapeutycznie na uczniów, którzy będą mieć tam warsztaty, ale i na seniorów, bo pasieka jest tuż obok domu dziennego pobytu.
4: Zaglądamy, co widzimy.
5: Po prostu zasiedlone ule. To są pszczoły, można było powiedzieć, że gatunku łagodnego, więc możemy spokojnie się przechadzać, nie wykonując gwałtownych ruchów.
6: Przychodziliśmy, zbliżaliśmy się do tych uli i naprawdę nikomu nic się nie stało. Także są bezpieczne, a my będziemy mieli z tego profity w postaci miodu.
4: Ma być nastrój też, czyli zapach, nie tylko smaki.
7: Tak, to prawda. Zdecydowanie mile i przyjemnie jest w naszym ogrodzie.
8: Jeżeli jesteśmy blisko pasieki, czujemy zapach powietrza ulowego. Adam Wiklak, technik pszczelarz. I czuć niesamowity aromat i pyłku, i propolisu, i wosku, i przede wszystkim tego nektaru, które pszczoły przynoszą.
0: A do uli zaglądał nasz reporter Grzegorz Mnich. Od 18 do 23 stopni, chłodniej, choć trudno mówić dzisiaj chłodniej na północy, najcieplej na południu kraju. Chmur na niebie pojawia się nieco więcej niż nad ranem, ale słońca jeszcze nie brakuje. Jeszcze więc można cieszyć się piękną pogodą, nie inaczej będzie jutro. Wiatru raczej dzisiaj nie ma, na barometrach bez zmian ciśnienie wynosi około 1030 hektopaskali.
2: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
9: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Budować czy nie budować? Dyskusja nad przyszłością Centralnego Portu Komunikacyjnego trwa. Czy budowa tak dużego lotniska może wpłynąć na funkcjonowanie cywilnego portu w Radomiu? O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał ze swoim gościem.
10: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś Łukasz Zaborowski, Radomskie Towarzystwo Naukowe, ekspert Instytutu Sobieskiego. Witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
11: Dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa. Witam Pana.
10: W przestrzeni publicznej, w internecie toczy się dyskusja na temat, co zrobić z Centralnym Portem Komunikacyjnym, zmiana władzy, pytanie, czy kontynuować ten projekt. Ja chciałem ująć to w takim regionalnym kontekście. Co centralny port komunikacyjny oznacza dla Radomia i regionu radomskiego, biorąc pod uwagę, że u nas jest lotnisko pasażerskie? Czy to może mnie oddziaływać jakoś na tą naszą inwestycję?
11: No, na pewno będzie to miało jakiś związek, ale zacząłbym od tego, że CPK jest projektem krajowym, a nawet zakrojonym szerzej niż projekt na jeden kraj, ponieważ ma to być taki duży hub przesiadkowy, czyli po prostu taki węzeł, lotniczy węzeł przesiadkowy, którego dotychczas w Polsce nie ma. Tymczasem jesteśmy dużym krajem w skali Europy. Jesteśmy krajem liczącym się w skali świata, ponieważ choćby dlatego, że przez ostatnie lata doświadczamy wzrostu gospodarczego, no jesteśmy tutaj dosłownie w czołówce światowej, więc mamy wzrost gospodarczy. Spodziewamy się też wzrostu ruchu lotniczego, dlatego że ogólnie w przeliczeniu na pasażera w Polsce cały czas lata się jeszcze mało, więc nie ma żadnego powodu, dla którego bogacące się społeczeństwo nie miałoby chcieć latać jeszcze więcej. No i teraz sytuacja jest taka, że jeśli chodzi o takie loty jakieś dalekie, które się wiążą z przesiadkami właśnie w tak zwanych hubach, to my po prostu dajemy zarabiać Niemcom albo innym państwom, gdzie takie huby są, a w Polsce nie ma. I to jest po prostu oczywisty brak infrastrukturalny i jakby w tym kontekście ten projekt CPK jest taki, powiedziałbym, jeśli chodzi o część lotniskową, przynajmniej dość oczywisty, że słuszne jest dążenie do tego, żeby taki element infrastruktury w Polsce był. I to jest po prostu korzystne dla kraju. Jeśli jest korzystne dla kraju, no to pytanie, dlaczego miałoby być niekorzystne dla regionu radomskiego? Zwłaszcza, że region radomski jest położony, powiedzmy, że stosunkowo blisko, no w skali kraju stosunkowo blisko do tego planowanego miejsca, tego przedsięwzięcia. No i teraz, jaki to może mieć wpływ na radomskie lotnisko? No przede wszystkim trzeba wiedzieć, że w tym zamyśle w ogóle projektu CPK zawsze takie duże lotnisko musi posiadać lotnisko zapasowe. Czyli takie, gdzie ląduje się, czy startuje w przypadku, kiedy warunki pogodowe, co się zdarza zawsze, warunki pogodowe, czy jakieś inne zdarzenia nie pozwalają korzystać z tego portu zasadniczego. I w zamyśle właśnie twórców projektu CPK, takim lotniskiem zapasowym w stosunku do CPK ma być lotnisko w Radomiu. Więc to jest bezwzględnie korzystne dla nas, bo w takim kontekście lotnisko w Radomiu będzie utrzymywane nawet w przypadku, kiedy na przykład nie byłoby z niego zbyt wiele lotów regularnych, tak? Bo to lotnisko zapasowe tak czy inaczej jest potrzebne. Drugi jakby taki sposób patrzenia na to jest taki, że no w tej chwili najbliższym dużym portem lotniczym w stosunku do lotniska radomskiego jest Warszawa Okęcie, który to port jest położony jeszcze bliżej Radomia niż CPK. Więc w przypadku, kiedy rzeczywiście dojdzie do uruchomienia CPK i zapowiadanego w tym przypadku zamknięcia lotniska w Warszawie na Okęciu, no to ten najbliższy duży port będzie nawet nieco dalej od Radomia, co jeśli chodzi o ewentualną atrakcyjność, czyli jakiś tam, powiedzmy, zasięg, z którego potencjalnie nasz port może ściągać pasażerów, jest no raczej korzystne niż niekorzystne. W każdym razie no tutaj ta sytuacja się bardzo nie zmieni, tak? Bo tak czy inaczej nasz port jest położony, no tak przynajmniej w skali kraju, w pobliżu tego albo obecnego, albo przyszłego portu centralnego.
10: Budowa hubu to jest jakby część tego zamysłu, bo drugą częścią ma być kolej szybkich prędkości, która ma takie szprychy, które mają dochodzić do tego portu komunikacyjnego. I jedna z tych szprych jest w planach, jeżeli chodzi o to południowe Mazowsze, tutaj z Grójca do Radomia i dalej do Ostrowca. Pytanie, czy to może powstać i czy to też może być dla nas korzystne?
11: No, każda nowa linia kolejowa, która będzie przebiegać przez Radom, zwłaszcza ważna linia wysokiej klasy technicznej i jeszcze łącząca ważne ośrodki, ponieważ ta linia ma się kierować w stronę Rzeszowa, to jest oczywiście korzystne dla naszego regionu i powinniśmy zabiegać o to, żeby ta linia przynajmniej na odcinku Radom-Ostrowiec, co było zresztą projektowane już przed wojną, żeby przynajmniej na tym odcinku powstała, ponieważ no, jest to dla nas połączenie z częścią regionu. Proszę zwrócić uwagę na to, że obecny układ linii kolejowych wychodzących z węzła radomskiego, one niby wychodzą w czterech kierunkach, ale tak naprawdę kierunek południowo-wschodni jest najmniej jakby doceniony tutaj, tak? I ta odległość między linią dęblińską a linią skarżyską jest bardzo duża i nie mamy kolei właśnie w tamtym kierunku, co to szkoda, tak? Bo dobrze jest, kiedy ośrodek regionalny ma linie kolejowe wychodzące we wszystkich kierunkach i nawet z punktu widzenia takiej obsługi po prostu regionalnej powstanie tej linii Radom i Łuża Ostrowiec byłoby bardzo korzystne. A inna sprawa, że ta linia to właśnie ma być relacja CPK Rzeszów, ewentualnie Warszawa Rzeszów, więc no bardzo ważna, ponieważ łącząca Polskę południowo-wschodnią najkrótszą drogą z centrum kraju. Dlatego no, zwłaszcza ten odcinek Radom-Ostrowiec jest dla nas ważny. Odcinek Warka-Grójec CPK mniej ważny. Także powinniśmy zabiegać przede wszystkim właśnie o powstanie tego odcinka na południe od Radomia. Nawet niezależnie od tego, czy cały projekt CPK kolejowy będzie realizowany w tej obecnej zakładanej postaci, czy może zostanie jakoś zweryfikowany, to tak czy inaczej ta linia Radom i Łuża Ostrowiec jest sensowna i bardzo dobrze, że już trwają konsultacje co do szczegółowych jej przebiegów.
10: Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Zaborowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, ekspert Instytutu Sobieskiego, był dzisiaj naszym gościem. Rozmawialiśmy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Bardzo serdecznie dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
9: Kupują stare domy i mieszkania, remontują i sprzedają z zyskiem. Mowa o fliperach, których coraz częściej widać na radomskim rynku nieruchomości, zwłaszcza na blokowiskach. Więcej o tej formie działalności gospodarczej w rozmowie z dr Małgorzatą Pracką, współpracującą z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.
12: Tak, to prawda, pani redaktor, że również na rynku radomskim to zjawisko od pewnego czasu funkcjonuje i ma się bardzo dobrze, rozwija się. House flipping to z angielskiego obrót domami, zatem to zjawisko flippingu, tak jak powiedziałam, ma swoje 5 minut nie tylko w całym kraju, ale także i w Radomiu. Na czym polega to zjawisko? Ano przede wszystkim na tym, że nabywa się lokale mieszkalne do remontu, czyli po jakiejś takiej atrakcyjnej, obniżonej cenie. Następnie po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych, prac remontowych, takie mieszkanie sprzedaje się z zyskiem i ta różnica to jest to, co, na czym fliper zarabia. I nawiązując tutaj znowu do uruchomienia naszego radomskiego lotniska, no niewątpliwie to też będzie pozytywnie oddziaływało na rozwój tego flippingu w naszym mieście, bo flipping to nie tylko sprzedaż, ale także tutaj można to powiązać z rynkiem najmu lokali mieszkalnych, a skoro wzrośnie tutaj też ruch w naszym mieście, no to ta baza lokali najmu też będzie tutaj wykorzystywana niewątpliwie w kontekście przylotów i odlotów z naszego lotniska. Fliperzy wyszukują lokali takich zdegradowanych, czyli takich do generalnego remontu, a skoro lokal jest, nie nadaje się do zamieszkania, no to ta cena niewątpliwie jest powiązana z jego stanem technicznym, więc fliper generalnie wyszukuje takich okazji na rynku mieszkaniowym. Kupując taki lokal, no kupuje go z myślą taką, że po zainwestowaniu w odnowienie takiego lokalu nie będzie w nim mieszkał, tylko po prostu przeznaczy go do dalszej sprzedaży, ewentualnie do najmu. Natomiast jeżeli chodzi o agencje pośredniczące w zakresie zbycia lokalu, no to ich rola jest taka, że one jedynie, no tak jak powiedziałam, pośredniczą pomiędzy kupującym a sprzedającym w kontekście wyszukania odpowiednich osób i dokonania transakcji na rynku lokali mieszkalnych. Oczywiście kwestia informowania o tym, jak ja mam zamiary przy nabywaniu lokalu, nie jest tutaj w żaden sposób prawnie zdefiniowana, więc jeżeli pani redaktor pyta, czy ja mam obowiązek informowania, obowiązku nie ma. Natomiast no, jest jakaś taka przyzwoitość w zakresie podchodzenia do transakcji tego rodzaju i w mojej ocenie no, takie działania fliperów, które nastawione są tylko i wyłącznie na to, aby wszelkimi możliwymi sposobami kupić lokal mieszkalny, na którym zarobią, są oczywiście nieuprawnione. Także pod tym względem no, polecam taką daleko idącą powściągliwość i wstrzemięźliwość, zanim zdecydujemy się na tego rodzaju transakcje. Więc oczywiście rynek nieruchomościowy często ma swoje gdzieś tam poważne problemy prawne i w mojej ocenie pośpiech nie jest tutaj wskazany. Więc jeśli nawet rzeczywiście ktoś taki zgłosi się do nas, to wydaje mi się, że tutaj najpierw jakiś taki spokojny, logiczny sposób trzeba do tego podejść, zanim takiej transakcji dokonamy.
9: Dobrze zbilansowana dieta to klucz do zdrowia i remedium na infekcje, informują dietetycy. To, co ląduje na naszym talerzu, może wesprzeć nasz organizm. Największe zło w diecie to nadmiar cukru, stwierdza Ewa Kołtun, dietetyk z Radomia.
13: Przede wszystkim należy zrezygnować z cukrów. To jest podstawa. Ja nie mówię o węglowodanach złożonych, takich jak kasze, jak pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, bo to też jest nam potrzebne. Ale cukry proste jak najbardziej, bo to sprzyja jednak i kandydozie, czyli przerostowi żeba w naszych jelitach, w całym organizmie. Wspaniałe to są warunki takie dla rozwoju pasożytów najróżniejszych, patogenów. Także z cukru należy zrezygnować, z produktów przetworzonych też jak najbardziej, no a wspierać się kiszonkami, tak, teraz jak będzie taki bardziej okres właśnie ten jesienno-zimowy, to kiszonki, chociaż wiem, że dzieci, no może niekoniecznie, dzieciom można podawać, tak suplementować tran z wątroby dorsza o jakimś nawet smaku malinowym, tylko też znowu trzeba patrzeć, żeby tam nie było cukrów zbyt dużo. Witaminka D3. No i to są takie podstawy tak naprawdę, jeżeli chodzi o jelita. No cała praktycznie odporność jest w jelitach, więc trzeba zadbać maksymalnie o jelita. Surowe warzywa i owoce mają enzymy trawienne, tak? Mają witaminy, mają mikromakroelementy. Jeżeli będziemy to zbyt długo podgrzewać, no to stracimy to wszystko, tak? Także oczywiście ciepłe pożywienie z kolei bardzo sprzyja pozbywaniu się śluzu z organizmu, który też bardzo często nam zalega i blokuje nasz układ limfatyczny, który musi oczyszczać nas z toksyn. Także to wszystko zależy, to trzeba zrównoważyć. Enzymy trawienne, witaminy, minerały są nam bardzo potrzebne. W obróbce termicznej to tracimy w dużych ilościach. Ciepłe posiłki jak najbardziej. Także trzeba zrównoważyć i to, żeby się znalazło w diecie. No i kiszonki oczywiście. Jeżeli ktoś nie ma problemów ze spożywaniem nabiału, to jak najbardziej kefiry, maślanki, jogurty naturalne. To też bardzo wspomaga nasz mikrobiom. I trzeba zadbać o dokwaszenie żołądka. To jest bardzo kluczowe. Często to całkowicie pomijamy, a trzeba zwrócić uwagę na wszelkie takie patologiczne stany, gdzie na przykład mamy zgagę, jakieś refluksy, gdzie nam się odbija, gdzie czujemy pieczenie w tym żołądku. To już jest naprawdę znak, żeby nawet pójść na tą gastroskopię i się przekonać, co w tym żołądku się dzieje, bo jeżeli mamy stan zapalny w żołądku, nie daj Boże jakieś wrzody, to my nie będziemy dobrze trawić pokarmu, nie będziemy dobrze trawić białek i to wszystko, zamiast nam się rozpaść do aminokwasów, to po prostu to wszystko, tym się zajmą bakterie gnilne. Później przerost tych bakterii gnilnych doprowadza nas do jakichś dysbakterioz w jelitach. To są patologiczne już stany. Wtedy się robią stany zapalne w jelitach, jakieś jelito drażliwe, czy wrzodziejące zapalenie jelita. To jest naprawdę bardzo istotne, w jakiej kondycji mamy żołądek.
9: Dietetycy zachęcają również, by napoje gazowane zmieniać na wodę. Choć na razie nie ma ich w mieście zbyt wiele, to z upływem czasu będą się pojawiać. Dzikie zwierzęta coraz śmielej podejmują migrację do miasta. Jak się należy zachować, widząc łosia, dzika lub jelenia? O tym nasz reporter Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Grzegorzem Samborem z Radomskiej Straży Miejskiej.
14: My zajmujemy tereny, które należały kiedyś do zwierząt dzikich. Teraz znajdują się tam domostwa. Te zwierzęta również przychodzą i kusi ich bardzo łatwe możliwość zdobycia pokarmu. Choć wiemy doskonale, że wszystkie zwierzęta dzikie będą do nas przychodzić. Musimy naprawdę zachować się bardzo ostrożnie. To nie jest takie zwierzę domowe typu pies, kot. Musimy z respektem do tego zwierzęcia podchodzić. Czy to będzie dzik, chociażby tak jakby na ośrodku Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji na Borkach. Tam bardzo często pojawiają się dziki. Na bulwarach nad Mleczną pojawiają nam się dziki. Rozmawiamy ze służbami miejskimi, między innymi Zakładem Usług Komunalnych, o tym, żeby w takich miejscach rozkładać pułapki odstraszacze zapachowe. Myślę, że to jest jedyna na obecną chwilę dość skuteczna metoda. Odstrzału nie można prowadzić na terenie miejskim. Wiemy z jakich przyczyn. Ogólnie samo użycie broni palnej w terenie zabudowanym jest zabronione. Ale my ze swojej strony musimy też na te wszystkie aspekty, o których mówię, zwracać uwagę. Nie zostawiać jedzenia, tak żeby te zwierzęta mogły mieć łatwość zdobywania tego pokarmu. No i przede wszystkim nie robimy tak jak przy ostatnim przypadku na ośrodku Mosir, że widząc stado dzików, ludzie robili sobie z nimi selfie i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie dzik jest bardzo groźnym zwierzęciem. W przypadku szarży, gdy jest zdenerwowany, potrafi zrobić ogromne szkody, łącznie z uszczerbkiem na zdrowiu, a nierzadko kończy się to także śmiercią osoby, która zostaje zaatakowana przez dzika. Owszem, wygląda to fajnie, wyglądają zwierzęta dzikie w mieście. Oczywiście można to zaakceptować i można do tego podchodzić w miarę naturalnie, ale musimy my ze swojej strony zachować bardzo dużą ostrożność. Wracając do łosia, oczywiście łoś jest również mało płochliwy, tak? Natomiast jak już zdenerwuje go coś, to wtedy po prostu to tak jak ślepa furia. Nie patrzy, w którą stronę biegnie, podnosi bardzo mocno wtedy swoje przednie łapy i jest gotowy nawet zabić, tak? Po to, żeby odstraszyć to swoje potencjalne zagrożenie. Kolejne zwierzęta, lisy. Kolejne zwierzęta, sarny. Kolejne zwierzęta, dzikie ptaki. I myślę, że to środowisko naturalne dzikich zwierząt będzie stopniowo wkraczało do miasta.
10: Panie komendancie, co więc należy robić, kiedy zobaczymy dzika, jelenia, łosia? Jak powinniśmy się zachować? Na pewno nie powinniśmy gonić tego zwierzęcia na własną rękę.
14: No zdecydowanie zalecam ogromną ostrożność, choć zwierzę może wydawać nam się spokojne, choć zwierzę będzie pozwalało do siebie na pewną odległość podchodzić, nie róbmy tego. Zostawmy to zwierzę w spokoju, ono przejdzie, zajmie się swoimi, powiem kolokwialnie, sprawami, bo zazwyczaj jest to poszukiwanie pokarmu. Możemy poinformować również służby, w przypadku służb, tak jak naszą służbę, tak, czy lekarza weterynarii. My nie odławiamy zwierząt dzikich, to żeby była jasność. Nie odławiamy zwierząt dzikich chociażby z tego powodu, że nie mamy aż tak dobrego przeszkolenia jak w przypadku innych zwierząt. Staramy się takie zwierzęta płoszyć, takie zwierzęta przepłaszać w takie miejsca, żeby nie zagrażały one mieszkańców. Profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka i ostrożność, i to zalecam w kontaktach ze zwierzętami dzikimi, każdym zwierzęciem dzikim, jakie tylko napotkamy.
9: Pierwsze partie już zasiliły małe rzeki i strumienie w Puszczy Kozienickiej. Teraz czas na kolejne pokolenia. Raki wracają na swoje dawne siedliska w regionie radomskim. O kontynuacji ekologicznego programu opowiada Jacek Koba, biolog i leśnik.
15: Tak, będą kontynuacją i również pewnym rozszerzeniem tamtych prac, ponieważ jak się okazało, prawdopodobnie mamy więcej miejsc, gdzie rak szlachetny jeszcze w naszych lasach występuje i chcielibyśmy to również zbadać w ramach tego projektu. My jako tutaj służba regionalnej dyrekcji otrzymujemy często zgłoszenia od naszych nadleśnic, że gdzieś raki były widziane, że gdzieś one występują, ale oczywiście no, nie ma pewności, czy to jest nasz rodzimy rak szlachetny, czy może są to gatunki obce. Chcielibyśmy właśnie to wyjaśnić i przynajmniej kilka takich miejsc, co do których na terenie Puszczy Kozienickiej, ale też innych lasów regionu radomskiego, kilka takich miejsc zbadać, żebyśmy tą wiedzę poszerzyli i jeżeli się uda, również w tych miejscach, gdzie rak szlachetny przetrwał, również zasilić jego populację. No właśnie ten projekt, jako kontynuacja poprzedniego, ma dać nam odpowiedź na to pytanie, czy te raki przetrwały, bo mamy jedynie pewne nieoficjalne doniesienia. Natomiast dzięki pomocy fachowców, czyli naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, chcielibyśmy spróbować to teraz potwierdzić w oparciu o metody naukowe. Wydaje się, że przynajmniej część tej populacji przetrwała, ale tak jak powiedziałem, należy tutaj przeprowadzić jeszcze troszkę badań, analiz, obserwacji. Dopiero wtedy możemy być pewni, jak to wygląda naprawdę. I to właśnie zostanie zrobione w ramach tego projektu. Tak, bo rak z jednej strony jest takim gatunkiem zwierzęcia, który jest powszechnie znany ze swojego wyglądu, z pewnych zachowań. On on występuje nie tylko, można powiedzieć, w obszarze nauk przyrodniczych, ale wszedł trochę do kultury, do jakichś do tradycji na przykład kulinarnej i tak dalej, natomiast rzeczywiście sama obserwacja tego gatunku w naturze wymaga pewnej wiedzy, wymaga pewnego doświadczenia, ponieważ jest to, po pierwsze jest to zwierzę wodne, potrafi się bardzo sprawnie ukrywać, występuje najczęściej w obszarze porośniętym jakąś roślinnością, w miejscach, gdzie mamy jakieś nagromadzenie korzeni, tam gdzie on po prostu czuje się bezpiecznie i to są miejsca trudne do penetracji, trudne do obserwacji i generalnie no można powiedzieć, że nie każdy jest w stanie tego raka w przyrodzie zobaczyć. Tak naprawdę niewielu ludzi widziało żywe raki w naturze. To jest z reguły jakieś wydarzenie, kiedy uda się nam raka zaobserwować. Raków rzeczywiście było w Polsce bardzo dużo. Polska słynęła z raków, na przykład polska kuchnia miała różne potrawy oparte na mięsie raka. Niegdyś w Polsce było bardzo intensywne pozyskanie raków. Trudno aż w to uwierzyć, ale to pozyskanie liczyło się na setki, a może nawet tysiące ton w ciągu roku tych niewielkich zwierząt, więc to jest jedna sprawa. Natomiast oczywiście podstawowa rzecz to jest stan środowiska, czyli stan naszych wód. Niestety raki są zwierzętami bardzo czułymi na czystość wody, na zanieczyszczenia. One wycofują się, rak szlachetny wycofuje się z wód zanieczyszczonych. I trzecia rzecz, niestety do naszego kraju również przedostały się, z różnych przyczyn się przedostały, obce gatunki raków, na przykład pochodzące z Ameryki Południowej, gatunki, które wypierają naszego raka, są bardziej konkurencyjne, czasami są jakby sprawniejsze w zasiedlaniu danego terenu, w pozyskiwaniu pokarmu, ale też przenoszą różne rodzaje chorób, na które nasz rak nie jest odporny. No i stąd ta populacja raka szlachetnego niestety bardzo nam się skurczyła. Większość naszych wód, głównie tych takich wód, jakby większych rzek, czy takich bardziej dostępnych akwenów jest już zasiedlona przez te gatunki obce i tam na pewno byłoby nam trudno prowadzić taki projekt. Natomiast w przypadku chociażby Puszczy Kozienickiej, gdzie jest to jednak pewien obszar jakoś wyodrębniony z tego tytułu, że tam jest tylko las, w zasadzie nie ma jakiejś większej ingerencji z zewnątrz, również te cieki wodne, czy te strumienie, one są w jakimś sensie przez ten las, przez cały ten ekosystem leśny chronione. No, mamy nadzieję, że tutaj ta naturalność została w jakimś mierze jeszcze zachowana i będziemy próbowali, żeby w takich warunkach właśnie temu rakowi pomóc, żeby tą jego populację przynajmniej zasilić, jeżeli nie odbudować.
9: Ludzi przybywa w szybkim tempie. Główny Urząd Statystyczny przewiduje, że liczba ludności Radomia może spaść nawet do 160 tysięcy. Według statystyk coraz więcej osób wybiera życie na wsi lub innych miastach. Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, co mogłoby ich powstrzymać przed wyjazdem.
16: To przede wszystkim więcej miejsc, aby młodzież mogła się rozwijać i więcej miejsc bardziej płatnych.
17: Przede wszystkim więcej informacji dostępnych dla wszystkich. Dużo imprez jest organizowanych i nigdzie nie jest to nagłaśniane. I więcej ofert takich skierowanych typowo dla młodzieży, żeby ich zachęcać. Jakichś, nie wiem, spędów fajnych, jakichś takich organizowanych imprez dla młodzieży, uczących ich, wskazujących im drogę. Coś takiego, żeby ich zachęcić. Ja ze swoich czasów nie pamiętam takich rzeczy. I szczerze mówiąc, chętnie bym stąd wyjechała, a młodzież też nie jest informowana, jak mogliby pokierować swoim życiem.
9: Przez ostatnie ćwierćwiecze Radom zmniejszył się o 35 tysięcy osób.
2: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
18: Reklama. Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
22: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
23: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
22: Z PSB zawsze się da.
24: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
25: Phonix Ból Uszu Max.
24: Słucham?
25: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
24: Phonix Ból Uszu Max?
25: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej trzeciego roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
26: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
27: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
28: 3, 17, 41.
29: Co tak liczysz?
28: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
29: O, ja też umiem liczyć.
30: 8, 11.
31: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
32: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
33: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
34: Reklama.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie Marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama.
17: Nie żyje motoparalotniarz, który spadł do Wisły. Koniec akcji ratunkowej na rzece koło Grudziądza. Stan 5-letniej dziewczynki jest ciężki. Na dziecko koło Tarnowa runęła wiata samochodowa. Po Rumunii czas na Bośnię i Hercegowinę. Polscy piłkarze z kolejnym rywalem zmierzą się w poniedziałek. Minęła 16. Wiadomości Vox FM. Paweł Donsbach, zapraszam. Tragiczny finał akcji na Wiśle koło Grudziądza. Motoparalotniarz wpadł do rzeki na wysokości mostu autostradowego w Rozgartach. Strażacy odnaleźli go kilkaset metrów dalej i wyciągnęli z wody.
18: Zgłaszającym okazał się drugi paralotniarz, który leciał drugą paralotnią i wylądował na brzegu. Z racji tego, że odbywało się to w nurcie Wisły, więc ten poszkodowany mężczyzna wraz z tą motoparalotnią w wodzie przemieszczał się w dół rzeki. Plątany w linki. Konieczne było wyplątanie go. Był nieprzytomny, bez funkcji życiowych.
17: Mówi Paweł Korgol z Grudziąckiej Straży Pożarnej. Poszkodowany 59-latek zmarł w drodze do szpitala. Okoliczności wypadku zbadają teraz odpowiednie służby. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności poważnego wypadku koło Tarnowa w Woli Rzędzińskiej. W trakcie remontu poluzowana bela drewnianej wiaty spadła na 5-letnią dziewczynkę.
19: Po przybyciu na miejsce strażaków dziecko było pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowana została następnie przetransportowana do szpitala przez naziemny zespół ratownictwa medycznego.
17: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Dziewczynka była w stanie ciężkim, zagrażającym życiu. Na miejscu lądował również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Działka ogrodzona, monitoring założony, ratownicy eksmitowani. Komornik zakończył pracę na terenie Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie nad jeziorem Śniardwy. Teren przejęła gmina Pisz. Moprowcy podkreślają jednak, że nie kończą działalność. działalności i nadal będą ratować na największym jeziorze w Polsce. Problem w tym, że stracili bazę, która pozwalała im błyskawicznie docierać do wypadków, zaznacza Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej.
14: Dzięki wspaniałomyślności naszego komandora udostępnił nam swój prywatny domek, którym ratownicy mogą pędzać dyżury. Oczywiście warunki są dużo gorsze, ale myślę, że jakiś czas jeszcze uda nam się pociągnąć.
17: Na Mazurach oprócz ratowników wodnych stacjonujących nad Śnierdwami działa również Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazą główną w Giżycku. Widoczność spadnie do 200 metrów. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w 9 województwach. Alert nie obejmuje Warszawy, Łodzi i Opola oraz południowo-wschodniej części kraju. Zacznie obowiązywać o 22 i potrwa do jutra do godziny 10.
16: Sport w wiadomościach Vox FM.
17: Rozgromili Rumunię, teraz muszą udowodnić dobrą formę w Bośni i Hercegowinie. Polscy piłkarze jeszcze dzisiaj wylecą do Sarajewa, a w poniedziałek zagrają ostatni z 4 meczów Ligi Narodów na tym zgrupowaniu. Jakie są nastroje w naszej kadrze? O tym nasz reporter Michał Rawa.
20: Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny już opuścił zgrupowanie i wraca do USA. Po tym jak wczoraj ustrzelił hat-tricka, nieobecność lewego będzie dużym osłabieniem dla biało-czerwonych, których czeka mecz na bardzo trudnym terenie.
21: Myślę, że będą grać bardziej ofensywnie, na pewno niż tutaj, jak przyjechali. Ale no, będzie inny na pewno mecz, tak? No, tam graliśmy już i nie jest to łatwy teren.
20: Podkreśla pomocnik kadry Piotr Zieliński. To będzie też spotkanie, w którym nasi zawodnicy oraz selekcjoner będą chcieli udowodnić, że wysoka wygrana z Rumunią nie była przypadkowa.
17: Biało-czerwoni w swojej grupie Ligi Narodów zajmują 3. miejsce. Wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali u siebie bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. I sprawdzamy, jaka będzie dzisiaj w nocy. Chmur więcej jedynie na północnym zachodzie i północy. Tam też delikatnie może pokropić. Dojdą mgły, o których przed chwilą słyszeliście. Na termometrach od 3 stopni na południowym wschodzie, przez 8 w centrum do 12 na północnym zachodzie. Wiatr słaby. A jutro piękna niedziela, jak dzisiaj sobota. Będzie od 16 stopni na północy, przez 19 na przeważającym obszarze kraju do 22 na południu. Wiatru raczej nie uświadczycie.
16: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
22: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Telefon, internet, gry, alkohol czy substancje psychoaktywne to uzależnienia, jakie występują wśród młodzieży. Bardzo duży wpływ na tego typu zachowania ma dostępność bądź aktualnie panująca moda. Skala problemu jest duża, mówi Marian Łakomski, pedagog uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu.
23: Uzależnienie jest to utrata wolności od powstrzymywania się. Czyli utrata wolności, przestaje być wolny od powstrzymywania się, od picia, grania, brania narkotyków. Tak najogólniej, w każdym uzależnieniu można wymienić takie cechy, czy to będzie uzależnienie behawioralne, czy to od substancji psychoaktywnej, to można wyróżnić takie cechy, czyli pozytywne, a potem negatywne doznania towarzyszące danej czynności, odciąganie od zajęć obowiązkowych danej osoby, nawyk i ostatnia cecha – przymus.
24: Bo jest taka dosyć cienka granica pomiędzy nadużywaniem czegoś, czyli że substancji daną po prostu albo rzeczy robimy czegoś zbyt dużo, a w momencie, kiedy już jesteśmy od tego uzależnieni. Bo przecież można grać w gry komputerowe chociażby i można grać zbyt dużo, ale jeszcze to nie jest wtedy uzależnienie. Jak to odróżnić od tego, kiedy po prostu przekraczamy pewne normy, a kiedy to już jest, no niestety, uzależnienie?
23: Tak jak pan powiedział, rzeczywiście jest to cienka granica i trudno powiedzieć jednym słowem, kiedy już jest uzależnienie, a kiedy jeszcze nie. Ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, a nawet i zachowania behawioralne, to mówimy o uzależnieniu wtedy, kiedy jest utrata kontroli nad swoim życiem. Czyli już nie kontroluje. Osoba może nadużywać, ale kontroluje. To jest też szkodliwe dla zdrowia, ale jeszcze ma kontrolę. A osoba, która już nie kontroluje, czyli traci kontrolę nad swoim życiem, traci kontrolę nad swoim zachowaniem, no to wtedy mówimy o uzależnieniu. Ja może taki przykład powiem, jak jedna studentka uzależniła się, bo to nie chodzi o lata ciągłego uzależnienia, od alkoholu, pijąc codziennie jedno piwo wieczorem w ciągu 3 miesięcy. A kiedy poznała, że ma problem, że to już jest uzależnienie, zawsze miała to jedno piwo w lodówce na wieczór i przyszła któregoś dnia, patrzy i nie ma tego piwa. I co zrobiła? W deszczu ubrała się i poszła 3 kilometry na stację benzynową po piwo. Osoba nieuzależniona przecież nie poszłaby, a uzależniona to traci kontrolę. Wtedy staje się ta substancja już celem samym sobie. Już wtedy nie, wszystko jest podporządkowane. Ja może powiem od razu tak, że mamy, tak jak Amerykanie mówili, uczeni amerykańscy, że mamy około 2,5 tysiąca różnych uzależnień. Skala bardzo duża, przy czym większość to są te uzależnienia behawioralne. Natomiast od substancji psychoaktywnych, ja powiem tak, w Polsce mamy około od 2 milionów osób zdiagnozowanych, uzależnionych od alkoholu. Pijących ryzykownie, czyli będących na drodze do uzależnienia, około 5 milionów. To już jest 5-6 milionów razem, to jest 8 milionów. Jeżeli statystycznie weźmiemy, że w rodzinie 4 osoby, to są osoby współuzależnione, pomnożymy przez 8 milionów 32 miliony, czyli cała Polska potrzebuje terapii. Natomiast 1 milion, mamy około 1 miliona uzależnionych od narkotyków, około 300 tysięcy, mówię o Polsce, uzależnionych od gier patologicznego hazardu. No i skala zakupoholizm to jest w mniejszym stopniu, ale też on występuje. To samo co piąte nawet dziecko w wieku od 12 do 18 lat wchodzi na strony pornograficzne raz w tygodniu. Jeżeli chodzi o młodzież, dzieci, to najczęstsze te uzależnienia to są przede wszystkim uzależnienia od alkoholu, w tym wypadku od piwa przede wszystkim. Po drugie od narkotyków, ale tutaj jest marihuana szczególnie. Przy czym marihuana to jest taki, według Światowej Organizacji Zdrowia, to jest trzeci narkotyk, który no, pod względem szkodliwości. I ktoś nawet jeżeli nie systematycznie pali, to potem przechodzi do brania narkotyków typu kokaina, heroina, LSD. U nas w Polsce dużo młodzieży bierze ostatnio, co w ośrodku widać, po diagnozie mefedron. No jest to tani, prawda, dosyć tani i łatwo dostępne. W ogóle bardzo łatwo dostać narkotyki. I jeżeli dyrektor któryś mówi, że u niego w szkole nie ma, to albo nie zna problemu, albo po prostu nie chce wiedzieć. W każdej szkole. I to są te najczęstsze. No jeżeli chodzi o behawioralnych, to gry komputerowe, ale również Facebook, prawda, czy te portale społecznościowe, to są najczęstsze. Ja przytoczę, że około 40% młodzieży ma tak zwane kolegów wirtualnych, gdzie można po prostu nie mieć kompleksów, wszystko mówić. Wiele czynników jest, ale pierwszym i najważniejszym moim zdaniem i również zdaniem takiego profilaktyka Hawkinsa amerykańskiego, jak i też Gabor Mate, o którym mówi, to jest rodzina. I wręcz zaburzone relacje, więzi w rodzinie powodują, że dzieci zaczynają wchodzić w zachowania ryzykowne i dojrzałe relacje i więzi w rodzinie chronią przed uzależnieniem. Jeżeli z danym dzieckiem od urodzenia, a nawet w okresie prenatalnym, mówimy do tego dziecka, rozmawiamy z tym dzieckiem, komunikujemy się, Mówimy o swoich uczuciach, o potrzebach, słuchamy, jakie mają dzieci uczucia, co przeżywają, jakie potrzeby, a nie na zasadzie, prawda, nakazów, rozkazów, to takie dzieci mówią, prawda, psychologowie, psychoterapeuci nie będą miały problemów w życiu dorosłym. 95% osób uzależnionych w naszym ośrodku, ale też podają to również psychoterapeuci w innych, to są osoby, które po prostu zaczynały brać i pić w okresie dorastania. Ja powiem tak, są takie cztery etapy wchodzenia w uzależnienie młodych. Pierwszy etap, i to jest pierwszy etap, to jest, nazywa się tak inkubacja. To jest taki termin medyczny, czyli jest wirus w nas, a nie ma jeszcze objawów. W przełożeniu na uzależnienia chodzi tam, gdzie biorą, gdzie piją, ale sam nie bierze i mówi: mamo, ale ja nie piję, nie piję, ale on tam jest. I drugi etap to jest inicjacja, kiedy po prostu no, źle się poczuł, pokłócił się z kolegami, nie poszła mu klasówka tak z rodzicami, no i jest w dole psychicznym, w dołku, no to mówię: weź sobie, napij się. Ale nie, nie piję, ale jutro nie musisz, dzisiaj spróbuj, poczujesz się lepiej, spróbował. No i rzeczywiście na chwilę poczuł się lepiej. No i potem trzeci etap to jest adaptacja, przystosowanie, czyli już nie proszą go. Jak jest w złym nastroju, zaczyna sam prosić. No i zaczyna się czwarty etap, degradacja, czyli całkowite uzależnienie. Takie zachowania przede wszystkim to, jeżeli rodzice dobrymi są obserwatorami, i zależy im nie tylko na tej funkcji opiekuńczej, gdzie dają jeść i pić, ale nie wychowują, tylko rzeczywiście wypełniają tą funkcję wychowawczą, to jeżeli dziecko zaczyna zmieniać swoich kolegów, zaniedbuje swoją higienę osobistą, zaczyna zmieniać swój ustrój, jeżeli zaczyna rozmawiać w innym pokoju, korzysta z telefonu nie przy rodzicach, tylko gdzieś wychodzi, gdzieś są krótkie rozmowy, na chwilę mówi, wychodzi, ale potem nie wraca na czas, jeżeli nie wagaruje, jeżeli nie odrabia lekcji, jeżeli ciągle przybywa jakieś kadzidełka, jakieś wietrzenie pokoju, jakieś nakłucia na skórze, to po prostu jakieś strzykawki, jakieś torebki, jakieś inne rzeczy, to powinny po prostu zaniepokoić rodziców, bo często rodzice, nawet scyzoryk zwykły, może być elementem, gdzie tam można przygotowywać narkotyk do brania. I często rodzice powinni korzystać właśnie, jeżeli takie dzieci mają niepokoją pewne zachowania, nie czekać, ale po prostu nie krzyczeć, dlaczego to robisz, tylko po prostu, co takiego się stało, co takiego nie jest u nas w relacjach więzi, że zaczynasz izolować się, o izolacji, jeżeli się izoluje od rodzeństwa, od rodziców, zamyka się emocjonalnie, to jest na pewno duże, powinno zaniepokoić w dużym stopniu rodziców.
22: Jeśli zaobserwujemy niepokojące zachowania u dziecka, pomocy można szukać w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ulicy 1905 roku w Radomiu, bądź w Karanie przy ulicy Pułaskiego 9. Puszcza Kozienicka, pięknie położone Orońsko czy Jedlnia Letnisko. Urokliwych miejsc w regionie radomskim nie brakuje. Wiele osób chce zwiedzać nasz region na dwóch kółkach. Z myślą o nich na stronie Bractwa Rowerowego przygotowano opisy tras rowerowych wokół Radomia. Świetnym miejscem na rowerowe wycieczki jest Iłża, mówi Łukasz Zaborowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
0: Jednym z takich miejsc jest na przykład Iłża, historyczne miasto, jedno z czterech w Małopolsce, ponieważ jesteśmy w Małopolsce, to trzeba przypomnieć. Jedno z czterech miast będących własnością kiedyś biskupów krakowskich, tutejszych biskupów zresztą, w którym to mieście, którym to miasto było ośrodkiem takiego klucza dóbr. Biskupi wybudowali w średniowieczu, w XIV wieku zamek z miejscowego wapienia, z takiego białego wapienia charakterystycznego, podobnego do tego wapienia, z jakiego są zbudowane zamki na Jurze krakowsko-częstochowskiej. Bo trzeba wiedzieć, że Jurza w ogóle ma takie położenie strategiczne. Dlatego została wybrana właśnie na lokalizację takiego zamku obronnego, ponieważ w Jurzy właśnie rzeka Jurzanka przełamuje się przez tak zwane przedgórze jurzeckie, czyli pas wapieni jurajskich ciągnących się tam od okolic Wierzbicy, Szydłowca, aż w stronę dalej Kamiennej i Bałtowa. W Bałtowie, który jest nam też przecież znany, też mamy przełom Kamiennej właśnie przez przedgórze jurzeckie. Jest to przełom przez te same skały, jaki jest przełom Jurzanki w Jurzy. No w związku z tym, że Jurza leży w przełomie rzecznym, no to położenie jest takie dość widowiskowe, ponieważ jest to głęboko wcięta dolina, flankowana z dwóch stron wysokimi wzgórzami. Na jednym z nich stoi właśnie zamek, po drugiej stronie też mamy takie wzgórze. We wzgórzach, które są zasadniczo zbudowane z tychże wapieni jurajskich, oprócz tego, że no w podłożu mamy wapienie, to one jeszcze są pokryte lesem. I dzięki temu właśnie za tym wzgórzem zamkowym mamy z kolei wąwozy lesowe, którymi możemy na przykład sobie podejść od tyłu na zamek. W wapieniach jurzeckich, co ciekawe, mają też miejsce zjawiska krasowe. No jak to w wapieniach oczywiście, prawda? Więc na przykład jezioro w Jurzy, ponieważ w tym właśnie przełomie na Jurzance jest jezioro, co ciekawe, nie jest to jezioro, przynajmniej jeśli chodzi o jego pochodzenie, nie jest to jezioro zaporowe, lecz jest to jezioro krasowe, które powstało przez wypełnienie lejów krasowych, czyli takich zapadlisk krasowych, które tam się tworzyły. O tym, że mamy kras w okolicach Jurzy, świadczą również na przykład nazwy miejscowe, które tam mamy, nazwy wsi. Taką charakterystyczną nazwą jest Wodąca. Ta nazwa oznacza miejsce, gdzie giną wody pod ziemią, właśnie w tych pustkach krasowych. Ciekawostką jest to, że w nieopodal Jurzy jest takie miasto Sienno i tam płynie taka rzeczka niewielka, która w Siennie jeszcze płynie, a za jakieś kilka kilometrów za Siennem, która płynie właśnie tam w stronę Bałtowa, ona ginie i zostaje tylko dolina, która uchodzi właśnie w okolicach Bałtowa do Kamiennej, taka duża dolina, sucha, ponieważ ta rzeka płynie już jakimiś podziemnymi pustkami. Ale wracając do Jurzy. No, Jurza to nie tylko biskupi krakowscy, tenże zamek, oczywiście fara też bardzo zacna, z pewnymi zabytkami, które zostały tam relokowane z katedry wawelskiej, z naszej dawnej katedry, no bo ponieważ Jurza była miastem biskupim, no to co tam w katedrze już nie było potrzebne, to się wypchnęło do jakichś tam innych miast biskupich, więc możemy tam też oglądać ciekawe zabytki właśnie w tym kościele. No ale Jurza też jest znana z garncarstwa. Był to bodaj najsławniejszy ośrodek, jeśli chodzi o garncarstwo, wyroby ceramiczne, jeszcze w czasach I Rzeczypospolitej. No i w miejscowym muzeum, które się mieści właśnie też pod Górą Zamkową, możemy oglądać między innymi właśnie te przykłady właśnie ceramiki takiej historycznej jurzeckiej.
22: Nie chcą pomocy, ale spokoju. Mowa o niedawno urodzonych sarnach, zającach czy ptakach leśnych znajdowanych przez spacerowiczów w leśnych trawach. Nie zbliżajmy się do nich, nie bądźmy nachalni, fotografując z bliska, apeluje Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
1: Dla dzikich zwierząt maj, czerwiec to okres intensywnego rozrodu. W lesie i terenach przyleśnych jest bardzo dużo młodych zwierząt i to nie tylko tych dużych, takich jak młode sarny, jeleni czy łosi, czy młode dziki, które już bardzo wcześnie w lesie się pojawiają, nawet w marcu można było je spotkać, ale jest też dużo małych zwierząt i też jest dużo na przykład ptaków, tak zwane podloty ptaków. Nie próbujmy im pomóc, nieświadomie skazując ich na przykład na dalsze życie w niewoli. Starajmy się zrozumieć naturę i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie zawsze zwierzęta potrzebują pomocy. Musimy spróbować nauczyć się tej oceny sytuacji. Jest to dosyć trudne zagadnienie, bo wszyscy troszkę odrealniliśmy się od natury. Nie każdy interesuje się zagadnieniami przyrodniczymi i zbiegły w tej ocenie. Tak więc jeżeli na spacerze spotkamy jakieś zwierzę młode, któremu chcielibyśmy pomóc, bo wydaje nam się, że jest zostawione przez matkę, to poświęćmy chwilę na nawet takie bieżące zebranie wiedzy na ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo, są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili stuprocentowa. Zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta i dzwonią na przykład do przyrodników czy do leśników, że znalazłem w lesie podczas spaceru młodą porzuconą sarenkę, zajączka, młodą sowę i mówią nam, że ewidentnie wyglądała na to, że sobie nie radziła, że opadały jej skrzydła. No, młode ptaki, kiedy uczą się latać, mogą wyglądać dosyć nieporadnie. I możemy mieć błędne przekonanie, że potrzebują pomocy. Czasami zdarza się, że pies przyniesie na przykład jeża i stara się go zamęczyć. Wtedy musimy interweniować, ale nie każdy jeż wymaga pomocy czy przenoszenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach. Może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony, czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą sarenkę czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. Nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy. Jest to obowiązek w lesie, aby pies był na smyczy. Przestrzegajmy tego, bo nie chodzi nawet tylko o to, że on biega i może pogonić jakieś zwierzę. Dla zwierząt każda styczność z takim naszym pupilem, z pieskiem, który dla nas jest jakimś łatkiem, przyjaznym zwierzęciem. Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem. Pamiętajmy o tym, że dla dzikich zwierząt las jest ich środowiskiem bytowania, jest ich domem i szanujmy to życie, szanujmy przyrodę. Dlatego też apel leśników o to, by psy trzymać zgodnie z przepisami prawa na smyczy. To całkiem normalne, że w pierwszych tygodniach po urodzeniu matki jeleniowatych zostawiają młode same, więc nie dziwmy się, że sarenki nikt w lesie nie odwiedza i 2 godziny ktoś tam obserwuje sarenkę i mówi, że trzeba interweniować, bo ona jest sama. To jest naturalne. Ona jest pozostawiona właśnie dlatego sama, gdyż nie ma zapachu i jest najbezpieczniejsza. Matka przychodzi je karmić dosłownie 2-3 razy dziennie. Jest to jak najbardziej naturalne i jest to bezpieczne dla zwierząt. Właśnie my, pozostawiając swój zapach, stwarzamy zagrożenie dla tych zwierząt, więc troszkę trzeba nabywać tej wiedzy o przyrodzie i ją wykorzystywać. Nie wszystko, co nam się wydaje zagrożeniem dla zwierząt, dla nich jest zagrożeniem. Samice do absolutnego minimum ograniczają wspólne przebywanie z młodymi w okresie, gdy są one jeszcze nie gotowe do ucieczki, ale też nie bądźmy, mówiąc kolokwialnie, namolni i nie obserwujmy, nie próbujmy za wszelką cenę zrobić zdjęć młodym, czy to są sarny, czy to są ptaki, dlatego że straszymy te zwierzęta, narażamy je. No, w przypadku piskun to one mogą być przez dłuższy czas bez pokarmu, przez to, że staramy się im zrobić zdjęcie. Obowiązuje coś takiego jak etyka fotografii przyrody. Nieważne, czy to jest fotografia z specjalistycznym sprzętem, czy zwykłym telefonem komórkowym. Pamiętajmy o tym, nie za wszelką cenę. Dla nas chodzi o rozrywkę, o przyjemność, natomiast dla zwierząt jest to kwestia życia i śmierci. Tak więc bądźmy uważni.
2: Rok 2026 będzie rokiem robotniczego protestu czerwca 76, zdecydował Senat RP, podejmując jednogłośnie uchwałę w tej sprawie. Inicjatorem uczczenia wydarzeń sprzed 49 lat był senator Wojciech Skurkiewicz i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości.
3: Rok 2026 jest rokiem 50. rocznicy wydarzeń radomskiego czerwca. Jest rokiem, kiedy tu w Radomiu będą obchodzone uroczystości, ale chcemy, aby te uroczystości miały wymiar nie tylko radomski, nie tylko lokalny, ale wymiar ogólnopolski. Procedura senacka przewiduje, że stosownie wcześniej należy złożyć projekty uchwał, projekty harmonogramów obchodów tego roku i my to właśnie uczyniliśmy. W tej uchwale oddajemy cześć i hołd wszystkim tym, którzy w czerwcu 76 roku walczyli z reżimem komunistycznym. Wszystkim tym, którzy przechodzili ścieżki zdrowia, ale oddajemy cześć i hołd wszystkim mieszkańcom Radomia i ziemi radomskiej, bo przecież ta ziemia przez komunistów była upodlona, była uciemiężona przez kolejne dziesięciolecia. I chcemy, aby ten rok 2026 był nie tylko rokiem symbolicznym, ale takim także rokiem, kiedy będziemy przypominać o tych wydarzeniach, kiedy będziemy mówić o tym, że gdyby nie wydarzenia w czerwcu 76 roku, nie byłoby Solidarności, nie byłoby 89 roku, nie byłoby wolności i demokratycznej Rzeczpospolitej.
2: Przypomnijmy, 25 czerwca 76 roku w wielu zakładach pracy w Polsce wybuchły strajki i demonstracje wywołane zapowiedzianą dzień wcześniej przez rząd drastyczną podwyżką cen żywności. Do największych wystąpień robotniczych doszło właśnie w Radomiu, ale także w Ursusie i Płocku. Społeczne protesty brutalnie stłumiła milicja i Służba Bezpieczeństwa. W całym kraju aresztowano około 2,5 tysiąca osób.
16: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
4: Vox FM.
16: Vox FM Radom. Vox FM Radom.
5: Letnie hitu.
16: Grójcu na 106,4.
6: Reklama.
25: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
26: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.
2: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
3: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 23 mandaty za spalanie śmieci w piecach wystawiła Radomska Straż Miejska w tym sezonie grzewczym. Funkcjonariusze przeprowadzili 250 kontroli, a więc o 100 mniej niż w poprzednim sezonie. Straż Miejska do kontroli wykorzystuje drona i może wchodzić do domów i sprawdzić, co ląduje w piecach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, głównie spalane są resztki mebli.
4: Tak jak Państwo wiecie, Straż Miejska regularnie z nastaniem sezonu grzewczego i nie tylko kontroluje nasze domy, nasze mieszkania, ogólnie stan powietrza na terenie naszego miasta pod kątem spalania niewłaściwych paliw. I rzeczywiście w sezonie 2023-2024, mimo tego, że on się nie skończył, wiadomo, jest koniec marca, już ta pogoda jest coraz bardziej wiosenna, ale liczymy, że jeszcze kilka dni mroźnych się trafi, szczególnie rankiem, i na pewno mieszkańcy będą opalać. Tych kontroli do Straży Miejskiej w tym sezonie wpłynęło niewiele ponad 250. Jest to około 100 kontroli mniej niż w zeszłym roku, ale chyba jest to spowodowane tym, że rzeczywiście ta zima tego roku jest łagodniejsza i dużo cieplej niż w zeszłym roku było. Niemniej jednak ujawniono szereg nieprawidłowości podczas takich kontroli, które zakończyły się albo wnioskami do sądu, albo też w postępowaniu mandatowym. Zauważalna jest zdecydowana poprawa jakości powietrza, zdecydowanie mniej nieprawidłowości porównując lata ubiegłe, czy 2021-2022, czy nawet 2023, jak do siebie porównamy, to rzeczywiście te wyniki w 2023 nie wychodzą tak źle w tym sezonie naszym grzewczym. 23 mandaty i dużo, i mało. Pewnie, że chcielibyśmy, żeby tych mandatów w ogóle nie było. Natomiast gdzieś jeszcze nieprawidłowości się trafiają. Najczęściej spalane są to elementy drewniane, lakieropochodne, elementy starych mebli. Gdzieś ktoś robił remont w domu, nie wiedział, co ze zużytymi meblami zrobić, nie chciał oddać na PSZOK, co powinien zrobić. Gdzieś te elementy znalazły się w piecach, ale marginalnym było to, że były to mieszkania prywatne. W większości te postępowania mandatowe zakończone przez strażników miejskich dotyczyły firm. I tutaj nie chcę wymieniać, bo to nie na tym rzecz polega, aczkolwiek każdy będzie chciał wiedzieć, kto był tym trucicielem, ale zdarza się, że firmy opalają niewłaściwym opałem. Oprócz tego właściwego znajdują się również elementy drewniane, lakierowane. Oprócz tego znajdują się jakieś resztki z odpadów drewnianych przede wszystkim.
5: Najwyższy mandat, jaki możecie Państwo nałożyć, to
4: 500 zł. Tylko i wyłącznie. No niestety ustawodawca nie przewidział innych kar. No oczywiście może to być wniosek do sądu, ale tutaj nie mamy pewności, czekamy na niektóre rozstrzygnięcia i nie mamy pewności, że sąd będzie bardziej surowy. Z doświadczeń, które mamy do tej pory, oczywiście sąd jest niezawisły, on ocenia każdą sytuację indywidualnie, tak jak zresztą i strażnicy, no i te kary nie były wyższe niż to, co my nakładaliśmy.
3: Wiosna z kolei to okres, kiedy Straż Miejska kontroluje stan czystości na posesjach.
4: To jest bardzo trudny temat i to jest temat, który zaprząta naszą głowę od wielu, wielu lat. No niestety wśród nas są jeszcze, kolokwialnie mówiąc, śmieciarze, którzy za nic mają to, jak wygląda teren wokół nas, że żyjemy wspólnie w tym bałaganie. Oczywiście są tacy, którzy są nawet zbyt pedantycznie czyści, ale tutaj złoty środek by był najlepszy. Nie wyrzucamy śmieci w miejscu miejsca niedozwolone, a to się jeszcze zdarza, stąd wszystkie fotopułapki, które posiadamy, są zainstalowane w takich miejscach, gdzie przypuszczalnie podejrzewamy, że w tych miejscach mogą być wyrzucane odpady. Mieszkańcy doskonale o tym wiedzą, więc te miejsca jak do tej pory są czyste i całe szczęście, tak? Po jakimś czasie na pewno te pułapki będą przenoszone w kolejne następne miejsca, ale inny problem, który nam się pojawił na terenie miasta, i to właściwie bardziej dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, to jest to, że inne osoby niezamieszkałe w naszej wspólnocie, w naszej spółdzielni, podrzucają do naszych kontenerów odpady. My za to wszystko musimy płacić. Mówię o mieszkańcach spółdzielni. Wiem, że spółdzielni montują sobie kamery też. Do nas zgłaszane są takie sytuacje, ustne zawiadomienia lub pisemne zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu z jednoczesnym żądaniem ścigania. My przyjmujemy takie zgłoszenia, prowadzimy postępowania i dyscyplinujemy osoby, które to robiły. Bardzo często odbywa się to z samochodów. Są przywożone wory ze śmieciami, są przywożone opony. Musimy wiedzieć, że wszystkie takie elementy, jeśli ktoś jest mieszkańcem Radomia, może spokojnie oddać na PSZOK. PSZOK jest, z tego co wiem, czynny od godziny 10. Jeśli jest kolejka, to ona w miarę sprawnie się porusza, ale mamy wtedy czyste sumienie i satysfakcję z tego, że nie wyrzuciliśmy tego do kontenerów, nie wyrzuciliśmy tego obok śmietników, tylko oddaliśmy profesjonalnej firmie do utylizacji. Ta świadomość musi w nas za każdym razem wzrastać, bo widzimy, że dzieje się w dobrą stronę. Natomiast gdzieś jeszcze w tym naszym społeczeństwie żyją takie osoby, które nie zwracają na to żadnej uwagi.
3: Jak pomóc osobie poszkodowanej w wypadku? Co zrobić w przypadku zakrztuszenia? O pierwszej pomocy przedmedycznej mówi radomski ratownik Mariusz Wielocha.
6: Tutaj chodzi nam o to, by w tym pierwszym kontakcie z tą osobą poszkodowaną po prostu zachować się jak najbardziej właściwie. Czyli musimy pamiętać o kilku takich kardynalnych sprawach, jak chociażby wykręcenie odpowiedniego numeru alarmowego, o tym, by sprawdzić, czy ta osoba jest osobą przytomną, czy oddycha, czy nie oddycha. Musimy to wszystko wiedzieć, zanim przystąpimy do jakichkolwiek czynności, żeby móc później zaalarmować odpowiednie służby i móc w miarę taki rzetelny sposób przekazać to, co się podziało z tą osobą. Kiedy mamy w ogóle brać udział w udzielaniu tej pomocy tej drugiej osobie, musimy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie własnym, bo musimy o tym pamiętać, że nasze bezpieczeństwo jest tym priorytetem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nam coś się stanie, to mało tego, że my nie zaczniemy udzielać tej pomocy, to jeszcze za chwilę to my będziemy tej pomocy sami potrzebować. Jeśli chodzi o te takie wypadki komunikacyjne, kolizje, trzeba pamiętać, że jak już jesteśmy pewni, że jesteśmy bezpieczni, należy wyłączyć kluczyk ze stacyjki, by zminimalizować ewentualny jakiś tam samozapłon. Musimy też pamiętać o tym, by w odpowiedni sposób podchodzić do poszkodowanego, że nie należy podchodzić do niego chociażby z boku samochodu, dlatego że ponad 90% urazów komunikacyjnych są to urazy dotyczące górnego odcinka kręgosłupa. I wiadomo, że ta osoba mimo woli odwróci tą głowę w naszą stronę i w ten sposób może pogłębić powstały już wcześniej uraz. Dlatego musimy pamiętać, że należy podejść od czoła samochodu, głośno, wyraźnie powiedzieć, że ta osoba ma siedzieć tak jak siedzi, nie poruszać się, i wtedy możemy spokojnie podejść i dalej zacząć udzielać tej pomocy.
7: Czyli najpierw sprawdzamy, czy osoba poszkodowana jest przytomna?
6: Dokładnie, sprawdzamy, czy jest przytomna. No wiadomo, że jeśli jest to osoba, która mówi do nas, która z nami rozmawia, jest osobą przytomną. Jeżeli nie ma, że tak powiem, takich oznak, jest to osoba, która jest nieprzytomną osobą, ale widzimy, że oddycha, to też nasze postępowanie będzie troszeczkę inne. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia, no to będziemy musieli tutaj wdrożyć całą procedurę związaną z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Robimy to w ten sposób, że wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość co najmniej 5 cm, nie więcej jak 6 cm, i z częstotliwością co najmniej 100 uciśnięć, nie więcej jak 100 uciśnięć na minutę. Jeżeli mamy opory co do kontaktu z takiego fizycznego z tą osobą poszkodowaną, czyli nie chcemy mieć kontaktu z plufociną czy z wydzieliną jakąś krwawą, możemy wtedy odstąpić od wykonania tych dwóch wdechów ratowniczych, ale musimy pamiętać o tym, że musimy zapewnić cały czas właściwą perfuzję krwi, czyli musimy bez przerwy wtedy tą klatkę piersiową ugniatać.
7: Wiele osób boi się udzielać pierwszej pomocy, myśląc, że może zrobić krzywdę. Czy słusznie?
6: Absolutnie nie powinniśmy się tego bać. Musimy pamiętać o tym, że osoba będąca w takim stanie, czyli osoba, której nagle przestaje bić serce i już nic gorszego nie może jej spotkać, to od nas wtedy zależy, czy w ogóle zwiększymy szansę na powrót do zdrowia i po prostu przeżycie tej osoby. To my w tym momencie w naszych rękach jest ta szansa tej drugiej osoby. Dlatego nie powinniśmy się bać i naprawdę to jest nic strasznego. A poza tym powinniśmy zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy taką, że tak powiem, informację, że tak naprawdę i kogoś z naszych bliskich, tak samo i nas może taka sytuacja spotkać. I zadać sobie pytanie, czy chcielibyśmy, żeby ktokolwiek nam pomógł. Znaczy właśnie ten strach i ta obawa, myślę, że bierze się zawsze z tego, że uszkodzimy tą osobę, że zrobimy coś nie tak, ale jeszcze raz powtarzam, nic gorszego tej osobie nie może się stać. Dlatego my musimy podejmować akcje ratunkowe w takim wypadku, dlatego że no, naprawdę zwiększamy szansę na dojście do zdrowia, a być może nawet walczymy o życie tej osoby. Dlatego zawsze musimy, no, że tak powiem, brać ten ciężar odpowiedzialności na siebie i nie możemy się bać, nie możemy stać z boku, bo po prostu, no tak jak mówiłem, my też możemy kiedyś znaleźć się w takiej sytuacji. Ja myślę, że teraz jest coraz większa świadomość naszego społeczeństwa i coraz więcej ludzi ma to pojęcie o udzielaniu tej pierwszej pomocy. Wie, jak się zachować. Fajnie, że też masa dzieciaków do tego się garnie. Myślę, że to coraz lepiej wygląda i naprawdę nie ma się czego obawiać. Trzeba po prostu za każdym razem zatrzymywać się, pytać przede wszystkim, czy ktoś potrzebuje pomocy, po to, by móc po prostu oddzielić osoby, które potrzebują faktycznie tej pomocy, a które tej pomocy tak naprawdę nie zawsze potrzebują.
7: W stresie wiele osób zapomina wielu rzeczy podczas wzywania pogotowia do osoby poszkodowanej. O czym trzeba pamiętać, dzwoniąc pod numer alarmowy?
6: Bardzo prosto, tak, bardzo prosto. No musimy zacząć od tego, że musimy wybrać ten numer. Wiadomo, że nami będą targały emocje, ale musimy pamiętać o tym, że musimy przekazać, gdzie doszło do zdarzenia, co się stało, ile osób jest poszkodowanych, bo od tego zależy, czy dyspozytor zadysponuje jeden zespół ratownictwa medycznego, czy dwa zespoły, może więcej. I poza tym musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Nie możemy jako pierwsi odkładać słuchawki. To dyspozytor medyczny będzie decydował o tym, czy kończy z nami rozmowę, czy nie, bo on w każdej chwili służy nam swoim doświadczeniem i swoimi radami. Tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że bez znaczenia, czy to dotyczy jakieś nagłe zdarzenie nas samych, czy kogoś z naszych bliskich, musimy zawsze mieć tą tak zwaną zimną głowę. Musimy wyciągnąć ten telefon, zadzwonić, zacząć udzielać tej pomocy. Musimy starać się robić wszystko krok po kroku, systematycznie, po to, by przyczynić się w jak najlepszym i największym takim procencie do skutecznego wyeliminowania tego, co spowodowało tą niedyspozycję u drugiej osoby.
8: Kilka dodatkowych kilogramów, a zamiast kaloryfera oponka, to najczęstsze pozostałości po zimie. Jak zdrowo wrócić do formy przed zbliżającym się latem, radzi dietetyk i trener personalny z Radomia Igor Mieńkowski.
9: Może zastanówmy się, co mamy wokół siebie. Każdy ma buty, każdy gdzieś wychodzi, prawda? Wystarczy założyć te buty, wystarczy iść sobie gdzieś tam, prawda, pobiegać. Może to nie jest do końca dobra metoda dla osób, które już mają dużą otyłość, bo troszkę obciąża stawy, ale no wyjść po prostu na jakiś szybszy spacer i to również będzie fantastycznie ten metabolizm przyspieszało. Dzięki temu możemy jakoś zacząć cały ten proces, bo kopiowanie diet celebrytek nie jest dobrym pomysłem. Może po prostu czas wrócić do korzeni i troszkę ten proces uprościć. Przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić kilka rzeczy, że istnieje coś takiego jak somatotypy. Tutaj pan Sheldon jakiś czas temu wynalazł taki pionierski system zwany somatypowaniem i on polega na tym, że możemy ludzi podzielić na trzy typy. Ektomorfików, takich drobnokościstych, wysokich, którzy mają bardzo szybki, fajny metabolizm. Na endomorfików, ich takie przeciwieństwa, takie krępe, zwaliste sylwetki z buzią taką typu a la chomik, to są endomorficy. No u takich raczej staramy się nie dawać dużych ilości węglowodanów, bo niestety te osoby z reguły, z zasady są już spowolnione metabolicznie. No i oczywiście tacy jeszcze w czepku urodzeni, czyli mezomorficy, no oni tak naprawdę mogą mieć wszystko i cały czas ta krata na brzuchu jest, prawda, widoczna. Więc jeśli już określimy somatotyp, to również później zwracamy uwagę na to, żeby dopasować ilość odpowiednich makroskładników do naszego trybu życia. No bo jeśli na przykład ja prowadzę jakiegoś sportowca, załóżmy, który jest bardzo aktywny fizycznie i no ma tych treningów kilka dziennie, no to wiadomo, że dla takiej osoby ilość węglowodanów będzie potrzebna. Duża, dlatego że no te treningi jakoś trzeba zasilić. Tak samo z samochodem, prawda? Jeśli wylewamy paliwo, jeśli tracimy je w czasie jazdy, to później możemy go dolewać. No tak samo jest z ludźmi, tak? Ale jeśli leżymy cały czas na kanapie, cały dzień, w ogóle się nie ruszamy, no to ten glikogen niestety nie może się przepalić. I wtedy u takich osób dobrze jest dać większej ilości tłuszczów i białek niż węglowodanów. Ktoś stara się naprawdę tą dietę trzymać i nie zasypuje się jakimś różnego rodzaju syfem, jakimiś słodyczami, jakimiś napojami gazowanymi, słodzonymi dodatkowo i stara się tylko na jakichś bazować prostych takich produktach, gdzie jest w stanie po prostu ogarnąć wszystkie te procesy technologiczne, całą tą obróbkę i wie, co je po prostu, no to wiadomo, że ten proces przebiega sprawnie. Jeśli taka osoba jakby od jednego jakiegoś super sposobu idzie do drugiego, tu nie działa, to za chwilę spróbuje czegoś innego, no to wiadomo, że u takich osób no to odchudzanie może naprawdę przebiegać bardzo długo, a czasami wręcz no, jest niezbędne udać się do fachowca, który dla tej osoby dobierze już takie skuteczne rozwiązanie i będzie w stanie ten proces zdecydowanie przyspieszyć. Najbardziej popularnym mitem odnośnie odchudzania, no może nie najbardziej, ale takim jednym z jest to, że głodówki w jakiś tam magiczny sposób powodują, że my chudniemy. Głodówki mają to do siebie, że my bardzo ten metabolizm powalniamy, bo warto tutaj rozróżnić, że głodówka głodówce nierówna i są też głodówki, które są tak zwanym czasowym postem i tutaj czasowy post polega na tym, że po prostu od czasu do czasu robimy sobie taką dłuższą przerwę od jedzenia, ale nie dłuższą niż dobę, dlatego że jeśli to trwa dłużej niż dobę, metabolizm człowieka bardzo, bardzo zwalnia i później mamy ten tak zwany efekt jojo. Niestety kobiety często właśnie wpadają w takie błędne koło. Co schudną, no to znowu za chwilkę im to wróci. A tak naprawdę wystarczyłaby dobrze dobrana, zbilansowana dieta, nie jakaś tam super restrykcyjna, ale żeby wszystkie tam potrzeby organizmu były zabezpieczone. I wcale taka głodówka nie jest tutaj w żaden sposób potrzebna. I dodatkowo jeszcze no, my się lepiej czujemy. Zdecydowanie na takiej głodówce to ciągle ktoś chodzi wkurzony i ciągle ma jakieś problemy. Więc można tu połączyć przyjemne z pożytecznym.
8: W Łodzi mają ulicę Piotrowską, w Kielcach Henryka Sienkiewicza, a w Radomiu Żeromskiego. To tam mieści się klasztor ojców Bernardynów, Radomska Łaźnia czy pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Kopernika. A skąd wzięła się nazwa tej ulicy i jaka jest jej historia? O tym Krzysztof Ninart z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
10: Ulica została wytyczona w miejscu traktu lubelskiego, czyli drogi, która prowadziła z Radomia w kierunku Lublina. I pierwotna jej nazwa, później jak stała się już ulicą miejską, to była Lubelska. Żeromskiego nie było jeszcze na świecie, a tą ulicę już mieliśmy, więc nie mogła się nazywać Żeromskiego. Ta nazwa obowiązuje dopiero od 1925 roku, kiedy decyzją Rady Miejskiej, to było niedługo po śmierci pisarza Stefana Żeromskiego, który był wybitnym polskim pisarzem i po prostu Rada Miejska postanowiła nadać imię tej ulicy, no i zmienić tą historyczną nazwę Lubelska na nazwę Żeromskiego. Przy ulicy Żeromskiego znajduje się wiele kamieniczek, one pochodzą głównie i kamienic z XIX wieku. Natomiast taką ciekawostką jest fakt, że ta ulica praktycznie była słabo zabudowana, były tam jakieś niewielkie domki. Pierwszym takim ważnym obiektem, który przy niej stanął poza klasztorem Bernardynów, który funkcjonował w średniowieczu poza murami miejskimi. To jest może jeszcze na chwilę o tym klasztorze, bo jest to najcenniejszy zabytek Radomia, praktycznie nieprzebudowywany od początku XVI wieku. Tam były niewielkie dobudowy na początku XX wieku, ale architekt, który się tym zajmował, to był Stefan Schiller, zrobił to tak sprytnie, że praktycznie oko laika, a nieraz może i nie tylko laika, nie zauważy tych dobudówek, które naśladują tą architekturę późnego średniowiecza, późnego gotyku. Kościół był również ważnym ośrodkiem spiskowym i takim patriotycznym, religijnym, oczywiście też w czasie powstania styczniowego, czyli już dużo później niż w tym XV-XVI wieku. Tutaj bywał m.in. Marian Langiewicz, no i Dionizy Czechowski, który był tutaj zasłużony dla naszej ziemi i można powiedzieć, że jego kult wciąż jest żywy. Przy ulicy Żeromskiego takim pierwszym, ważniejszym obiektem, który powstał w XIX wieku, był gmach Komisji Województwa Sandomierskiego, czyli to, co dzisiaj nazywamy Urzędem Miejskim. Władze wojewódzkie zostały w pewnym momencie przeniesione, ponieważ Radom dawniej znajdował się w województwie sandomierskim i władze zostały przeniesione z Sandomierza, który się w tamtym czasie już mniej rozwijał, był troszeczkę tak na uboczu, Radom był położony bardziej centralnie, bliżej Warszawy. No nie leżał nad dużą rzeką, bo dawniej te główne ośrodki jednak najczęściej leżały nad dużymi rzekami, tak? Stąd tyle mamy starych miast nad Wisłą czy nad Odrą. Natomiast po przeniesieniu władz, władze wojewódzkie potrzebowały, prawda, gmachu, tak jak mamy dzisiaj urzędy wojewódzkie, w związku z czym powstał ten budynek. Część z nas kojarzy nazwę Plac Koraciego. Kto to był Koracji? To był polski architekt włoskiego pochodzenia, który mieszkał w Warszawie. On zaprojektował wiele gmachów, szczególnie w Warszawie, ale nie tylko, bo na terenie całego Królestwa Polskiego i chyba jednym z najbardziej znanych jego dzieł jest Teatr Wielki w Warszawie, w związku z czym my mamy też powód do dumy, bo mamy gmach tego architekta w naszym mieście i ta najstarsza jego część tego budynku znajduje się od strony ulicy Żeromskiego. To jest ta oryginalna budowla, powstała w 1827 roku. To jest dzieło Antonio Koraciego. Jeśli chodzi o zabudowę Żeromskiego, ten budynek stanął m.in. w tym celu, aby właśnie w tym kierunku, bo to był plan regulacyjny, ustanowiony w 1822 roku i wedle niego zakładano, że miasto będzie rozwijało się właśnie w tą stronę, przy trakcie lubelskim, przy ulicy Lubelskiej. W związku z czym to miało zachęcać mieszkańców, inwestorów, ale również administrację do tego, żeby lokować swoje budynki, kamienice czy gmachy użyteczności publicznej właśnie przy tej ulicy, nowo powstającej ulicy Lubelskiej. Czyli został zabudowany ten obszar między miastem kazimierzowskim, czyli dzisiejszym tutaj Placem Kazimierza, a dzisiejszym Urzędem Miejskim. I powstało przy nim bardzo wiele gmachów. Tak było aż do początku XX wieku. Większość z nich zachowała się i praktycznie, jak zobaczymy zdjęcia Radomia z czasów przedwojennych, dosłownie poza kilkoma budynkami w rejonie tego ścisłego centrum, szczególnie ulicy Żeromskiego, zobaczymy, że niewiele się zmieniło, tak? Więc mamy doskonale zachowaną tą zabudowę radomskiego śródmieścia z czasów z XIX i początku XX wieku.
8: Radom piwem płynął, a i pachniał dymem papierosowym. Pod koniec XIX wieku w naszym mieście powstał zakład piwowarski, zwany jako Browar Saskich. Obecnie obiekt znajduje się przy ulicy Limanowskiego, nie pełni roli browaru. A o szczegółach tego miejsca mówi Paweł Puton, współautor Retropedii Radomia i pracownik Radomskiej Resursy.
11: Oczywiście tradycja piwowarska na pewno sięga jeszcze średniowiecza, wiadomo, że w tym mieście średniowiecznym, obwiedzionym murami, też, no w zasadzie za jego murami, działał browar miejski, ale te czasy nowożytne to oczywiście już inna bajka. Początek XIX wieku, dokładnie 1812 rok, Aleksander Kłosowski zakłada początkowo niewielki browar przy Nowym Świecie, czyli przy dzisiejszej ulicy Limanowskiego. Po latach browar ten wskutek jakby koneksji rodzinnych przechodzi w ręce Saskich i staje się jednym ze słynniejszych przedsiębiorstw w mieście i zarazem jednym z najbardziej znanych i poważanych browarów, myślę, że w całej Polsce. Co tak naprawdę dziś zostało z tego przemysłu browarniczego? Mamy kompleks zabudowy dawnego browaru, pochodzący z końca tak naprawdę XIX wieku. No i okazały pałacyk, willę Saskich, stojącą praktycznie w pierzei ulicy Limanowskiego. Dziś niestety obiekty te nie wyglądają może za dobrze, ale na szczęście kilka lat temu, po wielu, wielu latach stania jako opuszczone obiekty, znalazły nowego właściciela i mieliśmy tam okazję zresztą z resursy być na jednym z retrospotkań i oglądać te wnętrza. I mam nadzieję, że sukcesywnie te obiekty będą przywracane do świetności. Nowy właściciel jakby wskrzesił tą działalność browarniczą w tym obiekcie, dodał nowe funkcje i to jest bardzo pocieszające, ponieważ obiekt posiada ciekawą architekturę, oczywiście przez lata zaniedbań i też pewnych oszpeceń z okresu działania tutaj spółki, jednej ze spółek browarniczych, już tych współczesnych, no, zatraciło to swoją świetność i ten okazały wygląd, ale na pewno jest to kompleks jeden z ciekawszych, jeżeli chodzi o architekturę industrialną w naszym mieście. Warto go zachować, odtworzyć, przywrócić mu świetność.
2: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9.
1: Reklama.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
17: No wiem.
16: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
17: Ej, to już przesada.
16: No co, tego poziomu nie da się przebić.
18: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.
25: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
26: Światło Wood od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Reklama.
3: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
4: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Między 180 a 200 osób bezdomnych może przebywać w Radomiu. Liczba jest płynna ze względu na porę roku i możliwość prac sezonowych. Radomska Caritas podsumowała ogólnopolską akcję liczenia osób bezdomnych, jaka miała miejsce w tym roku. Jak mówi ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas, policzono osoby, które znajdują się w różnych miejscach.
5: Nasi street workerzy cały czas pracują. Można powiedzieć, że widzimy ich bardzo często na terenach takich, na które nie zapuszczają się inne osoby. Charakterystyczny czerwony polar z napisem Caritas Diecezji Radomskiej, street worker. I nasi street workerzy idą i poszukują osób bezdomnych. Stworzyliśmy mapę interaktywną, którą posiadają właśnie oni i dzięki temu łatwiej im jest dotrzeć w pewne miejsca. Udostępniają też te miejsca patrolom chociażby Straży Miejskiej czy Policji. I udało nam się też policzyć te osoby bezdomne na terenie Radomia. Są to osoby bezdomne, które są w różnego rodzaju pustostanach, przebywają w schronisku, w noclegowni, jak również możemy spotkać się na dworcu, ale cały czas ta pomoc dla tych osób jest i cały czas ta pomoc dociera. I tutaj bardzo chciałbym serdecznie podziękować Straży Miejskiej za to, że udaje nam się razem wspólnie patrolować miasto, udaje nam się razem wspólnie docierać do tych osób i strażnikom miejskim, którzy mają przeszkolenie, są ratownikami medycznymi i którzy pomagają właśnie osobom bezdomnym. Jeśli chodzi o osoby bezdomne przebywające na terenie Radomia, to liczba ich waha się między 180 a 220. Mówimy 180 a 220, czasami jest ich nawet prawie 300, dlatego że jest to liczba bardzo płynna. Pamiętajmy o tym, że te osoby przyjeżdżają na teren Radomia, będą przez jakiś okres i potem wyjeżdżają i już ich tutaj nie mamy. To badanie odbyło się w połowie lutego, więc też w okresie zimowym, gdzie już było ciepło i gdzie rozpoczynały się też już pewne prace sezonowe, chociażby w sadownictwie, bo wiem, że jeżeli jest tylko pogoda temu sprzyja, to w sadownictwie też już pewne prace ruszają i te osoby po prostu wyjeżdżają tam do tych prac, wyjeżdżają z naszego miasta, ale to, co powiedziałem, trzeba pamiętać o tym, że te osoby cały czas tutaj są, no mamy street workerów, którzy cały czas pomagają i wyszukują te osoby i spieszą im z pomocą. Nie tylko woda, bo pamiętajmy też, że takie osoby mogą skorzystać z łaźni, z łazienki, skorzystać z ubrania w naszej noclegowni. Ale to jest nie tylko woda, bo latem też mówimy o batonach energetycznych, jakichś słodkich rzeczach też zimą, o gorącej herbacie, kawie mówimy w okresie zimowym, w tych chłodów, więc te osoby staramy się cały czas zaopatrzyć i pamiętajmy, że to są ludzie. To jest człowiek, który potrzebuje naszej pomocy, który często pogubił się w życiu i nie patrzmy na bezdomnego jak na osobę jakąś gorszą. Nie, to jest osoba, która jest przy mnie, która pogubiła się w życiu, która pragnie miłości, pragnie szacunku, ale przede wszystkim pragnie tego, żebyśmy na nią spojrzeli jak na człowieka, jak na normalnego, na każdego innego, który jest obok nas.
4: Cudze chwalimy, a swego nie znamy. Warto spędzić trochę czasu i prześledzić historię miasta i regionu, a idąc na spacer zwrócić uwagę na detale, na które na co dzień brakuje nam czasu. Jak mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego, warto zwrócić uwagę, jak wyglądają radomskie ulice i jak zostały zaprojektowane.
6: Myślę, że takim bardzo ciekawym jakby specyfiką historyczno-kulturową Radomia jest jego układ przestrzenny, urbanisty. Ja bym na to zwrócił uwagę. Radom jest uznawany za tak zwany modelowy przykład rozwoju przestrzennego miast polskich, ponieważ na podstawie planu miasta, który cały czas jest, nie było tutaj żadnych takich rewolucji urbanistycznych, możemy prześledzić właśnie, w jaki sposób polskie miasta się rozwijały. No i to jest po prostu takie ciekawe, natomiast czy to jest fajne z wyglądu? No też bywa fajne z wyglądu, dlatego że pewne założenia urbanistyczne, które mamy w Radomiu, takie jak na przykład założenie ulicy Żeromskiego, tak, z wieżą Farnowosi, czy założenie ulicy Piłsudskiego, też konstrukcja taka osiowa, no to są rzeczy, które można powiedzieć są wyróżniające się, no przynajmniej w naszej części kraju. Dlatego, że uważam, że urbanistyka Radomia powinna zostać doceniona tutaj pod tym względem i warto po prostu popatrzeć na Radom od strony takich uroków przestrzeni. Tego, jak jest zaprojektowany, albo jak się wyrodził, bo tutaj mamy zawsze, jeśli chodzi o rozwój przestrzenny, to pewną taką, no powiedzmy, zespolenie, tak, z jednej strony to jest to, co jest zaplanowane, z drugiej strony to, co mogło powstać spontanicznie. Przecież to na przykład, że przy ulicy Żeromskiego w dolnym odcinku, jak sobie zobaczymy, jakie mają kształt nieruchomości, czyli że one są takie bardzo długie, no to zobaczymy tam średniowieczne działki rolne. Więc nie wszystko jest zaplanowane i właśnie te rzeczy, które są niezaplanowane, też bywają ciekawe. No to jest urbanistyka, ale możemy też powiedzieć coś o architekturze Radomia, która ma pewne wyjątkowe cechy. Detal architektoniczny, który jest bardzo dobrze zachowany w Radomiu, ze względu właśnie na to, że mamy to szczęście, że nie mieliśmy jakichś takich wielkich zniszczeń wojennych. No i to jest zupełnie unikatowa sprawa w Radomiu, to jest żeliwo. Żeliwo, czyli konstrukcje żeliwne. Mamy tutaj w naszym regionie Zagłębie Staropolskie, tak, to jest i czasy staropolskie, i XIX wiek. No teraz mówimy raczej o tej architekturze głównie XIX-wiecznej, więc ta bliskość Zagłębia Staropolskiego, które należało do guberni radomskiej, sprawia, że po prostu mamy w Radomiu wyjątkowo dużo konstrukcji żeliwnych. My na to jako radomianie czasami nie zwracamy uwagi, bo wydaje nam się, że to jest takie po prostu oczywiste i że tak jest wszędzie. Ale tak nie jest wszędzie. To, że w Radomiu mamy 200 klatek schodowych zrobionych właśnie o konstrukcji żeliwnej, 200, które już są zinwentaryzowane, a może mamy więcej, to jest wyjątkowe w skali kraju. W takich miastach, jak wielkich miastach, jak Warszawa czy Wrocław, no, które co prawda doświadczyły zniszczeń wojennych, tak, no, ale zasób jest zasobem. Tam jest po kilkadziesiąt takich konstrukcji zachowanych. W Radomiu 200. W Kielcach, odwołując się do naszego regionu, w Kielcach jest zaledwie kilkanaście. Więc to jest w Radomiu unikatowe. Klatki schodowe, no, które czasami teraz niestety są zamknięte i nie można ich zwiedzać, ale na zewnątrz są balkony. I to też jest, no to właśnie żeliwne balkony, których w Radomiu mamy kilkaset, które posiadają różne wzory, jeśli chodzi o zdobienie, tak, to jest też jakby samo w sobie byłoby ciekawe stworzenie takiego katalogu wzorców. No i właśnie te balkony, tak, które są po prostu w Radomiu czymś wyjątkowym. Może kiedyś powstanie nawet taki szlak, na przykład szlak zwiedzania właśnie Radomia po balkonach, które no, nie zostaną zamknięte takie klatki schodowe, bo je widać z zewnątrz.
4: Chcą promować wiedzę o przyrodzie i turystykę lokalną. W Grójcu powstaje 10-letni plan zagospodarowania lasu i nowe programy edukacji leśnej. O szczegółach tego przedsięwzięcia opowiada Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
2: Nadleśnictwo Grójec będzie miało wkrótce nowy plan urządzania lasu. W tej chwili ten projekt planu będzie omawiany na specjalnej naradzie. W ramach konsultacji społecznych będzie można również składać uwagi i wnioski. I równorzędnie z tym 10-letnim planem urządzania lasu opracowujemy plany dla edukacji leśnej. Niedawno spotkaliśmy się w Nadleśnictwie Grójec z partnerami w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, bo edukacja leśna w lasach właśnie taki ma kierunek. Chcemy mówić o tym, że różne funkcje lasów trzeba realizować i że trzeba korzystać w sposób zrównoważony z zasobów leśnych. Spotkaliśmy się z przedstawicielami szkół, stacji sanitarno-epidemiologicznej w Grójcu, ośrodka szkolno-wychowawczego w biurkach strefy przyjaznego rozwoju, jak również z harcerzami z Chówca w Jaktorowie. I rozmawialiśmy o tym, jak realizować tą edukację, również w połączeniu z turystyką, z komunikacją, bo o tym nie należy zapominać, że te wszystkie zagadnienia się łączą. Nadleśnictwo Grójec jest o tyle specyficzne, że przeciętną ma powierzchnię, ale składa się z aż 759 kompleksów leśnych. To jest nietypowe, a 6 z nich tylko liczy ponad 500 hektarów, więc te lasy są bardzo rozdrobnione, ale są bardzo piękne i mają kilkanaście rezerwatów przyrody. Bardzo dużo z nich chroni obszary wodno-błotne. Jest tam obszar nad Pilicą, również Zanocuj w lesie. Chcemy o tym mówić i to propagować. Rozmawialiśmy o tym, że dobrze by było na wzór Nadleśnictwa Kozienice mieć jakieś wspólne wydarzenie, gdzie społeczność lokalna mogłaby działać na rzecz lasów i realizować, rozmawiać przede wszystkim i spotkać się, żeby czy to podczas jakiegoś rajdu, czy wydarzenia plenerowego, pikniku, spotkać się, aby rozmawiać o lasach, o tym, jak możemy w zrównoważony sposób właśnie z nich korzystać. Dlatego na tym spotkaniu byli też przedstawiciele kół gospodyń wiejskich. I zgodziliśmy się co do tego, że by rozwijać tą zrównoważoną turystykę, będziemy chcieli opracować jakąś mapę pewnie całego nadleśnictwa ze względu na to rozdrobnienie kompleksów leśnych położonych wśród oczywiście sadów, bo to jest Grójec i okolice. Będziemy rozwijać ten kierunek opracowania mapy. Zaczniemy prawdopodobnie od obszaru Zanocuj w lesie, żeby propagować tą formę rekreacji przyjazną przyrodzie, związaną z bushcraftem, ze spaniem w lesie po prostu takim bez szkody dla przyrody, w hamaku na przykład lub niewielkim namiocie. Nie wszyscy się na to kiedyś w życiu zdecydowali, a warto spróbować. Oprócz tego będziemy chcieli integrować społeczność lokalną. Niedawno mieliśmy również spotkanie w Nadleśnictwie Grójec, już kolejne. Mówiliśmy o tym, jak powinien być zagospodarowany według leśników, a jak według społeczności lokalnej taki kompleks leśny Skuły Zachód. To jest kompleks leśny, gdzie ludzie chcieliby, żeby ta funkcja społeczna właśnie przeważała w tym lesie i widzą również wielkie znaczenie tego lasu dla ochrony przyrody. My również leśnicy to dostrzegamy, ale chcielibyśmy realizować pewne działania gospodarcze w trosce o to, aby ten las trwale cieszył nie tylko to pokolenie, ale i następne, żeby jednak odnowienie lasu też tam się odbywało i żeby lokalni mieszkańcy też mogli kupić drewno. Dlatego w szerokim gronie takie spotkanie z przedstawicielami strony społecznej w Nadleśnictwie Grójec się odbyło.
4: Ma być bardziej ekologicznie. Miejska spółka Radpec planuje zbudowanie bloku kogeneracyjnego na alternatywne paliwa. Będzie to obiekt na terenie Ciepłowni Południe, produkujący ciepło i prąd. Instalacja ma do tego wykorzystywać odpady z miasta, co pozwoli zredukować zużycie węgla, a także opłaty za emisję dwutlenku węgla. Dla mieszkańców blok oznacza także stabilność cen ciepła. Więcej o działaniu bloku, jak i o zapewnianych przez niego korzyściach mówi Tomasz Nita, prezes spółki Radpec.
7: Inwestycja, która jest pierwszą też z szeregu inwestycji odchodzenia stopniowego od węgla, czyli wykonanie bloku kogeneracyjnego wykorzystującego paliwo alternatywne o mocy 18 MW cieplnej i mocy 5 MW elektrycznej, czyli pierwszy raz w historii naszej firmy już nie będziemy musieli po tej inwestycji mówić, że jesteśmy ciepłownią zwykłą. Będziemy już elektrociepłownią, bo będziemy oprócz tego, że będziemy dostarczać ciepło dla Radomian, będziemy również dostarczać energię elektryczną. Na własne potrzeby zużywać ją część, ale też dostarczać dla mieszkańców Radomia również prąd wykorzystywany w życiu codziennym. Także ten blok kogeneracyjny będzie realizowany na Ciepłowni Południe. Tam jest przygotowany już teren, cała inwestycja jest przygotowana, jeżeli chodzi o infrastrukturę dookoła, tylko wybór wykonawców i możemy rozpocząć działania. Ten pierwszy krok to też jest krok do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, który też jest w wymogach unijnych. Musimy takim systemem być, żeby móc później pozyskiwać też pieniądze na infrastrukturę sieciową, która oprócz tego, że nie jesteśmy posiadaczami źródeł ciepła, jesteśmy też posiadaczami 400 km rur, które stanowią system ciepłowniczy w naszym mieście. Dla zobrazowania dzisiaj sprawdzałem, ile to jest 400 kilometrów, to jakbyśmy tak rurę pociągnęli od Radomia, to byśmy dojechali do morza, za Gdańsk nawet. Więc generalnie tym wszystkim gospodarujemy i to wszystko też wymaga co jakiś czas modernizacji, rozwoju, a będzie to możliwe, jeżeli ten status efektywnego systemu ciepłowniczego uzyskamy. Żeby rozwinąć tutaj, co to znaczy paliwo alternatywne, bo na pewno jest to termin nie wszystkim znany. Tutaj możemy pochwalić się, że nie tylko będą to efekty dla naszego przedsiębiorstwa, dla ciepłowni, ale również efekt będzie odczuwalny też, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. To paliwo jest produkowane na bazie frakcji tych odpadów, które są zbierane w Radkomie, które już nie mogą podlegać recyklingowi, nie mogą podlegać jakiemukolwiek przetworzeniu, ale też według dzisiaj obowiązujących przepisów i w przyszłości obowiązujących przepisów nie mogą też być składowane. Z tej właśnie frakcji, z tej części, która nie może być zagospodarowana w żaden inny sposób, będzie wykonywane paliwo alternatywne, którego instalacje zresztą Radkom już posiada. W tej chwili Radkom jest gotowy do produkcji takiego paliwa, które my będziemy wykorzystywać do spalania i do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej dla naszych mieszkańców. Będzie to instalacja, która będzie pracowała 11 miesięcy w roku, w tym momencie zapewniając ciepło, wodę w kranach, czyli ciepłą wodę użytkową będziemy produkowali na bazie właśnie tego nowego paliwa. Już nie będzie to produkcja opierana o węgiel, czyli dzięki temu zredukujemy o 1/4 zużycie węgla i też zredukujemy częściowo opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery, które jak Państwo wiecie, no, często teraz dosyć pokaźny koszt stanowią dla naszego przedsiębiorstwa i też pokaźny koszt odzwierciedlony później w cenie ciepła. Projekt ten, bo mimo to, że wykorzystuje to właśnie paliwo, o którym mówię, jest bardzo ekologiczny. Ma oczyszczanie spalin, które będą powstawały w wyniku spalania paliwa, jest jeszcze bardziej rygorystyczny niż przy spalaniu węgla. Także ta instalacja nie tylko będzie wyposażona w kocioł, który będzie to paliwo spalał i turbinę, która będzie produkowała energię elektryczną, ale cały system oczyszczania spalin, który później wyłapie wszystkie niezbędne związki i powiem szczerze, że jest to bardziej rygorystyczne przepisami obwarowane unijnymi niż nawet te instalacje, które żeśmy do tej pory zrobili, gdzie paliwem jest węgiel. Jakie korzyści? Stabilne ceny dla mieszkańców. Ceny stabilne, jeżeli chodzi o ceny i ciepła, ale też stabilność cen, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Jest to jedyne paliwo, jeżeli chodzi o paliwo alternatywne, które miasto samo wytwarza. Samo je cały czas produkuje, codziennie wszyscy mieszkańcy, my tutaj siedzący, produkujemy to paliwo, więc mamy stabilność i wpływ na jego kształtowanie, na jego cenę i tak samo będziemy poprzez jego zagospodarowanie mogli mówić o stabilności kosztów związanych z utrzymaniem wysypiska i opłatami, które wiążą się ze składowaniem na wysypisku tych odpadów. Następnie ekologiczne ogrzewanie. To tak jak już powiedziałem wcześniej, redukcja zużycia węgla o 1/4, redukcja też szkodliwych substancji wynikających właśnie ze spalania węgla, które będziemy dostarczać do atmosfery. Zwiększenie niezależności energetycznej, ponieważ mamy to własne paliwo, możemy nim zarządzać, możemy w zależności od sytuacji naszej tu wewnętrznej zużywać go więcej lub mniej, natomiast nie musimy być tak jak do tej pory zależni od sytuacji międzynarodowej. Ostatni czynnik, pewnie też najważniejszy w ostatnim okresie, dużo się mówi o ochronie środowiska i to jest na pewno ważne. Oprócz odejścia od węgla, czyli od redukcji użycia paliw kopalnych w naszej ciepłowni, również ten efekt będzie widoczny w przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o odpady. Według wytycznych unijnych do 2035 roku powinniśmy, jeżeli chodzi o odpady, 65% odpadów podlegać ma recyklingowi. 10% tylko i wyłącznie może być składowane na wysypisku. Także jest to bardzo mała część. 25% wynikające z tej różnicy musi być zagospodarowane w inny sposób niż odkładanie lub recykling. I to jest właśnie ta frakcja, którą my będziemy mogli zużytkować w produkcji energii elektrycznej. Więc nawet przepisy unijne, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, no, wymagają od nas podjęcia próby zagospodarowania tej frakcji, a najlepszym zagospodarowaniem jest wykorzystanie jej do produkcji ciepła i energii. zapewne. Nie jest to pomysł jakiś nowy, nowatorski. W tej chwili 500 już podobnych instalacji w całej Europie działa. Podobnych, dlatego że wykorzystują one może bardziej mniej przetworzoną frakcję niż my będziemy to wykorzystywać. My nie paliwo LDRF, a po prostu odpady. My już będziemy wykorzystywać nowoczesne paliwo powstałe na bazie śmieci. Tutaj w tych instalacjach, które są i w Polsce ich już 9, jest to Gdańsk, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz, Poznań, takie instalacje już ma, więc myślę, że Radom za te 4 lata dołączy do tych miast również, które będą wykorzystywały własne paliwo produkowane, ekologiczne paliwo. Na pewno będzie to instalacja dużo nowocześniejsza od tych wszystkich, o których tu mówimy, bo te instalacje już mają po 2-3 więcej lat, natomiast my będziemy bazować na najnowszych technologiach, które w tej chwili są dostępne, a cały czas rozwój w tej dziedzinie postępuje.
4: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania. Do tego nie potrzeba wiele, wystarczą wygodne buty i dres. A jak powinny wyglądać pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
8: Parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego, po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużo objętości jednostek takich pierwszych treningowych, w prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, no biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, nie, no to się okazuje, że 3 tygodnie, 4, moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem, jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością i te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko, trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem, tylko mówię, zdrowy rozum i rozsądek i ubiór. Przede wszystkim nie należy się przegrzewać, to jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, kurczę, wychodzą, no to szkoda mi, no nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, że tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą jak doradzić, jaki rodzaj obuwia. Więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie. Gdyż ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy. Ten palec powinien nam się z tyłu tam przypięcie zmieścić między naszą piętę a obcas tutaj, a buta. Więc to, natomiast no, butów jest cała masa. Cała masa, więc tutaj do treningów takich początkujących, to te średniej klasy, nazwałbym je tak zwane uniwersalne, czyli nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie. Zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, no, to zawsze posiadamy kilka par obuwia, które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków krosowych, nieco bardziej agresywne, czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów, obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie, czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny, zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
3: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom.
9: Hitu.
3: W Radomiu na 96,9.

0: дивися. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19-й тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen Witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na Witaj.

0: orlen.pl/kupon.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Reklama.
12: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
13: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
14: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
15: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje co do dalszego postępowania do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
14: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania pracy serca, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problem, ma to zatrzymanie akcji serca?
15: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc tu jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
14: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
15: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
14: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on, gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
15: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
16: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
15: I tak jak słyszymy,
16: podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
15: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się dwie elektrody.
16: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
14: Tutaj jeszcze mamy te elektrody. Te elektrody też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić. Tak.
15: Tak.
14: To jest ważne, żeby to było konkretne miejsce, tak?
15: Tak. Czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową. Są dwie elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu, to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
13: Suczka Beza odwiedza małych pacjentów w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Lecznica kontynuuje program dogoterapii dla pacjentów z oddziałów dziecięcych. Kontakt ze specjalnie wyszkolonym psem ma zmniejszyć stres. Jak mówi Katarzyna Safin, dogoterapeutka, takie wizyty mogą przynieść ulgę pacjentom.
0: Ja zawsze mówię dzieciom, że podczas kontaktu z psem w naszym organizmie, w naszym mózgu wytwarza się ten sam hormon, który się wytwarza, jak jemy czekoladę. Więc to hormon szczęścia, prawda? Także no chyba nie ma lepszego skojarzenia dla dzieci, prawda? Więc dlatego terapia jak najbardziej ma pozytywny wpływ i na dochodzenie do zdrowia wśród takich dzieci, które są na oddziałach, ale też myślę, że sprzyja takiemu ogólnemu, takiej ogólnej poprawie samopoczucia. My robimy to od 7 lat już. Beza jest suczką rasy Golden Retriever, ma 8 lat. Jest najstarszym psem, który jest w moim stadzie, także powoli będzie się pewnie też kierowała już na emeryturę. Natomiast jest takim psem, który absolutnie nadaje się do wszelkiego rodzaju zajęć. Można z nim pojechać na zajęcia do każdej placówki. Czuję się, jak widzicie, wszędzie świetnie i mam nadzieję, że ci też da z siebie wszystko. Pewno na początku, jak już tam wejdziemy do tych dzieci, to pierwszym takim krokiem będzie poznanie zasad bezpiecznego kontaktu z psem, żeby to nie było tak, że te dzieci nagle dobiegną do tego psa, wszystkie będą się chciały z nimi witać, bo jednak oprócz tego, że bardzo na zajęciach dbam o komfort uczestników, to też bardzo, bardzo ważny jest dla mnie komfort psa, no żeby ten pies chciał drugi raz na te zajęcia tutaj przyjechać. Więc na pewno poznają zasady bezpiecznego kontaktu z psem, na pewno będą miały jakieś zadania, podczas których ten pies będzie motywatorem do jej wykonania. No i na pewno będą mogły podejść, będą mogły pogłaskać, będą mogły bezpośrednio z tym samobcować.
13: Dogoterapia jest prowadzona we współpracy z Fundacją Dr. Clown. Naszym celem jest sprawienie, by na twarzach dzieci zagościł uśmiech, mówi Anna Suchoń-Jasik, przedstawiciel Fundacji w Radomiu.
4: Się bardzo cieszę, że teraz, od dzisiaj w Radomiu też te zajęcia zaistnieją. Bardzo jest mi miło, że Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przyjął nasze zaproszenie i skorzysta z tego programu, bo to nie są jednorazowe, proszę Państwa, zajęcia. Te zajęcia będą tutaj cyklicznie się odbywały. 2 razy w miesiącu będziemy na oddziałach szpitala tutaj w Radomiu i mam nadzieję, że jak już od tylu lat jest realizowana i w każdym roku dochodzą kolejne placówki medyczne i jeszcze więcej małych pacjentów korzysta z tej dogoterapii, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Niełatwo, wiele szpitali odmawia i ta dogoterapia mogłaby się odbywać w większej ilości jeszcze miejsc, ale nie każdy szpital ma taką gotowość i chęć. Więc na pewno teraz jest już troszkę łatwiej, bo my te 6 lat już działamy, więc już można zobaczyć, jak to wygląda i my też bierzemy udział w różnych konferencjach na ten temat, żeby trochę przekonywać też ludzi do tego, że to jest jednak szpital, to jest miejsce dla pieska, ale no, nie jest to jeszcze tak popularne i nie wszędzie to jest jeszcze dostępne dla nas. Raczej myślę, że po pierwszych zajęciach już wszyscy ten entuzjazm łapią, bo widzą, że to jest naprawdę wspaniały rodzaj terapii. No my w Fundacji Dr. Clown od 24 lat prowadzimy terapię śmiechem i zabawą. Tutaj w szpitalu, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu jesteśmy już od kilku dobrych lat. I jakby naszym celem jest właśnie minimalizowanie tego stresu, robienie wszystkiego, żeby te dzieciaki się uśmiechnęły, żeby miały takie pozytywne wspomnienie z tego szpitala. Jednak to nie jest takie miejsce przyjemne dla dzieci, jakby się też nasz personel nie starał, prawda? Bo na pewno oni też sprawiają, żeby jak najmilej tutaj te dzieci przeszły tą hospitalizację. Ale taka forma, czy terapia śmiechem, czy teraz dogoterapia, to wszystko ma sprawiać, jak już zresztą powiedział pan doktor, żeby obniżyć ten poziom stresu u dzieci. Myślę, że każdy, kto zobaczy, jak działa to na dzieci, my dzisiaj też Państwo będą mogli to zobaczyć z nami, to myślę, że się przekonuje do tego, że to jest jak najbardziej miejsce dla pieska. Pieski są przygotowane do tego, to nie są pieski z ulicy. Pieski są, tak jak zresztą pani Kasia powiedziała, ma pieska 7 lat, on pracuje z dziećmi. On jest czyściutki, zadbany, przygotowany, wyszkolony do tego, żeby pracować z dziećmi. To są miłe, dobre, wyszkolone psy. My też dopilnowujemy wszystkich organizacyjnych, technicznych kwestii. One muszą mieć wszelkie badania. Wszystko musi być jak należy, żeby ten piesek wkroczył do szpitala. To nie są pieski, pani nie jest tu w przypadku, tylko to są wyszkoleni ludzie, którzy mają wyszkolone psy i wchodzą do szpitala.
13: To trzecia tego typu placówka w Radomiu. Przy ulicy Różanej powstał dom usamodzielnienia dla dzieci. Placówka opiekuńczo-wychowawcza przeznaczona jest dla młodych, którzy są pozbawieni opieki rodzicielskiej. W tym miejscu nauczą się nawyków i umiejętności, które przydają się w dorosłym życiu, mówi Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
7: Placówka opiekuńczo-wychowawcza, dom dla dzieci przy ulicy Różanej. To obok domu usamodzielnienia przy ulicy Wydmowej i przy ulicy Rywańskiej trzecie takie miejsce w naszym mieście. To będzie dom dla 14 dzieci. Dzieci, które z różnych powodów od siebie absolutnie niezależnych, nie mogą dorastać, rozwijać się, wychowywać w rodzinie, wśród swoich bliskich, przy swoich rodzicach. Z doświadczenia i z obserwacji wiemy, że taka forma opieki jest dużo lepsza, dlatego że dzieciaki dużo lepiej przystosowują się do mniejszego miejsca, utożsamiają się właśnie z tym miejscem. Nad ich nauką, nad ich rozwojem, nad tym przystosowaniem do dorosłego życia oczywiście będą czuwali wychowawcy. Ten dom jako miasto zakupiliśmy w 2021 roku, potem go wyremontowaliśmy. Cały koszt to blisko 1 900 000. Ten dom jest wyposażony w nowe meble, w sprzęt RTV, AGD, jest przystosowany do IPEPOŚ i wymogów sanepidu, więc jestem przekonana o tym, że to będzie miejsce, w którym oni przede wszystkim będą się dobrze czuli, gdzie będą to miejsce traktowali jako swój dom, a wychodząc z tego domu będą przede wszystkim przystosowani do dorosłego życia i będą to miejsce bardzo dobrze wspominać i wyjdą stąd jako po prostu dobrzy ludzie. Więc ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym projekcie uczestniczyli, abyśmy dzisiaj mogli to miejsce otworzyć. Dziękuję panu prezydentowi, dziękuję panu wojewodzie, dziękuję radnym, bo każdy miał swoją cegiełkę przy stworzeniu tego miejsca. Oczywiście bardzo dziękuję pani dyrektor Dralewskiej, która będzie trzymała pieczę nad tym miejscem, jak nad pozostałymi na ulicy Wydmowej i ulicy Rymańskiej. My co najmniej chcemy jeszcze uruchomić dwie takie placówki po to, aby całkowicie dzieciaki wyprowadziły się z Dzierzkowskiej, dlatego że te mniejsze domy absolutnie inaczej spełniają swoją funkcję, więc na pewno przed nami kolejne tego typu inwestycje w Radomiu i tutaj razem wspólnie z panią dyrektor wiemy, jak bardzo to jest ważne, bo to jest bardzo duży problem, dlatego że nawet rotacja wychowawców na Dzierzkowskiej jest dużo większa i to też ma bardzo duży wpływ. Dzieciaki w takich mniejszych placówkach się przyzwyczajają i do wychowawców, i do siebie, i do pewnych zachowań i utożsamiają się z tym miejscem i przede wszystkim właśnie w takich miejscach o to chodzi. Dziękuję bardzo.
8: Ewa Drelewska, dyrektor Słonecznego Domu. Na Różanej jest to miejsce dla dzieci, opieka całodobowa, 14 dzieciaków od 10 roku życia do 25 zgodnie z ustawą, z tym, że akurat tu będą i młodsze, ponieważ trafiają tu rodzeństwa, więc będzie najmłodsze miało 9 lat, najstarsze w tej chwili mieszkające tutaj będzie miało 17. Mogą zostać do 25, jak się uczą. Dzieci będą pod opieką koordynatora, 6 wychowawców, psychologa i opiekuna. Będzie to opieka całodobowa, cały czas bez przerwy. No i cóż, dzieci się będą tutaj uczyć mieszkać w takim w miarę normalnym domu. Będą się uczyć gotować, sprzątać, dbać o swój dobytek. Mam nadzieję, że będą się tutaj czuć dobrze. Będą chodzić do szkół po całym Radomiu. To nie tak, że w jednej szkole, tylko nie przenosimy ich. Będą dzieci zaprowadzane, dowożone. Starsze będą same jeździły na kartę miejską. Tak jak w normalnym domu w zasadzie będziemy starali się zrobić aurę, żeby to pokazać im, że można wychować się w domu, gdzie są tradycje, gdzie są zasady, gdzie są granice wyznaczone między dziećmi, a dorosłymi i można fajnie swoją przyszłość zaplanować. W domu dziecka takim tradycyjnym, instytucjonalnym, takim dużym, jak to się mówi, molochu, nie da się tego zrobić. Tam są osoby współpomagające, jest sprzątaczka, jest konserwator, jest wszystko podane pod nos, jak to się mówi, tak, jest pobudka na zawołanie, jak w wojsku. Ja staram się, żeby nasze w Radomiu placówki opiekuńczo-wychowawcze miały raczej w formie takiej domowego ogniska, w formie rodzinnej, dlatego też dążymy tutaj razem z władzami do utworzenia jak największej ilości, jeżeli już trzeba, że tworzyć to właśnie domy takie 14-osobowe, 10-osobowe, w zależności od możliwości metrażowych danego domu i właśnie na zasadach takiego domowego miru. Nie, pierwszy dom utworzyłam w 2008 roku, był to dom usamodzielnienia, byłam wtedy pionierem w Radomiu. Bardzo się cieszę, że to się udało, bo przyniosło to naprawdę oczekiwane efekty. W tej chwili z tego domu wyszło kilkanaścioro dzieciaków, które mają normalne rodziny, mają normalny zawód, pokazują swoim dzieciom, że można normalnie mieszkać i nie wchodzić w styczność z prawem, łamać prawo, więc jest to jak najbardziej potrzebne i mądre posunięcie. Jest dom taki również na Rywańskiej w kamienicy, w mieszkaniu połączonym dla 10 osób i mamy jeszcze tutaj w tym na Różanej. No i liczę na to, że z Dzierzkowskiej też się wyprowadzimy do takiego domu.
13: Jestem przekonany, że ta grupa 14 młodych Radomian znajdzie tu dobrą opiekę, mówi Radosław Witkowski, prezydent miasta.
11: Przypominam sobie, jak 2 lata temu, 1 czerwca 2023 roku spotkaliśmy się w tym miejscu i snuliśmy wyobrażenie, jak ta placówka będzie wyglądała, jakie będzie pełniła funkcje, przede wszystkim jak pomoże nam w rozwoju naszych młodych Radomian. I wtedy też przyjęliśmy takie mocne zobowiązanie, że postaramy się jak najszybciej uruchomić tę placówkę i cieszę się, że to już jest trzecia taka placówka w Radomiu i dlatego w tym miejscu chciałbym także serdecznie podziękować pani prezydent Marcie Michalskiej-Wilk za takie osobiste zaangażowanie w rozwój tego miejsca i mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy mogli korzystać też na tym, że grupa 14 młodych Radomian będzie dobrze zaopiekowana, przede wszystkim ta placówka będzie takim pierwszym momentem, pierwszym etapem w wdrażaniu się w dorosłe życie. Mam świadomość tego, o czym mówiła pani prezydent Michalska na początku, że dziś snując wizję rozwoju miasta nie możemy tracić z pola widzenia właśnie takich funkcji opiekuńczych w stosunku do młodych Radomian, bo oprócz wielkich projektów infrastrukturalnych musimy szczególnie zwracać uwagę właśnie na potrzeby młodych Radomian, takich, którzy są w trudniejszej sytuacji niż wynikałoby to z życia ich rówieśników. Tu musi wkraczać samorząd i cieszę się, że pieniądze samorządowe właśnie są inwestowane w takie przedsięwzięcie jak ta placówka opiekuńcza przy ulicy Różanej. Kończąc swoją wypowiedź, pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę, pani dyrektor, ja obserwowałem pani zaangażowanie, może nie codziennie, bo tutaj oczywiście nie zabrzmiałoby to zbyt szczerze, naturalnie, przede wszystkim prawdziwie, ale raz na jakiś czas mieliśmy okazję rozmawiać o tym i pani dyrektor gratuluję, ale przede wszystkim życzę także, żeby w tej pani pasji, możliwości realizowania tych funkcji właśnie placówka przy ulicy Różanej była bardzo ważnym ogniwem i bardzo ważnym elementem. Naprawdę, bardzo serdecznie pani dyrektor.
4: Dziękuję za wyznanie.
13: Utworzenie placówki kosztowało prawie 2 miliony złotych. Najważniejsza jest zarówno profilaktyka, jak i styl życia. Lekarze kardiolodzy przypominają, że choroby serca nie dają żadnych wczesnych objawów. Zdaniem specjalistów pojawiają się one dopiero w momencie uszkodzenia serca, na przykład przy niewydolności tego organu. Ważne jest to, żeby zachować aktywność fizyczną, mówi Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
17: Tak naprawdę około 60% tego, w jaki sposób przebiega nasze życie, stanowią o tym nasze geny. I tego oczywiście nie możemy zmienić. Natomiast jest te 40%, na które mamy wpływ. I oczywiście możemy zapobiegać i spowalniać choroby serca, jak również proces w ogóle starzenia się. I tak naprawdę mamy kilka rzeczy, które każdy człowiek dbający i ceniący sobie swoje życie powinien zrobić. Pierwszą rzeczą jest to, że nie powinniśmy palić papierosów. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Drugą niezwykle ważną rzeczą, absolutnie fundamentalną, to jest ruch. chciałbym podzielić to w ogóle naszą populację na dwie grupy pacjentów. Takich, których nazwalibyśmy zdrowymi, czyli prewencję pierwotną i prewencję wtórną, czyli takich pacjentów, którzy już przebyli jakiś incydent sercowo-naczyniowy. I każda z tych grup odnosi niebagatelne korzyści z tego, że się rusza. Ile powinniśmy się w związku z tym średnio ruszać? Standardy zarówno kardiologiczne, jak i standardy innych towarzystw mówią, że ilość ruchu powinna wynosić około 150 minut w tygodniu. Najlepiej ruszać się oczywiście codziennie. Masa ciała, czyli dieta. I tutaj na przykład Towarzystwo Diabetologiczne pacjentom z nadwagą mówi: przynajmniej obniżcie poziom masy ciała o 7% i starajcie się to później utrzymać. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w ogóle stanu zdrowia to jest sen. On nie jest do końca umieszczony w standardach ani kardiologicznych, ani diabetologicznych. Natomiast bardzo jest ważna higiena snu, dlatego że noc to jest ten moment, kiedy organizm musi posprzątać wszystko, co się nagromadziło złego w organizmie. To jest niezwykle ważne, żeby poza odpowiednią długością snu, ten sen był dobrej jakości. I jednym z elementem dającym dobrą jakość snu dla organizmu jest spanie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Takim absolutnie ciemnym. Niezwykle ważne jest w ramach profilaktyki chorób kardiologicznych ciśnienie tętnicze. Ono musi być prawidłowe. Oczywiście te elementy, o których wspomniałem, czyli dieta może nie, ale przede wszystkim ruch trochę pozwala regulować nam ciśnienie. Ale my musimy po prostu bardzo starannie ten parametr monitorować. Jest to bardzo łatwe. Tu mówiliśmy o takich chorobach w ogóle cywilizacyjnych, tak? Czyli nadciśnienie, cukrzyca, coś, co nazywamy zespołem metabolicznym, co wiąże się bezpośrednio właśnie z tą otyłością. Ale przecież choroby układu krążenia to nie tylko choroby miażdżycowe, ale również epidemia niewydolności serca. Mamy tutaj dwie podstawowe typy niewydolności serca. To jest niewydolność serca z obniżoną tak zwaną frakcją wyrzutową, czyli sytuacja, w której komora wyrzuca za małą ilość krwi procentowo z tego, co ma w sobie. I drugi rodzaj niewydolności to jest zachowaną frakcją wyrzutową, kiedy ten procent wyrzucanej krwi jest relatywnie duży, ale jest nieadekwatny ten przyrost rzutu w czasie wysiłku. I w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży postęp w zakresie farmakoterapii niewydolności serca z niską frakcją wyrzutową. Generalnie jedyną chorobą, która daje bóle w klatce piersiowej, to jest choroba niedokrwienna serca. W momencie, kiedy mamy niedokrwienie, jest wyzwalany ból. W typowej chorobie wieńcowej ból ma charakter wysiłkowy. Ten ból jest bólem, my w medycynie nazywamy typu trzewnego, w związku z tym on nie jest ostro scharakteryzowany. Może to być gniecenie, może to być pieczenie, może to być ściskanie, rozpieranie w klatce piersiowej. Ten ból ma również inne cechy. Promieniuje nieraz do gardła, do lewej ręki, w okolicę międzyłopatkową. I jest to typowy objaw choroby przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej, czyli choroby, która jest wywołana zwężeniem w tętnicy wieńcowej. I to jest jak gdyby jeden wzorzec przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Drugi wzorzec to jest ostry zawał serca. Dotyczy to pacjentów, którzy dotychczas często byli absolutnie zdrowi i pojawia się nagły ból, który ma te cechy, które wymieniłem. Ja je przypomnę, czyli może to być ściskanie, rozpieranie, dławienie. Może też być w przypadku często zawałów ściany dolnej serca ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Często tym dolegliwościom bólowym, które są intensywne, towarzyszą objawy tak zwane wegetatywne, czyli nagłe pocenie się. Ci pacjenci przyjeżdżają i: panie doktorze, wstałem i nagle oblałem się zimnym potem. I również to charakterystyczne promieniowanie do ręki, do gardła, w okolicę międzyłopatkową. I jeżeli występuje nagle o sporej intensywności, należy wezwać po prostu karetkę. I to są objawy typowe dla choroby niedokrwiennej serca. Zupełnie inaczej wyglądają objawy niewydolności serca. Tutaj głównym objawem jest łatwe męczenie się. Czyli pacjent mówi: panie doktorze, ja nie mogę wejść na trzecie piętro. Muszę się co piętro zatrzymywać. I teraz w którym momencie trochę winy spada na pacjenta? Mianowicie jak on kilka lat temu wchodził na to trzecie swoje piętro bez problemu, to pierwszym objawem jest to, że musi się zatrzymać na drugim. A często problemem jest to, że on przychodzi, jak już się zatrzymuje co pół piętra. Czyli jeżeli Państwo zauważycie, że nagle spada Wasza wydolność wysiłkowa, macie duszność, musicie na przykład w nocy wstać i chwilę poddychać, żeby zlikwidować tą duszność, to są to sygnały alarmowe, że trzeba się na spokojnie zgłosić do swojego lekarza i te wszystkie objawy przedyskutować. Takie duże badania obserwacyjne pokazują, że pacjent, który ma absolutnie prawidłowe EKG, najczęściej nie ma niewydolności serca. Ale oczywiście to jest to badanie typowo przesiewowe. Jeżeli chodzi o wykrywanie niewydolności serca, mamy możliwości badania laboratoryjnego, to jest oznaczenie peptydu natriuretycznego. I teraz jeżeli ten parametr jest podwyższony, to wskazuje na to, że duszność ma pochodzenie sercowego. Drugim badaniem, które już jest badaniem obrazowym, to jest oczywiście echokardiografia, echo serca, które pokazuje, jaka jest frakcja wyrzutowa, jakie są ściany serca, czy nie ma wady zastawkowej, czy nie ma innych problemów w strukturze serca, które mogą powodować te objawy. I teraz właśnie to badanie laboratoryjne jest takie o tyle dobre, że też jest można je traktować jako badanie przesiewowe, natomiast badanie obrazowe jest już badaniem, które pokazuje nam nie tylko, czy jest niewydolność serca, ale mniej więcej określa nam również przyczynę tej niewydolności serca, tak żeby można dalej ukierunkować dalsze badania.
12: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
18: Reklama.
19: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
23: 3, 17, 40.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Polsce.
1: Tylko w tym roku sejmik województwa mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: Reklama.
6: Nowy dzień, dzień magazyn reporterów Vox FM Radom.
7: Anna Badowska, zapraszam. Dawanie pieniędzy bezdomnym lub kupowanie im jedzenia nie rozwiąże ich problemów. Streetworkerzy radomskiej Caritas apelują do mieszkańców miasta, by pomogli im w ich pracy i namówili do zmiany życia. Co zatem zrobić, jeżeli spotkamy osobę bezdomną? Mówi Hubert Kaczmarczyk, streetworker Caritas diecezji radomskiej.
8: Przekazywanie pieniędzy nawet w formie takiej bezpośredniej, czyli w formie, nie wiem, banknotu, monet albo przejście do sklepu i zakup żywności dla osoby w kryzysie bezdomności, no to jest to samo. To znaczy, to jest jasny sygnał, że stan bez stałego schronienia, przechodzenie z miejsca na miejsce, uciekanie przed służbami, przed streetworkerami ma sens, ponieważ zawsze znajdują się osoby, na których żebranie zadziała. Oczywiście odruch serca jest bardzo ważny. Najlepszym odruchem serca jest też przemyślany odruch serca, co znaczy, że aby pomóc, warto sprawdzić na komórce numer do Caritasu, do MOPS-u. Przypomnę, że jedno z naszych schronisk to jest Zagłoby 3. Warto tam zadzwonić. My też rozdajemy osobom, które spotykamy, no nie tylko osoby naszych, nie tylko naszym podopiecznym, ale też przekazujemy w sklepach, w miejscach, gdzie w pobliżu, wiemy, że osoby pracują na przykład w pobliżu takiego pustostanu, w którym są osoby, przebywają tam po prostu osoby, więc kontakt do telefonu jest. Mieliśmy kilka właśnie takich telefonów polecających, żeby przyjechać i pomóc. To działa, więc pierwszym odruchem serca powinny, najlepiej jeśli będzie telefon do specjalistów, do nas, bo zajmujemy się, program streetworkingu w Radomiu trwa ponad 14 lat, więc rok w rok oczywiście w różnych składach, ale no mamy zaplecze, żeby przekazać żywność, przekazać, udostępnić łaźnie, udostępnić noclegownię, jeśli ktoś nie chce ze swoich wewnętrznych powodów spędzić czasu w schronisku na Słowackiego 188. Mamy możliwości i mamy też czas przede wszystkim, bo podarować pieniądze bez chęci pomocy, troszeczkę spychanie siebie odpowiedzialności, gdzie jeśli chcemy pomóc, to podarowanie pieniędzy nie zawsze, nawet wychowawczo, nie jest najlepszym pomysłem. Ważna jest uwaga, ważny jest czas, wysłuchanie oraz pomysły na to przede wszystkim, jak wyjść z tego kryzysu bezdomności. Odwiedzamy pustostany, znajdujemy też nowe. Trzeba przypomnieć, że Radom to jednak jest 180 tysięcy mieszkańców. To jest też jakiś areał, gdzie tych budynków jest sporo, zaniedbanych. Jesteśmy tutaj na Starym Rynku, gdzie tych pustostanów jest ponad 3-4, plus są też sytuacje, gdzie ktoś mieszka po prostu w aucie, czy w dobrze schowanym miejscu wśród krzewów i drzew. No i tych miejsc odkrywamy coraz więcej. No niestety podczas kontaktu z innymi organizacjami, które prowadzą streetworking w Polsce, okazuje się, że osób w kryzysie bezdomności jest coraz więcej. Chodzimy po mieście, poszukujemy ich, odwiedzamy tych, którzy są w stałych miejscach. Wiadomo, że no, choroba alkoholowa, której nie wszyscy oczywiście, ale jakaś część osób w kryzysie bezdomności jest. To jest sytuacja, która bardzo trudno przemóc. Bardzo trudno się przez chorobę alkoholową, alkoholizm dostać na leczenie, bo zanim osoba się wyzeruje, czyli przestanie mieć promile we krwi, to może minąć czas, a sytuacja się nie poprawia. Czy można powiedzieć, że to jest wybór? Raczej jako streetworkerzy i też cały Caritas diecezji radomskiej głównym przyczyną jest splot niefortunnych wydarzeń, trauma, śmierć w rodzinie, to jest bardzo częsty powód, tendencje takie psychologiczne, czyli wewnętrzne, nieudana próba poradzenia sobie z tą traumą, na przykład oczywiście alkohol, tak, wejście w uzależnienie, czy no, sytuacja taka społeczna, odłączenie od rodziny, które jest progresywne. Część z naszych podopiecznych ma stały kontakt z rodzinami, ale są decyzje, które podejmowali na przestrzeni lat i my staramy się, żeby te decyzje były lepsze dla nich, ale też żeby oni decydowali, żeby oni mieli znów siłę decydować, bo wejście w kryzys bezdomności oznacza troszeczkę poddanie się pod sytuację, a wejść w kryzys bezdomności, czyli stracić mieszkanie, zwłaszcza przy dzisiejszych rosnących rachunkach, to nie jest wysiłek. Natomiast odzyskać ponownie swoje życie w społeczeństwie, w relacjach, w rodzinie i w zdrowiu, to jest naprawdę ogromny wysiłek. I poproszenie o pomoc też jest wyzwaniem.
7: W czasie II wojny światowej pełnił funkcję Domu Kultury dla Niemców. Następnie mieściły się w nim dwa kina studyjne. Budynek Resursy Obywatelskiej wybudowano około 170 lat temu. Przez cały ten czas pełnił wiele funkcji. O nich mówi radomski regionalista Paweł Puton.
0: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku, dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja. Ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tym panonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby, Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności, już stuletnie drzewo, według mnie najokazalsze, najładniejsze w mieście, pomnikowe, przypominające właśnie odzyskanie przed 100 laty przez Radom Niepodległości. Oczywiście pierwotne wnętrze Resursy wyglądało no, zupełnie inaczej. No, budynek ma już 150 lat, przez ten okres przechodził liczne przebudowy, modernizacje. Warto pamiętać, że na początku ta duża sala, dzisiejsza sala widowiskowa, posiadała takie żeliwne jakby balkony, takie antresole podtrzymywane przez rzeźbione też właśnie w żeliwie kolumienki. No i oczywiście w tych budynkach wzdłuż ulic zaplecze gospodarcze pozwalające organizować tutaj różne imprezy. A warto nadmienić, że pierwotna funkcja właśnie resursy była związana z tym, że zakłady opiekuńcze, w zasadzie Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Radomskiego wzniosła ten budynek w tym celu, aby dochody tutaj osiągane mogły służyć podtrzymywaniu działalności Szpitala Świętego Kazimierza, ponieważ tuż za resursą mieścił się właśnie ten szpital i ta działka pierwotnie właśnie należała do tego obiektu. Wzniesiono resursy po to, aby można było ten szpital utrzymywać, zapewniać mu dochody. Stąd też zagościła tu właśnie Resursa Obywatelska, czyli taka instytucja, taki klub miejski, który swymi korzeniami sięga jeszcze lat 20. XIX wieku, a tu w budynku Resursy, można powiedzieć, działa od 150 lat, z przerwami oczywiście na różne inne wydarzenia, o których za chwilę. Także taka funkcja takiej pierwszej, największej sali pozwalającej organizować różne bale charytatywne i inne wydarzenia tego typu, no właśnie tu się mieściła i z tego Resursa słynęła. Warto dodać też, że w okresie międzywojennym, na początku lat 20. XX wieku, to właśnie w Resursie utworzono pierwszą taką stałą salę teatralną, Teatr Rozmaitości, miał tu swą siedzibę. Z kolei po wojnie Triumfy świeciły film. Tutaj znajdowało się kino, a nawet dwa kina, kino Przyjaźń i kino Pokolenie. Myślę, że znane przez wielu starszych mieszkańców miasta, działały przez praktycznie cały okres PRL. I później po latach też ta funkcja wróciła w ramach działalności już Resursy Obywatelskiej, ale oczywiście ta sala kinowa jest dzisiaj tą mniejszą salą tak naprawdę, salą kameralną, a ta główna widowiskowa służy przede wszystkim przeprowadzaniu różnych koncertów czy innych większych wydarzeń. Oczywiście okres II wojny światowej też w jakiś sposób odcisnął swe piętno na budynku Resursy. W tym czasie Niemcy urządzili tutaj taki swój niemiecki dom kultury, tak zwany Deutsches Haus, czyli instytucję mającą zapewnić rozrywkę, ale tylko Niemcom, Nur für Deutsche. Jeden z ciekawszych elementów historii to na pewno też zamach na Resursę, znany m.in. z dokumentu filmowego, który powstał już w Resursie Obywatelskiej. Był to 1943 rok. Tak naprawdę do dziś okoliczności tego zamachu nie są do końca wyjaśnione. Przez wiele lat na bocznej ścianie znajdowała się taka tablica upamiętniająca to wydarzenie, ale ostatnio w związku z tym, że jej treść była taka dość mocno przesiąknięta duchem socjalizmu, czy może wręcz komunizmu, bym powiedział, została zdjęta po prostu.
7: Studenci będą mogli wykorzystać wiedzę w praktyce i poznać koszarowe życie z bliska. 6. Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej podpisała umowę o współpracy z jedną ze szkół wyższych w Radomiu. Zakłada ona między innymi promocję służby wojskowej. Jak mówi profesor Milena Matuszewska-Birkowska, rektor uczelni, studenci skorzystają ze współpracy.
5: Zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminologii, ale także innych kierunków, które mogą wiele się nauczyć. Myślę, że i studenci z administracji, i studenci zarządzania, ale także studenci na przykład pedagogiki mogą również wynieść cenne informacje, a także wiedzę dzięki temu porozumieniu.
7: Jak mówi podpułkownik Witold Bubak, dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, studenci będą mogli zobaczyć, czym zajmują się wojskowi na co dzień.
9: Uczelnia, teoria, my, praktyka. Strzelanie, taktyka, medycyna pola walki.
7: Podobna umowa została zawarta między innymi z Uniwersytetem Radomskim. Nie trzeba jechać daleko, by móc odpocząć i zobaczyć kawałek historii naszego regionu. W chlewiskach koło Szydłowca można zobaczyć zachowaną do naszych czasów hutę żelaza z XIX wieku. Piec opalany był węglem drzewnym. Do dzisiaj zachowały się części urządzeń z tego okresu, mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
10: Mnie zawsze ciągnie w stronę właśnie Zagłębia Staropolskiego, bo to jest taka specyfika naszego regionu, że tutaj się zaczynają tereny wyżynne i właśnie tutaj mamy te zasoby złoża rud żelaza, ale też mamy różne zasoby skalne, typu Piaskowiec Szydłowiecki czy wapienie na Przedgórzu Jurzeckim. W nich tkwiące z kolei krzemienie, więc to to jest taka specyfika regionu. Mamy to budownictwo takie gospodarcze, stare, tradycyjne budownictwo kamienne. No, często nie zwracamy na to uwagi, ale mamy to w regionie, to warto patrzeć, jak się na przykład jest po jakichś wsiach, żeby to dostrzec. No i właśnie Zagłębie Staropolskie. Ja na przykład polecam Hutę w Chlewiskach. Huta w Chlewiskach, huta z końca XIX wieku. Ostatnia w Europie huta, która działała na węgiel drzewny, aż do roku 1940. To, że działała na węgiel drzewny, to nie znaczy, że była jakaś taka zacofana, bo ciekawostką jest to, że węgiel drzewny jest lepszym paliwem hutniczym niż koks na przykład, dlatego, że daje mniej zanieczyszczeń. I na przykład ta właśnie huta w Chlewiskach, prowadzona przez spółkę Eliwor, była znana z tego, że ona dostarczała stal narzędziową, czyli taką, która musi być najczystsza. Tak, no i tam to jest unikat w ogóle, bo to jest zachowana w zasadzie bez żadnych zmian, po prostu XIX-wieczna huta żelaza, tak jak została zbudowana tam pod koniec XIX wieku. Unikatowym też urządzeniem jest tak zwany gichtociąg wodny. Gichtociąg to jest urządzenie, które służy wciąganiu tych surowców, które się wrzuca do wielkiego pieca, no, na górę, żeby je tam właśnie od góry wrzucić, tego wsadu do wielkiego pieca. To jest gichtociąg wodny, który polega na takiej przeciwwadze, że są tam takie dwie jakby ogromne wanny. W jednej jedzie ta surówka czy inne tam surowce, topniki, a do drugiej nalewa się wody. No i taka przeciwwaga jest, że to jedno drugie wciąga. Nie? Dlatego jest gichtociąg wodny. I to urządzenie też jest tam zachowane w takiej wieży gichtociągowej. No to to są chlewiska na przykład, tak, z tą hutą, ale też no, tuż za chlewiskami zaczyna się Garb Gielniowski, czyli właśnie to wzniesienie, zresztą widoczne z Radomia, takie dość duże wzniesienie tutaj, 100 metrów wysokości takiego uskoku tektonicznego. No i właśnie na tym Garbie Gielniowskim było wydobywane rudy żelaza. I kiedy sobie chodzimy po tych lasach Garbu Gielniowskiego, to spotykamy w bardzo wielu miejscach tak zwane doły rudne. Doły rudne, wbrew nazwie, wyglądają jak takie torty. To jest takie torciki, powiedzmy takie wzniesienia w kształcie tortu, wysokości powiedzmy tam 2 metry, szerokości średnicy no, kilku czy 10 metrów, a po środku tego jest dziurka, taki tort z dziurką. I to są te tak zwane doły rudne, czyli pozostałości właśnie wydobycia rud żelaza. Tych domów rudnych na Garbie Gielniowskim są setki. Garb Gielniowski jest po prostu zryty dosłownie tymi kopalniami, dawnymi kopalniami rud żelaza. Ciekawostką jest też to, że Garb Gielniowski, który jest zasadniczo środowiskiem dość ubogim, jeśli chodzi o przyrodę, znaczy ubogim, jeśli chodzi o podłoże przyrodnicze, ponieważ no, to jest na skalę, tak? To tam są te piaskowce czy bułowce, więc to podłoże jest ubogie, tam są gleby takie typu górskiego. Natomiast one są, jakby to górnictwo było na tyle intensywne na Garbie Gielniowskim, że one zostały wtórnie wzbogacone, te gleby, przez po prostu to, że taką skałę płoną, którą gdzieś tam wykopano z podziemi, to ją wyrzucano właśnie na zewnątrz i to środowisko jest na tyle bogate, że tam zmienił się jakby skład gatunkowy. To nie są gatunki, które zaciągnął człowiek, tylko gatunki miejscowe, ale jest większy udział właśnie czy buka, czy jodły, czy takich gatunków, które wymagają trochę lepszych gleb. To jest badane w ogóle przez geobotaników i jest taki fenomen trochę Garbu Gielniowskiego właśnie, że tamten wpływ górnictwa na właśnie ten środowisko Garbu Gielniowskiego był niejako pozytywny, ponieważ on się przyczynił do zwiększenia różnorodności biologicznej, przyrodniczej, a z drugiej strony nie sprawił jakiejś synantropizacji, tak? Czyli to nie są gatunki, które tam człowiek zawlókł, tylko po prostu wzbogacił jakby miejscową przyrodę. Bo mamy też tam lasy już na Garbie Gielniowskim, czy zresztą w Puszczy Kozienickiej też, co ciekawe, mamy lasy typu podgórskiego, takie wyżynne lasy właśnie, gdzie jest jodła, buk, drzewa, które tutaj przez nasz region przebiega granica zasięgu, kontynentalnego zasięgu, tak, jodły czy buka.
7: W dzisiejszym magazynie przypominamy pierwszego Polaka, który został zgłoszony do pokojowej Nagrody Nobla. Chodzi o pochodzącego z Radomia Jana Bogumiła Blocha. Przedsiębiorca był zaangażowany w budowę linii kolejowej wiodącej przez Radom. Jego sylwetkę przedstawi historyk Adam Duszyk.
11: Gdybym miał wskazać 5 najwybitniejszych Radomian spośród wszystkich obywateli naszego miasta na przestrzeni dziejów, jak się w tym mieście urodzili, mieszkali, chodzili tutaj do szkół czy pracowali, to w tej piątce, a nawet trójce umieściłbym Jana Bogumiła Blocha. Była to postać wybitna, jest to postać dzisiaj całkowicie zapomniana. Radomianie nie zdają sobie sprawy z tego, że tak wybitna postać mieszkała w naszym mieście. Jest to postać związana z narodzinami nowej formacji ekonomiczno-społecznej, jaką był kapitalizm w Polsce, formacji, która rodziła się u nas w powijakach, ponieważ tak naprawdę w tej części Europy na wschód od Łaby tego kapitalizmu, prawdziwego kapitalizmu nigdy nie było, bo prawdziwy kapitalizm, jak sama nazwa wskazuje, powinien opierać się na wielkim kapitale, a wielki kapitał rodził się w tych państwach, które posiadały ogromne kolonie. Te kolonie dawały ogromne rynki zbytu, właściwie darmową siłę roboczą i bardzo tanie surowce. Dzięki temu te wielkie kraje Europy Zachodniej mogły się rozwijać. No, Europa Wschodnia zajmowała się głównie produkcją zboża. Byliśmy krajem feudalnym, rolniczym. My z epoki feudalizmu na ziemiach polskich wychodzimy dopiero w roku 1864 po powstaniu styczniowym, kiedy car Aleksander II uwłaszczył polskich chłopów. Jednak pierwsi kapitaliści pojawiali się na naszych ziemiach. Zaliczamy do nich chociażby Leopolda Kronenberga, którego znają wszyscy, jest znany z podręczników historii. Natomiast drugi po Kronenbergu to był Jan Bogumił Bloch z Radomia, którego kompletnie nie znamy i tą postać chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć. Jan Bogumił Bloch albo Johann Gottlieb Bloch urodził się w Radomiu 24 czerwca 1836 roku w kamienicy Starościńskiej przy ulicy Grodzkiej 76. To jest pięknie odremontowana kamienica, ta, która znajduje się za kościołem farnym. Ja żal, że nie ma tam żadnej tablicy pamiątkowej, która by o tym przypominała. Jan Bloch pochodził z rodziny żydowskiej, średnio zamożnej. Jego ojciec Szulim Bloch pochodził z Leszna. Z Leszna ta rodzina wyprowadziła się w roku 1824, przeprowadziła się do Gostynina. Nie wiemy dokładnie, kiedy przyjechali do Radomia, natomiast wiemy z akt Archiwum Państwowego w Radomiu, że już w roku 1829 władze miejskie miasta Radomia wydzierżawiły kamienicę starościńską, która znajdowała się wtedy w opłakanym stanie i wymagała gruntownego remontu Szulimowi Blochowi, który w tej kamienicy po wyremontowaniu jej założył warsztat tkacki z bardzo nowoczesną farbiarnią. Tam był produkowany też barchan, tam też dekatyzowano tkaniny. Zakład na początku bardzo dobrze się rozwijał. Już po 3 latach zatrudniał 4 czeladników. Był wyposażony w bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy, maszyny. Jednak po kilku latach ten zakład zaczął upadać, nastąpił regres gospodarczy, nie wiem z jakich przyczyn, rodzina Blocha popadła w długi. No i Jan Bogumił Bloch po ukończeniu szkoły powszechnej w Radomiu w wieku 14 lat postanowił wyjechać do Warszawy. Był to rok 1850. I tam zatrudnił się jako pomocnik w domu bankowym Szymona Teplica. Tam zaczynał swoją karierę. Nie wiemy z jakich powodów w 1851 roku przeszedł z judaizmu na kalwinizm. Zresztą to nie była jedyna zmiana wyznania w jego życiu, ponieważ 5 lat później, w 1856 roku, przechodzi z kolei z kalwinizmu na wyznanie rzymskokatolickie. Też nie do końca wiemy, czym było to powodowane. No, ten młody, zdolny chłopak bardzo szybko robi karierę w tym domu bankowym Szymona Teplica, zdobywa środki i wyjeżdża do Petersburga, ponieważ to jest też ten okres, kiedy rozpoczyna się na szeroką skalę budowa na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, jak i Królestwa Polskiego linii kolejowych i Bloch zatrudnia się przy budowie linii kolejowej Warszawa-Petersburg. To był nowy biznes, nikt wtedy jeszcze nie wiedział, czy on będzie opłacalny, czy da się na tym zarobić, czy nie. Młody Bloch zaryzykował i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, zbudował na tym potężną fortunę. Nawet był inicjatorem budowy jednego z dworców kolejowych w Petersburgu. Jeden z dworców został wybudowany właśnie z jego środków i z jego inicjatywy. Tam zdobył ogromne pieniądze. No i dzięki tym doświadczeniom, jakie tam zdobył, także będzie głównym inicjatorem budowy takiej jednej z dłuższych i ważniejszych linii kolejowych na terenie Królestwa Polskiego, a mianowicie linii Dęblin-Dąbrowa Górnicza. Była to bardzo długa linia kolejowa i towarzystwo założone przez Blocha właśnie, które miało budować tę linię kolejową, wygrało przetarg. No, chociaż tutaj też pojawia się taka niechlubna karta na biografii, rysa właściwie na biografii Jana Blocha, ponieważ niższą cenę zaproponowała firma Kronenberga i Bloch wtedy napisał list do cara, w którym przypomniał, że Kronenberg był bardzo zaangażowany w udział w powstaniu styczniowym, że wspierał powstańców, no i car mimo lepszej oferty, i to o 1 000 000 rubli, ta oferta była tańsza, no wycofał po prostu pozwolenie budowy Kronenbergowi i kontrakt dostał. Proszę sobie wyobrazić, że linię kolejową Dębin-Dąbrowa-Górnicza, która liczyła ponad 600 km ze wszystkimi odnogami, z dworcami kolejowymi, z których większość to były dworce murowane, wybudowano w ciągu 3 lat. To wszystko było budowane z zupełnie innym rozmachem. No jak wiemy, ta linia kolejowa przechodziła także przez Radom. Blochowi bardzo zależało na tym, żeby ta linia przechodziła przez Radom. To był rok 1885, kiedy uruchomiono linię kolejową Dębin-Dąbrowa-Górnicza. No i też Radom wtedy uzyskał swoje okno na świat i dostał nowego impulsu do rozwoju gospodarczego.
7: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska.
6: Nowy dzień. Dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.

0: Albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
3: No jak wiesz te uczucia?
2: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
4: Niech żyje miłość!
5: O nią zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla

0: całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Reklama. Vox FM.
2: Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
3: Witam serdecznie, Wojciech Wojcikowski, a ze mną Piotr Zarzyka w studiu. Dzień dobry, Piotrze, dawno cię u nas nie było.
4: Dzień dobry, witam serdecznie, szanowni państwo. Dobry wieczór nawet w zasadzie.
3: Dobry wieczór, tak, zgadza się. Powiedz mi, Piotrze, co tam u ciebie? Dużo się dzieje, zaraz o wszystkim powiemy. Jak się czujesz, gdzie występowałeś, bo pewnie nasi słuchacze chcą wiedzieć, co u ciebie.
4: Oczywiście, oczywiście, to jest bardzo dobre pytanie. Co u mnie? No, na pewno mało spania, dużo pracy, bardzo intensywny czas, nie narzekam na brak zajęć, także muzycznie, pracowicie, edukacyjnie, sporo nowych wyzwań, dość dużo fajnych, ciekawych również rzeczy wydarzyło się w ubiegłym roku, także myślę, że u mnie do przodu.
3: Zaraz o tym powiemy, ale ja chciałbym zacząć przede wszystkim o tym, że jesteś półfinalistą Talent Show Must Be The Music. Powiedz, po co poszedłeś do telewizji, do show muzycznego? Czy to chciałeś się sprawdzić? Czy to miało być jakieś ukoronowanie twojej kariery? Jak to wyglądało? I no i jak wspominasz tę współpracę?
4: To znaczy tak, jeżeli chodzi o Must Be The Music, bardzo fajna przygoda. Było to moje takie, mówiąc szczerze, ukryte marzenie, gdzieś tam z dzieciństwa, oglądając telewizję w młodym wieku i widząc uczestników i te emocje i na pewno też stres, a ze względu na to, że lubię adrenalinę. Więc podobnie jak zresztą z jazdą na motocyklu, który jest moim hobby, ale było to moim takim marzeniem. Marzeniem, aby zmierzyć się właśnie z tą sytuacją, która no rzeczywiście nie jest prostą sytuacją, ponieważ występ w takim talent show ze świadomością, że na pewno cały materiał rejestruje się i będzie na wieki wieków gdzieś tam wisiał w mediach.
3: Będzie na pewno oglądany w dużych ilościach powtórek.
4: Zgadza się, jest to na pewno sytuacja stresująca, niecodzienna, nietypowa, dlatego taka sytuacja była dla mnie kusząca od najmłodszych gdzieś tam lat. No i szczęśliwie udało się znaleźć w gronie półfinalistów tegoż programu. Był to zasadniczo trzeci etap. Pierwszy etap oczywiście tak zwane precastingi w Lublinie. Wcześniej jeszcze etap internetowy, czyli selekcja uczestników, więc przygotowałem taki program akordeonowy. Był to zasadniczo w dość krótkim czasie, ponieważ w niecałe kilka minut w tych początkowych etapach należało przedstawić swoją twórczość pod tym kątem umiejętności technicznych i zawrzeć swoją muzyczną osobowość, wyrazić się artystycznie w dość krótkim czasie, więc na pewno jest to wyzwanie, aby tak stworzyć, tak dobrać program, repertuar, aby było to atrakcyjne dla słuchacza. No i również dopasować ten materiał do formuły programu, która też jest no, dość dynamiczna. Zresztą programy w dzisiejszych czasach również zmieniły się nieco względem lat poprzednich. Dlatego na pewno występ i cała ta przygoda z programem wspominam oczywiście bardzo, bardzo pozytywnie. Także tak jak mówię, udało się dotrzeć do półfinału, także był to już moment nagrań telewizyjnych na żywo, gdzie spotkaliśmy się w studio w Warszawie, no i wspólnie z innymi uczestnikami w tym dniu zdjęciowym, w którym akurat ja miałem możliwość uczestniczyć. Tam mogłem się zaprezentować również przed komisją szanowną, także no na pewno bardzo ciekawa przygoda, bardzo mile wspominam. Jest to dla mnie również wielkie wyróżnienie, że mogłem również zagrać przed takimi osobowościami scenicznymi, przed ludźmi, którzy mają niesamowity dorobek artystyczny, koncertowy, życiowy, którzy są bardzo płodnymi artystami, więc niesamowita przygoda. No na pewno minus tej sytuacji to stres, potężny stres, który towarzyszy. Mało snu również, ponieważ biorąc udział w takim przedsięwzięciu, trzeba się liczyć z tym, że należy być gotowym w każdym momencie do tej prezentacji na najwyższym poziomie, dlatego trzeba dobrze rozplanować sobie czas, dobrze sobie rozplanować tą muzyczną formę również do muzyków, którzy się uczą i zawsze to wspominam też na zajęciach, aby osiągnąć właśnie ten szczyt formy w tym momencie, na którym nam zależy, czyli na przykład jeżeli przygotowujemy się do koncertu ważnego, warto, aby uzyskać ten moment szczytowej formy w tym momencie, na którym nam zależy. Co zaobserwować mogliśmy na przykład ostatnio podczas konkursu Szepanowskiego, gdzie zawodnicy, no i to skupienie, to są właśnie tego typu emocje.
3: O tym też się zapytam, mam dzisiaj dużo pytań muzycy, dzisiaj do ciebie.
4: Z którymi muzycy muszą się zmierzać, także rzeczywiście jest to poniekąd sport, trochę jak w życiu sportowca, należy dobrze zaplanować tą formę, no i tutaj jeśli chodzi o umiejętności techniczne, aby te paluszki nam dobrze zagrały razem z głową, bo palce to nie wszystko, ale za wszystko odpowiada głowa, jak to w życiu często bywa.
3: Piotr, ale jak idzie się do takiego talent show, to trzeba przygotować nowy materiał muzyczny, czy jednak startuje się z tym, w czym jesteś obeznany, co już grałeś na jakichś koncertach?
4: No na pewno chciałem się zaprezentować z jak najlepszej strony, więc wybrałem utwory, które moim zdaniem są najbardziej efektowne i utwory, które będą również miłe w odbiorze, prawda, dla słuchacza i dla słuchacza w różnym wieku, prawda, bo ten odbiorca dzisiejszy jest różny, jest to bardzo młody odbiorca, a należy liczyć się z tym, że instrument taki, jakim jest akordeon, jest instrumentem, no jeszcze kojarzonym czasami, zależy przez kogo,
3: jako
4: taki instrument, tak,
3: weselny bym powiedział,
4: eventowo weselny, aczkolwiek no ja akurat miałem możliwość wystąpić na akordeonie elektronicznym, więc cyfrowym akordeonie, więc bardzo współczesnym, więc z takim nowoczesnym podejściem chciałem tutaj zaprezentować tą warstwę brzmieniową i to, jakim ten instrument jest kameleonem muzycznym. Zresztą akordeon sam w sobie jest muzycznym kameleonem, ponieważ jest to instrument orkiestra, instrument akustyczny, jakim jest akordeon. A tutaj jeszcze dodatkowo na ten akordeon akustyczny nałożona ta warstwa elektroniczna, która rozszerza jeszcze bardziej paletę brzmień, którą właśnie zaprezentowałem m.in. właśnie w programie, w którym wystąpiłem w Mass Media Music, więc na pewno dobór programu, jak i również właśnie instrumentu, bo zasadniczo też zastanawiałem się, na jakim instrumencie wystąpić, bo tych instrumentów mam w życiu 5, ale jeżeli chodzi o kategorię tych instrumentów, no to oczywiście instrument akustyczny, elektroniczny, podobnie jak z samochodami, prawda? Mamy samochody spalinowe i elektryczne, jeździmy tak samo, ale jednak...
3: tak samo, a jednak trochę inaczej.
4: Ale wnętrze nieco się różni tych sprzętów, także w ten sposób się zaprezentowałem i no, jestem z siebie zadowolony, także marzenie poniekąd się spełniło, występy i półfinał, także znalazłem się w gronie półfinalistów, co jest bardzo miłe. Oczywiście wielu znajomych spotkałem, między innymi na castingach, między innymi zespołu tutaj Kuba i Kuba, perkusista, pozdrawiam. Mieliśmy okazję również wystąpić w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu podczas koncertu z okazji Noc Muzeów, a potem się spotkaliśmy właśnie w Mass Media Music na dniu zdjęciowym, także takie również miłe akcenty życiowo-towarzysko-muzyczne.
3: Ale ja myślę, że poszedłeś do tego programu, żeby trochę porywalizować z innymi, że taka chęć rywalizacji też w tobie jest.
4: To na pewno trzeba się z tym mierzyć, zmierzać i jest to taka motywacja, więc cały rok gdzieś tam to przedsięwzięcie trwało i poświęcenie, które towarzyszyło. Dodatkowo jeszcze należy wspomnieć o tym, że czas oczekiwania potem na emisję to jest jeszcze kolejny moment, który może być stresujący dla muzyka, ponieważ to samo nagranie, prawda, występ, no i gdzieś tam zarys wstępny tej koncepcji takiej, już możemy się domyślać, jak to oczywiście tam wszystko się wydarzyło, cała ta historia, ale jednak nie mamy pewności, w jaki sposób gdzieś tam to będzie, prawda, pokazane, więc cały czas ten moment stresujący, więc tutaj należy się z tym liczyć i osoby o słabych nerwach no muszą się z tym liczyć, że występ w takim programie, w takim talent show, jest to pewnego rodzaju również ryzyko, z którym trzeba się liczyć i trzeba się zmierzyć, więc no, nie dla każdego na pewno jest taka formuła. z perspektywy czasu, no gdybym miał komuś doradzić, no należałoby rozważyć, tak? Przez wszelkie plusy i minusy udziału w takich, w ogóle w takich... ale tu już wchodzimy w temat konkursów, więc w ogóle, prawda, tematyka konkursów i oceny, i jurorów, i tak dalej, więc jest to bardzo szerokie spektrum i tutaj to wszystko jest do rozważenia. No zależy, co kto lubi, no. Tak więc, no z mojej strony ja akurat wspominam pozytywnie, no dobrze, że tak się stało, jak się stało.
3: Program na żywo, jesteś na scenie, czujesz, że może oglądać, nie wiem, kilkaset tysięcy osób, może milion, czuję się taką presję, że no ktoś w swoim domu, w ciepłych kapciach ciebie ogląda, ocenia?
4: Oczywiście, no presja na pewno towarzyszy gdzieś tam w tle, tak samo jak aplikacje w tle w telefonie, aczkolwiek staram się, będąc na scenie, już o tym nie myśleć, to są takie głębsze już poziomy świadomości i przeważnie już będąc na scenie, w ogóle grając, no staram się skupić już tylko na tym przekazie, na muzyce i tutaj już człowiek na pewno w jakiś sposób się wyłącza z tej rzeczywistości takiej około gdzieś tam muzycznej, a już na pewno ten świat muzyczny i to są takie momenty fajne właśnie w życiu muzyka, kiedy dodatkowo, kiedy jest to fajnie zrealizowana, tutaj oczywiście na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o dźwięk, o sprzęt i o realizację i fajnie można zagrać na fajnej scenie, mówiąc kolokwialnie, można zagrać na fajnej scenie z fajnym nagłośnieniem profesjonalnym, więc tutaj już człowiek dobrze to czuje, jest to muzyczne odbicie i jest to na pewno przyjemność, no występ oczywiście wcześniej są próby, więc można też w jakiś sposób tutaj sobie to wszystko wyczuć, a potem już skupić się tylko na muzyce, na tym przekazie muzycznym, na tym, co chcemy zaprezentować odbiorcom, słuchaczom, jurorom.
3: Ja mówiłem, że wróciłem do konkursu szopenowskiego, bo ostatnio było dosyć spore zainteresowanie muzyką klasyczną. Ty starasz się łączyć muzykę klasyczną z muzyką rozrywkową. Myślisz, że takie połączenie będzie przyciągać nowych odbiorców?
4: Tak, oczywiście, ja kibicowałem mojemu koledze Andrzejowi Wiercińskiemu z Akademii Muzycznej w Katowicach, z którym wielokrotnie widywałem się na korytarzu i często dużo rozmawialiśmy, także potem widząc kolegę w takiej odsłonie i wiedząc, jaki stres może towarzyszyć jemu, no na pewno mocno trzymałem kciuki, także no akurat Andrzej, to już był jego trzeci raz w konkursie, więc tutaj również dla niego chylę czoła, że odważył się trzy razy podjąć takie wyzwanie, niesamowity stres, więc jeżeli chodzi o tą warstwę dla uczestników, jak najbardziej tutaj chylę czoła.
3: Tutaj współpracowałeś z Adamem Sztabowym, Adamem Malickim. Czy łączenie muzyki klasycznej z rozrywkową i podawanie jej w takiej innej formie, a i Waldemar Malicki, i Adam Sztaban to potrafią, czy to sprawi, że ta muzyka będzie przyciągała nowych odbiorców? Bo ty też łączysz trochę muzykę klasyczną z rozrywkową.
4: Tak, to jest mój konik. Przyznam szczerze, że to jest mój konik od zawsze i to połączenie muzyki klasycznej z rozrywkową gdzieś od zawsze we mnie jest i już od najmłodszych lat miałem takie ciągotki muzyczne do muzyki rozrywkowej i grając nawet te klasyczne dzieła wielokrotnie od najmłodszych lat lubiłem eksperymentować, jeśli chodzi o te brzmienia i połączenie. Także muzyka klasyczna i rozrywkowa są dla mnie na równym poziomie, jeżeli chodzi o priorytety. Muzykę rozrywkową oczywiście miałem okazję zagłębiać tajniki tej muzyki, studiując na Akademii Muzycznej w Katowicach przy Instytucie Jazzu i biorąc udział również w zajęciach w fakultetach, które właśnie były bezpośrednio związane z muzyką jazzową, z zasadami harmonii jazzowej, studiując jednocześnie właśnie ten kierunek klasyczny, ponieważ ja studiowałem w Katowicach akordeon klasyczny, instrumentalistyka, właśnie specjalność akordeon. Ten akordeon klasyczny, ale jednocześnie zawsze chętnie zaglądałem na te zajęcia właśnie na Wydziale Jazzu, ponieważ tak się szczęśliwie również złożyło, że mieszkałem w akademiku znamiennym i takim już legendarnym Parnas, czyli Katowice. Pozdrawiam serdecznie.
3: Pozdrawiamy.
4: I oczywiście jest...
3: Jak ktoś słucha nas z Katowic.
4: Tak. Jest to piękne miejsce, tam również mieli okazję mieszkać bracia Golec, tworząc niezapomniane historie, opowiadane jeszcze przez panią na portierni.
5: Że tutaj Golcowie byli, tak?
4: Tak, w tym akademiku, oczywiście. I właśnie w tym akademiku znajduje się również Wydział Jazzu w drugim budynku. Są to połączone budynki, stąd ta okazja funkcjonowania z tą muzyką jazzową i już samo przebywanie tam w tym miejscu. No, na każdym kroku ta muzyka jazzowa gdzieś się tam jawi. A tak jak mówię, jednocześnie studiując właśnie tak zwaną klasykę, jak to mawiają jazzmeni, studiując klasykę, którą właśnie miałem okazję ten akordeon klasyczny studiować na Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach.
5: No właśnie, tutaj już wspomniałem nazwiska dwóch dżentelmenów, Adama Sztabę i Waldemara Malickiego. Pracowałeś z różnymi osobami, które gdzieś tam znam, a to z telewizji, a to gdzieś tam z mediów społecznościowych. I którą tą współpracę najlepiej wspominasz? Z kim ci się najlepiej pracowało? Kto, od kogo nauczyłeś się najwięcej? Kto cię najbardziej zainspirował?
4: Myślę, że wszelkie współprace na pewno są to takie doświadczenia wyjątkowe, ponieważ każda z tych osób, tak jak Waldemar Malicki, niesie swoją indywidualną historię, indywidualną energię i móc patrzeć, jak takie osoby podpatrywać i jeszcze jednocześnie zagrać, jak takie osoby pracują, jak takie osoby przebywają i zachowują się w tej rzeczywistości muzycznej, jak wchodzą w ten świat muzyki i jakiej niosą ze sobą bagaż. Jest to niesamowite i to zawsze sobie cenię i zawsze jest to wyjątkowe. Tak samo z Maciejem Miecznikowskim, czy właśnie z Adamem Sztabą, z którym oczywiście udało się również zrealizować projekt, w którym zabrzmiała melodia Co mi panie dasz, więc to też odbiło się szerokim echem ogólnopolskim w tym naszym jeszcze trudnym czasie.
5: Chodzi o to wykonanie covidowe, tak? Przypomnijmy, tak? Czyli brałeś w tym udział.
4: Tak. Oczywiście to można mnie przez chwilkę zobaczyć nawet. W każdym bądź razie każda z tych współprac niesie ze sobą niezapomniane doświadczenia i to są takie momenty, kiedy człowiek na pewno dochodzi do takiego wniosku, że warto to robić, mimo tego, że ta muzyczna droga jest trudna. Ale kiedy spotykamy taką osobę, która już jest w świecie muzyki od bardzo, bardzo długiego czasu, daje to dodatkowo taki bodziec motywacyjny, więc jest to zawsze bardzo miłe. Nie jestem w stanie powiedzieć, która współpraca była dla mnie najlepsza. Myślę, że każda z nich niesie niesamowite doświadczenie, a to doświadczenie w muzyce jest, myślę, że jedną z takich najcenniejszych rzeczy, wartości dla muzyka, ponieważ można to wykorzystać jeszcze dalej, nieść dalej tą energię i oczywiście inspirować się tą energią i czerpać przede wszystkim z tych osób, ponieważ są to osoby wyjątkowe.
5: Ja jak trochę popatrzyłem, z kim współpracowałeś, przygotowując się do tego wywiadu, to jednak największe wrażenie robi dla mnie Orkiestra Górnicza Kopalni Węgla Kamiennego Knurów. To jest po prostu, to musiało być na pewno duże przeżycie dla ciebie. Tak. Chłopaka z Mazowsza. Tak. Musiałeś się, myślę sobie, że to jest takie super zetknięcie dwóch jakby kultur też.
4: Tak, zgadza się i tutaj bardzo, bardzo fajny poruszyłeś temat, ponieważ właśnie Chłopaka z Mazowsza, jeżeli chodzi o to zestawienie z kulturą śląską, która jest niesamowita i już od pierwszego roku studiów, no było to dla mnie rzeczywiście coś innego, coś niespotykanego wcześniej, ponieważ pewne przyzwyczajenia, które tutaj na Mazowszu funkcjonują, no zupełnie na Śląsku są odwrotne i tutaj taki kontekst kulturowy bardzo ciekawy, także jeżeli chodzi o współpracę z orkiestrą Kopalni Węgla Kamiennego Knurów, bardzo, bardzo cenię, zrealizowaliśmy mnogość różnych projektów, można posłuchać w internecie, wiele koncertów i tutaj taki mocny akcent śląski, w którym gdzieś mimo tego, że jestem z Mazowsza, ale odnalazłem się w tej śląskiej rzeczywistości muzycznej, i która jest piękna, i ten folklor śląski i melodie właśnie regionu śląskiego, takie charakterystyczne, które tutaj w naszym regionie nie są aż tak mocno znane. Ja również musiałem się nauczyć kilku nowych piosenek, kilku nowych utworów, których wcześniej nie znałem, i trzeba tutaj rzeczywiście podkreślić, że ten folklor śląski jest mocno zakorzeniony również w mieszkańcach regionu województwa śląskiego i oni bardzo to szanują i cenią i się tym chwalą, szczycą się. Także myślę, że my również powinniśmy wszelkie tutaj nasze mazowieckie akcenty podkreślać i nieść ze sobą w Polskę, ponieważ warto tą kulturę przedstawiać i szerzyć. Zawsze szerzyć, a Polska długa i szeroka jest bogata w niesamowitą różnorodność muzyczną, co właśnie miałem okazję zobaczyć studiując w Katowicach.
3: Ale tak, z jednej strony język śląski, z drugiej strony gwara górnicza, to po prostu musiało być dla ciebie jakimś takim, no takim mocnym, że tak powiem, zderzeniem.
4: Jest to szok, tak, śląsko-gotko, jak najbardziej, jest to zderzenie. Niesamowici ludzie, bardzo ciepli, oddani, zaangażowani w muzykę, są to czynni niektórzy górnicy, niektórzy również potomkowie górników, osoby pracujące na kopalni, w kopalni, osoby również ratujące życie wielokrotnie, ponieważ tam również takie służby...
3: Pogotowie górnicze.
4: Tak, pogotowia górniczego. Wielokrotnie nawet przed koncertem właśnie rozmawiałem z trębaczem, który właśnie widziałem, że jest taki lekko niedospany, no i pytając go, jak się czujesz, co się stało, no i właśnie wielokrotnie tutaj opowiadał różne trudne historie, które dzieją się tam pod pokrywą kopalni, pod osłoną ziemi i to wielki szacunek dla tych osób, należy pamiętać właśnie jak wielką lwią pracę tacy ludzie wykonują, a dodatkowo jeszcze mają siłę, czas, chęć, aby pograć na instrumencie oczywiście i robić to pięknie na najwyższym poziomie i te idee właśnie kontynuować rodzinne pasje, folklor śląski. Oczywiście to się wiąże z takim oddaniem, ponieważ to są próby, to są wyjazdy. No i dodatkowo charakterystyczny jeszcze ubiór, strój, ten folklor śląski, czyli charakterystyczny właśnie dla górnika strój wyjściowy, więc jest to wielkie wyróżnienie, że mogłem zaprezentować się również w takiej odsłonie i zawsze sobie bardzo cenię tą współpracę, także jak najbardziej Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów, pozdrawiam serdecznie.
3: Gdzieś ten Śląsk jest ci bliski, jak cię tak słucham, to jednak myślę, że gdzieś tam twój kawałek serca tam został.
4: Na pewno tak, w życiu muzyka, pobyt w takim miejscu i przebywanie z tą uczta muzyczna i kultura śląska jak najbardziej zostaje w sercu i cały czas jest wielokrotnie gdzieś tam te konotacje, te powiązania, te kontakty, które są cały czas żywe i współprace, które trwają, więc jestem, pojawiam się na Śląsku jak najbardziej w różnych miejscach. Także zawsze z chęcią i zawsze z radością jadę na Śląsk i w tamte okolice i to jest dla mnie taka podróż życiowa, podróż również do czasów studenckich. To jest okazja, aby powspominać te czasy studenckie, no odległe, nieodległe, ale jednak już za mną są te czasy i polecam naprawdę, no, aby doceniać ten czas studiowania, ponieważ ta rzeczywistość jest bardzo, bardzo miła i na pewno no jeszcze jeżeli dochodzi ten aspekt muzyczny, to staje się to wyjątkowym przeżyciem.
3: Trochę podróżujemy, jak już powiedzieliśmy o tych podróżach na Śląsk, ale będziemy podróżować trochę dalej, bo czy ty występujesz tylko w Polsce, czy zdarzały się też występy zagraniczne?
4: Zdarzają się oczywiście występy, jak najbardziej tak, za granicą, tak.
3: Gdzie?
4: Potwierdzam.
3: Gdzie? Bo możemy powiedzieć gdzie.
4: Tak, jeżeli chodzi o ostatnie występy, to warto wspomnieć o podróży do Japonii i takim małym tournée w Japonii.
3: No ale gdzie? W Japonii? Jakie miasta? Bo to jest dopiero zetknięcie kulturalne. Ty się dużo stykasz z różnymi kulturami. Tutaj śląska, tutaj japońska, no i tutaj ciekawsza.
4: O, co tu można mądrego powiedzieć? Miałem okazję wystąpić w Tokio, w Kyoto i jeszcze w mniejszych, okolicznych miejscowościach. Musiałbym posiłkować się w tej chwili, nie pamiętam dokładnej nazwy.
3: Dobra,
4: tych
3: okay.
4: miejscowości, ale tak, miałem okazję właśnie reprezentować tą polską kulturę podczas wyjazdu do Japonii i tam wykonać kilka utworów również.
3: Jakie była reakcja? Czy akordeon w Japonii jest takim popularnym instrumentem? Jak to wygląda? Czy to w ogóle dla nich też była jakaś zupełnie nowość?
4: No jest to, to znaczy wyjazd do Japonii jest niesamowitym przeżyciem. Jest to no, na pewno podróż życia. Jeżeli chodzi o reakcję, odbiór, Japończycy są narodem niesamowitym. Jestem pod wielkim wrażeniem do dzisiaj i każdorazowo, kiedy wspominam ten wyjazd i tą kulturę, no właśnie, znowu ten aspekt kulturalny, tak.
3: Jest bardzo dużo dzisiaj o kulturze.
4: Tak, dużo dzisiaj o kulturze. No, jest to trudne do opowiedzenia. Polecam na pewno przeżyć to na własnej skórze, ale są to ludzie bardzo wrażliwi na sztukę, uwrażliwieni. I odbiór bardzo był pozytywny. Podejrzewam, że słuchacze radia wiedzą to, taką kwestię, że Japończycy kochają Chopina. I tego Chopina rzeczywiście można usłyszeć wszędzie i to doświadczyłem na własnej skórze. Wszędzie Chopin nasz cudowny brzmi i do tego mogłem dołożyć taką skromną polską cegiełkę i również zagrać ten polski, w moim przypadku radomski akcent na japońskiej ziemi.
3: Czyli co było? Alleluja Mikołaja Zadamia?
4: Tam akurat nie. Alleluja było
3: no, ostatnio. No byś filmował wtedy tak. Radom, no.
4: Tak.
3: Co to by wyjadł w Japonii?
4: Przyznam się, bez bicia, do końca nie wiem, co jadłem. Rzeczywiście przyznam się, że nie wiem do końca, co jadłem. Okazuje się, że jadłem wiele rzeczy i te rzeczy wychodzą do dzisiaj, kiedy pokazuję znajomym zdjęcia i wiele osób właśnie mówi mi dopiero teraz, co to było.
3: Aha. Czyli, że tak powiem, post factum.
4: Tak, post factum, dokładnie. No na pewno paleta smakowa, otwierają się w głowie nowe szufladki smakowe, dotychczas nieznane dla mnie. No, żyłem w takim przeświadczeniu, że znam już wiele smaków, prawda? Smaki łagodne, ostre, mieszane, ale jednak rzeczywiście te smaki Japonii to jest zupełnie jeszcze nowy rozdział, który oczywiście bardzo polecam każdemu do spróbowania. Jadłem wiele różnych dziwnych dla Europejczyka rzeczy, ale są to przepyszne na pewno potrawy.
3: Teraz znowu trochę podróżujemy, ale teraz trochę bliżej niż do Japonii, bo też występowałeś w polskim Sejmie. Sejm to nie jest miejsce, które kojarzy się z muzyką. Raczej te emocje zazwyczaj są tam trochę bardziej gorące. Jak to się stało, że wystąpiłeś w polskim parlamencie?
4: Tak, udało się wystąpić w polskim parlamencie w Sejmie. Była to okazja wyjątkowa, ponieważ był to koncert w ramach wernisażu w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Odbył się wernisaż wyjątkowej wystawy przygotowanej przez Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, poświęconej 520. rocznicy uchwalenia Konstytucji Nihilnowi. Stąd miałem okazję wystąpić w ramach tego wernisażu wspólnie ze skrzypaczką, moją przyjaciółką Eweliną Misztal, która na co dzień również pracuje w orkiestrze Symfonii Warszawy, więc mieliśmy okazję razem wystąpić w ramach tego wernisażu. No i rzeczywiście przeżycie było również niecodzienne. Bardzo, bardzo miło wspominam.
3: No ciekawe, jak nasi posłowie na akordeonistę zareagowali.
4: No, mieliśmy okazję zagrać Alleluja Mikołaja z Radomia, więc taki mocny radomski akcent, który usłyszeć możemy codziennie o godzinie 12 w radomskim rynku. Zapraszam serdecznie. O godzinie 12 można wysłuchać tej wspaniałej kompozycji Mikołaja z Radomia, Alleluja, i właśnie w takiej aranżacji na akordeonie skrzypce dokonałem transkrypcji tego materiału i wykonaliśmy ten utwór właśnie w gmachu Sejmu. Uznałem, że będzie to najbardziej odpowiedni muzyczny akcent, który odda właśnie powagę tej chwili.
3: No widzę, że tutaj całkowicie promocja Radomia w tym przypadku, bo i Konstytucja Nihilnowi i Mikołaj z Radomia, więc tutaj można powiedzieć,
4: zawsze staram się Radom stawiać tutaj jak najwyżej i będąc w Polsce w różnych czy jej częściach, zawsze staram się ten Radom podkreślać i w samych superlatywach.
3: No właśnie, bo opinie na temat Radomia są różne, a dzięki takim właśnie też wyjazdom i tym kontaktom kulturowym można też powiedzieć, że Radom to jest fajne miejsce. Nie wiem, czy się zgodzisz.
4: Bardzo się zgodzę. Radom jest wspaniałym miejscem do życia, do mieszkania, jak najbardziej.
3: Masz na swoim koncie 66 nagród. Jakbyś miał wskazać, no nie wiem, 2-3, które są dla ciebie najważniejsze? Ja wiem, że to jest takie pytanie, które dziecko kochasz najbardziej, ale gdybyś mógł wymienić takie, które dostałeś, nie wiem, czyli za granicą, albo no, które są bliskie twojemu sercu. Trudne pytanie, zadałem.
4: Na pewno programy stypendialne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska, to są takie jedne z największych wyróżnień, stypendia artystyczne, również stypendium dla studentów, a jeżeli chodzi o festiwale, konkursy, no jestem laureatem jednego z największych konkursów akordeonowych na świecie, w Klingenthal. Tak więc na pewno Klingenthal, Niemcy, jak również pierwsza nagroda w dwóch kategoriach międzynarodowego konkursu akordeonowego. To akurat w Belgradzie, ale tutaj warto dodać właśnie, że zarówno w kategorii klasycznej, jak i rozrywkowej, ale co jest takim już największym osiągnięciem w życiu akordeonisty, to bycie laureatem również najsłynniejszego konkursu akordeonowego świata, Castel Fidardo. I tutaj w kategorii solowej oraz zespołowej udało się zdobyć taką czołową lokatę. W kategorii solowej zająłem 6. miejsce. To jeżeli chodzi o taką konkurencję już z całego świata, więc jest to dla mnie ogromne również wyróżnienie na tamten czas. Jeżeli chodzi o tutaj konkursy jeszcze za granicami naszego kraju. 3. nagroda na przykład na prestiżowym konkursie akordeonowym w Wilnie, więc to 2. nagroda w Ostrawie. No tutaj na pewno każdy z tych konkursów jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Konkursy w życiu akordeonisty to jest ważna kwestia, myślę, z którą każdy akordeonista powinien się zmierzać.
3: Piotr Zarzyka żyje muzyką, ale czy Piotr Zarzyka ma też czas na inne hobby? I tutaj już możemy dojść do tego motocykla.
4: O, bardzo fajny temat, dziękuję. Tak, hobby, marzenie, motocykl, jak najbardziej, jednoślad, kategoria A, również wyzwanie, polecam. To znaczy, no, to jest oczywiście temat dyskusyjny.
3: Nie dla wszystkich, jak
4: nie dla wszystkich, tak, dużo, dużo ostrożności, bezpieczeństwa, aczkolwiek jest to temat na pewno, no, kontrowersyjny, ponieważ, no, motocykl jest piękną maszyną, ale dla muzyka może być maszyną niebezpieczną, więc ale rekreacyjnie myślę, że jest to niesamowity reset, bardzo przyjemne zajęcie w słoneczne, piękne dni. No sezon motocyklowy już akurat dobiegł końca, ale udało niestety mi się również niestety albo stety, prawda?
3: Albo zależy niestety, dla kogo. Tak, to zależy, tak.
4: Tak, zależy z jakiej perspektywy, ale udało się przejechać kilka set ładnych kilometrów, na pewno wiele pięknych miejsc, no, z tej perspektywy za kierownicy samochodu na pewno inaczej podróżuje się, w przeciwieństwie do motocykla, kiedy już te bodźce są rzeczywiście inne i jak to mawiają zwykle, wiatr we włosach i muchy.
3: Tak, ja się mówiłem o wiatr we włosach, tak, ale tak patrzę na ciebie, czy ten wiatr we włosach na pewno jest, a no, nawet coś by tam było, tak?
4: Były plany, tak, planowałem w tym roku odwiedzić Bieszczady. No niestety lato w Polsce w tym roku
3: było
4: nie do końca
3: różne.
4: Było motocyklowe, ale bliższe rejony, Lubelszczyzna i tutaj okolice radomskie, Nałęczów, Kazimierz, więc tutaj Szydłowiec, okoliczne miejsca radomskie udało się odwiedzić na jednośladzie, także jestem szczęśliwym właścicielem, posiadaczem tej maszyny. I
3: słuchaj Piotr, jakie ty masz plany na siebie, bo tak, 66 nagród, mówiłeś o nagrodach międzynarodowych, mówiłeś o
5: różnego rodzaju występach, również zagranicznych, to jakie ty masz marzenia, jakie ty masz plany? Gdzie ty siebie widzisz, no nie wiem, za 5 lat?
4: Ja podjąłem teraz takie ważne, przełomowe zobowiązanie, ale chciałbym to jeszcze zachować dla siebie, nie chcę się do końca tutaj dzielić z tym, a może w niedalekiej przyszłości się podzielę.
5: To przyjdziesz do nas następnym razem, to opowiesz, tak jak o tym Must Be The Music, tak?
4: Tak. Na razie nie mogę zbyt wiele tutaj więcej powiedzieć, ale rzeczywiście jest to takie duże wyróżnienie, które w tej chwili podjąłem dla mnie. Sprawa priorytetowa, ale wymaga czasu, tak, jeszcze kilka lat, tak więc no jeszcze taka inwestycja w siebie. A co planuję, jeżeli chodzi o plany? To na pewno aktywna, ożywiona działalność koncertowa, którą cały czas prowadzę, ponieważ bez muzyki żyć nie mogę. Jest to dla mnie...
5: Widzimy.
4: Jest to dla mnie bardzo
5: Słyszymy.
4: Ważne. Tak, zawodowo oczywiście cały czas jestem czynny. Także muzyczne weekendy, jak również muzyczne tygodnie. Przede mną kilka różnych zobowiązań muzycznych, koncertowych, w różnych składach, w różnej formule, ponieważ zarówno muzyka kameralna, duety, tria, przede mną składy klasyczne, jak również składy orkiestrowe, a w tym warto też powiedzieć o Radomskiej Orkiestrze Kameralnej, właśnie z którą miałem możliwość wystąpić w lato w ramach cyklu Lato z Rokiem, więc tutaj w Muzeum Jacka Malczewskiego na przepięknym dziedzińcu odbył się cykl koncertów letnich.
5: No i będzie kontynuacja tej współpracy?
4: Tak, oczywiście, tak, to już była druga odsłona, tak więc jest to wspaniała okazja dla słuchaczy podziwiać i czerpać tą sztukę muzyczną na dziedzińcu wśród wspaniałych okoliczności przyrody w Muzeum Jacka Malczewskiego, do którego oczywiście zresztą zapraszam. Piękne miejsce na mapie Radomia i zresztą całej Polski. I jeszcze, jeżeli chodzi o te plany, na pewno działalność edukacyjna, pedagogiczna również, którą prowadzę.
5: Czyli jesteś już nauczycielem?
4: Tak, oczywiście. Tak więc takie trzy filary: zawodowo, muzyczno, edukacyjne. No a co będzie? No czas pokaże, prawda? Trudno tutaj zaplanować, jak wiemy, życiowo, dynamicznie wiele rzeczy się gdzieś tam dzieje, także cieszę się, że mogę robić to, co kocham i daje to olbrzymią satysfakcję i polecam, zachęcam wszystkich do muzyki. Muzyka jest piękna jako hobby czy jako ścieżka zawodowa, jeszcze bardziej ciekawsza, to znaczy zależy, prawda, ale jest to bardzo ciekawa ścieżka zawodowa w zestawieniu do innych zawodów, także warto iść tym tropem, iść warto w tym kierunku i polecam, zachęcam do uczenia się w szkole muzycznej, do uczenia się w akademiach później, do obcowania ze sztuką i w ogóle kulturą w każdej formie. Zachęcam.
5: A ja powiem, że zachęcam w ogóle do słuchania muzyki, także różnej muzyki, żebyśmy coś znaleźli dla siebie. Piotrze, trzymamy za ciebie kciuki, szczególnie za to, o czym nie chciałeś powiedzieć, ale również za te ważne dla ciebie trzy filary. Piotr Zerzyka był dzisiaj moim gościem w studiu, państwa gościem. Dziękuję ci bardzo.
4: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa, wszystkich słuchaczy.
1: Rozrywka. Z Vox FM Radom.
5: Do mojego studia wyjątkowe kobiety przyjęły moje zaproszenie.
6: Piękne.
5: I piękne, tak, można tak powiedzieć. To kobiety, które działają w takiej organizacji, w takiej grupie wkręceni 4x4, więc będziemy rozmawiać o Freudzie. Panie przedstawią się same.
6: Alina Michlewska,
7: Magdalena Mąkosa.
5: I będziemy łamać stereotypy, bo jak myślimy o motoryzacji, jak myślimy o samochodach, dużych samochodach, to głównie widzimy mężczyzn. A tutaj niespodzianka, bo kobiety. Łamiecie stereotypy?
6: No oczywiście, no, zawsze.
7: Rządzimy.
5: Jak wygląda to rządzenie w waszym wypadku?
7: To jest dyktatura łagodna, aczkolwiek dyktatura.
5: Dobrze. A powiedzcie, jak to się zaczęło w waszym przypadku? Od czego się zaczęło? Czy właśnie zaczęło się od offroadu, czy zaczęło się od motoryzacji? Co było pierwsze?
7: Motoryzacja była pierwsza. Ogólnie jazda bębenkami, kręcenie bączków. No ale później dorośliśmy, no i stwierdziliśmy, że zawsze nie poszukamy czegoś takiego rodzinnego, takiego taplanie w błocie i tym podobne. Brudzenie się.
3: Udało się znaleźć, jak widzę.
6: No udało się. No w moim przypadku akurat było trochę inaczej, bo ja wcześniej motocyklami jeździłam, no ale też rodzina, dzieci, więc tak jakby motocykle odeszły na dalszy plan. Myśleliśmy o czymś jakimś innym, nowym. No i jakoś tak trafiliśmy na terenówki, a po trudno.
3: Wy mówicie tutaj rodzinny. Czy to jest w waszym przypadku rodzinna pasja, czy całe rodziny wasze są w udział w rajdach, w wyjazdach są zaangażowane? I jak to wygląda?
7: No to jest pasja rodzinna. No mąż, żona, dzieci jeżdżą, pomagają. Wręcz niektórzy nie wyobrażają sobie wyjazdu bez swoich ogonków.
6: No dokładnie, u mnie tak samo. Dwie córeczki, jak czasem jedziemy sami, to się pytają, kiedy mogłyby one jechać, bo tak im się podoba.
3: To są wyjazdy na jakieś wycieczki, to są wyjazdy na rajdy. Jak to wygląda w waszym...
7: To wszystko jest. Są to wyjazdy jednodniowe, takie przejażdżki. Są, organizujemy czasami wyjazdy dwudniowe, gdzie jest i upalanie, i turystyka, i zwiedzanie, i integracja.
6: No i dłuższe wyjazdy
7: i
6: też,
7: dłuższe
6: tak? Jakieś
7: wyjazdy,
6: dłuższe, długie weekendy majowe, czerwcowe, czy w sierpniu, jak są jakieś długie weekendy. To czasem po 4-5 dni potrafimy jeździć terenówkami. No to już całe rodziny wtedy, tak? Bo czasem jedziemy w takie głębsze, bo to czasem właśnie jedziemy sobie coś pozwiedzać. To zależy od dnia, tak? Od ochoty.
3: Czyli to jest taki sposób na spędzenie miło wolnego czasu.
7: No do tego są jeszcze przejażdżki tematyczne. Czyli na przykład organizujemy

0: gdzie bawią się i duzi, i mali. No co
1: nie,
0: jeszcze?
1: Topienie marzanny.
0: Topienie marzanny.
1: Powitanie wiosny.
0: Tak.
1: No,
0: Mikołajki, gdzie dokładnie. Jest Mikołaj prawdziwy, przyjeżdża terenówką. No to coś wspaniałego dla dzieci. Dzieci są po prostu zachwycone.
2: Jak wygląda ta integracja? Czy to, czy jest właśnie integracja, czy jest podpatrywanie, co robią inni, czy jednak jest ta nutka zazdrości, no bo kolega obok ma lepszą terenówkę, może ma lepsze umiejętności, może szybciej przejeżdża przez jakiś OS? Jak to wygląda? Jak to wygląda? Jest bardziej integracja, czy jednak podglądanie i właśnie tak, a?
1: Znaczy, ja bym powiedziała, że taka integracja z taką nutką, że o, tu kolega przyjechał, a to może jednak tą blokadę z przodu bym sobie jednak kupił, a może bym ten koła jednak większe założył, bo on przejechał, a ja nie przejechałem, tak? Ale to jest bardziej tak, a co zrobiłeś, a co zmieniłeś? Więc taka bardziej jakby nie rywalizacja, tylko integracja i z takim nutką taką, że a muszę coś zmienić, żeby było lepiej,
0: żebym
1: tak?
0: I ja przejeżdżał.
1: Żebym i ja przejeżdżał.
0: Żebym i ja mógł

0: Czyli tak to wygląda, ale wy to powiedziałyście fajną rzecz, bo mówiłyście o tym, że duże samochody no nie zawsze sobie radzą dobrze z różnego rodzaju przeszkodami. No to jak to jest? Duży nie oznacza lepszy?
1: Nie zawsze.

0: A jak się małe auto utopi, to tak naprawdę sam się wyciągnie w swoją wyciągarkę.
1: Anina, ty masz mały samochód. Miałem okazję z tobą pojechać na rajd. To był niezapomniany rajd z wielu przyczyn, bo to był właśnie z okazji Wielkiej Świątecznej Pomocy. I ty jesteś właśnie przykładem na to, że mały samochód no dobrze sobie radzi na trasie, na takiej trudnej też trasie.
0: No dokładnie, dokładnie. To jest słodki samuraj, więc i to była trudna trasa, bo to była jeszcze zimą trasa, tak, jeszcze lód był na niektórych kałużach, więc...
1: Głównie lód.
0: Tak, było ciężko. No nie wiem, czy pamiętasz, wtedy chyba dwa jeepy z nami jechały,
1: tak,
0: i obydwa się zepsuły.
1: Tak, wszystko się zepsuły,
0: i
1: tak,
0: wszystko,
1: pamiętam.
0: Wszystko, że musieliśmy wypychać je z błota, bo nie miały w ogóle napędu, gdzie była noc, ciemno, zimno, wilki jakieś.
2: Wilki szukanie trasy, żeby wyjechać.
0: I szukaliśmy razem
1: o wilkach
0: trasy.
1: Mi nie mówiłaś, żeby mnie nie denerwować, ale ja tam... Wiem, czują obecność, ale to wilków czułem obecność.
0: No, i przez las szukanie trasy, jak jednak wyjechać z tego lasu, jak dwa auta nie mają napędu.
1: Tak właśnie było i cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. Co to jest upalanie? Bo padło tutaj w naszej rozmowie, ale my musimy właśnie trochę tutaj zrobić taki słowniczek offroadowy. To czym jest upalanie?
2: To jest przejazd przez największe bagno, błoto, takie aż będzie po klamki się sypało po dach. Spod kół będzie wypadać tak
1: I rozumiem, że są fani, którym tego rodzaju przejazdy sprawiają po prostu frajdę.
0: No nam największą frajdę sprawia właśnie, że jak największe błoto wjechać i jak najwięcej wody przejechać. No, ale jak nie przejechać, to
2: też jest
0: porobić zdjęcia.
2: No przede wszystkim.
1: Bo też wy dokumentujecie swoje przejazdy i na tej grupie w mediach społecznościowych no, można znaleźć to, gdzie udało się dotrzeć, co udało się zrobić.
2: Tak, mamy swoją grupę na mediach społecznościowych. Jest ona troszeczkę prywatna, żeby po prostu no, było RODO i takie tam inne rzeczy. Więc osoby, które należą do tej grupy, widzą i podziwiają, tak? I komentujemy, śmiejemy się.
0: Tak, bo to jest na takiej zasadzie, że jedziemy, ktoś wjeżdża w błoto, zostaje w tym błocie. Oczywiście wszyscy lecimy, żeby mu pomóc, żeby tą wyciągarkę zapiąć, ale najważniejsze jest...
2: Zrobić zdjęcie.
1: Zrobić zdjęcie, nagrać filmik, oczywiście to jest...
2: Nie ratuj, zdjęcie.
1: Aha, czyli najważniejsze jest zdjęcie, dokumentowanie. Powiedzcie mi teraz, moje drogie, jeżeli chodzi, przy tym opalaniu zostawmy, taka najbardziej zabawna sytuacja związana z rajdami, z upalaniem, rzecz, taka sytuacja, ty też mówiłaś o tym, Alino, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz, że czasami bywa tak, że wraca się i cały samochód jest po prostu w środku w wodzie. To ile razy się tak zdarzyło? Jak
0: oj,
1: to wygląda?
0: Nawet tam byliśmy. U takich znajomych mają taki fajny ośrodek w Świętokrzyskim i tam są prywatne tereny, muszę im zapłacić i jeździć sobie po ich terenach. No i była taka jedna wielka kałuża,

0: wygląda. Ale mam jedną fajną anegdotę, że byliśmy kiedyś na wyjeździe w Bieszczadach i tak jak mówiłam, my jeździmy z dziećmi, tak? Czyli my jesteśmy dwójka dorosłych z przodu i dwójka dzieci z tyłu. No i w Bieszczadach są bardzo trudne trasy, takie naprawdę wymagające.
1: Górski teren, nie?
0: No i to jest, jak się nie zamknie tych szyb pasażera, kierowcy i pasażera, no, a nie zamyka się, bo jest gorąco, tak? Więc jak się wjedzie w to błoto, to błoto nie jest tylko na zewnątrz, tylko ono jest też w środku.
1: No właśnie, o tym mówiłem.
0: Stanęliśmy kiedyś pod sklepem, żeby kupić sobie coś do picia. Dzieciaki siedzą w środku, my z przodu. I podszedł ktoś do nas i tak mówi do żony: patrz, kochanie, a jaki oni mają brudny samochód. Popatrzyli do środka, oni mają nawet błoto w środku. Popatrzyli do tyłu i oni są z dziećmi. Po prostu tak się uśmialiśmy z tego tekstu. Oni są z dziećmi.
2: No, czasami niektórzy po prostu chcą pokazać się, jakie to mają zarąbisty sprzęt, jak to potrafi wszystko. I choćbyś mu mówił, nie przejedziesz, jest za dużo wody, nie dasz rady. Bo my tutaj jechałyśmy i było bardzo dużo problemów i kłopotów. Nie, on przejedzie. No i utopił samochód. Po dach.
1: Ale już tak na amen go utopił?

0: pobrzeże kierownicy. Dzieci uciekały na dach.
1: No to tak można powiedzieć hardkorowo. Mężczyźni bardziej mają coś do udowodnienia. Nie no, nikt nas nie słyszy, to możecie spokojnie powiedzieć, że tutaj taka męskie ego, czy pokazanie właśnie
0: tylko
1: się...
0: Tylko niektórzy.
1: Tylko niektórzy. Dla osób, które nie mają tej zajawki, no to też z boku może wydać się troszeczkę dziwnie, że właśnie tego rodzaju jazda i tego rodzaju, no bo zazwyczaj samochód mamy do takich celów przejechać z punktu A do punktu B, gdzieś tam w mieście dojechać do pracy, dojechać do szkoły. Dla osób, które nie mają tej zajawki, to może się wydawać dziwna pasja, tak jak myślę tych z Państwa, którzy byli tam w Bieszczadach pod sklepem. Zdarzają się też takie sytuacje, że ludzie na Was patrzą i szeroko otwierają oczy.
2: No bardzo tak, często, jak mamy trudne samochodem.
0: Jak uznałam, to mamy to bardzo.
3: Ale te lusterka, szyby tak. I światła zawsze są tym.
0: Tak, ale reszta.
1: Czyli
0: jest...
1: zgodnie z prawem wszystko.
3: Dokładnie.
1: A jak często rywalizujecie ze sobą, czyli stosujecie różnego rodzaju rajda? I czy to też jest fajne?
3: No to jest bardzo fajne, jeżeli ma się taką zgraną ekipę, jak my mamy, to już nie wyjeżdżamy zazwyczaj jeden samochód, tylko nawet jeżeli jedna osoba z grupy startuje, to zaraz się zbiera ekipa, która jedzie wspomagać, wspierać, dopingować, ewentualnie dowieść część, jak się coś zepsuje, albo pomóc, no nie wiem.
0: No w inny sposób.
3: W inny
0: tak,
3: sposób.
0: Dokładnie, bo dwa lata temu bodajże, Magda, jeździłyśmy na taki tak. Puchar Kobiet, był organizowany koło Grójca bodajże.
3: Tak.
0: No i nawet możemy się pochwalić, że wygrałyśmy ten puchar, bo startowaliśmy w innych kategoriach, tak? Magda startowała w Extreme, w takiej najwyższej kategorii. Ja startowałam...
1: Gdzie było pewnie dużo błota.
0: Tak, ja startowałam trochę w niższej kategorii i jeszcze miałyśmy jedną koleżankę z naszej grupy, która startowała w tej... W turystyku, takim najmniej, bo to się chodzi o stopień zmodyfikowania auta. Więc żeby też ze sobą nie rywalizować, jakby rozdzieliłyśmy siły na trzy kategorie i wszystkie wygrałyśmy. Więc naprawdę było fajnie. No oczywiście jeździli z nami mężowie, koledzy, więc mieliśmy takie wsparcie, że nie wyobrażam sobie.
3: To wtedy nie jest jeden pilot, tylko już na przykład do samochodu jednego są dwóch, trzech pilotów, którzy faktycznie pomagają nosić trapy, podkopać łopatą użyć, czy linę przeciągnąć, zapiąć. No to jest bardzo duża pomoc. Albo biegać i szukać pieczątek. No to...
1: Właśnie, bo wyjaśnijmy wszystkim, bo to nie chodzi tylko o taki przejazd tak jak w wyścigach, tylko chodzi też o wykonanie różnego rodzaju zadań i podbijanie pieczątek. Trochę jakbyśmy po urzędzie chodzili.
0: No trochę tak, trochę tak to wygląda.
3: Niż te pieczątki w urzędzie.
0: No, to jest tak,
1: o co chodzi z tymi pieczątkami?
0: Że na takiej na stalowej lince przyczepione są, no tak naprawdę kiedyś to były rzeczywiście pieczątki. Dostawało się kartkę z numerkami, tam, nie wiem, 1 do 100 i były różne pieczątki też z numerami 1 do 100, trzeba mieć swój tusz, odbijało się ten tuszem i na tej kartce się odbijało. I on po prostu, ta pieczątka nie da się odczepić od drzewa, czy trzeba tak blisko autem podjechać i ta linka w aucie też jest przyczepiona, że nie da się jej odczepić, żeby dało

0: zamknąć oczy i przejechać.
1: No właśnie.
0: Zamknąć oczy. Zamknąć oczy.
1: No właśnie, na takich rajdach ważna jest prędkość, technika, czy właśnie inteligencja i rodzaj takiego sprytu.
0: Chyba sprytu bym powiedziała. Zaufanie do pilota.
1: Taki pilot to się musi na takim rajdzie nachodzić. Przyznajcie sami, że ma trudną też pracę.
0: Trudną, bardzo. No na szczęście mój mąż jest pilotem.
1: Czyli ty jesteś za kierownicą, a to mąż jest pilotem, tak? Tak? Taki jest podział, u
0: tak
1: ciebie jest taki,
0: podział
1: ról. Jest tutaj w regionie radomskim, są miejsca, gdzie jeździcie, można sobie gdzieś fajnie
0: pojechać. No coraz mniej, tak? Bo była koniówka, która niestety została już jakby przekształcona w boiska.

0: lub tak naprawdę też te wzdłużej z rzeki jedziemy, jak są nieużytki.
1: Tak, jeżeli są to drogi oznaczone jako gminne, czy...
2: Wzdłuż rzeki to są też te tereny, no, są często podmokłe.
0: Więc one są jakby nieużytki rolne, więc no... Mamy nadzieję, że nikomu nie przeszkodzi.

0: Czyli nie położycie sarę dzików?
1: Tak, nie, to zawsze idziemy do nadleśnictwa i pytamy się, tak? Czy nawet z leśnikami rozmawiamy, czy jest możliwość przejazdu grzecznie, kulturalnie i spokojnie.
0: Wyjątkowa kultura i dbanie o prawo, bo tutaj te lusterka i te szyby umyte, z leśniczym rozmawiacie, naprawdę jestem pełen podziwu. Chciałem was jeszcze zapytać o jedno, jakie macie plany, w którą stronę się to będzie rozwijało, czy macie jakieś marzenie, jakiś właśnie rajd, albo jakieś właśnie pojechanie gdzieś, gdzie byłoby właśnie no, takie wyjątkowe miejsce. Wiem, że niektórzy na przykład jadą, a, no może nie teraz, ale jeździli właśnie, nie wiem, w rejony Czarnego.

0: i on robi rajd na starej trasie rajdu Paryż-Dakar. I to jest rajd całkowicie, można powiedzieć, taki dla każdego, tak? No nie kosztuje jakoś to mało, ale nie są to koszty jak rajdu Paryż-Dakar.
1: I się gdzieś tam skrzykujecie i no i często się spotykacie na takiego rodzaju wyjazdach, tak? Jak to wygląda?
0: No czasem nawet co niedzielę. No to najczęściej co niedzielę się spotykamy, tak?
1: Jak ważne jest bezpieczeństwo na offroadzie?
2: Bardzo dużo. Dlatego u nas na przykład zrezygnowaliśmy i zabroniliśmy używać lin kinetycznych.
1: O, czym jest lina kinetyczna?
2: Lina kinetyczna.
1: Słowniczek offroadowy dzisiaj
2: tak,
1: w naszej audycji.
2: Lina kinetyczna jest liną taką do wyciągania, tylko że ona jest taka sprężysta i przenosi tą siłę tak jakoś mocniej.
0: Tak, że ona się nie urwie, tak, że jak inne auto ciągnie drugie, to ta lina się naciąga i pomaga jakby wyciągnąć to auto z błota. Ta siła jest dużo większa.

0: mówiła, że potrafi szeklę, którą się zapina do haka, czy tam do ucha, które jest przymocowane pod samochodem, potrafi to wyrwać. Ale to leci z taką mocą, że potrafi bardzo dużo uszyć.
1: No, potrafi nawet zabić, tak? Dobra, przypadki, że taka, jak się urwie taka lina kinetyczna, czy wytkniesz

0: czarpać kinetykiem.
1: Dłużej to schodzi na pewno takie wyciąganie, tak. Dłużej to schodzi, przynajmniej zdjęcia można wtedy zrobić, tak. Więcej zdjęć, ale jest tak, bezpieczniej.
0: Tak. Ale jest bezpieczniej.
1: Powiedzcie mi, samo przygotowanie tych samochodów też jest ważne, bo one się zmieniają. Jeżeli byśmy chcieli pojechać na taki rajd w jakiś teren bagienny, to nie pojedziemy taką zwykłym jeepem, tylko one są też przystosowane. Jak to wygląda?
0: Bardzo przystosowane.
2: Przede wszystkim opony, opony, lift.
0: Lift, tak, lift, żeby musi być trochę wyżej, musi być lepsza opona.
2: Wyciągarka. Snorkel.
0: O, snorkel, tak, żeby nie zalecilnika.
1: Czyli to jest taka rurka, która gdzieś tam widać gdzieś tam na parkingu, że jeżeli ktoś widzi jeepa, który ma taką dziwną rurkę,
0: taki
1: to
0: komin.
1: Taki komin, to nie palimy w piecu, tylko...
0: No teoretycznie woda mogłaby być aż pod ten komin, tak.
1: Chodzi o to, żeby nie zadać silnikam, bo
3: wiosło... Tak, można przejeżdżać tam pod wiaduktem na
0: Grzesławskiego. Znaczy jeszcze komputera nie można zalać, więc, ale ja mam na przykład pod dachem już komputer, więc...
1: Czyli słuchajcie, jeżeli by kiedyś zalało wiadukt na Grzeszczanskiego, to jesteście...
0: Ja mogę jechać.
3: Nie, no przecież jeździliśmy, opony płukać.
0: To zawsze jest akcja na naszej grupie, jak zalewa wiadukt i o, mogę w końcu opony wypłukać. Podwozie.
1: To lepsze niż płynia, także...
3: No, oczywiście.
1: Czego mam życzyć?
0: Dużo błota. Deszczu, mało deszczu jest, mało błota wtedy.
1: Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studium.
0: Dziękujemy.
4: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96 idzie. Vox FM Radom. Vox FM Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
5: Witam Państwa w kolejnej odsłonie magazynu rozrywkowego Radia Vox FM Radom, Sandra Pawłowska, a tym razem w naszym studiu tancerze, małżeństwo taneczne, Patryk i Aneta Reimerowie. To kochani, może na początek zacznijmy od tego, jaki to jest taniec.
6: Dzień dobry, cześć. Jest to taniec towarzyski, tańczymy w parach, razem wspólnie.
5: Razem w parach, wspólnie. To kiedy, bo taniec przerodził się w miłość, to kiedy zaczęła się wasza wspólna przygoda z tańcem? Aneta.
7: Cześć, dzień dobry. Nasza wspólna

0: najpierw było tylko będziemy tańczyć, tak? A potem dopiero przyszła cała reszta.
1: Tak, w ogóle cała reszta przyszła po jeszcze już rozłące tanecznej i po przerwie ponadrocznej i jakoś tak się wydarzyło, że od tańca do związku.
0: Powiedziałaś, Aneta, że spotkaliście się w Warszawie, ale Patryk swoje pierwsze taneczne kroki zaczynał w Radomiu. To chciałam Ciebie, Patryk, zapytać, skąd w ogóle u Ciebie pomysł na taniec towarzyski? Jak to się zaczęło?
1: No, pewnie to pomysł, to raczej rodzice, ale pewnie taka droga raczej standardowa, że rodzice starają się...
0: No dobra, rodziców pomysł, dziecko. Ale wiesz, w wieku takim dorastającym to większość chłopców to jest sport, piłka nożna, jakieś, nie wiem, karate zapasa, tu...

0: pewno już czas, który w to włożyłem, jakaś taka świadomość, że słabo to zostawić. Były oczywiście zakusy też z innych sportów, bo każdy sport na szczęście wychodzi łatwiej niż trudniej, także były możliwości. Jednak ten taniec został i czego nie żałuję, no bo jest szkoła tańca, jest żona, jest rodzina taneczna, także tutaj same plusy.
1: Aneta, u ciebie jak się zaczęło?
2: U mnie tak naprawdę zaczęło się od takiego maluszka, bo jak już miałam 5 lat, to już gdzieś tam pierwsze występy na scenie tak naprawdę były.

0: Aż do dzisiaj. Powiedzcie mi, czy trudno wam było łączyć szkołę z tańcem? Bo jednak taniec towarzyski jest dość wymagający. Tu naprawdę trzeba mocno trenować, trzymać się w ramię, żeby osiągać sukcesy.
1: Prawda, to prawda. No, to na pewno nie jest prosta sprawa i na pewno, jeśli chcesz trenować taniec towarzyski, to co my możemy powiedzieć, no to pewnie bardzo dużo życzeń. Od przyjaciół, po oceny, po

0: szkoła.
1: Nie strasz, nie strasz.
0: Oczywiście.
1: Znaczy każdy sport jest, to jest, są pewne wyrzeczenia, tak?
0: Tak, tak, ale ktoś mówi, że straciło się przyjaciół, ale się przyjaciół znalazło na sali, tak? To są kolejne elementy.

0: przykryte. Mhm.
1: Dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, jesteście tanecznym małżeństwem. Prowadzicie wspólnie szkołę tańca, uczycie też maluchy. Jak wygląda wasz taki dzień? Czy wy od rana do wieczora tańczycie?
2: No tutaj tak naprawdę nasze zawody są trochę podzielone, bo ja nie do końca

0: cały dzień. Tak jak ludzie wiem, że lubią się bawić, chodzić się bawić, tańczyć, także ja się bawię cały dzień.
1: Ale dostajesz rano i żonie tanecznym krokiem śniadanie do łóżka?
0: Prawie. Teraz już Franek nam pomaga i pierwsze co otworzy oczy, to mówi tam, tam. Tak, także dokładnie tak
2: bardziej,
0: to wygląda.
2: Bardziej śniadanie Frankowi.
0: Frankowi tanecznym krokiem. Po śniadaniu tanecznym krokiem wchodzą placówki przedszkolne, czy to w dwóch miastach, no bo Radom i Warszawa. Później z przedszkola wchodzą grupki sportowe i dzieci takie właśnie od młodszych do starszych, a już później wieczorami, kiedy ludzie kończą pracę, no to ja dalej jestem jeszcze trochę w pracy, ale zabawa oczywiście non-stop i kursy dla dorosłych. Mhm. Także cały dzień taneczny.
1: Cały dzień taneczny. Patryk, ja chciałam się ciebie zapytać. Dzisiaj sam jesteś nauczycielem, a jak pamiętasz... Jak to było, kiedy ty zaczynałeś, tak? Czy widzisz jakąś taką zależność, że te zajęcia wyglądały podobnie, czy teraz jest inaczej? Jest więcej chętnych, mniej chętnych tych tańczących dzieciaków?
0: No, jeśli chodzi o tańczących dzieciaków, to były, tak naprawdę falowo to szło. Jak ja zaczynałem, to raczej były jakieś początki. To raczej było dziwne, to raczej było inne. Natomiast później, kiedy był oczywiście boom Tańca z Gwiazdami, pierwszych takich programów telewizyjnych, You Can Dance i

0: oddech znowu taneczny, że te dzieci chcą, próbują, ale wiadomo, z chłopcami jednak tu jest ciężko, bo piłka no bardzo mocno wychodzi na prowadzenie. Oby jeszcze wyniki reprezentacji, mamy to, ile dzieci chce grać w piłkę.
1: No właśnie, ja tak jak mówisz, pamiętam lat temu, no około 20, kiedy również moja siostra tańczyła, bo tak się składa, że właśnie tańczyłeś w jednej szkole z moją siostrą. No właśnie, było trudno o tych partnerów tanecznych. Dzisiaj tak, też tak. Jest to problem, więcej jednak
0: oczywiście,
1: dziewczynek.
0: Oczywiście, złoty gral. Chłopak tańczący, chcący, to jest złoty gral. Tu na pewno masz czego wybierać.
2: Także zapraszamy chłopców.
0: Tak.
1: No właśnie, jak namówić chłopców do tańca towarzyskiego?
0: Ja staram się...
2: Chłopaki, wam się to przyda. Przyda wam się.
0: Imprezy później, zobaczycie. To jest inny świat. Trzeba tylko po prostu trochę potańczyć i zobaczyć, później samo przyjdzie.
2: Same plusy.
0: A tak naprawdę ja zawsze staram się chłopców namawiać ze skutkiem raczej pozytywnym, żeby pochodzili chwilkę i żeby zobaczyli, że później każdy inny sport jest na wstrzyknięcie palcem, ponieważ w tańcu ręka, noga, koordynacja ruchowa, całe

0: Dlatego ja tak chłopaków namawiam i ci, co zostają, widzą to, że później brulują w innych sportach, co im się też podoba. Nie każdy musi być tancerzem oczywiście, ale warto się rozwinąć na taki stopień, że później może jest swój inny sport.
1: Wy w tym tańcu jesteście już bardzo długo. Jesteście taneczną rodziną, tak jak powiedzieliśmy. A jakie macie sukcesy jako para taneczna, jako małżeństwo taneczne?

0: No cóż, no cóż, to nie za wiele może powie, ale zintywacja to nie ogólnopolskie, mistrzostwowe, Grand Prix Polski, także tutaj to już są najwyższe klasy turnieje w Polsce. I tak naprawdę to są.
1: Ale czy cały czas jeszcze jesteście parą turniejową? Występujecie?
0: Och nie, to już nie ma możliwości.
2: Nie, już turniejowo nie tańczymy. Moja przygoda się z tańcem troszkę wcześniej zakończyła niż Patryka, bo Patryk jeszcze z innymi partnerkami tańczył.

Mhm. Aneta, czy to ta przygoda z tańcem turniejowym zakończyła się, bo zostałaś mamą, czy jakieś inne były tego powody?

0: Mówisz niestety, czy to znaczy, że tęsknisz, że gdyby nadarzyła się okazja, to jeszcze byście wrócili wspólnie jako para turniejowa?
1: Seniorzy.
2: Powiem szczerze, że jak oglądam czasem turnieje, bo jednak czasem mi się zdarza, no to tak, tęskni się troszkę za tym.
1: Tęskni się strasznie się tęskni za taką adrenalinką sportową, tak. Bo to sam jest turniej, to całą otoczkę jest w ogóle fajna sprawa.
0: No właśnie, jak to wygląda, właśnie, bo to nie jest tylko tak, że wy ubieracie stroje, wychodzicie i dziękuję, tak, tańczycie i to jest wszystko.
1: Tak. To od samego, od poranka to się dzieje, tak, bo to trzeba, oprócz tych treningów, które trzeba odpowiednio wcześniej albo zakończyć, albo jeszcze przycisnąć i wiadomo, że to jest dzień albo dwa dni przed, no tego samego dnia ty właśnie budzisz się rano i
2: wtedy się jedziemy.

0: wzrok innych.
1: Tak, przyjeżdżasz.
0: Jak przyjechali, znowu są. Oni znowu wygrają.
1: Cała otoczka i tego najbardziej.
2: Nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, czy ty z Kaczorowską Agnieszką gdzieś tam rywalizowałeś, tak? Z tą aktorką klanu, tak?
1: Tak, tak. To były już takie te turnieje właśnie rangi Mistrzostw Polski i tam już, wiadomo, Agnieszka wtedy wygrywała, ja tam gdzieś pół

0: Dzisiaj trenujesz, dzisiaj, tak jak powiedziałeś, sędziujesz też te pary taneczne. Jak? Jak się z tym czujesz, tak? No jednak trzeba wybrać, nie?
1: Trzeba wybrać. Fajne to jest, bo można sobie teraz tak z drugiej strony spojrzeć, na co zwrócić uwagę, bo co ciebie zainteresuje, zainspiruje. Ja bardzo lubię odwagę par, które się patrzą do końca, na przykład łapie kontakt wzrokowy, że ktoś nie ucieka, bo wtedy widać taką pewność siebie. Bardzo lubię, jak pary właśnie potrafią tak to rozegrać ładnie na parkiecie, nie tylko czyste kroki odbębnić, ale to już wiadomo, kwestia.
0: No tak, bo taniec towarzyski to jest też przede wszystkim pokazanie emocji.
1: Sztuka,
0: tak. A wy, tańce klasyczne czy latynoamerykańskie?
2: Wspólnie latynoamerykańskie, zdecydowanie.
1: Tak, latynoamerykańskie w Warszawie były głównie przez nas trenowane i rozwinięte do tego najwyższego.
0: To który z tych tańców latynoamerykańskich był waszym takim ulubionym?
2: Chyba z nas chodzi.
0: Czyli nie ma zgodności.
1: Nie, tutaj nie ma.
2: Jak chyba najbardziej? Chyba lubię same najbardziej.
1: To ja jive, ja lubię taką power i mocno uderzenie.
2: Ale czacza też jest super, wszystkie tańce, chyba najmniej pasodowy.
1: Ale zapraszamy, każdy może zobaczyć, co będzie najfajniejsze dla niego. Że warto spróbować.
2: Jest do wyboru, aż pięć.
1: Aż pięć tańców latynoamerykańskich.
0: Aneta, a stroje to też jest dosyć taki absorbujący moment, prawda? Bo to też z każdą kolejną klasą taneczną te stroje się zmieniają. To powiedzmy od początku, jak to wygląda, bo najpierw one są skromniejsze.

0: Natomiast razem z rozwinięciem klasy tanecznej, ze zdobyciem tej klasy tanecznej i odpowiednio do wieku te stroje się zmieniały. I jak my tańczyliśmy, to od C klasy chyba, nie, od B, przepraszam, od B klasy, tutaj było można mieć kamień, więc to było takie marzenie każdej
1: takie wow już.
0: Żeby zdobyć tę B klasę, żeby móc tańczyć.
2: Na początku się zbierało kamienie na parkiecie.
0: Tak, jak było się bałem, to potem mniej się biegało.
2: Żeby przykleić mi się, a później, żeby w tym zatańczyć. No, u nas to był frak tam, na przykład. Chłopaki czekali na frak.

0: siebie dobrze stoi. Mm-hmm. Czy mogę? Chodzi o to, że jak osoby to będą słuchały i są dorosłe, jak sobie pomyślą, jej, jak to by musiało być fajne. Jest możliwość osoby dorosłej, żeby też takie coś zrobiły, bo są takie opcje teraz pro-am, że osoby dorosłe mogą znać na zawodowym turnieju tanecznym z tancerzem. Więc w ogóle to jest fajna sprawa, więc jeśli ktoś by miał ochotę,
1: i naprawdę... niespełnione marzenie z dzieciństwa.
0: Tak, to można coś takiego zrobić, bo są osoby i są turnieje.

0: Aha, czyli
1: makijażu.
0: Tu jest osoba profesjonalna, tak? Ja
1: dokładnie jestem... tak. Na przykład w tym przypadku jestem profesjonalistą, ty jesteś amatorką, która się nauczy na przykład można jednego tańca.
0: Czyli coś jak właśnie taki program, tak? Tak jest z gwiazdami, tak? Tylko, że no, ja tu jestem gwiazdą.
1: Tak, dokładnie tak. Ubierasz się w profesjonalny strój, w makijaż, wszystko, więc można spróbować. Trochę rywalizacji też właśnie szarpnąć. I są takie opcje teraz w Polsce, więc jak słuchasz tego, jesteś dorosła i myślisz, że to nie da się, da się.
2: Dorosły
1: też powiem,
2: również.
0: Na sali krew, pot i łzy, tak to wygląda.
1: Najbardziej parkiet lubi krew, pot i łzy, tak.
2: Jak lekutni.
0: Ale chyba później fajnie się godzić, co?
1: Nie, no jasne, oczywiście. Najbardziej jest sala później wynik, jak jest dobry.
2: Jak się ma wymagającego partnera, no to...
0: U kobiet chyba najgorsze nogi, tak? Te buty, bo to, jak ja pamiętam, obserwowałam siostrę, te odciski, te biedne nogi.
2: Powiem szczerze, że

0: Ale krew często, bo tylko po parkiecie noga jeździ właśnie po ziemi, więc
1: no,
0: te palce...
1: odciski tam po prostu była rzecz.
0: Standard, no, normalna.
1: Standard, tak.
2: Dzisiaj jesteście też rodzicami, to jak syn wywrócił wasze życie taneczne do góry nogami?
1: No tak wywrócił, że jest po prostu od samego rana, jest tam, więc nie zaczynam od przedszkola, tylko przed przedszkolem, tak?
0: Tak, więc chyba...

0: Dać jak tańczymy na pokazach, mhm. Dziadkowie zajmujący się Frankiem zabierają. Często zabierają na pokazy nasze, także chyba też lubi.
1: Dziękujemy dziadkom.
0: Przewrócił standardowo, tak, wiadomo, trzeba było trochę pozmieniać, nie możemy już we dwójkę uczyć razem, dlatego też Aneta znacznie mniej uczy.
1: Tak, wymieniamy się. Jak Patryk pracuje, ja zostaję z maluszkiem i tak na odwrót, jak ja bym chciała coś pouczyć się tańca, to Patryk.
0: Ale pozytywnie,
2: Czy młody, waszym zdaniem, wykazuje talent taneczny po rodzicach? Myślicie, że pójdzie w tym kierunku, wy będziecie go dopingować, kwitować, czy raczej powiecie, nie, synu, daj sobie spokój?
1: Znaczy, na pewno byśmy chcieli, żeby tańczył. Może nie wiemy, czy zawodowo, tak jak my, aż tak długo,
0: ale
1: na pewno...
0: będzie chciał, to tak, ma też możliwości z racji tego właśnie, w jakim się my gronie obracaliśmy, obracamy dalej, najlepsi trenerzy, więc jeśli miałby chęć i okazję, i sposobność, to jak
1: najbardziej. Będziemy
0: go wolić.
2: A jeśli wybierze inny styl taneczny?
1: Też w porządku.
2: Tak trochę.
0: Że ja mu kroków nie pokażę. Nie będę się wygłupiał. Ważne, że próbował. Ja jednak uważam, że sport bardzo dużo wniósł w moje życie. W sumie z całym moim życiem. I gdyby nie sport, nie miałbym tego, co mam teraz. Także ja będę chciał bardzo, żeby był sportowcem. Będę dopingował, czy to taniec, czy nie taniec, żeby szedł w tę stronę. Ale jeśli wybierze fizykę, no to już nie stracę.
1: Ale sport musi być.
2: Tak chociaż trochę, nie? Rano rozgrzewka.
0: Chociaż trochę
1: codziennie.
2: Anetka, ty powiedziałaś, że zaczynałaś od tańca nowoczesnego. Patryka, czy po twojej tanecznej drodze w ogóle jakiś inny taniec wchodził w grę, czy tylko był ten towarzyski?
0: Nie, ja to już nie towarzyski. Zaczynałem nawet od tańca z czterema partnerkami naraz.
2: Grubo!
0: To musiało
1: dobrze,
0: tak
1: zostać. Dobrze, że na jednej skończyłeś.
0: Tak, to musiało tak zostać. Ja tylko towarzyski.
2: A ty, Aneta, ten taniec klasyczny wymieniłaś tylko dlatego, że zobaczyłaś po prostu, tak jak powiedziałaś, w szkole gdzieś tam inne tańczące dziewczyny, czy tutaj po prostu, nie wiem, nie było jakichś sukcesów może?
1: Nie, sukcesy były, to była dosyć też duża szkoła taka taneczna w tańcu nowoczesnym.
2: Bo ty nie jesteś z Radomia, tak?
1: Nie, ja jestem

0: podziękowania dla mamy i dla wszystkich rodziców, którzy wożą na zajęcia swoje.
1: No tak, to dla rodziców jest pewnie też bardzo absorbujące.
0: Oczywiście, że tak. Ale no z racji tego, że tak jak powiedziałam, tutaj nas trójka, czy nawet na początku czwórka tańczyła u mnie w rodzinie, także może to było łatwiej.
2: Wesoły autobus.
0: Wesoły autobus jechał, tak, całą rodziną na

0: Mhm. Czyli taneczna rodzina. Dzisiaj rodzeństwo tańczy, czy nie?
1: Brat tańczył dosyć długo, bo chyba też aż do studiów. Drugi brat zakończył bardzo szybko. Nie tańczył nigdy towarzyskiego, a siostra też potem przerzuciła się na taniec towarzyski, tańczyła troszkę z niższą grupą zakończyła, ale gdzieś ten taniec zawsze w naszym życiu się przejawiał.
0: Wy jesteście tanecznym małżeństwem. Ja tak obserwuję, nawet tutaj w Radomiu. To jest dosyć często spotykane, że ci partnerzy z parkietu łączą się jednak, później łączy ich wspólna pasja, ale i miłość. Czy wy macie dużo takich znajomych, którzy tańczą, a do tego tworzą rodzinę?
2: Ja się na ten temat zastanawiałem sporo i mamy dużo. Nam się wydaje, że to jest tak, że jak się tańczy, to można być razem, ale to nie do końca aż tak bardzo pomaga.

0: naszego nieprzyjaźnia. Dlatego tak to wychodzi. Jednak później tak, bywa tak i raczej jest w większości tak, że ci, co tańczyli z sobą dłużej, zostają z sobą razem.
1: Ale też nie zawsze, bo mamy wielu znajomych, którzy jednak też mają gdzieś tam jakieś związki poza tańcem, mimo że tańczą zawodowo. Jest to ciężkie.
2: No właśnie, bo ja sobie tak myślę, tak? Tańczy kobieta z mężczyzną, nie wiem, taką rumbę, przypuśćmy, tak? I nie jest to jej partner życiowy. I no wiesz, dla tancerza, tancerki jest to rzecz normalna, tak? Otwieram się, tańczę, tak? Taniec jest bardzo zmysłowy, no ale kiedy siedzi ten partner, partnerka gdzieś tam, wiesz, na widowni.
0: Dokładnie.
2: I tu się nie buzuje.
0: Dokładnie.
1: To jest, to jest,

0: Ale osoba, która jest spoza tańca, tak, no musi to przyjąć, musi to wziąć pod uwagę, musi to zaakceptować. Pewnie to nie jest łatwe i dla niej, i dla tancerza, no ale tancerz jednak ze swojego zawodu, no musi to robić, także to jest chyba obopólna decyzja, że takie coś robią. Ale ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak to działa.
1: No właśnie, Adata powiedziała, że jest to gra aktorska i tak dalej. To jak długo wygraliście, dopóki się to nie przerodziło właśnie już to prawdziwe uczucie, czy nie wiem, randki pierwsze, to było jak w tych, wiecie, filmach takich tanecznych, gdzie tam wspólnie tańczyliście, gdzieś na dachu bloku wieżowca.
2: To było tak zabawnie, bo...
0: Ale to też było jak w filmie, to też było w filmie,
2: tak jak opowiadamy gdzieś znajomym, to wszyscy się śmieją i nie wierzą nam trochę. Jak tańczyliśmy, tak jak powiedziałam, prawie rok razem, to byliśmy tylko parą taneczną. Ze względu na kontuzję, to mieliśmy troszkę inne plany i cele taneczne, rozstaliśmy się.
1: Jako para taneczna.
2: Tak, rozstaliśmy się jako para taneczna i nie mieliśmy przez ponad rok żadnego kontaktu. Żadnego kontaktu, ja byłam
1: uważona na Patryka. A jak długo tańczyliście, zanim
2: rok.
1: Ten kontakt...
2: Rok.
1: Czyli rok tańczyliście i potem w ogóle zero kontaktu. Jej, to się tak da, jak się właśnie spędzało tyle czasu na parkiecie.
2: Ja się obraziłam. Obraziłam się, że mnie zostawił.
0: Jak na filmie, to jest jak na
1: Ale film. Zostawił ją jako, cię jako partnerkę taneczną.
2: I Patryk dalej kontynuował taniec, a ja...
1: Czyli stawiałaś na siebie.
2: Tak, no trochę tak, dlatego się obraziłam.

0: I zamiast taka rejestracja, że się przyjmuje pary, które przychodzą na turniej, on nic nie wiedział. A ja tam siedzę i czekam na niego, aż przyjdzie i nagle cześć. On, cześć, co ty robisz? I tak się narodziła nasza miłość. Tak, tak, tak.
1: Ale ty wtedy na ten turniej z inną partnerką przyjechałeś?
0: Wygrał.
2: Tak, przyjechałem i dostałem dobry doping, także zwycięstwo było pewne. No i od tego momentu
0: rozpoczęliśmy znajomość tak naprawdę i dopiero gdzieś tam jakieś spotykania jako przyjaciele.
2: Tak,
0: i dopiero gdzieś
2: tak,
0: po znowu roku czasu chyba przyrodziło się to jakoś tutaj...
2: Stwierdzenie, że tak tam relacja ma mniejsza. Mhm. Wyjazdy do Krakowa.
1: Jak długo jesteście małżeństwem?
0: Małżeństwem 3 lata mam.
1: Czyli piękne początki, jeszcze tak naprawdę trochę się docieracie.
2: Znamy się sporo, bo przed małżeństwem wiadomo te czasy pandemiczne i inne stwierdziły, że jesteśmy razem chyba tak no, 8 lat, ale no po ślubie.
1: Wasze życie przepełnia taniec, jest synek. Jakie macie plany na przyszłość? To Aneta powiedziałaś, że no na razie musiałaś ten taniec odłożyć.
0: Tak. No chyba też ze względu na pandemię stwierdziliśmy, że

0: Mhm.
1: Taniec zawsze jest i zawsze będzie.
0: Taniec jest waszym sposobem na życie, taniec dał wam miłość i rodzinę. To są faktycznie mocno zachęcające argumenty do tego, żeby zacząć taniec. A takie bardziej przyziemne, już powoli kończąc, jak zachęcić dzieciaki, bo to chyba najlepiej zacząć w takim młodym wieku tą przygodę z tańcem towarzyskim. Patryk.
2: Tak, forma super spędzenia czasu, małego zmęczenia się, później pokazy w szkole, jesteś znany, jesteś znana, każdy cię lubi, bo potrafisz coś, czego inni potrafią. Pokazujesz każdemu później swoje.

0: chyba bardzo pozytywna sprawa, więc ja temu bardzo polecam.
1: Mhm. Czy w mediach społecznościowych gdzieś można was znaleźć, wasze występy taneczne?
0: Oczywiście.
1: To powiedzmy słuchaczom, gdzie można was znaleźć.
2: Zapraszamy na Facebooka, przede wszystkim też na YouTube.
0: Tak jest, tam możecie znaleźć taniec z naszego wesela, pierwszy taniec oraz taniec...

0: też.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę, a moimi Państwa gościem byli Aneta i Patryk Reimerowie. Wspaniałe taneczne małżeństwo. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Rozrywka z VOXFM Radom.
1: Witam w kolejnej odsłonie magazynu rozrywkowego Radia Vox FM Radom. Sandra Pawłowska, a dzisiaj w naszym studiu wyjątkowy gość. Model czy fotomodel? Jak możemy powiedzieć?
4: Raczej model.
1: Raczej model Paweł Pańkowski. No i tak, można twoje reklamy, billboardy zobaczyć na ulicach Radomia. Także, no właśnie, Pawle, ja chciałam zacząć od samego początku, bo to już 10 lat, czyli 10 mamy już jakąś taką...
4: Prawie rocznicę. Okrągła, tak.
1: Tak. Jak to się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł, żeby wejść w ten świat modelingu?
4: No i zaczęło się to bardzo dawno temu, gdzie pierwszy raz zgłosiłem się do targów ślubnych.
1: Tutaj, naszych radomskich.
4: Radomskie targi ślubne, dokładnie. No i jakby po pierwszej takiej przygodzie spotkałem fotografa, który zaproponował mi, że zrobi mi sesję zdjęciową, którą jakby mogę gdzieś dalej rzucić. Wykorzystując te zdjęcia zgłosiłem się do kilku agencji. Z jednej agencji mnie zaprosili na rozmowę. Po pierwszych chyba trzech dniach, jak miałem testy u nich, po dwóch tygodniach zrobiłem pierwszą reklamę.
1: Czyli to było tak szybko?
4: Dosyć, nie wiem czemu, jakoś fajnie się wstrzeliłem. Co prawda byłem bardzo laikiem, uczyłem się na bieżąco, więc to była moja...
1: Ale jeszcze tak, żeby ci, bo ja sobie tak, wiesz, sprawdziłam trochę twoją historię, przygotowując się tutaj do naszej rozmowy i nie wypominając ci, broń Boże, wieku, bo to też dosyć późno zacząłeś.
4: Po studiach. Wszystkim się zajęłem po studiach właśnie dlatego, że nie wiedziałem, co chcę robić dalej. I tutaj to była taka alternatywa. Tylko tu postawiłem wszystko na jedną kartę, bo w międzyczasie też byłem trenerem jeszcze na starej siłowni, tam na biznesowej. I miałem do wyboru albo tak sobie dorabiać trochę zdjęciami, albo zostać full-time. I poszedłem jakby na całość, zaczęły się pierwsze kontrakty, pierwszy wyjazd na 3 miesiące, później drugi, trzeci, no i tak przez te 10 lat zebrało się około tam 15 krajów.
1: No właśnie, do tego jeszcze przejdziemy, ale ja chciałam zapytać cię o te początki. Czy one były dla ciebie trudne? Jak w ogóle wygląda ten świat modelingu z perspektywy mężczyzn? Bo jeśli chodzi o kobiety, to nie jest to łatwy kawałek chleba. Tu kobiety potrafią być, powiedzmy sobie szczerze, podłe, wredne, zdarzają się sytuacje, nie wiem, jakieś porwane ciuchy i tak dalej. Jakie są u mężczyzn? Czy jednak jest jakaś tam solidarność, czy też do takich sytuacji dochodziło?
4: Zależy od nacji tak naprawdę i kraju, w którym byłem. Zazwyczaj ja akurat trafiałem takich kolegów, współlokatorów, gdzie mieliśmy podobne pasje, więc zajmowaliśmy się podobnymi rzeczami, co ułatwiało. Początki były trochę trudne, bo jakby ja się tego wszystkiego uczyłem, więc ja byłem raczej taką osobą wycofaną, ale obserwującą. I jakby tu musiałem jak najszybciej nadrabiać tego, bo osoby, z którymi się widziałem, one nie wiedziały tego, że jestem świeżakiem.
1: Czyli musiałeś trochę nadrabiać.
4: Dokładnie, więc jakby ja się skupiłem na trochę innych rzeczach i nie wiem, czy to tak... Najczęściej to odbywało się tak, że ze współlokatorami chodziliśmy razem na treningi, podobne castingi, ale zazwyczaj byliśmy mniej podobni, bo zazwyczaj jest kilka rodzajów sylwetki i wyglądu.
1: Urody.
4: Dokładnie. I wtedy dobierałem ich tak, żebyśmy nie byli dla siebie konkurencją, więc nie było takiej możliwości.
1: To jest jakiś pomysł. Bo wiesz, to też tak śledzę, od wielu lat modny jest program reality show, tak, w jednej z popularnych stacji, no i tam właśnie dochodzi też do różnych sesji między mężczyznami.
4: Tam jest, ja byłem w trochę innego rodzaju modelingu, tutaj dochodzą kamery i są większe emocje. U nas, w zależności od którego kraju, Turcja jest takim fajnym krajem, gdzie na przykład jechaliśmy wszyscy z jednej agencji na casting, przyjeżdżał kierowca busem, jechało nas 8-9 osób. No i jakby bardziej rywalizowaliśmy z innymi agencjami, bo tutaj zjeżdżały się całe, wszystkie agencje z całego Istanbulu i tutaj była rywalizacja, ale po tylu latach, jak już kilka razy byłem, no, czasami zmieniało się agencje, więc często miałem kolegów różnych i to już później nie było różnicy. Każdy miał tam jakby swoją dziedzinę. Jeden Hiszpanie lubili pracować dla garniturowych marek. Dla mnie tak naprawdę lubiłem jakieś wyzwania, a zostałem tam w pierwszym okresie królem piżam, więc tak to różnie było. Co prawda w pierwszym okresie udało mi się dostać do Men's Health'a, tylko nie na okładkę, bo zawsze to był mój cel, ale już tam były takie początki, że było o, fajnie to działa, może spróbujemy dalej. No i jakby dalej to już się uruchomiło samo.
1: Powiedziałeś 15 krajów, tak? To jakie to były kraje? I który z tych krajów był dla ciebie...
4: tylko na mapkę.
1: Był dla ciebie największym zaskoczeniem, jeśli chodzi właśnie o modeling, tak? O to, jak to wygląda, bo na pewno jest różnica między krajami.
4: Jest i to o każdym mógłbym powiedzieć. Byłem od Libanu, Miami, Kanady, po Koreę nawet, południową. Na przykład największy, najlepszy standard jest w Korei. Tam na sesję każdą, gdzie wygrywałem jakiś...
1: No to jest w szoku, powiem ci.
4: Na przykład wygrałem do bielizny Dolce Gabbana i tam na sesję oni nie do końca znali angielski, więc dawali tłumacza, który znał angielski, ale tłumaczył im na koreański. Więc zawsze był jakiś pośrednik, nie było opcji. Przyjeżdżał po nas taksówkarz, odwoził nas, więc nie było możliwości, że coś złego może się wydarzyć. A przy okazji mieliśmy kogoś, z kim zawsze można pogadać, bo oni niekoniecznie. Co prawda najgorsze były obiady u nich.
1: No nasze europejskie żołądki przyzwyczajone są do innego jedzenia.
4: Wiesz co, pomijając te jedzonko, oni lubili jeść jak świnki. I dziwili się, że ja jem inaczej i wydawało im się, że mi nie smakuje. Więc to takie było dla mnie, wow, taki fajny kraj, ale to z jednej strony, od strony kuchni inaczej to wyglądało. W Indiach dostawałem tak naprawdę punkty docelowe, gdzie mam się pojawić, w jakich godzinach. I korzystając z nóg.
1: Czyli sam.
4: Tak.
1: Już zupełnie
4: nogi,
1: sam.
4: Nogi, riksza, najczęściej riksza, bo w miarę tanie były, tanie był ten transport. No ale często było tak, że zwiedzałem. Mediolan, mogliśmy jeździć metrem, ale też już na własną rękę dostaliśmy tylko lokalizację. Więc zazwyczaj w różnych godzinach przemieszczałem się. Dzięki temu dużo krajów zwiedziłem tak spacerując, bo tam 5 do 10 km dziennie robiłem, więc poznawałem już sobie daną stolicę danego miasta, bo najczęściej byłem w stolicach. Co prawda drogie życie jest zawsze, nie było wyjątku, bo jednak stolica w każdym kraju jest droga, ale jakoś dawałem radę.
1: Powiedziałeś o tych różnych rodzajach sesji zdjęciowych, to w jakich ty sesjach czujesz się najlepiej?
4: Wow, ja to teraz różnie. Tak naprawdę szukam takiego wyzwania, bo pozowałem od, powiedzmy, prawie że na gości zakrytej, bo stroje zimowe, gdzie było widać tylko moją twarz i jakby oczy tylko grały, więc to są zdjęcia takie, gdzie...
1: Ale gdzieś czytałam artykuł z początku twojej kariery, że nie lubiłeś sesji garniturowych, zdecydowanie lepiej czujesz się w takich luźnych sesjach.
4: A to dlatego, że wtedy też w międzyczasie to była końcówka mojej pracy, gdzie pracowałem i zazwyczaj to był ten bad look potrzebny. A później no już te garnitury były takie trochę przejedzone, bo tak, jak się jeździ na garnitury, to fajnie to wygląda, wszystko fajnie, ale tak, jak koszulę zmieniamy 10 razy, 11 guzików dziennie wypiąć przez 8 godzin, no to paluszki później bolą. I od strony takiej technicznej, no fajnie to się pracuje przy tym, ale jednak ciągłe przebiórki, wymiana tej odzieży jest dosyć męcząca. A takie luźniejsze, gdzie tak naprawdę zarzucało się na siebie, wystarczyło poprawić włosy i,
1: chwila, moment,
4: i tak naprawdę tu musiałem pracować ja jako ja, a nie bardziej, że garnitur musi być raczej taki ładnie wyglądać, że patrząc na to zdjęcie biorę go. Więc tutaj charakterystyka później mi się zmieniła, że jednak wolałem dać coś od siebie, niż po prostu stać i po prostu być.
1: Czytałam też w jednym z artykułów, że jesteś nieśmiały, że byłeś nieśmiały, tak? Jak to na przestrzeni lat się zmieniało? Czy dzisiaj, po tych 10 latach, już jesteś tak naprawdę wyjadaczem w tym świecie modelingu, czy nabrałeś tej pewności siebie?
4: Pewności siebie nabrałem, ale czy wyjadaczem jestem, to jeszcze nie wiem. wiem, że na pewno dużo się zmieniło, gdzie kiedyś byłem osobą, gdzie pracując z fotografem, on wolał prowadzić sesję i mówić mi, co mam robić, a teraz jesteśmy na etapie, że trochę ja tym steruję, mam na to wpływ.
1: Też wiesz, prawda? Teraz
4: dokładnie.
1: Już jak ustawić
4: wiem,
1: się.
4: Wiem, jak robili to tam, wiem, jak, więc jakby ciężko było komuś polemizować, że a, nie ma racji. Więc tutaj jest, trochę zmieniły się role, ale to raczej doświadczenie. Często wykorzystywałem takie triki, gdzie w jakimś kraju to był standard, a w innym dopiero się tego uczyli.
1: Mhm. Sesje indywidualne, czy w parach z kobietami, czy jakieś grupowe, co wolisz? Co jest dla ciebie, w czym lepiej się czujesz?
4: Najłatwiejsze może są takie indywidualne. No dosyć proste, tak naprawdę ja jestem kreatorem, chyba że fotograf jeszcze ma coś do zaproponowania, więc tutaj można się jakby spełnić w tym, ale na początku jak pracowałem, ja byłem takim młodym tatą, takim typowym polskim młodym tatą, gdzie pracowałem z dziećmi. No, całe szczęście jestem nauczycielem, więc miałem trochę podejście do tych dzieciaczków, więc dosyć łatwo mi się pracowało.
1: Takie sesje rodzinne, tak?
4: Tak.
1: Mówimy o takich sesjach.
4: Od
1: mama, tata, święta, te sprawy.
4: Dokładnie, od jedzonka nawet dla takich dzieciaczków, gdzie trzymają takie małe, to dosyć fajnie to się sprawdzało. Poza tym...
1: Ja, ale to jest dobre doświadczenie na przyszłość, nie?
4: Tak, jak najbardziej. Jak pracując z dziećmi, pracuje się krócej, bo dzieci nie mogą być na planie,
1: no tak.
4: Więc to były intensywne, fajne, takie 3-godzinne zabawy, więc dosyć prosto. Na początku w parze krępowałem się, bo to przekracza się tą sferę intymną jakby, bo trzeba być głowa przy głowie, jak miałem zdjęcia do takich pralinek, gdzie w takim serduszku nam ułożyli, no i musieliśmy się stykać głowami ze sobą i ja wręczam...
1: A wtedy jeszcze byłeś singlem, czy już była obecna żona?
4: Była obecna
1: i co,
4: żona.
1: I co, grubo było?
4: To by szczęście, ja zawsze te zdjęcia robię wcześniej, one wychodzą za pół roku, za rok.
1: Aha, czyli to jesteś w stanie ją przygotować.
4: Tak, w pewnym sensie tak, chociaż zazwyczaj często teraz jak są social media, to jakieś urywki gdzieś tam się pojawiają. Ale
1: żona chyba rozumie, bo powiedzmy, żona też jest mistrz ziemi radomskiej,
4: no tak?
1: Więc no ona też trochę tego modelingu gdzieś tam
4: liznęła. Ale to od strony takiej ogólnej. Tak jak mówiliśmy o rywalizacji, kobiety mają troszkę ciężej, bo ich jest więcej. Rywalizacja jest dosyć bardziej zacięta. U facetów, tym bardziej w moim wieku teraz, jest nas 10, 15.
1: No tak, bo to już jest...
4: Bo to już ten wiek taki kończący. Ja chciałbym to przedłużyć, stąd się właśnie troszkę naprawiałem. Więc liczę, że jeszcze przeciągnę to te parę lat, jak się za szybko nie
1: Ale te takie, wiesz, sesje tych dojrzałych mężczyzn, to wydaje mi się, że gdzieś tam za granicą i w Polsce też jest tego coraz więcej.
4: Tak, tylko nie wiem, jak priorytety im się zmienią. I dlatego tutaj jest, wiesz, kwestia, rok potrzebuje tak naprawdę, żeby powrócić, chociaż pracuję z klientami jeszcze cały czas, w takich przerw, żeby nie wypaść z obiegu. Jestem teraz osobą, która wypadła trochę z obiegu, ale znowu mam doświadczenie. Czyli student,
1: czyli tak,
4: idzie
1: tak,
4: do pracy.
1: Gdzieś się to wszystko wyrównuje, prawda?
4: Dokładnie.
1: Pawle, na co dzień jesteś trenerem personalnym, więc zdrowy styl życia, ćwiczenia nie są ci obce. No ale właśnie, jak to jest, czy ten modeling wymaga od ciebie pewnych wyrzeczeń?
4: Tak, oj tak. Znaczy inaczej, żeby być takim dobrym modelem, trzeba trzymać wymiary. Miałem określone...
1: Jak to jest u mężczyzn? Bo u kobiet to kiedyś było tak?
4: 96 na 90 powiedzmy, i to jest taki standard, gdzie się to trzyma. U facetów jest na przykład, jeżeli jesteśmy rozmiarem M do mojego wzrostu, no to muszę mieć do setki w klatce, w pasie tam do 84 powiedzmy, no i biodra też 94-96, nie więcej. Normalne moje wymiary są troszkę większe, więc często ja do sesji się przygotowywałem. Tak naprawdę moja praca modela polegała na tym, że sama praca, czyli fotki, to już nie była praca, to była sama przyjemność. Pracą było to, co wykonywałem do dnia zdjęć.
1: Prawie jak aktor do roli w filmie.
4: No trochę tak. Czasami jak w reklamach się grało, to też na przykład jak chcieli kogoś, kto jest bardziej wyrzeźbiony, więc na przykład te ostatnie 2-3 tygodnie podkręcałem śrubę, więcej cardio, więcej jakby wyrzeczeń. Później wracałem do normalnego, ale nie mogłem sobie pozwolić, żeby poluzować znowu, więc cały czas organizm jest w takich delikatnych ryzach, że tu pilnujemy przynajmniej, żeby się kaloryczność zgadzała.
1: Czyli no to przygotowanie, jeśli chodzi o mężczyznę, też wymaga no nie. dużej determinacji. Nie.
4: Może powiem inaczej. W Turcji jak byliśmy, tam modeli wybierali dosyć prosto. Jak była sesja do bielizny, stawaliśmy w rządku na przykład 10 i kazali zdjąć tam koszulki. No i wiesz, i na
1: albo klatę masz, albo jej nie
4: dokładnie.
1: Masz, tak?
4: I na podstawie tego wybierali, więc jak ja jechałem tam już na przykład 2 miesiące wcześniej się przygotowywałem, to ja przez pierwsze 2-3 tygodnie kosiłem wszystkich, więc jakby czekałem na moment. Gdzie nie było już ściągania, patrzyli bardziej na twarz, wiesz, zachowanie, ruchy. Ale jak już był moment ściągania koszulek, to ja już tak praktycznie ręka w kieszeń, dobra, wiadomo, nie? Że już takiej pewności nabierałem, ale to oni mnie już tam poznali, wiedzieli jak pracuję, chcieli ze mną pracować, bo raczej byłem wyluzowany. I nie narzekałem, bo głównie w modelingu się rozchodzi o cierpliwość. I im mniej narzekasz, tym lepiej. Wiadomo, że od czasu do czasu trzeba jakieś zrobić halo, żeby to nie było tak, że ci ciągle wodzą za nos. Ale zazwyczaj cierpliwość to jest taki... druga rzecz, której się nauczyłem, bo za taką pewnością siebie, tego doświadczenia, to cierpliwość. Oj, naprawdę tak.
1: Sesje zdjęciowe, czy jednak reklamy? Co wolisz? I jak w ogóle, czym różnią się obydwa te plany zdjęciowe?
4: Ciężej jest na sesjach zdjęciowych, jeżeli klient jest wymagający, bo ciężko uchwycić taki moment.
1: To jedno zdjęcie,
4: to jedno zdjęcie takie, żeby na przykład, jak mówiliśmy o tych zdjęciach grupowych, gdzie mamy już więcej niż 3 osoby, żeby 5-6 osób było złapane w idealnym momencie.
1: Ale tak samo wiesz, jak ze zdjęciami rodzinnymi, nie?
4: No mniej więcej, tylko to jest trudno, bo wszyscy pracujemy, jak jedna osoba coś źle zrobi, powtarzamy od nowa, jak tak godzinę rzeźbimy jedno zdjęcie, to jest w końcu stary, weź na się przyłóż, nie? Wiesz, i inni się nie cierpią. A w reklamie można zrobić dubelka. Chociaż bywały reklamy, że na przykład jak miałem rzucić jakiś przeciwbólowy preparat do wody, to często było tak, że jak trzymałem rękę nad szklanką, przyklejał mi się do palcy. I im dłużej chcieli tego dubla, tym bardziej mi się przyklejał. Więc czasami było tak, że ciach, wpadło za pierwszym, nie było to doskonałe, ale przynajmniej wpadło tak idealnie, że była akcja, wpadł preparacik i było okej, nie? Więc w reklamach jest troszkę łatwiej, ale bardziej wymagająco. Tutaj znowu jest tak naprawdę 30 sekund nagrania, nawet krócej. I przestawka, światło, kamery, a my czekamy, czekamy. Później znowu, gdzie dzień reklamy, gdzie cały dzień zdjęciowy, to jest jakieś 30 sekund reklamy do minuty.
1: Pawle, a czy poza tymi sesjami zdjęciowymi i reklamami chodziłeś w jakichś wybiegach na światowych pokazach?
4: Zazwyczaj starałem się nie. Ja byłem takim modelem bardziej może ekstremalnym, bo uprawiałem sport, miałem styczność z większymi rzeczami bardziej. Ale raz brałem w Indiach udział w pokazie i fajne wydarzenie, no Radom jest wyjątkiem. W radomskich targach ślubnych chyba byłem ze 3 albo 4 edycje pod rząd, więc tutaj zawsze miałem taki sentyment, więc dla mnie nie było znaczenia kto będzie. Ważne, żebym gdzieś tam się pojawił, bo fajnie, zawsze lubię w tym uczestniczyć i miło mi się kojarzy. Ale pokaz raz, może dwa razy byłem w Warszawie też, jakieś pokazy były, ale to dla mnie nie...
1: Jednak nie to.
4: Ja innego rodzaju modeling wolę niż taki pokazowy, to jest bardziej fashion. Ja jestem modelem bardziej komercjalny, komercja, więc tutaj bardziej mnie interesuje, czyli coś, co przynosi pieniążki.
1: Wracając do tych sesji zdjęciowych i do pracy, chciałam się Cię jeszcze zapytać, jakie różnice są na tym rynku modelingu, jeśli porównamy sobie Polskę i świat?
4: Zależności. Na przykład, będąc w Turcji, jak już byłem w trakcie COVID-u, postanowiłem sobie wcześniej, że zapuszczę włosy. Miałem włosy mniej więcej do ramion. No i fajnie tam się pracowało, za granicą się fajnie pracowało, przyjeżdżam do Polski, długie włosy nie.
1: Nie.
4: Sytuacja wymuszana mnie, dosyć często zmieniałem fryzury od krótkich włosów po długie, od brody po sam
1: zarost. Czyli nie tylko rzeźba, nie tylko ciało, ale tutaj
4: Im więcej masz opcji, jakby wachlarz twój twojego doświadczenia jest większy, tym większą grupę klientów możesz mieć. Więc dla mnie tak naprawdę byłem dosyć elastyczny w tym. Jeśli ktoś chciał, żebym zgolił brodę, no to musieliśmy się dogadywać i to zawsze mówiłem wcześniej, że jeżeli zaraz mogę wziąć trimmer nawet na sesję, jakby w trakcie możemy. Często się tak trafiało, że jedzie się na sesję w surowym stanie, czyli tak naprawdę umytym i tyle, więc jak się przyjeżdżało gdzieś, to już fryzjer, make-up, wszystko robili, no i w międzyczasie czasami padały pytania, czy możemy przyciąć włosy, czy coś, czy tutaj trzeba coś poprawić, no i jasne, nie ma problemu, nie? Więc
1: to by... A na łysek by ci kazali się ogolić?
4: Oj, to nie, to by jakby kwestia... Łysą to może nie, ale kwestia by była taka, że no pewnie przez dłuższy okres czasu bym nie pracował. Mhm. Jeżeli to by było na koniec powiedzmy sezonu i planowałbym może jakiś wyjazd, jakąś przerwę, czemu nie? Farbowanie się otarło, ale
1: o,
4: tak...
1: O, jaki kolor był?
4: No właśnie na razie była mowa o farbowaniu, no, negocjacji nie było odnośnie koloru. Aha. Wahałem się, ale chyba to był jaśniejszy niż mój, czyli myślałem, że będzie w stronę blond i, mhm. i jaśniej, więc tak pomyślałem, że musiałbym też poczekać i wstrzymałem się trochę z tym i nie bardzo.
1: Mediolan. Mediolan tutaj też jest taką dużą stolicą mody, modelingu. No i pada tutaj Dolce i Gabbana. To z tą marką, taką no, tak, mega sławną. I... Co tutaj robiłeś?
4: Wiesz co? To chyba był, nie wiem czy nie był to Armani, Dolce był w Korei.
1: A, w Korei.
4: I pana Armaniego poznałem, nawet nie byłem
1: świadom. Osobiście?
4: Nawet nie byłem świadom, że to on. Dopiero jak wyszedłem, wróciłem i pytałem się, kto nas przyjmował, że on miał być ze swoimi krawcami.
1: No i jak wrażenia?
4: Niski, fajny, taki siwy dziadeczek i wiesz, myślałem w ogóle, że to kolejny krawiec, to tam wszyscy nas mierzyli, a on z każdym się przywitał i tak później na tym mieliśmy brać udział u niego w takim pokazie, że w muzeum mieliśmy stać w prosto w jego garniturach. No i całe zlecenie, nie? Więc, ale miałem to przyjemność,
1: że... Ty stałeś w garniturze za kilka dobrych baniek chyba, nie?
4: Eurasków, także. Fajnie, chociaż u nas w Polsce marki są dosyć drogie, bo pracowałem właśnie z takimi, gdzie na przykład spędziliśmy sobie Chorwację na jachcie, który ten pan sobie wypożyczył. Dosyć fajnie, bo ani na ląd schodziliśmy tylko na zdjęcia i żyłem jak szczur morski, jak to mówią. Więc...
1: Tak jak cię słucham, to ja widzę, że ty masz z tego wielki fan, taką zabawę. Da się z tego wyżyć, poza tym, że no jest fajne doświadczenie, jest zabawa, jest dużo pracy, bo jest to ciężka praca, ale czy to się opłaca w dłuższej perspektywie?
4: 10 lat tak pracowałem na tym, żadnej stałej pracy, teraz od 2 lat mam stałą, więc troszkę inaczej się z tym czuję, ale jak ktoś jest obrotny, no bo tak naprawdę tam nie ma stałego dochodu.
1: Bo to trzeba zlecenia, prawda? Szukać.
4: Jest taka sinusoida, góra, dół i mniej więcej to podobnie działa jak pory roku, bo tak wchodzą nowe kolekcje. 3 miesiące wcześniej już wchodzą, więc tak jak w październiku czy w listopadzie będziemy już w sklepach mieli święta, no to tak jak już wchodzą święta do sklepów, to ja już robiłbym jakieś
1: już
4: projekty.
1: Research, tak?
4: Już bym ze świętami.
1: Aha, już by było coś.
4: Czasami było tak, że w ciągu roku miałem 3 razy Boże Narodzenie, 2 razy Sylwestra robiłem, udawałem, że tam wiesz, bawimy się na Sylwestrze. Wielkanoc też 2-3 razy znowu z tym, z zajączkiem. Więc dosyć fajnie, bo miałem taką wiedzę, że wiedziałem co będzie. Mhm. Jakie kolory będą modne na jesień czy na wiosnę, więc jakby cały
1: czas... do przodu, tak. Przed wszystkimi wiedziałeś. Paweł, 10 lat twojej pracy w modelingu, no ten 2000, tak jak się cofniemy, 2014 rok jeszcze nie był tak rozwinięty, jeśli chodzi na przykład o media społecznościowe, o internet, o nawet zdjęcia. Dzisiaj w tym świecie internetu dużo jest influencerów, dużo jest osób, które same prowadzą swoje media społecznościowe i też są jakimiś tam fotomodelami, to dzisiaj tak chyba łatwiej jest wejść do tego świata.
4: Łatwiej, ale dla mnie zrobiło się to troszkę trudniejsze, bo jakoś sam nie lubię, jak jeździłem na castingi do Warszawy, to tam mieliśmy reżysera, przed którym mieliśmy odegrać jakąś scenkę i jest zawsze dubel. I on w tym przed dublem wytyczał pewne, na przykład to źle, to dobrze, to źle, to dobrze. i miałem taką ocenę z zewnątrz. Teraz, gdzie no nie wiem jak z moją samokrytyką, ale jakby więcej rzeczy nagrywam w domu zdalnie, wysyłam, agencja wysyła to dalej i w zależności jak to, czy się spodoba, czy nie, komuś może się nie spodobać, bo źle światło było ustawione, jakby pełno takich różnych sytuacji, jakby mniej, wolę taki kontakt jednak fizyczny i tak mi zostało, co prawda no ci influencerzy bardziej teraz operują na tych social mediach, my jakby...
1: No ty wiesz, dzisiaj to tak jak ja obserwuję, wystarczy telefon z dobrym aparatem i już można zrobić dobre fotki.
4: Tak, jeśli chodzi o, no właśnie, ktoś nabył tą umiejętność wcześniej, ja raczej stałem po drugiej stronie i teraz troszkę trzeba się przebranżowić, albo bywają jeszcze starego typu takie zlecenia, gdzie przez te 10 lat mam już stałych klientów i jeden drugiego polecam. Teraz chwilowo mam taki zastój, bo nie mogę, ale zazwyczaj to tak się działo, jak już wiedzą, że numeru nie zmieniłem od 10 lat. Cały czas jestem gdzieś tam, czy na Facebooku, Facebook często pomaga, Instagramem się już mniej zajmuję, bo często było jak podróżowałem. Teraz przez 2 lata na razie jestem stacjonarnie, więc trochę mi się nie chce wrzucać, bo dużo pracuję, więc to tak miesza się zawsze z tym. Mhm.
1: Dzisiaj, gdybyś miał, mógł cofnąć się te 10 lat wstecz, jakie rady dałbyś sobie?
4: Wow, nad tym się nie zastanawiałem, ale jakby... żeby jakby być bardziej otwartym, pewnym siebie i mniej wycofanym. To myślę, że tak na początek. Zupełnie inne podejście mam, zupełnie inne.
1: Pewnie zmienia się to, nie? Tak, ale to też człowiek dorasta, czy właśnie to chodzi o to doświadczenie, które nabył?
4: Dojrzewa może.
1: Dojrzewa.
4: Bo może późno dojrzewałem, ale jakby zmieniło się to, że no nie byłem blokersem, ale ja pochodząc z Radomia, jadąc gdzieś w świat, mój pierwszy kontrakt był taki, że znałem parę słów po angielsku, bo nie używałem od matury. I po prostu musiałem...
1: Była
4: sobie...
1: taka bariera językowa?
4: Tak, ojej, to było takie, że teraz tak naprawdę czy mówię dobrze, czy źle, próbuję. Znam kilka wzorotów z innych języków, więc jakby zaczyna się to rozwijać, bo próbuję. A wtedy to było, nie odzywam się, bo nie mogę powiedzieć. Więc tutaj taka blokada, gdzie tak naprawdę to się zawsze otwierało, jak sobie wypiłem troszkę więcej, 2 piwka na przykład i od razu ten angielski zaczynał się w ogóle pojawiać, więc to zupełnie...
1: Na odwagę.
4: Tak.
1: Powiedziałeś, że jesteś, no właśnie, z Radomia, tak? Więc no tutaj ten modeling jeszcze 10 lat temu...
4: Ale
1: no,
4: było... śmieszna anegdota jest odnośnie tego, bo ludzie, na przykład jechałem do panów Pyrków, czyli Poznań, jak wiedzieli, że przyjeżdża jakiś Paweł z Radomia, obstawiali 2 rzeczy. Albo BM-kom, albo w dresie.
1: No tak nas postrzegali.
4: Tak nas zawsze postrzegali, nie? To później...
1: Ale te stereotypy myślę, że gdzieś tam już zostały przez ciebie
4: przełamane. Starałem się jak mogę, zmieniało się to. Co prawda po paru latach w końcu kupiłem sobie BMW.
1: A to tak dla zasady.
4: No i teraz już jak jadę, to już wiesz, że z Radomia, mówię, ty jestem z Radomia, no czym mogę jeździć?
1: Dokładnie. A twoim zdaniem, jaki styl mają dzisiejsi mieszkańcy Radomia właśnie, jeśli chodzi o modę, tak? No bo ty...
4: Poprawiło się.
1: No
4: jak, zdecydowanie, no troszkę lepiej, bardziej kolorowo.
1: Ale mężczyźni, bo ja mówię tu o mężczyznach, nie? Bo to właśnie kiedyś to było z kapturę, chłopaki
4: właśnie,
1: i tak
4: właśnie
1: dalej.
4: Mężczyźni bardziej się poprawili. Kobiety zawsze jakby trzymały pewien poziom, klasę lepszą, gorszą, ale zawsze była. U facetów to bywało różnie. Najczęściej Radom się kojarzył z takim szaro-czarnym kolorem. Smutny, szary, smutne miasto. Teraz panowie, no jak pracuję w miejscu, gdzie pracuję, przychodzą

0: tylko mówiłem, to już wiedzieli, Paweł, z jakiej agencji, nie wiedzą, z Radomia. No to już cyk, wiemy, dzwoni, mam numer.
1: Rozpoznawalny.
0: Tak.
1: Pawle, kończąc powoli, chciałam się ciebie zapytać o twoje plany na przyszłość, bo tak jak powiedziałeś, no już wiek robi swoje.
0: Najbliższe plany, tak, troszkę powrót do zdrowia. To myślę, że do nowego roku nie planuję nic takiego. Może gdzieś tam jakieś sesyjki w międzyczasie się pojawią, ale raczej nie obstawiam. Wszystko, myślę, zacznie się może dopiero na wiosnę, lato. Tak, w tą stronę idę, żeby nie za szybko, bo jednak na zdrowiu trochę podupadłem i żeby trzymać tą formę i być konkurencyjnym, trzeba o siebie trochę zadbać, więc daję sobie troszkę większy margines. Wiadomo, jak to wyjdzie w trakcie, może wcześniej, może później, no ale tak, najbliższe do kilka lat jeszcze chciałem trochę podokuczać młodszym kolegom, więc żeby mieli się na baczności. Co dalej? Nie mam pojęcia. Byłem na kilku kontynentach, nie byłem jeszcze w Australii i Ameryka Południowa. Ostatecznie łacińska, czyli tam Meksyk, okolice. Więc fajnie by było gdzieś tam...
1: Jeszcze tam zostawić po sobie ślad, tak?
0: Jakiś kontrakcik, cokolwiek, jakby się trafiło, naprawdę byłbym bardzo zadowolony. Jeśli nie, no trudno, bo już raczej tam wiek jest taki, powiedzmy, 25-35. Więc może bym się załapał, jakbym trochę zadbał o swoje zdrowie, jakieś dobre kremy kupił, to jest jeszcze szansa.
1: Trochę się ostrzypnąć tu i tu.
0: No, dokładnie.
1: Dobrze, dziękuję ci, Pawle, za rozmowę. A życzę ci oczywiście spełnienia tych wszystkich twoich najbliższych planów, a nasi słuchacze mogą znaleźć ciebie, twoje profile w mediach społecznościowych, Paweł Pańkowski, no i szukać cię w przestrzeni miejskiej, bo te banery z twoimi sesjami, zdjęciami są i tutaj u
0: jeszcze,
1: nas w Radomiu.
0: Jeszcze przez 3 lata będą.
1: I jeszcze będą.
0: Taką umowę podpisałem. Dziękuję
1: Także
0: bardzo.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Rozrywka. Rozrywka z Vox FM Radom. Vox FM Radom.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106.4.
2: Vox FM Radom. Vox FM Radom.
3: Rozrywka z Vox FM Radom.
4: Anna Wadowska, zapraszam. Jak od stylistki mody i prowadzącej bloga stała się znawcą ciuchów vinted i królową lumpeksów. Ze mną w studiu Daria Kwaczyńska, która od 20 lat inspiruje mieszkanki Radomia i nie tylko do zabawy modą. Z tego co wiem, zaczynała od spodni z krokiem w kolanach i za mocnego fluidu. Chcecie posłuchać więcej, jak zmieniała się moda i czy kupując ciuchy w lumpie nabawimy się świeżba. Ciekawi? To zapraszam.
5: No tutaj na terenie miasta jesteś znana właśnie z tych stylówek, jesteś znana z mody, z różnych stylizacji. Kiedy się to zaczęło?
6: Zaczęło się to tak naprawdę, jak miałam około 20 lat, czyli 20 lat temu. Czyli bardzo, bardzo dawno.
5: Czyli masz parę lat doświadczenia.
6: No tak, powiedzmy, że troszkę mam doświadczenia, więc tak to się zaczęło i to się zaczęło po wyjeździe do pracy do Anglii. I przyjechałam z Anglii, miałam troszeczkę ciuchów, zobaczyłam, że w Anglii jest coś takiego jak blogi modowe i stwierdziłam, że ja też tak chcę.
5: No i co? I zaczęłaś to robić.
6: Tak,
5: czyli
6: i zaczęłam
5: to robić.
6: Czyli
5: tam się zainspirowałaś.
6: Zainspirowałam się, troszkę pieniążków zarobiłam i kupiłam tam jakieś fajne ubrania, bo wtedy nie było jeszcze tak galerii, nie było sklepów internetowych, więc miałam coś innego, fajnego i stwierdziłam, że no, chciałabym pójść w tym kierunku. I tak się zaczęło.
5: No ale jak byłaś mała, w domu, rodzice i tak dalej, co miałaś gdzieś jakieś takie, że tak powiem, predyspozycje albo jakieś takie zainteresowanie tą modą?
6: Zainteresowanie modą miałam od zawsze. Ja bardzo wcześnie zaczęłam jakby rysować. I pierwsze, co rysowałam, to zawsze rysowałam jakieś modelki, jakieś suknie, jakieś stylizacje. I myślę, że to się od tego zaczęło. Zawsze się jakoś tak interesowałam tymi ubraniami. Pamiętam, że jak jeszcze tak miałam, nie wiem, około 10 lat, to weszła telewizja Fashion TV. Wtedy nie było dużo programów i byłam zafascynowana. Oglądałam każdy pokaz, który tam był, te modelki. No i myślę, że takiego jakiegoś bakcyla miałam zawsze. Chociaż w rodzinie oczywiście nikt się za bardzo tym nie interesował. Nie miałam jakiegoś wzorca, autorytetu w tym, więc no chyba ta po prostu mass media, to co wtedy się rozwijało, bardzo mnie to zainteresowało i tak to wsiąkłam.
5: Ale nie wzbudzałaś na przykład, tak jak mówisz tutaj, otoczenie, rodzina, generalnie gdzieś tam nie było tej smykałki, nie wzbudzałaś takiego dzikiego zainteresowania rodziny?
6: Myślę, że nie. Myślę, że każdy to jakoś akceptował, chociaż moja babcia jest taka bardzo stylowa i jakby zawsze się fajnie ubierała. Nie wiem, nigdy jakby tego nie hejtował i było to jakieś takie naturalne, nigdy nie słyszałam niczego negatywnego w tym kierunku, tylko zawsze było spoko, fajnie, interesujesz się tym, rysuj, pokazuj i zawsze jakoś tak w tym kierunku szłam i było spoko.
5: I poszłaś.
6: I poszłam.
5: I poszłaś.
6: I poszłam.
5: Czyli najpierw trzeba było...

0: wyjechać trochę na zachód, zobaczyć, co tam się dzieje, bo w Radomiu co, moda nie funkcjonowała?
1: Nie, no oczywiście, że funkcjonowała. Za moich czasów to była bardzo mocny podział na subkultury i to wtedy się wyrażało właśnie ubiorem, tak? Więc ta moda była zawsze jakiś ten styl, jakby był, który przynależał do danej subkultury, więc jakby to było bardzo też mocno związane jakby z moimi młodymi latami. Każdy robił, co mógł i wtedy każdy był bardzo kreatywny, bo nie było tego tak na wyciągnięcie ręki, więc jak najbardziej, no była ta moda, ja tak uważam.
0: A co to znaczy ta kreatywność, bo nie było tego na wyciągnięcie ręki? Znaczy, że co, że kombinowałeś, żeby te stroje
1: tak,
0: swoje stworzyć?
1: Tak.
0: Mówisz o subkulturach. Co wtedy funkcjonowało w mieście?
1: No, subkultura była subkultura hip-hopowa, tak? Mhm. Czyli wiadomo, to były szersze spodnie, bluzy, ale to tak nie można było tego nosić, bo ci się to podobało, tylko trzeba było coś robić w tym kierunku, nie wiem, tańczyć breaka, czy...
0: Co, tańczyłaś breaka?
1: No coś tam tańczyłam, coś jakieś rysowałam, no ja byłam tak uzdolniona artystycznie, więc sobie jakieś tam, powiedzmy, rysowałam graffiti, nie malowałam, tylko rysowałam w zeszytach, jakby no, w tym kierunku bardziej artystycznym. No była oczywiście subkultura metalowa, tak, czyli...
0: Na czarno?
1: Na czarno, tak, ale to w ogóle te subkultury się bardzo ze sobą jakby kolegowały, to nie było jakiejś, nie wiem, agresji. No i była taka subkultura dresowa, można powiedzieć, która w tym momencie chyba jest nazywana drillowcami. No i myślę, że te trzy subkultury były takie najbardziej jakby wyraziste i najbardziej funkcjonowały za moich czasów.
0: No i jak ty się odnajdywałaś w tych trzech różnych stylach?
1: Ja się odnajdywałam najbardziej właśnie w tej hip-hopowej subkulturze, tak? Ja swego czasu...
0: Czyli ty nosiłaś takie gacie,
1: tak,
0: z krokiem?
1: Tak, tak, szerokie bluzy, bo miałam bardzo krótkie włosy, troszkę przypominałam chłopaka. Generalnie rysowałam jakieś plakaty, wtedy były pierwsze jakieś koncerty hip-hopowe w Radomiu. Ja poznałam organizatorów i wtedy jakby na większość tych imprez jakby ja rysowałam, projektowałam te plakaty. No i tak to jakoś poszło w tym kierunku.
0: Fajnie,
1: też
0: tak
1: słuchałam
0: naprawdę
1: tego hip-hopu, podobało mi się i do dzisiaj w sumie trochę mam z tego.
0: Z tej smykawki hip-hopowej, ale radomski hip-hop też funkcjonuje.
1: Funkcjonuje oczywiście. Pamiętam te początki nawet troszeczkę.
0: No to jakie zespoły generalnie radomskie cię wtedy napędzały do tego?
1: Napędzały, no to myślę, że wtedy pierwsze skrzypce takie były najbardziej popularne, czyli USPM. Mhm. To był Koci. Chyba do dzisiaj nawet gdzieś coś nagrywa i to tak w sumie najbardziej pamiętam.
0: Mhm. Wiesz, to jest, słuchacze tego nie widzą, tak? Ale my tu możemy trochę opisać. Jesteś taką małą, filigranową dziewczynką tak naprawdę, małą filigranową kobietą. Ile masz wzrostu?
1: 1,58 m.
0: 1,58 m.
1: Tak jest.
0: Dosyć znaczny wzrost. Jak sobie myślę o tych takich gaciach hip-hopowych, typu krok w kolanach, o tych szerokich bluzach, to jak ty to łączyłaś, że ty czułaś się w tym dobrze?
1: Wiesz co, ja wtedy nie myślałam, żebym ja się w tym dobrze czuła. Ja nie myślałam wtedy o proporcjach, tak? Mhm. To w ogóle były, wiesz, inne czasy. To był czas eksperymentowania, jakby właśnie dążenia do tej subkultury, wyglądania tak jak, nie wiem, widziałam gdzieś Missy Elliott w teledysku na MTV. Ja chciałam po prostu tak wyglądać i wtedy nie było analizowania, czy ja wyglądam grubo, chudo, czy wyglądam na skróconą, czy podwyższoną. To po prostu był ten styl i trzeba było tak wyglądać i jakby później przyszedł czas na jakieś tam analizowanie sylwetki, w czym się dobrze czuję i tak dalej, i tak dalej. Na początku to wiadomo, każdy przechodzi ten etap eksperymentowania, uważam, że to jest fajne. No i tak miało być.
0: I
1: tak
0: to jest potrzebne?
1: Myślę, że to jest potrzebne. Jak ja tutaj widzę jakieś naprawdę młode dziewczyny, które gdzieś jadą do liceum poubierane jakoś tak po prostu bardzo wyraziście. Niekoniecznie może im to pasuje, ale ja uważam, że to jest super, bo potem to też daje jakieś takie spojrzenie z lotu ptaka i to spróbowałam, tamtego spróbowałam i wiem już, co do mnie pasuje, a co nie. I uważam, że to jest fajne, bo to też pokazuje, że ktoś jest odważny i kreatywny.
0: No i to jest chyba ważne w modzie, co? Być
1: tak,
0: tym odważnym i kreatywnym.
1: Tak, tak, oczywiście, że
0: bo
1: tak
0: można wzbudzać różne, że tak powiem, opinie, różną obserwację.
1: Tak, oczywiście, że tak, można, ale myślę, że w dzisiejszych czasach to już nie jest problem. Jesteśmy już bardzo tolerancyjni, przyzwyczajeni do różnych stylów, do różnych wyglądów i nie jest już jakieś to bardzo wzbudzające kontrowersje.
0: Mhm. Wyjechałaś, mówiłaś, że wyjechałaś do Anglii, tam się zmieniła perspektywa, czyli co, te szerokie gacie, że tak powiem?
1: Nie.
0: Kolokwialnie to... zmieniły się na inne stylówy?
1: Tak, tam się szerokie gacie zmieniły na inne stylówy. No tam po prostu miałam dostęp do jakichś takich ubrań zupełnie innych. Było dużo tych sklepów angielskich, tak nie będę wymawiała nazw, których tutaj nie było, więc zobaczyłam, że no tam troszeczkę wtedy, oczywiście wtedy, na tamte czasy, oni troszeczkę wyprzedzali Polskę. No teraz to już wiadomo, że tak nie jest, więc jakby zobaczyłam, że no, są jakieś inne możliwości, są jakieś inne style, bardzo mi się to spodobało. No tak.
0: Ale myślisz, że co, że wtedy generalnie poczułaś coś takiego, że można te style mieszać, że można troszeczkę generalnie zrobić czegoś innego i coś innego pokazać.
1: Tak, ja wtedy jakby też zaczęłam już eksperymentować. Nie tylko zakładałam jakieś tam hip-hopowe, szerokie rzeczy, tylko już zaczęłam po prostu jakby szukać własnego stylu i eksperymentować z ściuchami. I jakby, nie wiem, też odkryłam, że jestem dziewczyną na przykład. zawsze mogę nosić spódnicę. Nie, no do tej pory to jakoś tak byłam z daleka od tego, więc tak, zaczęłam po prostu już troszeczkę inny etap w życiu, inny etap stylu.
0: No i wróciłaś do Polski i założyłaś tutaj bloga.
1: Tak, założyłam.
0: Ten blog po dzień dzisiejszy działa.
1: Działa, ale ja już go nie prowadzę, on już jest jakby jest, ale...
0: Jest takim archiwum.
1: Jest aktualizowany, bardziej skupiam się na Instagramie, na YouTubie czy na TikToku. Jakby w tym kierunku już myślę, że blogi odeszły do lamusa, już tak jak, nie wiem, słuchacze nas słuchają, czy niech sobie zadadzą pytanie, czy wchodzą do kogoś na bloga, czy raczej na Instagram, tak? Wydaje mi się, że raczej te media
0: społecznościowe. To jest taki czas, nie? To jest
1: tak, czas, już blogi odeszły, już tam po prostu statystyki są martwe, więc raczej nikt tam nie wchodzi.
0: No ale generalnie masz takie archiwum, tam archiwum. Można sobie wejść, można tam sobie zajrzeć, można sobie trochę poprzeglądać. Tak. Na tamten czas generalnie jest tworzenie takiego bloga, no gdzie nie ukrywajmy, te czasy były troszeczkę inne, ten dostęp do internetu też był inny, więc trafienie do jakiejś szerszej publiczności też nie było łatwe.
1: A wydaje mi się wbrew pozorom, że było o wiele łatwiejsze niż dzisiaj.
0: Tak?
1: Tak.
0: A to co, dzisiaj myślisz, że osoby oglądające i gdzieś tam buszujące w mediach społecznościowych są nasycone? Trudniej jest?
1: Nasycone trudniej jest. Myślę, że bardzo dużo osób też próbuje założyć swoje jakby kanały, tak? Swój content promować, więc jest trudno. Wtedy naprawdę tych blogerek 20 może było na całą Polskę, więc wtedy też jakby umówmy się, nie każdy miał telefon z aparatem, a jak był ten aparat, no to nie robił fajnych zdjęć. Ja wtedy musiałam zainwestować w lustrzankę, która była dużym kosztem, dla mnie bardzo dużym, więc to też trzeba było mieć jakieś dobre zdjęcia. Nie było to tak jak teraz, że lubimy telefony, tylko to była lustrzanka. Miałam oryginalnego Photoshopa nawet.
0: To droga zabawa.
1: Tak, trzeba było wszystko obrabiać, więc to już nie było tak szybko, że robimy zdjęcie już w telefonie, mamy jakąś aplikację, gdzieś nam obrabia te zdjęcia i pyk, wrzucamy, tylko to trzeba było zrobić. Trzeba było kartę pamięci do komputera, trzeba było je obrobić, tak? Trzeba było jakiś tekst fajny napisać, tych zdjęć się dodawało no, od 5 do 10. To nie było tak jak teraz bardzo szybko, więc to już wymagało więcej czasu, więc ta bariera wejścia do tego bloga nie była taka łatwa jak dzisiaj. No trzeba było też te stylizacje jakieś robić, tak? Trzeba było mieć jakiś pomysł na to i no trzeba było mieć jakiś swój styl, żeby się też wybić, tak? Czyli to była jakość, styl, no trzeba byłoby też być konsekwentnym, dodawać regularnie te posty, więc wbrew pozorom to nie było takie łatwe, jak
0: znaczy
1: nie było to takie trudne, żeby jakby przebić się jak teraz. O.
0: Wtedy miałaś jakby mniejsze pole, jeśli chodzi o klientelę, tak, czyli odbiorców, czyli mogłaś się tutaj wbić szybciej, ale trudności były z wydaniem takiego.
1: Tak,
0: postu.
1: Trudności było tak, no bo trzeba było zrobić dobrej jakości zdjęcia wtedy, tak. Trzeba było je obrobić, trzeba było je zgrać na komputer, trzeba było napisać tego posta, dodać tego posta, wgrać te zdjęcia. To wszystko było dłużej, no bo wiadomo, inaczej internet chodził. Także taki post, żeby zrobić to, myślę, że tak w sumie złączyć, no to mogłoby być 24 godziny, tak? Żeby po prostu stworzyć jeden post. Tak.
0: Jeden post.
1: No bo to stylizacja, tak? Zdjęcia, obróbka, napisać tekst.
0: Dzisiaj się to robi w 5 minut.
1: Tak jest, tak
0: dzisiaj
1: jest.
0: Się to robi w 5 minut.
1: Dzisiaj się to robi w 5 minut.
0: Ale słuchaj, zostańmy przy tym blogu, bo to jest całkowicie taka dla mnie też bardzo fajna historia, bo z tego bloga i z tego, co tam się wydarzało, wykreowało się też dużo więcej rzeczy. Twoje zdjęcia, twoje stylizacje wylądowały też i w magazynach światowej klasy, nie ukrywajmy tego, tak? Były pokazywane w różnych częściach świata, także i tutaj w kraju i lokalnie. Więc jednak osiągnęłaś ten sukces.
1: Jakiś sukces na pewno, tak. To bardzo miło wspominam. Jakieś tak, oczywiście zagraniczne magazyny pisały do mnie, publikowały moje zdjęcia w jakieś tam, nie wiem, najnowsze trendy. Wtedy to też tak było, że to było też ciekawe, bo jakby, no wtedy właśnie trendy były kreowane na blogach, tak?
0: Tak.
1: Jakby blogerki były te pierwsze, które pokazywały, co będzie modem. Niekoniecznie ktoś tam oglądał wybiegi. Tak. Teraz jest troszeczkę inaczej.
0: No bo mówimy o takiej modzie miejskiej, takiej modzie ulicznej, tak? Takiej zwykłej, użytkowej.
1: Więc wtedy jakby była moda na to, jakby te blogerki były jakieś takie świeże, fajne. No i tak, no i wbiłam się w ten czas i było fajnie, no nie powiem, że nie.
0: A jak ja sobie, wiesz, to przyglądałam, przygotowując się tutaj do rozmowy z tobą, przyglądałam sobie tego twojego bloga, czyli te archiwalne zdjęcia, wszystkie tych twoich stylówek, one były naprawdę ciekawe.
1: No dziękuję. No dzisiaj patrzę na to, myślę, że tak, ale myślę, że kto nie popełnia błędów, to znaczy, że nic nie robi. To też było tak, że ja też pod tego bloga eksperymentowałam, tak? Bo pewnie gdybym tego bloga nie prowadziła, to bym pewnie nie brała. Ja zawsze tak chciałam pokazywać coś nowego, coś było modnego, coś to ja tak chciałam.
0: Czy były to takie stylówki, w których zawsze czułaś się okej, czy to były takie stylówki, oj, chyba troszeczkę przesadzam?
1: Zawsze czułam się okej, chociaż w różnych etapach na pewno miałam przeróżne inspiracje, tak?
0: Tak.
1: Więc no teraz jak patrzę z perspektywy czasu, no to wiadomo, że mi się chce śmiać. No ale wtedy była taka moda, ja chciałam to pokazywać, ale to były też zgodne ze mną. To nie było tak, że ja się przebierałam. Mhm. No ale wiadomo, no teraz każdy myślę, że jak tam spojrzy 10-15 lat temu na swój styl, tak, to niekoniecznie by się tak dzisiaj ubrał, ale myślę, że to jest fajna część przygody i w ogóle część poznawania tej mody od podstaw. Ja też zakładałam różne kroje, więc wiedziałam, co jest okej, co nie okej leży i tak dalej, tak? Więc
0: uczyłaś się.
1: Uczyłam się na sobie też, jak najbardziej.
0: Ale czy uczyłaś się też sama, czy uczyłaś się na przykład gdzieś z kimś? Czy ktoś cię gdzieś jeszcze inspirował? Ktoś ci na przykład tłumaczył, co warto by było dobrać, jaki kolor, jaki kształt,
1: myślę,
0: jaką formę tej odzieży i tak dalej.
1: Myślę, że eksperymentowałam na sobie. Ja bardzo dużo też wtedy jakby książek kupowałam o modzie, oglądałam tych programów, tam Trini Suzana, oczywiście pana Tomasza Jacykowa. Ja po prostu to wszystko jakby chłonęłam, kupowałam te książki i czytałam. Taką miałam jakby teorię, ale no mody się nie da tak nauczyć w teorii. To trzeba jednak w praktyce, tak?
0: To trzeba poczuć?
1: To trzeba poczuć. No wiadomo, że pewnych rzeczy się da nauczyć jak teorii, jak wszystkiego.
0: Tak.
1: Ale wydaje mi się, że trzeba mieć w sobie tą pasję i właśnie no praktyka i to jest chyba jedyny klucz. No jeżeli się to lubi, praktykuje, no to nie ma bata, żeby nie wyszło.
0: No widzę, no ty praktykowałaś, praktykujesz to, tak, już powiedziałyśmy, sporoletnim doświadczeniem, dosyć długim doświadczeniem. Te zdjęcia, no polecamy tam zajrzeć, bo to jest ciekawe zobaczyć też, jak ta moda się zmienia.
1: Teraz moda wraca, na początek lat 2000, mam tam chyba od 2006, więc jak chcecie wiedzieć, co jest modne, zajrzyjcie na pierwsze moje posty, to w sumie dużo rzeczy, trendów się teraz powtarza.
0: Zostawiłaś ciuchy z tamtego okresu?
1: Nie.
0: A, szkoda.
1: Nie. To ja bym po prostu miejsca nie miała, ja bym musiała mieć od podłogi do sufitu po prostu kartony z ubraniami. Nie ma takiej możliwości.
0: Mhm. Te zdjęcia, które też robiłaś, one tutaj często były umiejscowione na terenie naszego miasta, w różnych ciekawych też miejscach. Czy dobierałaś je właśnie w jakiś taki sposób konkretny? Czy dobierałaś je, żeby pokazać na przykład jakąś fajną część naszego miasta, trochę też promować ten Radom?
1: Ja zawsze się starałam, te miejscówki nie były przypadkowe i zawsze, to po jeszcze powiem, że to mój mąż od początku mi robił zdjęcia biedne, po prostu tyle lat z tą lustrzanką chodził i ja zawsze wybierałam te miejsca, to nie były przypadkowe i zawsze chciałam właśnie pokazać jakieś fajne miejsca w Radomiu, więc tak, to też te miejscówki były jakby wybierane i potem pamiętam, że miałam bardzo dużo pytań właśnie ludzi z Radomia, czy jakichś fotografów, gdzie te miejscówki,
0: bo one były trochę fajne. Opowiedzmy o nich, gdzie te miejscówki były, bo były bardzo różne miejsca.
1: Miejsca, no przeważnie gdzieś w centrum Radomia, tak, przy jakichś kamienicach, potem jak się wybudowało to Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Radomiu, no to też tam robiłam przy ścianach, bo to było bardzo fajne, gdzieś w parku, w Leśniczówce i zawsze oczywiście wybierałam przeważnie

0: centrum Radomia, więc jakby na spacerach już sobie jakieś te miejscówki dobieram. Myślę, że no gdzieś jeszcze na 1905 roku, tak się wchodzi w głąb, tam takie są łuki, które mało w ogóle
1: tak,
0: nikt
1: wiem.
0: Nikt nie widzi ich jakby z ulicy.
1: Przeciwko Wyższej Szkoły Medycznej tam.
0: Chyba tak, tak. I tam są takie uliczki, też właśnie fajne, dobre światło i też takie w ogóle ciekawe plenery radomskie.
1: No ale to też trzeba było trochę mieć takiego doświadczenia fotografa, tak?
0: Bo to mój mąż, tak, to mój mąż się uczył tak razem ze mną.
1: Został fotografem.
0: Został fotografem i jakby tak, nauczył się tak robić zdjęcia lustrzankom. Także to się wszystko razem uczyliśmy.
1: Mhm. Na pewno generalnie w tamtym okresie czasu, nie ma sobie co tutaj mówić, takiego typu przedsięwzięcia tutaj u nas w mieście, tak wiadomo, tutaj dynamika naszego miasta też się zmieniła przez ostatnie te kilkanaście lat, wzbudzałaś zainteresowanie. Wydarzyły się jakieś śmieszne sytuacje? Ktoś zaczepiał, ktoś się pytał, ktoś się chciał dowiedzieć, co wy tu robicie, jak robicie, po co to robicie?
0: No czasami ktoś podchodził, jak robiłam te zdjęcia, ale myślę, że nie było czegoś takiego, że ktoś się jakoś tak interesował, że podchodził. Myślę, że no wtedy no, na pewno jak ktoś stawał ubrany, było na przykład zimno, ja musiałam się zdjąć płaszcz, żeby pokazać, co miałam pod spodem.
1: Tak.
0: No to wzbudzało zainteresowanie, że tam facet stoi z lustrzanką, z wielkim obiektywem. Ja sobie, bo teraz to już ogólnie tak, każdy sobie gdzieś robi zdjęcia, więc na pewno budziło to jakieś zainteresowanie, ja zawsze byłam tym zawstydzona, ale zaciskałam zęby, to na vloga, to na vloga, więc myślę, że ludzie jakoś tak patrzyli, ale nie wiem, nie odczułam tego, żeby, nie wiem, ja w ogóle nigdy nie odczułam, że ktoś zna mojego vloga, o może tak powiem.
1: Nie czułaś tego?
0: Nie.
1: No ale jak pojawiały się, przepraszam, zdjęcia z twojego vloga, jakieś propozycje stylizacji, byłaś też zaproszona do różnych programów jako stylistka, gdzie no tutaj wspierałaś i pomagałaś, tak, doradzając z tego zakresu, no to chyba jednak jakaś robota się wydarzyła.
0: No wydarzyła się robota, ale ja nie spotkałam się z czymś, że ktoś, nie wiem, do mnie podszedł.
1: Na mieście?
0: Tak, że ktoś, tak, to ty, to ja. Nie. Ja normalnie funkcjonowałam, nigdy nie, czegoś takiego nie było, także... Myślę, że już może jak w galerii pracowałam, no to po prostu panie, które pracowały w sklepach.
1: Gdzieś już cię znały.
0: To mnie znały, tak?
1: Tak.
0: Po prostu, bo niech pani do nas przyjdzie, tak? Tutaj z klientką, czy może z programem, więc na takiej zasadzie to było. Ale żeby ktoś mi na ulicy zaczepiał, to nie.
1: Nie odczułaś takiej sławy?
0: Nie. Do dziś nie odczułam. Ja czekam na to cały czas. Nie.
1: To życzymy takiej sławy, życzymy takiej sławy. A powiedz mi generalnie z tych stylówek, takie, które wtedy robiłaś, czy je kupowałaś tutaj na terenie naszego miasta, czy skądś kombinowałaś? Mówiłeś, że ten dostęp też był niestety jakiś taki trochę utrudniony, więc jak wyglądało przygotowywanie tych stylówek? Wiadomo, że często, gęsto to jest tak, że te blogerki modowe tam opierały się na jakichś markach takich luksusowych, markach jakichś takich wiadomo znanych, ale też nie zawsze te stylizacje dało się stworzyć z jakichś takich super rzeczy. Czy gdzieś kombinowałaś, jeśli chodzi o takie tworzenie tych stylizacji?
0: Tak, ja kombinowałam, ja nie współpracowałam z jakimiś markami luksusowymi. To były te blogerki, ale no na pewno nie ja. One też przeważnie gdzieś wypożyczały te ciuchy. Ja zdradzę takie kulisy, po prostu wypożyczały te ciuchy i robiły z tym stylizację, a to nie były jakby, nie należało do nich, nawet nie było współpracy wtedy z jakimiś takimi większymi markami. Ja wtedy współpracowałam z mniejszymi markami. Wtedy wchodziły na rynek takie sklepy, no teraz to wiadomo, te chińskie.
1: Tak.
0: Wtedy to był jakby początek tego. Mhm. I oni bardzo chętnie przesyłali, tak? Wystarczyło sobie tam wybrać, więc no nie ukrywam, teraz już bym tego nie robiła, ale przesyłały mi te chińskie duże sklepy. No wtedy to były inne nazwy, ale to był po prostu początek, jeszcze nie miałam jakiejś takiej ogromnej świadomości, ale ja od zawsze kupowałam ubrania w lumpeksach, tak? Mhm. I jakby to zawsze było jakby bazą, korem mojej szafy, te ubrania po prostu z lumpeksów. W Radomiu zawsze było dużo fajnych lumpeksów.
1: Tak.
0: Ceny były po prostu super, więc jakby od zawsze kupowałam w lumpeksach te ubrania i jakby te, które gdzieś tam dodawałam, dostawałam od marek, to były jakby dodatkiem, ale zawsze tą bazą były te ubrania vintage, lumpeksowe, które zawsze lubiłam, do dzisiaj lubiłam, do dzisiaj się ubieram i nie mają sobie równych, więc tak, no to te lumpeksy.
1: Lumpeksiara.
0: Lumpeksiara, zawsze, tak. Myślę, że osoby, które chodzą na lumpeks od wielu lat, bo ja tam poznaję twarze, to po prostu po spojrzeniu, tak, tak, to ty od 20 lat, tak, tak, to ty też od 20 lat, to się już po prostu poznajemy, tak?
1: To już się kojarzy.
0: Tak.
1: No i tak tutaj generalnie można powiedzieć, że w tą stronę lumpeksiary, takiej już klasycznej lumpeksiary, bo kiedyś, no podejrzewam, że no takie oficjalne mówienie o tym, bo ja jestem też lumpeksiarą, że tak powiem, z długim stażem, no kiedyś się o tym nie mówiło.
0: No nie mówiło się wprost, tak? Ja zawsze tam, jak podpisywałam te ubrania, to podpisywałam SH, czyli second hand. No, kto wiedział, o co chodzi wtedy?
1: No tak. Ale robiłaś nazwę Prime.
0: Tak, tak, tak, second hand. Po prostu ktoś nie dyskutował, patrzył i wstydził się zapytać, żeby nie wyjść na po prostu, że
1: nie wie,
0: ignoranta,
1: że nie wie.
0: Tak. Więc tak było, no bo nie kłamałam, że coś jest, nie wiem, skądś, a było po prostu ściucholando, tak?
1: Mhm. No teraz generalnie twoje media społecznościowe królują w obszarach tak, właśnie tego ciucholandu. Czy jest teraz to właśnie, tak jak mówisz, jest trochę łatwiejsze, ale też i to lumpeksowanie zrobiło się takim trochę stylem życia, taką modą właśnie.
0: Jest moda na to, wchodząc do lumpeksu. Kiedyś było bardzo dużo starszych osób, mało było młodzieży.
1: Tak.
0: Teraz wchodzę do lumpeksu, to widzę tak naprawdę super ubraną młodzież, która wie, czego szuka, szuka ciekawych perełek, szuka vintage ciuchów, szuka markowych ciuchów w dobrej cenie, więc się to bardzo zmieniło i myślę, że już żadnego obciachu w tym nie ma. Chociaż po komentarzach niektórych to...
1: No właśnie, jaki jest odbiór? Jaki jest odbiór?
0: Odbiór jest w większości pozytywny, no ale oczywiście zdarzają się komentarze, gdzie ludzie bardzo hejtują i to mnie po prostu cały czas dziwi, że ktoś pisze, że nie wiem, że to jest niehigieniczne, tak? Że jakieś choroby się nabawisz, ale no przecież te ubrania się pierze. No, ubrania się odświeża. Te ubrania się prasuje, także to no umówmy się, że ja też nie kupuję jakichś ubrań wyjętych psu z gardła, tylko no też mam oczy w Ciucholandzie i widzę, co kupuję, więc no ja chciałam powiedzieć, że też jakby byłam w galerii i widziałam też, że na przykład no te ubrania w galerii też ludzie przymierzają wielokrotnie na gołe ciało, nie każdy dba o higienę i wy kupujecie te ubrania, a 10 osób wcześniej je miało na sobie na gołe ciało i nikt na to nie patrzy, nie wiem, no ja na przykład piorę też ubrania z sieciówki, jak już kupuję.
1: Ja też zawsze.
0: Bo to już nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że one są, musicie sobie też zdać sprawę, że takie ubrania w transporcie, one są moczone, psikane jakimiś chemikaliami przeciwgrzybowymi, żeby one w tym transporcie z dalekich azjatyckich krajów nie przegniły, tak, żeby się wilgoć nie dostała. To jest często transport morski, więc to one są po prostu nasączone tymi chemikaliami. Uważam, że bardziej szkodliwe jest założenie ubrania z sieciówki na gołe ciało nowe, niż po prostu kupienie ciucholandu, które gdzieś tam było wyprane i jeszcze my wypierzemy i zdezynfekujemy. Więc no tutaj to się akurat z tym nie zgadzam, ale dużo jest takich komentarzy, że jest to po prostu, tak powiem w cudzysłowie, niehigieniczne.
1: Czyli generalnie ma świeżba, mnóstwo krost i w ogóle dramat, tak?
0: No i grzyba. Tak, tak, tak.
1: Wielkiego grzyba na całym ciele.
0: Tak, ja nie wiem, czy ci ludzie piszą ze swojego doświadczenia, raczej nie, no bo raczej takich rzeczy się nie zdarza. A jeszcze rozmawiałam z kimś, kto jakby pracuje wyżej w Ciucholandzie, jakby te ciuchy sprowadza i one są też jeszcze wszystkie dezynfekowane, zanim przyjadą do Polski.
1: Tak.
0: Więc to nie jest tak, że...
1: Jest też obowiązek.
0: Jest taki obowiązek i no nie wiem, no pójdźcie sobie do Ciucholandu, po prostu spokojnie przyjrzyjcie sobie, nie ma tragedii, naprawdę można kupić fajne ubranie, wybrać i cieszyć się nim o wiele dłużej niż ubranie z sieciówki.
1: Tak. Da się znaleźć w lumpeksach generalnie perły?
0: Oczywiście, że tak, że naprawdę mnóstwo fajnych perełek i markowych, i vintage, i naprawdę ja jednak stawiam na tą jakość, tak? Na jakość wykonania, na te tkaniny, żeby były naturalne, fajne, no to naprawdę można się super ubrać, naprawdę w świetnych pieniądzach.
1: Mhm. No to jest taka jedna strona, druga strona, ale dlaczego też warto robić to, bo oprócz tego, że znajdujemy tam perełki, to coś kupujemy jednak z drugiej ręki.
0: Kupujemy z drugiej ręki, oczywiście tutaj ekologia i w ogóle też miejmy na uwadze, że w ogóle cały przemysł tekstylny, modowy jest numer jeden w zanieczyszczeniu całej naszej planety. Wcale nie te kopciuchy, wcale nie auta, tylko właśnie przemysł tekstylny i odzieżowy. One produkują najwięcej chemikaliów, najbardziej zanieczyszczają nasze środowisko, plus wiadomo, jakie są warunki pracy, że są dzieci i tak dalej.

0: plastik, one wiadomo, że słabo się zachowują i same nie są tanie. Jakiś płaszcz poliestrowy, gdzieś na przykład do mieszka wełny, patrzymy na skład, tam jest 5% wełny, potrafi kosztować 500-600 zł. No i co z tym płaszczem? Ani nas nie ogrzeje, my się w nim upocimy strasznie, on się zaraz skulkuje.
1: No bez sensu.
0: Bez sensu, więc jakby moim głównym celem w ogóle kupowania w lumpeksach to była najpierw oszczędność, żeby nie wydawać duży pieniędzy, mieć fajnych ciuchów. Potem zobaczyłam, że nawet jak mam jakieś pieniądze, to i tak nie kupię w sieciówce fajnych ciuchów, więc kupuję po prostu, bo jest dobra jakość i w tych ubraniach będę chodzić. No i po trzecie, no mówię, no naprawdę te ciuchy sieciówkowe są coraz gorszej jakości i uważam, że kupowanie w lumpeksach jest naprawdę o wiele lepszym, korzystniejszym wyborem i dla nas, i oczywiście dla planety.
1: Bardzo optymistyczny akcent, jak już tak. Jesteśmy przy tych optymistycznych akcentach. No ponad 20 lat tutaj sobie tak zaokrąglimy i te twoje parę lat doświadczenia. Można powiedzieć, że jesteś dojrzałą stylistką i dojrzałą blogerką.
0: Tak, tak.
1: Na pewno wydarzyło się po drodze wiele różnych takich ciekawych historii, śmiesznych historii, zabawnych historii, typu właśnie też i te fotografie, które robiłeś, tworzenie tych stylizacji. Może tutaj podzielisz się trochę jakimś takim kąskiem dla słuchaczy.
0: No oczywiście, że moda to jest zabawa i to jest dystans i ja w ogóle, ja zawsze mówiłam, że moda to jest najważniejsza sprawa z nieważnych. Ale takie śmieszne, no myślę, że bardzo ciekawą historią było to, że kiedy zrobiłam właśnie stylizację w klimacie Lady Gaga, jak ona była na takim top of the top, wysłałam kiedyś do radia tą stylizację, bo był konkurs i ogólnopolski konkurs wygrałam na tą stylizację w stylu Lady Gaga. I pojechałam w nagrodę z moim mężem do Londynu na koncert, miałam zakwaterowanie, miałam pełne wyżywienie plus wycieczkę, oczywiście przelot, także to było takie fajne, że dzięki takiej tam stylizacji...
1: Uhonorowanie trochę twojej drogi.
0: Tak, i to było super, bo zobaczyłam właśnie Lady Gaga na żywo, cały ten koncert, jeszcze poleciałam do Londynu, oczywiście zrobiłam super zakupy w Londynie, jakieś ciuchowe, także to było super. I też dzięki tym stylizacjom, myślę, że też było fajne, bo wygrałam konkurs pewnej marki i pojechałam, miałam wtedy do wygrania 3000 złotych wygrałam na zakupy z Karoliną Malinowską. Nie wiem, czy kojarzycie. Tak, pewnie kojarzycie. Ona wtedy bardzo mocno działała jako stylistka, także też z nią miałam styczność, miałam okazję ją poznać i nawet do dzisiaj jakiś tam kontakt utrzymujemy. Także to było fajne. Właśnie dzięki blogowi i myślę, że no, sporo jakichś takich konkursów właśnie wygrywałam dzięki tym stylizacjom i przeważnie te stylizacje były właśnie stworzone z ciuchów z Lumpeksu, także to też było takie,
1: żeby zachęcać.
0: Myślę, że to było też takie ciekawe.
1: Trzeba mieć zacięcie w tym, żeby generalnie iść ze swoim, że tak powiem, drogą, za swoim pomysłem na siebie?
0: Myślę, że trzeba mieć zacięcie. Oczywiście, że tak. I trzeba mieć w tym pasję, trzeba to lubić, bo jeżeli, nie wiem, robimy to tylko dla jakiegoś pogłosu, czy myślimy, że zaraz zrobimy na tym pieniążki, to nie wiem, czy to się uda. Jeżeli mamy w tym jakiś taki, nie wiem, jak głębszy sens, ja tak sobie myślę, że to jest taka dla mnie misja, że chciałabym pokazywać, że te lumpeksy są fajne. Naprawdę, że się da fajnie ubrać, że żebyśmy ten, kto nie jest przekonany, żeby się jednak...
1: A trzeba mieć już jakiś pomysł mniej więcej na siebie do takiego lumpeksu?
0: Nie, nie możemy mieć listy zakupów.
1: Nie.
0: Nie możemy mieć listy zakupów. Tutaj nie.
1: Lecimy po prostu.
0: Lecimy, po prostu przeglądamy wieszaki, jeżeli widzimy coś fajnego, dobrej jakości, w dobrym stanie, w cenie, która nas satysfakcjonuje, to po prostu kupmy to, tak? Też jak zaczniecie chodzić regularnie, może pierwszym razem stwierdzicie, że no nie, no nic nie znalazłam, bez nadziei i tak dalej. Ja proponuję iść sobie w dzień, kiedy nie ma dużo ludzi, czy nie w dostawę. Iść sobie, kiedy jest tani, na spokojnie sobie przejrzę rzeczy i na pewno, nie wiem, za drugim, za trzecim razem coś znajdziecie i złapiecie tego bakcyla, a może znajdziecie coś bardzo na przykład nie w waszym stylu, ale coś oryginalnego i stwierdzicie, kupię to i sprzedam i sobie na tym zarobię. Czemu nie? To też jest świetny pomysł na jakiś taki dodatkowy zarobek.
1: No i tym dodatkowym zarobkiem postawimy sobie kropkę. A dzisiaj moim i państwa gościem była Daria Kwaczyńska, nasza stylistka, blogerka modowa z Radomia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Udanych łowów w lumpeksach życzę.
2: Rozrywka. Rozrywka z Vox FM Radom.
3: Niki, a tak naprawdę Nikola Zielińska to młoda radomianka, która jest wokalistką i tekściarką. Sama też komponuje swoje piosenki. Ma już kilka sukcesów na swoim koncie. A co ją napędza? Czemu musiała zastrzec swój pseudonim? Jakie ma plany na przyszłość? I kim jest mama Dżerka? Posłuchajcie.
1: Zacznijmy sobie może od takiego początku. Jak zaczęła się twoja kariera? Bo tak to już można powiedzieć. Jesteś w sumie stosunkowo młodą dziewczyną, bo masz lat 19. Bardzo barwną, bardzo kolorową. Ta twoja muzyka, no tutaj zachęcamy też do przesłuchania, jest taka dosyć ciekawa, trochę elektroniczna, trochę też taka poruszająca dosyć mocne, emocjonalne rzeczy. Skąd czerpiesz inspirację? Jak to się w ogóle zaczęło, że Nikola Zielińska z Radomia stała się Niki?
4: Kurczę, no droga była długa. Zaczęło się od tego, że ja w ogóle miałam być lekarzem. Także pozdrawiam rodziców, bo jestem dumnym rozczarowaniem. Ale nie, no nie jest tak źle. Gdzieś to wynikło z tego, że siedziałam sobie na lekcjach zdalnych. Też skończyła się moja kariera jako tancerka, bo gdzieś tam to była zawsze moja wielka miłość, ale pokonała mnie kontuzja. No i był taki to ciemny trochę okres w moim życiu, bo nie dość, że zamknęli nas w domu, to ja gdzieś tam straciłam pasję. No i trochę zaczęła mnie przyćmiewać to właśnie przytłaczać samotność i nagle tak zaraził mnie w sumie mój przyjaciel, którego pozdrawiam, Matiego, tymi piosenkami, bo właśnie poznałam go bliżej i on opowiadał właśnie, że zawsze ta muzyka była mu bliska. No i zaczęłam jeździć na takie obozy muzyczne i właśnie na tych zdalnych lekcjach, po tym jak już nas zamknęli, pobrałam darmowy program, po prostu zaczęłam bawić się samplami, powiedziałam mamie, że chcę dostać na Dzień Dziecka mikrofon, bardzo prowizoryczny, którego używam zresztą do dziś, bo do demówek wystarczy. I zaczęłam gdzieś tam tworzyć. Na początku to były no, średnie rzeczy, tak jak to zwykle. Przez dobry rok siedziałam sobie w tym zamknięciu, gdzieś tam nawet jak potem wróciliśmy do szkoły, to już ta nauka no troszkę poszła na drugi plan. Tak, rodziców to

0: ta, która w miarę już wygląda tak, że można ją przedstawić światu.
1: Że czuję, że jest okej.
0: Okay. Tak, i powstała Niki, bo stwierdziłam w sumie, że dobrze by było mieć jakiś taki chwytliwy pseudonim, który będzie tak po prostu określał, będzie krótki, no i właśnie taki chwytliwy.
1: Czy się, oprócz oczywiście imienia, tak, że właśnie jest taka potrzeba, czy żeby tutaj mieć ten swój pseudonim artystyczny, żeby nadać jakąś taką alterosobowość, alter ego, tak naprawdę, czy do takiej działalności?
0: Ja się bardzo bałam wszelkich pseudonimów, bardzo się nie chciałam wybrać czegoś, co by trochę mnie ośmieszało, bo dla kogoś mogłoby na przykład brzmieć śmiesznie, czy coś w tym stylu. Też jak pseudonim brzmi zabawnie, to potem gdzieś rzutuje na wrażenia słuchaczy, na muzykę na przykład, więc szukałam czegoś, co będzie no, bardziej zdrobnieniem może mojego imienia, takim skrótem, ale żeby też mnie nie określało. No i właśnie padło to Niki i stwierdziłam, że to jest strzał w dziesiątkę, że to zostało ze mną, bo jest takim właśnie skrótem mojego imienia, jednocześnie mnie nie określa, nic nie mówi słuchaczowi w sumie więcej, co ja mogę tworzyć i tak dalej, nie nadaje jakoś tak stylu tej mojej muzyce, więc musi sam sprawdzić i zobaczyć. I chyba to lubię w moim pseudonimie.
1: Czyli taka zachęcająca tajemnicza dziewczyna.
0: Tak, kim jest Niki, bo takie chwytliwe już się kojarzy. Jest na przykład, nie wiem, Niki Minaj. Czasem pada ten żart, że ktoś do mnie mówi Niki Minaj. No, też może być troszkę inaczej stylistycznie, ale...
1: Ale trochę.
0: Tak, tak, ale no nie chciałam za dużo też zdradzać tym pseudonimem, a jednocześnie też, żeby gdzieś tam ładnie mnie określił w skrócie zamiast Nikola Zielińska, chociaż też niektórzy mnie tak znają, też może być. No, ale Niki.
1: Taka ciekawa tutaj historia wydarzyła

0: przeze mnie, bardzo miło było.
1: No. Opowiadaj. Słuchacze chętnie usłyszą.
0: No cóż, no miałam taką koleżankę w branży. W sensie nigdy się nie poznałyśmy na żywo i to nie jest tak, że jakaś wielka przyjaźń to była, ale gdzieś tam się kojarzyłyśmy w internecie. Przez chwilę byłyśmy w jednej też wytwórni, więc no wspólny temat był. No i się tam śmiałyśmy, że no tam miałyśmy wtedy podobny kolor włosów też i tak samo na imię, stąd ten pseudonim. Więc mieliśmy wspólny temat gdzieś tam i tak dalej. I nagle tak po prostu, ja pamiętam, że byłam przed wejściem na scenę, więc już byłam myślami gdzieś indziej. Weszłam sobie na Instagrama tak poskrolować, żeby oderwać gdzieś tam swoje myśli od tego, że zaraz występuję i patrzę, a tu informacja, że owa koleżanka odzywa się Niki, identyczny nawet pismo, w sensie, że drukowanymi literami, więc cały logotyp taki sam, wszystko identycznie i w ogóle wydaje nowy utwór, który będzie gdzieś zgłaszać i tak dalej, i tak dalej, i jakaś tam nowa wytwórnia, coś tam. Ja w szoku, napisałam do niej, że o co chodzi w ogóle, bo gdzieś tam się, nawet czy się koleżankujemy, czy nie, to jest po prostu głupie. To jest po prostu głupie, bo są dwie Niki na rynku w tym momencie, które się będą wykluczać. No nie wiem, to tak jak ja bym stwierdziła pewnego pięknego dnia, że od dziś jestem Dawid Podsiadło i moja nowa piosenka nazywa się tak i tak. I naprawdę ktoś był na tyle inteligentny, że pomyślał, że radio, czy nie wiem, prasa, czy cokolwiek nie będzie miał z tym problemu, że te pseudonimy się powielają na tym samym rynku. No to tak nie działa. No i ja wtedy od razu, no oczywiście ona coś tam zaczęła pisać i szybko mnie zablokowała w ogóle. Długo ze mną nie rozmawiała, tylko jakieś tam swoje argumenty, że no bo jej wytwórnia tak powiedziała. Ja mówię, że no ale to nie masz języka w gębie, że tak powiem, że po prostu jakby mi ktoś zaproponował jakiś głupi pomysł, to bym powiedziała od razu, co o tym myślę, że może lepiej inaczej, nie? Że może ktoś nie wiedział, że jest z Niki, dlatego jej tak zaproponował, ale ona wiedziała, więc nie rozumiem tego wyboru. No i co? Bardzo szybko mnie zablokowała. Moją mamę zablokowała, w ogóle wszystkich. Każdy, kto zostawił jej komentarz pod tym postem, że Niki już istnieje, został zablokowany, także cenzura pełną parą. Więc nie było za bardzo uderzenia. Zadzwoniłam do swojej wtedy ówczesnej wytwórni, no i tam dostałam radę, że no to trzeba zastrzec ten pseudonim. Najprościej, po prostu prawnie i tyle. Tak też zrobiłam. Jeszcze tego samego dnia wypełniłam wniosek, bo się wkurzyłam, jak tylko zeszłam z tej sceny, a na tej scenie to w ogóle już byłam myślami taka, no wkurzona po prostu, nie? Że się akurat teraz dowiedziałam. No a potem właśnie wróciłam do domu, z mamą załatwiłyśmy papiery, szybko to zostało zgłoszone. Dostałam też feedback od rozgłośni radiowych też i większych, że spokojnie, jakby się pojawiła nagle jakaś magicznie druga Niki, to nie będzie puszczona w radiu, dopóki się nazywa Niki, bo to jest podszywanie po prostu w tym momencie. Taka Niki już istnieje na rynku i nawet jeśli jest mniejsza, to fajny byłby taki szacunek, że nawet jeśli ktoś się nie wybił, to już pracuje na to swoje nazwisko i fajnie by było go nie kraść, prawda? Więc z takiego szacunku bardzo byłam wdzięczna w ogóle tym rozgłosom radiowym, że

0: żeby komuś się kojarzyło jakieś słowo, na przykład właśnie Niki, że komuś kojarzy od razu ze mną. Ludzie myślą, że to jest takie, nic takiego, jak na przykład gdzieś słyszą piosenkę, mówią, o, gdzieś to słyszałem. To jest nawaga złota dla artysty, to znaczy, że to idzie. I to nie jest byle co, że komuś się kojarzy, to jest lata pracy, to się wydaje takie, o, bo ktoś kojarzy melodyjkę, to są lata pracy, żebyś ty kojarzył tą melodyjkę ze mną. I tutaj jak nagle ktoś ci to zabiera, no to nie jest zbyt fajne, prawda? Tym bardziej, że gdzieś tam dopiero ten początek był. W ogóle to była zabawna sytuacja, bo ja byłam wtedy przed ogłoszeniem jeszcze, że w ogóle jakiś kontrakt, jakieś coś, jakiś mini album, w ogóle wszystko. Ja jej wtedy napisałam, że no źle trafiłaś, moja droga, no bo ja już mam premiery, wszystko ustalone na ogólnopolskie. Jeszcze tego nie ogłosiłam, ale Niki już jest, będzie funkcjonowała w eterze. No to mnie zablokowała, nie? No i po prostu prawnie tutaj się odezwałam. Na szczęście urząd też szybko dosyć wziął sprawy w swoje ręce i mi to przyznał po prostu. Trochę cudem, bo ciężko jest zastrzec nazwę, która jest jednoczłonowa. Jakby było to dwuczłon jakiś, na przykład Niki Zielińska, nie wiem, są teraz na przykład Roxy Węgiel, Vicky Gabor. Takie najłatwiej jest zastrzec, bo są niepowtarzalne. Takie nazwy jak Doda na przykład, trudniej jest zastrzec. No tutaj Doda na przykład skorzystała tym, że to jest stworzone, prawda? A Niki to jest takie trochę, no podobne bardzo do imienia, ciężko było bardzo, a jednak się udało.
1: No ale masz to.
0: To jest dla mnie w ogóle hitem, że to się udało. Ale mam taki papier, no i takie moim zdaniem taka plama, bo takie niefajne, bo artyści moim zdaniem powinni trzymać się razem. W życiu bym nie zabrała komuś pseudonimu tylko dlatego, że ma fajny. Że ja nagle stwierdzam, że o, szkoda, że ktoś się nazywa, nie wiem, Daria Zawiałow. Ja teraz od dziś będę Daria Zawiałow, bo mi się tak podoba. No to tak nie działa. Daria Zawiałow już istnieje, tak samo było z Niki, więc cieszę się, że to się udało, że też radia wzięły to gdzieś tam na warsztat, że Niki jest jedna i rzeczywiście się to nie powtarza. I jestem bezpieczna i nie polecam takich zagrań, moi drodzy.
1: Tak. Nikola Zielińska, Niki. Mówisz tutaj o tym, że generalnie w okresie pandemicznym, czyli w momencie, kiedy, jak to pieszczotliwie nazwałaś, zostaliśmy zamknięci.
0: Tak.
1: Działo się wtedy bardzo dużo.

0: pisanie i śpiewanie zamiast książek?
1: Znaczy tak, jestem studentką, więc to nie jest tak, że kompletnie, bo też jestem realistą i nie chciałam kłaść wszystkiego na jedną kartę i chciałam jednak jakieś tam studia ciągnąć, póki mogę. Jakby nabrało to rozpędu, tam kariera czy coś, to wtedy może jakaś ciekanka czy coś. Ale że na razie godzę, no to sobie studiuję, ale studiuję produkcję medialną. Więc będę mieć teraz zajęcia właśnie z radia na przykład. Albo będę latać z kamerami, będę montować, nagrywać materiały, jakieś dziennikarskie też mam zajęcia, artykuły.
0: Czyli co, własne teledyski?
1: Bardzo możliwe, chociaż trochę ciężko, bo muszę być przed kamerą, ale nie, no tak pomyślałam sobie, że no już odkryłam, że bardzo chcę być w tej branży, więc

0: też mnie to gdzieś jara, więc jeśli nie tak, to ze sceną i dlatego wybrałam takie studia, żeby po prostu nauczyć się takiego fachu, czy do telewizji, czy do radia.
1: Żeby połączyć swoje talenty, no ale skupmy się tutaj na muzyce, bo to po to tutaj się też spotkałyśmy. Tak jak mówię, no taka wschodząca nasza gwiazda tutaj radomska. Trzy takie hity chyba, które najmocniej odbiły się echem, to jest Amnezja, Napisy końcowe i Co ze mną będzie. To są
0: Napisy
1: takie...
0: końcowe na pewno w Radomiu się dużym echem obeszły i tak, ale tak na skalę tutaj krajową to bardziej w sumie w to miejsce bym postawiła To będzie błąd, chociaż jeszcze nie aż tak, bo ono gdzieś tam dopiero zaczęło grać w maju, ale już ogólnopolsko gra, więc no, ale w Radomiu rzeczywiście Napisy końcowe.
1: No i co czujesz w takim momencie?
0: Nie wiem, dla mnie to jest jakaś abstrakcja w ogóle. W sensie, no, ja w ogóle nie spodziewałam się, że na początku właśnie Amnezja tak wybuchnie. Ona mi właśnie dała bardzo dużo, bo Amnezja spowodowała, że właśnie odezwała się wytwórnia, że ten pierwszy kontrakt, który też mi dał kolejne możliwości, poznałam ludzi w branży, gdzieś tam zaczęły się tworzyć nowe piosenki, coraz bardziej ambitnie, coraz bardziej profesjonalnie.
1: Czy sama zadbałaś o swój kontrakt? Jak się okazało, już tutaj no lek w gruzach, ale
0: Nie no, wyglądało? Na początku, znaczy tak, drzwiami i oknami, po prostu wszędzie tu gdzieś uderzałam sama, ale no nie wszystko wychodziło, początki są najtrudniejsze, więc no nie było to najprostsze, aczkolwiek tutaj akurat Amnezja właśnie sama dała się odkryć, w sensie no ktoś ją znalazł w internecie i pojawił się telefon i to było właśnie takie ogromne zdziwienie i bardzo miłe zaskoczenie, że to pierwszy raz nie ja do kogoś się dobijałam, tylko to ja dostałam telefon, zaproszenie na rozmowę i tak dalej, mówię, Jezu, nareszcie, ktoś zauważył.
1: Czyli marzenia się spełniają.
0: Tak, w sensie no może nawet bardziej się je spełnia, niż się spełniają, ale
1: trzeba działać.
0: Ogólnie w show biznesie też kiedyś zapytałam Sanach o radę w ogóle, a Sanach powiedziała, że w tej branży to drzwiami i oknami. I wzięłam sobie to tak do serca, naprawdę, jak i nie znajdę kontakt, to wysyłam te piosenki, to rozgłośni i tak dalej.
1: Mówimy tutaj o twoim radomskim środowisku, tak? Bo tutaj gdzieś nabierałaś tych wszystkich kształtów,

0: tutaj też pozdrawiam serdecznie tutaj z Julią Ziętek w Radomskiej Szkole Rocka. No, to jest takie moje bezpieczne miejsce. Do dzisiaj tam bywam. Co prawda już nie chodzę na zajęcia, no bo już studia i tak dalej. Muszę być na miejscu w Lublinie zwykle, ale zaglądam, bo jestem też w studiu nagrań. Dalej powstają tam piosenki. Na przykład powstało tam Słodkie Nadzieje, które wyszło w tym roku. Albo Co ze mną będzie, albo też nowe, które jeszcze się nie ukazały, ale się niedługo ukażą, więc tam jestem stałym bywalcem, zaglądam. No strasznie kocham to miejsce, to jest taka bezpieczna przystań, tam się rozwinęłam, tam właśnie pani Julka Ziętek wzięła mnie w obroty i powiedziała, dasz radę. Ja byłam bardzo taką szarą myszką na początku, że no chciałoby się, ale chyba nie dam rady, ja nie mam przebicia i tak dalej, ale to ona mi kazała tak uwierzyć, tak. I tutaj też pani Emilkę pozdrawiam z sekretariatu, to takie dwie osoby, które po prostu kazały mi wziąć się w garść, tutaj pracowałam na zajęciach, no i nagle powoli do przodu się okazało, że coś może z tego wyjść.
1: A co o twoje środowisko, jeśli chodzi o twoich rodziców, to jeśli chodzi tutaj o twoją rodzinę, tak, bo szkoła, była matura, więc też pewnie trzeba było poświęcić jej trochę szkołę, tak,

0: przyjaciela. Mm-hmm. Bez dwóch zdań mamy świetny kontakt. Oczywiście nie było tak od początku i ja też miałam swój okres buntowniczy i jak zaczynałam tą całą pasję, czułam się niezrozumiana, no bo tu miałam być lekarzem, a nagle się okazuje, że ja śpiewam. I na początku gdzieś tam były dymy, że gdzieś tam się no, nie zgadzaliśmy do końca z tym. No i rodzice bardziej to traktowali jak moją pasję. O, po szkole sobie pośpiewa, pójdzie na zajęcia i fajnie jest. I czasem na jakimś, nie wiem, festynie się dośpiewa czy coś tam. A tu nagle jakieś radio, jakieś coś mówią, Boże święty.
1: Co ona wymyśliła?
0: Co się dzieje? Nie no, ale zrobili się bardzo, bardzo wspierający, jak zobaczyli, że naprawdę poświęcam się temu. Bo ja też byłam dzieciakiem, które robiło wszystko w swoim życiu, naprawdę. Ja chodziłam, a to na judo, a to trenowałam piłkę, wszystko.
1: Wszystkiego na dziewczynę.
0: Wszystkiego próbowałam, więc oni myśleli, że to jest po prostu kolejna...
1: Na domianki takie jesteśmy, takie przestronne.
0: Tak, ale oni myśleli, że to jest po prostu kolejna pasja, gdzie przejdzie mi po dwóch miesiącach i znajdę kolejną. Ale nie, okazuje się, że już tam parę lat i dalej gdzieś to trwa, więc zrobili się bardzo wspierający. Jak tylko zobaczyli, że ja biorę to na poważnie, to też zaczęli brać to na poważnie i zawsze, gdzie nie potrzebuję dojechać, a to do studia, a to do nagrania, zawsze gdzieś tam służą mi pomocą, pomagają. Ba, moja mama potrafi sama mi zrobić niespodziankę, gdzieś zadzwonić, prawie jakichś występów, koncertów i powiedzieć mi, że się udało. Ja mówię, Boże, jak ty to zrobiłaś? Mamadżerka.
1: Mamadżerka.
0: Ja tak na nią mówię i to się tak przyjęło, że potem w wywiadach to w

0: obiektywna, bo to jednak mama i dla niej jest... Powiem tak, ona oczywiście się czasem bardziej jara tym wszystkim niż ja, że się cieszy z tych rzeczy. Ja sobie czasem tak myślę, że o, można by więcej, że to jeszcze nic, a moja mama, że już wow, super, bo to jest jej jednak dziecko, więc się cieszy. Ale moja mama, no, umie skrytykować. Jak coś jej nie leży, ona też ma bardzo dobry słuch muzyczny i jak tylko słyszy jakiś mankament w demówce czy coś, to od razu mi wytknie, że to jest do zrobienia, ten tekst tutaj bym poprawiła, tutaj jest tak. Więc to nie jest tak, że o, moje idealne dziecko. Nie, nie, nie. Ja w domu mam zawsze taką, no, opinię, po prostu taką konstruktywną, czasem się nawet wkurzę, bo jest tak dosadna, ale no jest. Ale zawsze się kończy tak, że ja pójdę do pokoju, wkurzę się, żebym tak powiedziała, ale to poprawię. I rzeczywiście...
1: Daje ci to zastanowić.
0: Tak, przemyślę to i mówię, kurde, chyba miała rację.
1: Czyli jednak ta mama często jednak wie, co robi.
0: Tak, więc ona czuwa, więc to nie jest tak, że o, moje idealne dziecko i w ogóle nic mu do powiedzenia, wszystko idealnie. Nie, moja mama tam szuka różnych rzeczy, żeby mi pomóc, ale też, żeby poprawić, zawsze gdzieś tam mnie motywuje, że o, tu możesz lepiej, stać cię na więcej, tu w ogóle byś wymyśliła jeszcze troszkę lepiej. I potem się okazuje, że taka piosenka zyskuje, więc moja mama jest często pierwszą osobą, która słucha tych demówek.
1: Żeby... I najlepszym krytykiem.
0: Tak, zawsze coś się znajdzie do poprawy.
1: A powiedz mi generalnie, bo piszesz też sama teksty, te piosenki, które powstały, o których tutaj też mówiłyśmy, to są twoje własne teksty. Skąd czerpiesz inspiracje i skąd to z ciebie idzie? Skąd ty czerpiesz takie inspiracje?
0: Z doświadczeń. Nawet jeśli powiem w wywiadzie, że nie wiem, obejrzałam film i mnie na przykład zainspirowało, to mi nie wierzcie do końca. To, że mnie zainspirowało. Okay. Tak, bo to, że mnie zainspirował jakiś film, to znaczy, że gdzieś miało to swoje korzenie, położenie z tym, że ja gdzieś się z tym utożsamiam przez moje doświadczenia. Wszystko zaczyna się od moich doświadczeń, naprawdę. Nawet jeśli tym takim bodźcem będzie na przykład jakaś piosenka, kiedyś zainspirowałam się na przykład Taylor Swift, która napisała piosenkę Antihero, że ona sama jest problemem, że sama sobie robi podgórkę. No jak ja tego posłuchałam, to o matko, od razu wpadłam na pomysł, co ze mną będzie. I rzeczywiście można powiedzieć, że zainspirowałam się Taylor Swift, ale tak naprawdę miało to korzenie w tym, że ja sama się tak czułam kiedyś i to wszystko jest na bazie moich doświadczeń. Więc tak, no, głównie z życia ta inspiracja.
1: Z takiej też wrażliwości, bo to jednak trzeba trochę być otwartym na te doświadczenia, żeby to przelać później na papier.
0: Znaczy właśnie otwartym, kurczę, ja to właśnie tak na co dzień otwarta aż tak nie jestem. Ja często nawet nie wiem, o co mi chodzi, ale potem wyciągam kartkę, piszę i mówię, o to mi chodziło. Piszę teksty i nagle się to wylewa, tak jakbym się po prostu wygadała. No, najfajniejsze właśnie uczucie, już nieraz w sumie o tym wspominałam, jak słuchacz potem słucha i pisze mi, że kurczę, jak ja się utożsamiam, bo ja też miałem taką relację, sobie myślę, wow, czuję się wysłuchana, że mimo, że to nie jest tak, że usiadłam z kimś na kawie i powiedziałam, co się dzieje, to napisałam tę piosenkę, ktoś tego posłuchał i ktoś to zrozumiał i ktoś też to czuje i napisał do mnie, słuchacz, niby obca osoba, jednak tak nie do końca, prawda, jednak bliżej niż nam się wydaje i pisze, że też miałem tą

0: Dostajesz?
1: Różnie, chyba zależy od piosenki. Ostatnio wydaję dużo takich kolaboracji, po raz pierwszy w ogóle, bo zawsze wydawałam solowo. To się tak zawsze rozbija, że raz ja dostanę feedback, a raz drugi artysta, który ze mną zrobił piosenkę, więc tak mniej tego jest po prostu, ale komunikujemy się między sobą i mówimy, że na przykład o, do mnie tutaj inny słuchacz powiedział tak, a do mnie tak, więc się okazuje, że tego jest nawet sporo, a jak wydaję solowo, no to wszystko spływa do mnie, te wiadomości. I ojejku, to jest mój ulubiony moment, bo no,

0: dużym opisem, o co chodzi w piosence, czyli tak rzeczywiście po raz pierwszy mogę powiedzieć wprost, o co mi bardziej chodziło. No i wtedy zawsze jest jakiś feedback od innych słuchaczy i no, to jest najlepsze na świecie.
1: Podchodzisz do tego tak, wiesz co, bardzo dojrzana, jak z tego tutaj opowiadasz. Masz lat 19, a...
0: W sumie już 20.
1: No w sumie już 20, dokładnie, ale generalnie podchodzisz do tego tak strasznie dojrzale, czyli masz tak jakby takie poczucie, że masz wewnętrzny przekaz, chcesz coś przekazać, dać jakąś taką wartość?
0: Ja nie lubię muzyki bez przekazu. Dla mnie to jest w ogóle żenada. To będzie może mocna wypowiedź, bo to jest teraz strasznie modne, ale mamy teraz masę takich

0: na początku swojej kariery z tego nie wyżyła, tylko to musi być pasja. Inaczej to po prostu nie ma sensu, nie ma przekazu. Piosenka powinna mieć przekaz, bo to są emocje i ja zawsze komponuję piosenki swoje tak, że te wszystkie rzeczy, które dzieją się w instrumentalu, jakieś a to dzwoneczki w tle, takie bardzo malutkie rzeczy, takie szczegóły, a to na przykład główna gitara czy coś, one pojawiają się w tych momentach nie bez powodu. Tu na przykład wchodzi najwięcej emocji, jakieś słowa, więc tu jest większe uderzenie i tak dalej. I potem się spotykałam z takimi opiniami dzięki temu, że ta piosenka spowodowała, że ktoś się po prostu zryczał. Ostatnio miałam taki feedback ze Słodkich Nadziei właśnie. Od teraz mojej w ogóle przyjaciółki, bo się tak poznałyśmy bliżej bardzo, a wtedy posłuchała i powiedziała, że nigdy więc już tego nie przesłucha, że ona nienawidzi tej piosenki, bo tak, się po niej, tak, bo tak się po niej zryczała i tak ją uderzyła i tak trafiła, że drugi raz jak ją posłuchała, to dopiero na koncercie na żywo, no a teraz już powiedziała, że ochłonęła i słucha, i że jej bardzo się podoba, tylko nienawidzi jej za to, jak bardzo trafiła. Aha, gdzieś tam wrażliwość. Tak, że one po prostu rezonują. I tak moim zdaniem powinno się tworzyć piosenki, żeby ludzie serio czuli, zapamiętali to i gdzieś tam, żeby to z nimi grało, plus żeby było melodyjne, bo teraz też wychodzi dużo takich piosenek, mam wrażenie, które no słuchasz i już nie pamiętasz, jak leciały, a ja zawsze staram się, żeby te moje piosenki wchodziły w łeb. Ja po prostu piszę melodię, piszę linię melodyczną dotąd, aż zacznie być chwytliwa. Bo czasem
1: wchodziły w łeb. Pięknie to powiedziałaś.
0: No tak, no bo najpierw czasem zrobię demówkę, ale ona aż tak nie jest chwytliwa. To nieważne, robię od nowa. Trudno, to musi być po prostu takie, że ktoś zapamięta, że to jest jakieś. Bo jest bardzo dużo...
1: Ale nadal to jest takie twoje subiektywne odczucie, nie? Bo to tak, ty to tworzysz, tak, ty to tak, wydajesz, tak, ty tak, to dajesz
0: jest,
1: światu.
0: Tak, jest bardzo dużo piosenek po prostu, które są bardziej produktami niż jakąś treścią. I ja nie chcę taka być bardzo i staram się jakoś tak nie przyćmić, chociaż pojawiły się różne głosy też, że o, mogłabyś zrobić na przykład coś takiego stricte do melanży czy coś. No nie twierdzę, że kiedyś może zrobię jakąś taką pozytywną piosenkę o tym, że fajnie, że jest piątek. Ale póki to ze mną na razie nie rezonuje. Na razie mam swoją historię gdzieś tam do opowiedzenia i dalej jeszcze nie skończyłam o niej opowiadać. No to jak najbardziej chcę tworzyć zgodnie ze sobą i właśnie tak zauważam, że jest coraz więcej takich twórców, którzy tak taśmowo robią te piosenki, co chwila jest jakaś premiera.

0: taką piosenkę, na przykład jak Słodkie Nadzieje. Może kiedyś dojdę do takiego momentu, że to będzie na tyle rozpoznawalne i bardzo będę nad tym pracować. No ale nie chcę, żeby to było byle jakie po prostu. To jest chyba coś, czego najbardziej się boję, że ludzie przyjdą obojętnie. No to wtedy nie ma sensu po prostu. Więc tworzę taką demówkę, potrafię wałkować dotąd, aż będzie naprawdę chwytliwa, jakaś będzie odkrywcza, coś nowego.
1: A skąd tą wenę czerpiesz? Mówisz tylko o jakichś tam doświadczeniach, no ale też, żeby, że tak powiem, kolokwialnie wypluć z siebie te emocje i ten tekst, no to jednak oprócz tych doświadczeń, no jakieś te takie, jakąś wenę, jakąś inspirację.

0: No najbardziej właśnie ze swoich doświadczeń. Teraz cierpię na brak doświadczeń, bo głównie siedzę w domu i nic się nie dzieje.
1: Teraz jedziesz na studia.
0: No właśnie, może będzie jakiś plotki wreszcie, żeby będę mogła napisać.
1: Nie,
0: no,
1: ale napiszesz kiedy? Do piątku wtedy.
0: Może wtedy właśnie przyjdzie mi. Akurat wrócę na studia, to może wtedy przyjdzie mi coś takiego. Ale no właśnie z tych doświadczeń. Ostatnio jest ich mniej, bo ja też jestem już od dawna singlem i po prostu mi się znudziło.
1: Ale być singlem.
0: Tak, ale nie no, właśnie być singlem jest fajnie. Znudziło się po prostu jakieś takie perypety, z którymi wcześniej się zmierzałam nałogowo, więc było dużo też o tym piosenek. No i dalej potrafię pisać na bazie doświadczenia, no bo ono nigdy mi nie zniknie, nie ucieknie, więc zawsze można na bazie go pisać. Nawet jeśli tego teraz nie przeżywam, to potrafię opowiedzieć o tym, co się działo.
1: No ale ludzie...
0: Tak, ale najwięcej mam doświadczeń, jak coś się jednak dzieje. I czasem się tak śmieję, że o, mógłby już mi ktoś złamać serce, dawno nic nie było.
1: O, grubo.
0: No, bo tak bym napisała.
1: I o złamanym sercu się pisze najlepiej, tak? Rozumiem.
0: O tak,
1: tak? O kwiatkach i jakichś tutaj ptaszkach leśnych i innych.
0: Nie. To znaczy, no może kiedyś napiszę, ale smutasy przychodzą o wiele szybciej mi jakoś tak. I też, że rezonują z ludźmi. Zawsze każdy jakieś tam swoje rozczarowanie przeżył, więc każdy znajduje jakąś cząstkę siebie w takiej piosence. I to bardzo lubię. No ale właśnie na bazie doświadczeń i śmieję się, bo ostatnio w sumie pisałam taką piosenkę, bo spodobał mi się jakiś chłopak i przestał do mnie pisać. I jakoś się bardzo tym nie załamałam, no bo też to nie był taki poziom relacji, ale to mi już wystarczyło, żeby było taką iskierką i napisałam taką fajną piosenkę o tym. I tak sobie pomyślałam, jej, potrzebowałam czegoś takiego, takiej inspiracji. Tak, że takie delikatne zranienie, ale tak potrzebowałam. Śmieję się, bo normalnie to marudziłam, jak coś takiego się działo.

0: swojej.
1: Nikt.
2: Właśnie kończę mini album. Mhm. Więc chciałabym, żeby to był taki początek, a następny w kolejce będzie album. Tylko tak chciałam zacząć od mini albumu, żeby też wyczuć troszkę moich słuchaczy, trochę ich zebrać więcej, zanim rzucę całą płytę do internetu i wszędzie w eter. Mhm. To wymyśliłam sobie, że najpierw zrobię trochę próbkę, powiedzmy, tego albumu w postaci epki, czyli mini album, żeby wypuścić już troszkę materiału, który właśnie szykuję na płytę i chcę zobaczyć bardzo odzew, czy to jest ta strona, w której moi słuchacze się odnajdują. Oczywiście chcę, żeby to było spójne ze mną, więc to nie jest tak, że słuchaczom się nie spodoba, więc zacznę robić disco polo i w ogóle coś innego. Nie, ale chciałabym zobaczyć po prostu, jak na to zareagują i wypuścić taką cząstkę siebie, zanim wypuszczę całość. Więc taki jest plan teraz, że ten mini album się pojawi. No, myślę,

0: przedsięwzięciu, czyli o płycie. Mniej więcej ile kawałków planujesz na tej dużej, że tak powiem, płycie?
1: Nie, no ponad 10 na pewno. Sporo powstało piosenek, więc to nie jest tak, że jesteśmy w lesie i dopiero się zaczyna, tylko już mam kilka teledysków i w ogóle nagranych, więc to się dzieje. No, ale jeszcze parę piosenek muszę dograć. Teraz miałam być w studiu, ale kurczę, katar mnie dopadł.
2: No niestety.
1: Znowu się to troszkę przesunie. Tak, jesień przyszła, cieszę, bardzo kocham, ale to jest ten minus dla wokalisty właśnie w tą jesień. Ale dzieje się i powoli do przodu. Całymi siłami ten album w końcu wyjdzie.
2: No i tym optymistycznym albumowym akcentem postawimy sobie kropkę. Dzisiaj ze mną w studiu Niki Nikola Zielińska, nasza radomska artystka.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Fox FM Radom. Hitów. Brójcu na 106.4. Fox FM Radom. Fox FM Radom.

Pewnie przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...